0: Dziecko już mdlało, gdy na miejsce dotarła policja.
1: Dlatego też zostało wezwane pogotowie ratunkowe. Natomiast panie policjantki wybiły szybę przednią od strony kierowcy, uwalniając szybko malucha. Udało się opanować sytuację, ale przy tej okazji apelujemy, aby nigdy nie pozostawiać dzieci bez opieki w pojeździe, nawet na krótki czas.
0: Mówi Radiu Z Aleksandra Frojs z wrocławskiej komendy, a ta sytuacja pokazuje, że auto nie musi być w pełnym słońcu, by dziecku zagrażało niebezpieczeństwo. Z powodu suszy i upałów w wielu miejscach w Polsce zaczyna brakować wody. W weekend sucho w kranach miała część mieszkańców Pilchowic, niedaleko Gliwic. Lokalne wodociągi wskazują na nadmierne zużycie związane z podlewaniem ogródków i napełnianiem basenów. To problem ogólnopolski, mówi prezes pilchowickiego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiądz-Kramosz.
2: No woda to jest nasze wspólne dobro i Polska naprawdę ma tych zasobów dużo mniej niż Egipt, więc to jest może takie porównanie, które powinno troszeczkę ludziom zobrazować, że my jesteśmy zielonym państwem, nie znaczy, że tej wody mamy dużo.
0: I radzi, by z podlewaniem czy napełnianiem basenów poczekać do wieczora, wtedy jest chłodniej i zapotrzebowanie na wodę spada. Wakacje za pasem, w najbliższy weekend sezon rusza na wielu kąpieliskach, tymczasem wątpliwości i emocje budzi sytuacja wokół ośrodka Fala w Parku Śląskim. WOPR zarzuca, że prywatna firma odpowiedzialna za zabezpieczenie obiektu nie zagwarantuje bezpieczeństwa. Co jeszcze mówią woprowcy? Wysłuchał ich reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
3: WOPR twierdzi, że firma wybrana w przetargu zaoferowała bardzo niską cenę, przeprowadziła skrócone szkolenia dla ratowników i jest nastawiona głównie na zysk, a nie na bezpieczeństwo. Aneta Miller z Parku Śląskiego odpowiada, że wykonawca spełnia wszystkie wymagane standardy.
4: Firma wykazała doświadczenie ochrony i prowadzenia obiektów tego typu.
3: Park Śląski zapewnia, że kąpielisko będzie odpowiednio zabezpieczone, a ratownicy są właściwie przygotowani do pracy. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Śląski WOPR w ogóle nie wystartował w przetargu, bo zarząd wiedział, że ich oferta będzie zbyt droga. Pierwsza łopata za 3 miesiące, pierwszy samolot za 6 lat. W połowie września ma się zacząć budowa Portu Polska, znanego wcześniej jako CPK. Ma być nowym centralnym lotniskiem skomunikowanym z resztą kraju siecią szybkiej kolei. Prace zaczną się od wzmacniania gruntu, zapowiada nowy rządowy pełnomocnik do spraw tej inwestycji Piotr Malepszak.
5: Ta część związana z spalowaniem kilkudziesięciu hektarów i wbiciem 8200 pali o różnej długości, łącznie te pale mają 140 kilometrów, to jest 146 milionów złotych.
0: Czyli mniej niż 1% kosztów całej budowy. Rząd planuje, że pierwsze samoloty wystartują z Portu Polska w 2032 roku. Będzie tam przeniesiony cały ruch z warszawskiego lotniska Chopina, które zostanie zamknięte dla pasażerów. Zniesienie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast coraz mniej pewne. W Sejmie nie ma zgodności w sprawie tego kluczowego projektu PSL, który już pół roku czeka na trzecie czytanie. Podzielonej koalicji rządzącej może zabraknąć głosów, by uchwalić zmiany. Ze szczegółami reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
6: Za projektem ludowców opowiada się Koalicja Obywatelska, ale to za mało, by uchwalić ustawę. Podzieleni są politycy lewicy. Projekt utknął w Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw kodyfikacji. Nie ma nad nim głosowania, bo brak w tej chwili poparcia większości w koalicji rządzącej. Członkowie PSL przekonują jednak, że nie odpuszczą sprawy, bo jeśli ustawa nie wejdzie w życie, za 3 lata ze stanowiskami pożegna się ponad 60% dotychczasowych włodarzy samorządów. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: W tym temacie szef ludowców zadeklarował gotowość do współpracy z Pałacem Prezydenckim oraz otwartość na rozmowy z partiami opozycji. Prace nad Naszą rewolucją w reżyserii Piotra Domalewskiego na ukończeniu to jedna z najbardziej oczekiwanych premier tego roku. Opowiada o wielkiej miłości Jacka i Grażyny Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle. Przedwczoraj twórcy po raz pierwszy zaprezentowali publicznie fragmenty produkcji, a gośćmi specjalnymi pokazu byli członkowie rodziny Kuroniów. Były emocje i łzy, których nie kryła wnuczka legendarnej pary Gaja.
7: Poznać swoich dziadków z perspektywy ekranu, no jest niesamowicie wzruszające. W życiu z czymś takim się nie spotkałam. No jest to niesamowita miłość, to co ich połączyło i jak ze sobą współpracowali. Szapoba, więc jakby cieszę się i najwyższa pora pokazać to światu.
0: Jacka Kuronia, legendy opozycji z czasów PRL-u, gra Arkadiusz Jakubik, a jego żonę Gajkę Magdalena Popławska. Film do kin wchodzi 11 listopada. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niespełna godzinę.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

parę kaw, za parę zdjęć i niepotrzebnie za

0: To jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Co do filmu z kamer monitoringu, kontynuował Czarnecki, na nagraniu nie znajdował się Trochan, tylko Jan. Po porwaniu ucharakteryzował się na doktora, aby później próbować wrobić go w morderstwa i jednocześnie zwabić mnie. Najwyraźniej taki miał plan, bo o ile Trochana mógł sobie najzwyczajniej w świecie wygooglować, o tyle ty byłeś poza jego zasięgiem. No, prawie. A gdy mnie w końcu namierzył, ucharakteryzował się na mnie, aby zwabić Annę Trochan i Oksanę. Otóż to. Dlatego ta pierwsza z początku myślała, że to ty wszystko zaplanowałeś i prowadzisz jakąś chorą grę. Wyglądałeś dokładnie jak on, jota w jotę. Jan wygolił sobie nawet fragment brwi, na której masz bliznę. Ech, brudny odetchnął głęboko. Mam dość na dziś, wybacz Romek, ale trochę tego sporu, a łeb mnie dodatkowo napierdala, jakby ktoś wbijał mi w czaszkę gwoździe. Chciałem tylko, żebyś wiedział. Uznałem, że powinieneś, zanim przyjdzie tu jakiś gnojek z wewnętrznego i zacznie rozpytywać. Rozumiem, dziękuję. Mnie też przyda się trochę odpoczynku. Zanim wyjdziesz, Romek, mam prośbę. Mów śmiało. Czy możecie przekazać mediom wyniki dochodzenia w jakiś cywilizowany sposób? Wiesz, co mam na myśli. Z uwagi na dobro śledztwa? Dzięki, Romek. Od początku wiedziałem, że dobry z ciebie chłop. To ja powinienem ci podziękować. Dobra, dobra. Brudny machnął ręką. Takie pitolenie zostawmy sobie na później. Idź już i daj mi poleżeć. Bez urazy, inspektorze. Dodał i puścił do niego oko. Do zobaczenia, komisarzu. Aha, jak będziesz wychodzić, to złap jakąś pigułę i powiedz jej, żeby przyniosła tu wiadro środków przeciwbólowych. Jasne. Brudny otworzył oczy i wrócił do rzeczywistości. Na fotelu po drugiej stronie stołu, z butelką piwa w dłoni, wciąż siedziała Zawadzka. Miała zarumienioną twarz, mętne spojrzenie i właśnie sięgała po kolejnego papierosa. Sam wyjął z paczki jednego i przypalił zapalniczką. Zaciągnął się i upił łyk piwa. A te koszmary wciąż cię nawiedzają? Spytała Zawadzka, wydmuchując dym. Odeszły wraz z Janem. Od jego śmierci nie przyśnił mi się ani razu. Wiesz, że... No kurczę... Zawadzka przewróciła oczami. Miałaś wątpliwości? Nie, nie. No, to znaczy przez chwilę, gdy naopowiadałem ci o tych snach w samochodzie. Przez chwilę, gdy zobaczyłam Jana idącego wałem. Miał nawet taki sam płaszcz i pomyślałaś, że jestem jakimś popapranym schizofrenikiem. Jezu, przepraszam cię, Igor. To był tylko ułamek sekundy, głupia myśl. Nigdy nie miałeś podobnych? Brudny uśmiechnął się głupio i znów upił łyk piwa. Spojrzał w stronę okna, za którym duże płatki śniegu leniwie opadały na skąpane w mroku podwórze starej kamienicy. Zaciągnął się papierosem. Wyluzuj, Julka. W pewnym momencie sam się nad tym zastanawiałem. Nie byłem niczego pewny. Nawet tego, czy czasem nocami nie budzę się jak jakiś świr i nie kroję tych ludzi. Poważnie? Poważnie. To dlaczego nic mi nie powiedziałeś? Daj spokój, Julka. Tylko pogrążyłbym się w twoich oczach. Na pewno nie. Ma rogi i spojrzeniem pali krzyże. Pamiętasz swoje słowa? To nie tak miało zabrzmieć. Dobra, już dobra. Najważniejsze, że koszmary odeszły. Zresztą nie tylko ja się od nich uwolniłem, bo Filip też. Tyle lat człowiek twardo stąpa po ziemi i nigdy by nie pomyślał, że takie rzeczy są możliwe. Chyba dałem tej rudej pałce temat do pracy doktorskiej, prychnął. Mówisz o tej profilerce? Koniecznie chciała ze mną pogadać, to pomyślałem, że w sumie czemu nie. Samego mnie to intrygowało, bo długo myślałem, że to jakaś trauma z sierocińca. Zrozumiałem wtedy na moście, a gdy później dowiedziałem się, że podobne sny miał Filip, to nudząc się w tym szpitalu, zacząłem grzebać w sieci i odnalazłem wiele artykułów na temat współodczuwania bliźniąt jednojajowych. Potem pogadałem z Pałką, która powiedziała, że rzeczywiście w psychologii istnieją potwierdzone, choć nie do końca zbadane przykłady czegoś takiego. Wiesz, dajmy na to, że jeden z takich bliźniaków złamał nogę, to drugiemu ta sama puchła i go bolała. Nawet gdy nie wiedział o tym, co spotkało brata. Albo gdy jeden miał wypadek, to drugi od razu odczuwał niepokój i wiedział, że wydarzyła się jakaś tragedia. Co najlepsze, odległość też nie grała roli, bo znane są przypadki, że takie rodzeństwo było oddalone o tysiące kilometrów. Niepojęte. No, to wciąż nie zostało jednoznacznie zbadane, ale istnieją dowody, że takie współodczuwanie funkcjonuje. Gdybym wiedział. Gdybym, kurwa, wiedział. Daj spokój, nie mogłeś wiedzieć. Zresztą byłeś dzieckiem. I tak nie mógłbyś nic z tym zrobić. Przez ostatnie tygodnie Brudny codziennie myślał o tym, co spotkało Jana Jasinę. Jak cierpiał. Jaki był w tym wszystkim osamotniony. Jak musiał się czuć przywiązany łańcuchem jak pies. Wykorzystywany, poniżany. Zdradzony przez kobietę, która powinna otoczyć go opieką i zapewnić mu bezpieczeństwo. Z odrazą przypominał sobie, że ta kobieta była też jego matką i równie dobrze mógł znaleźć się na miejscu brata. Nie mógł opędzić się od tych myśli. Czasem kompletnie go przytłaczały i tylko obecność Oksany pozwalała mu zebrać się w sobie i wstać z łóżka. To na niej skupił całą swoją uwagę, dzięki czemu był w stanie jakoś przetrwać najtrudniejsze chwile. I choć wciąż nie odciął się zupełnie od ponurych myśli, remedium na sytuację, w której się znalazł, widział w powrocie do pracy. To dlatego nie chciał przedłużać chorobowego. Fizycznie czuł się już całkiem dobrze i choć bark i pachwina wciąż mu trochę doskwierały, mógł zacząć przynajmniej od roboty papierkowej. W jego mniemaniu to właśnie praca, pomijając nieocenioną rolę Oksany, mogła najszybciej przywrócić go do dobrej formy. Brudny dokończył piwo i zerknął na wyświetlacz dekodera. Czerwone cyferki wskazywały 4:12. Julka wychwyciła spojrzenie przyjaciela i także opróżniła swoją butelkę. Dobrze było znów spędzić z tobą trochę czasu, Igor, rzekła powoli podnosząc się z fotela. Brudny wstając dostrzegł, że przyjaciółka jest lekko zmieszana. Nie był głupi i wiedział, że pragnęłaby więcej niż tylko serdecznego, przyjacielskiego uścisku i poklepania po plecach. Wiedział też, że nie może jej tego ofiarować. Za drzwiami sypialni znajdowała się ta, która, nawet nie wiedział kiedy, skradła jego serce. Komisarz zachwiał się lekko i zrobił to, co w tej chwili powinien zrobić. Wyciągnął ręce i objął przyjaciółkę. Uściskał mocno, po męsku, nie dając nadziei na odczytanie jego intencji w jakikolwiek inny sposób. Zawadzka odwzajemniła gest, wtulając się w jego pierś, ale nie przekroczyła umownej granicy. Dziękuję, Julka, za to, że uratowałaś mi życie, za to, że jesteś tak zajebistą przyjaciółką, za to, że po prostu jesteś. Nie ma za co, Igor. Powiedzmy, że jesteśmy kwita. Zawadzka odkleiła się od piersi Brudnego i puściła do niego oko. Widzimy się na posterunku? Pewnie. Oboje poklepali się jeszcze po plecach, po czym Zawadzka ruszyła do drzwi. Zarzuciła na siebie skórzaną kurtkę z wełniastym kapturem i nie odwracając się opuściła mieszkanie przyjaciela. Brudny przez chwilę wsłuchiwał się w odgłos jej kroków, po czym lekko chwiejnym krokiem poszedł do łazienki. Kilkanaście minut później usnął na wersalce. W tym samym czasie w jednym z podzielonogórskich lasów umorusany i skrajnie wychudzony kundel walczył o życie. Choć był brzydki i nie miał oka, dysponował doskonałym węchem i właśnie złapał trop. Gdy Brudny przewracał się na drugi bok, kundel właśnie zaczynał zachłannie kopać łapami zmrożoną ziemię przy jednej z opuszczonych altanek. Wiedziony instynktem przetrwania nie miał pojęcia, że już wkrótce postawi na nogi całą zielonogórską policję. Gdy w końcu udało mu się osiągnąć cel, z głębi lasu dotarł do niego sygnał, który sprawił, że cały się zjeżył. Sfora była blisko, a księżyc świecił w pełni. Krótko później, z łupem w zębach, pobiegł w kierunku pobliskiej wsi.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: to jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Romuald Czarnecki leżał wygodnie na kanapie i popijał ciepłą herbatę z miodem i cytryną. Do domu siostrzeńca, który mieścił się w centrum koło brzegu, dotarł z żoną 2 dni wcześniej, ale zaraz po przyjeździe dostał kataru i rozbolała go głowa. Nie przejął się specjalnie objawami, bo nad morzem zwykle mocniej wiało, a on nie należał do osób o przesadnie silnej odporności. Ale pomimo srogiej zimy, to właśnie tutaj czuł się najlepiej. Tu mógł odpocząć i oderwać się od pracy oraz wszystkich problemów, jakie w ostatnim czasie wygenerowała. Urlop mu się należał jak psu Buda, nawet jeśli przyznany po wcześniejszej naganie. Nie chciał o tym myśleć. Po raz pierwszy od lat było mu wszystko jedno. Potrzebował świętego spokoju. Dochodziła 21 i w telewizji właśnie rozpoczęli się Milionerzy. Lubił ten program, w którym człowiek musiał popisać się nie tylko obszerną wiedzą, ale także sprytem, taktyką i umiejętnością analizowania faktów. Czasem, nawet nie znając odpowiedzi, dało się wybrnąć z sytuacji. Wystarczyło jedynie wychwycić przesłanki sugerujące tę prawidłową. Kilkakrotnie zastanawiał się nad tym, czy sam nie powinien spróbować szczęścia, ale zwykle tłumaczył sobie, że nie będzie na stare lata pajacował. Niemniej lubił program oglądać i gdy tylko Hubert Urbański witał się z widzami, a on akurat miał wolną chwilę, kilkadziesiąt minut spędzał przed telewizorem. Wziąłeś leki? Usłyszał głos żony, która właśnie szykowała w kuchni kolację. Wezmę po jedzeniu, ale już czuję się lepiej. Został mi tylko ten dziadowski katar. W twoim wieku to i kataru nie można lekceważyć. Doskonale o tym wiesz, Romuś. Czarnecki codziennie dziękował Bogu, że ma tak wspaniałą żonę. Bo należał do tego niewielkiego procentu ludzi zajmujących się ściganiem przestępców, którzy od początku do końca dzielili życie z jedną i tą samą kobietą. Podziwiał ją za to, że przez tyle lat była w stanie znosić ciągły stres związany z szeregiem uciążliwych i dla przeciętnego człowieka prawie niemożliwych do udźwignięcia utrudnień, jakie towarzyszyły pracy inspektora policji. Nieprzewidziane wyjazdy służbowe, odwoływane wakacje, samotne noce, humory męża związane z tym, czego doświadczył podczas oględzin zmasakrowanych zwłok czy rozmów z psychopatami – to wszystko musiała znosić całymi latami. Mimo to pani Czarnecka zawsze przy nim trwała i darzyła bezwarunkową miłością. Uśmiechnął się do niej, gdy chwilę później przyszła i położyła na stoliku talerz z kanapkami. Czarnecki wynurzył się spod koca, spuścił nogi na podłogę i w milczeniu zaczął jeść. Gdy zaspokoił pierwszy głód i wypił herbatę, rozłożył się wygodniej na kanapie i wziął żonę za rękę. Jadwiga odwzajemniła gest i oparła głowę na ramieniu męża.
2: Cieszę się, że w końcu mamy trochę czasu dla siebie, szepnęła.
1: Ja też, kochanie. Bardzo mi tego ostatnio brakowało.
2: Aż trudno uwierzyć, że będziesz miał wolny cały grudzień.
1: Uszczypnij mnie i powiedz, że to prawda. Inspektor delikatnie uszczypnął żonę pod żebrami. Gdy tylko to zrobił, zakręciło go w nosie i zasłaniając usta przed ramieniem, dwukrotnie kichnął.
2: Prawda, rzekł i oboje szczerze się roześmiali. Wiesz, że Jarek i Ilona przyjadą już tydzień przed świętami?
1: Mówisz poważnie, Jadziu?
2: To miała być niespodzianka, ale nie mogłam się powstrzymać. Nie pamiętam, abyśmy w ostatnich latach spędzili z dziećmi więcej niż 2 dni. Tylko ta ich kariera i kariera. Dlatego, gdy dowiedziałam się, że będziesz miał cały grudzień wolny, pomyślałam, że z nimi porozmawiam.
1: I udało ci się ich namówić?
2: W końcu jestem ich matką, prawda?
1: To naprawdę fantastyczna wiadomość, ale... Czarnecki spojrzał na zegarek. To już za kilka dni.
2: Ilona ma lot pojutrze, a Jarek dotrze 2 dni później.
1: Nigdy nie przestaniesz mnie zaskakiwać. Mówiłem, że cię kocham?
2: No...
1: Jadwiga podniosła głowę z ramienia męża i odgarnęła opadające na twarz włosy.
2: Możesz przypomnieć.
1: Kocham cię.
2: Ja też cię kocham, mężu. Delikatnie pocałowała inspektora w szyję i z powrotem ułożyła głowę na jego ramieniu. Obejrzeli do końca Milionerów, zjedli kanapki, a Czarnecki wyciągnął z szafki butelkę wina. Gdy wystarczająco się odprężyli, poszli do sypialni i kochali się. Kiedy leżeli obok siebie, delektując się ciszą i spokojem, w salonie zadzwonił telefon. Czarnecki westchnął głęboko i już chciał się podnieść, gdy Jadwiga położyła mu rękę na piersi. Nie wstawaj. To może poczekać do jutra, szepnęła. Spokojnie, Jadziu. Wyłączyłem służbowy. Zresztą powiedziałem komendantowi, że lecę na urlop na Seszele. Tym bardziej może poczekać. Sygnał urwał się tylko na chwilę, aby po kilku sekundach zabrzmieć jeszcze bardziej natarczywie. Najwyraźniej to była sprawa niecierpiąca zwłoki. Odbiorę. Może dzwoni Jarek lub Ilona, może coś się stało. Zasugerował, choć wcale nie pomyślał o dzieciach. Dobrze, tylko wracaj szybko. Czarnecki podniósł się z łóżka, włożył kapcie i skierował się do salonu. Już w lustrze dostrzegł poświatę wibrującego na stole smartfona. Wtedy przeszedł go nieprzyjemny dreszcz. Przystanął, aby się z niego otrząsnąć, po czym chwycił komórkę. To był podinspektor Grzegorz Zimny. Grzegorz? Mam nadzieję, że masz coś na swoje usprawiedliwienie, bo jak doskonale wiesz, jestem właśnie na urlopie, a dokładnie na Seszelach. I nie żartuj, Romek, ty i Seszele z naszej lichej pensji? Dobrze, nie mędrkuj, mów o co chodzi. Wiesz, że nigdy bym cię nie niepokoił, gdybym nie musiał, ale znaleźliśmy coś, o czym musisz wiedzieć. Jestem na urlopie. Komendant doskonale o tym wie. I wybacz, ale nie interesuje mnie nic, co nie jest związane z moją żoną, gorącą herbatą i ciepłym kocem. Uwierz mi, że powinieneś to wiedzieć. Czarnecki doskonale zdawał sobie sprawę, że Zimny to konkretny gość i nie zawracałby mu głowy pierdołami. Czy tego chciał, czy nie, musiał wysłuchać, co jego podwładny ma do powiedzenia. Dobrze, mów, Grzegorz. Dwa dni temu na komendę zgłosił się niejaki Zygmunt Krakus, który przyniósł w worku na śmieci ludzkie przedramię. Okazało się, że należało do kobiety między 30 a 40 rokiem życia, a tkanka jeszcze nie zdążyła się do końca rozłożyć. Czyli świeża sprawa. Pewnie morderstwo. Rozumiem. Nawet dość makabryczna historia. Ale czy naprawdę musiałeś dzwonić z tym do mnie? Nie powiedziałem ci wszystkiego. Grzegorz, według relacji tego faceta ramię pod jego płotem obgryzał jakiś kundel. I w sumie nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że... Zimny zawiesił głos, a Czarnecki usłyszał, jak jego podwładny nerwowo przełknął ślinę. Że co? Że na kościach są ślady ludzkich zębów. Czarnecki poczuł, jak w jednej chwili zaciska mu się żołądek. Wzdrygnął się i nerwowo przygryzł dolną wargę. Ktoś jeszcze o tym wie? Spytał po chwili. Na razie tylko ja i patomorfolog. Krzywicki? Tak. I niech tak na razie zostanie, Grzegorz. Jeszcze nie skończyłem. Mów więc. I tak już zepsułeś mi humor. Wczoraj wieczorem dostaliśmy dwa zgłoszenia z osiedla Słowackiego, że zaobserwowano coś podejrzanego. Co, Grzegorz? Co? No właśnie, do końca nie wiadomo. Najpierw na ulicy Nowej, a następnie Pileckiego dostrzeżono jakąś postać. Jakąś postać? Mów jaśniej, bo zachowujesz się dziwnie. Bo nie wiem, Romek, jak mam ci to powiedzieć. Co ci ludzie zeznali do jasnej cholery? No powiedzieli, że widzieli wilkołaka. Czarnecki zamknął oczy i zazgrzytał zębami. Dopiero co zakończyło się jedno z najtrudniejszych i najbardziej szokujących śledztw w historii polskiej kryminalistyki, a szykowała się sprawa, która już na starcie mogła rywalizować z wyczynami Jana Jasiny. Wilkołaki nie istnieją, Grzegorz. Czarnecki spróbował racjonalnie podejść do zaistniałej sytuacji. No też to wiem, ale nie mogliśmy ich całkiem zignorować, gdy dziś nad ranem otrzymaliśmy zgłoszenie o zaginięciu jednej z zakonnic. Zakonnic? Siostry Teresy z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Tego wieczora wyszła na spacer i już nie wróciła. Gdzie ta parafia?
1: Na osiedlu Słowackiego w Zielonej Górze. Czarnecki pomyślał, że nici z rodzinnego spotkania.
2: Gdy się rozłączał, zastanawiał się, co powie żonie. Pewny był tylko jednego. On znów ją zawiedzie, a ona znów mu wybaczy.
0: To był ostatni fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejnej książki na noc słuchaj już jutro po drugiej.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: W Radiu Z minęła właśnie trzecia wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek Iława zakończyła się ewakuacja tamtejszej komendy powiatowej policji spowodowana rozszczelnieniem paczki z nieznaną substancją. Kontrola budynku wykluczyła ryzyko skażenia czy zagrożenia pirotechnicznego, podała policja. Wieczorem do budynku komendy przyszła kobieta, która przyniosła paczkę oznaczoną symbolami sklepu internetowego. Powiedziała, że dostała przesyłkę, choć jej nie zamawiała. Podczas przekazywania paczki policjantowi i próby obejrzenia jej doszło do gwałtownego rozszczelnienia i wydobycia się na zewnątrz substancji, która oparzyła policjanta w twarz. Na miejsce wezwano strażaków i policyjnych pirotechników, by sprawdzić zawartość paczki i wykluczyć ewentualne zagrożenie. Budynek komendy został ewakuowany na czas prowadzonych działań. Po kilku godzinach policja podała, że kontrola budynku wykluczyła ryzyko skażenia czy zagrożenia pirotechnicznego i policjanci wracają na miejsce pełnienia służby. Policjant, który został zraniony po opatrzeniu na miejscu, został przewieziony do szpitala dla zapewnienia odpowiedniej opieki. Jego życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Policja dotąd nie podała, jaką substancję zawierała paczka, z powodu której ewakuowano komendę. Konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy w cieniu napiętych relacji między Warszawą a Kijowem. Jak wiecie, do Gdańska nie przyjadą ani Wołodymyr Zełenski, ani Karol Nawrocki. Kłótnie między krajem członkowskim a Ukrainą nie pomagają, tak rzeczniczka Komisji Europejskiej komentuje sytuację między Warszawą i Kijowem przed czwartkową konferencją. Czy szefowa Komisji Europejskiej też odwołała swój przyjazd? O tym reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
1: Ursula von der Leyen będzie w Gdańsku, bo ta konferencja dotyczy relacji całej wspólnoty z Ukrainą, a nie tylko Polski. Rzeczniczka komisji Paula Pinio mówi o potrzebie jedności, w której nie pomagają kłótnie i napięcia. Jest tylko jeden zadowolony obserwator tych napięć i to jest agresor. Nie powinniśmy mu pomagać. Rzeczniczka podkreśliła, że wierzy w rozmowy między Polską a Ukrainą i że sprawa będzie rozwiązana. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Kijów poinformował, że Zełenskiego na czele ukraińskiej delegacji zastąpi w Gdańsku premier Julia Sfyrydenko. Kilkadziesiąt osób ma prokuratura na liście do przesłuchania w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Prowadzi już dwa śledztwa dotyczące tej afery. Jedno w sprawie młodego lekarza milionera, jego faktur i możliwego fikcyjnego czasu pracy. Drugie niegospodarności i braku nadzoru ze strony władz szpitala i miasta. Chcemy też sprawdzić, jakie były warunki, by zostać szefem SOR-u, mówi prokurator Piotr Skiba.
2: Na jakich zasadach osoba nieposiadająca specjalizacji została przyjęta na stanowisko de facto kierownika koordynatora SOR-u.
0: Wśród osób do przesłuchania ma być m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. A wstępne ustalenia Najwyższej Izby Kontroli potwierdzają nieprawidłowości w polskich szpitalach. NIK pod lupę wziął długość dyżurów. Lekarz rekordzista miał dyżur, który trwał 120 godzin non-stop. Z kolei jeden z pracowników wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego miał pracować 17 godzin dziennie przez cały miesiąc. Czeka nas w tej sprawie poważna rozmowa.

0: Rozmowa z NFZ-em, tak? Wyniki kontroli komentuje premier Donald Tusk.
1: Ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach. Będę prosił także o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu.
0: Szef rządu zobowiązał też ministrów zdrowia i sprawiedliwości do przygotowania rozwiązań, które ukrócą proceder przyjmowania pacjentów poza kolejką i wprowadzą skuteczne kary za takie praktyki. Iran w pełni i całkowicie zgodził się na powrót inspektorów nuklearnych do kraju. Tak twierdzi Donald Trump, jak napisał w mediach społecznościowych, zagwarantuje to nuklearną uczciwość. Według prezydenta USA negocjacje dwustronne idą dobrze, dlatego zgodził się na pozostawienie cieśniny Ormus otwartej. Trump wciąż też rozpamiętuje niechęć sojuszników do przyłączenia się do ataków na Iran. Ostrzega, że w przyszłości też może odmówić Europie pomocy. Jesteśmy wspaniałym członkiem NATO, dominującym członkiem. Przez lata zapłaciliśmy biliony dolarów, by chronić Europę, wypomina prezydent USA. Te wszystkie pieniądze, a potem, kiedy chcielibyśmy poprosić o pomoc w jakiejś drobnej sprawie, to jest to drobnostka, to nie jest nic wielkiego, to drobiazg. Mówią, że woleliby nie pomagać. To głupia uwaga, bo my też możemy im to powiedzieć, jeśli zechcemy, i pewnie tak zrobimy. Dziś w Białym Domu Trump ma spotkać się z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Litewski rząd premier Ingi Ruginienę podał się do dymisji po zmianach w koalicji rządzącej. Stanowisko szefa rządu ma objąć lider socjaldemokratów Mindaugas Sinkevičius. Uchwała o dymisji zostanie przekazana prezydentowi, potem szef państwa powierzy dotychczasowemu gabinetowi dalsze pełnienie obowiązków do czasu powołania nowego rządu. Po zatwierdzeniu przez Sejm nowy premier będzie miał 15 dni na przedstawienie składu rządu i jego programu. Koniec taryfy ulgowej dla kierowców aut na ukraińskich tablicach rejestracyjnych, zapowiada w Radiu Z minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Rząd przygotował przepisy, na podstawie których każdy obcokrajowiec po roku pobytu w Polsce będzie musiał zrobić badanie techniczne samochodu. Na Ukrainie takiego obowiązku nie ma, zaznacza szef resortu infrastruktury.
2: Wiem, że w ogóle Ukraina, próbując dostosować się do przepisów europejskich, ma z tym problem. No możemy sobie wyobrazić, jak zareagują obywatele tamtego państwa, kiedy tego typu obowiązek im się wprowadzi. Natomiast ja w Polsce nie zamierzam tego tolerować. Uważam, że Ukraina, która ma ambicje bycia członkiem kiedyś Unii Europejskiej, no powinna zacząć od regulacji tego typu podstawowych obowiązków.
0: Minister Klimczak ma nadzieję, że od nowego roku przepisy wejdą w życie. I jeszcze sport. Chorwacja wygrała z Panamą 1-0 w meczu grupy L piłkarskich mistrzostw świata. We wcześniejszym spotkaniu tej grupy Anglia zremisowała z Ganą 0-0. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: i już.
1: To jest powtórka programu. Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
2: Dobry, z nami jest Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry, panie redaktor. Witam wszystkich słuchaczy.
2: No i pytanie numer jeden. A propos tego, co usłyszeliśmy w wydarzeniach, czy wiadomościach, przepraszam, Radia Z, że prezydent Zełenski nie przyjedzie do Polski na konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy. Zastąpi go premier Ukrainy Julius Sfrydenko. I o to chodziło panu prezydentowi Nawrockiemu, żeby obniżyć rankę tej imprezy?
3: Nie, no w żadnym wypadku, panie redaktor, szanowni państwo, nie należy łączyć tych dwóch faktów, to znaczy braku obecności pana prezydenta Zełenskiego na konferencji. No tak, no bo konferencję organizował wspólnie pan prezydent Zełenski i premier Donald Tusk. Oni wspólnie zapraszali na tą konferencję, która rozpocznie się we czwartek w Gdańsku. Natomiast decyzja pana prezydenta o odebraniu orderu Orła Białego zapadła w piątek po 3 tygodniach oczekiwań na ruch ze strony prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
2: I naprawdę nie widzi pan tutaj żadnej...
3: Nie ma żadnego związku. Nie ma na pewno bezpośredniego związku, jeżeli chodzi o zaangażowanie pana prezydenta Karola Nawrockiego, bo pan prezydent wyraźnie mówił to na samym początku, jeszcze pod koniec maja, kiedy prezydent Zełenski podjął decyzję o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, że podejmie decyzję o odebraniu orderu Orła Białego, jeżeli prezydent Zełenski nie zmieni zdania, jeżeli nie będzie żadnego ruchu ze strony władz Ukrainy. A jak wiemy, Ukraińcy dwukrotnie najpierw próbowali doprowadzić do rozmowy telefonicznej, osobistej z panem prezydentem Karolem Nawrockim. My byliśmy na takie rozmowy otwarci. Ale w pewnym momencie te konsultacje, uzgodnienia tych rozmów się zakończyły ze strony ukraińskiej, a więc Ukraińcy nie chcieli z nami rozmawiać, zatem pan prezydent nie podjął swojej decyzji pod wpływem emocji chwili, dał 3 tygodnie czasu naszym partnerom z Ukrainy, ale też wyraźnie podkreślił w tym oświadczeniu, które wydał w piątek, że to jest decyzja nie będąca przeciwko Ukraińcom i że będziemy dalej kontynuowali pomoc Ukrainie w walce z Federacją Rosyjską. Zatem nie ma związku pomiędzy...
2: Przyczynowo-skutkowego.
3: No. Z poziomu Kancelarii Prezydenta absolutnie żadnego. Natomiast zaproszenia kierował i pan premier Tusk, i pan prezydent Wołodymyr Zełenski. To decyzja pana prezydenta Zełenskiego, że nie pojawi się na konferencji, będzie pani premier Julia Sfrydenko.
2: Pytanie numer dwa. No, relacje polsko-ukraińskie są teraz w dużym kryzysie. Jak je naprawić teraz?
3: No ja mam nadzieję, że ten kryzys szybko uda się zażegnać, uda się go zakończyć.
2: A jak?
3: Ten kryzys niepotrzebnie został wywołany przez stronę ukraińską. To była pierwsza decyzja prezydenta Zełenskiego.
2: Ale pan prezydent Nawrocki też dolał oliwy do ognia.
3: Nie dolał oliwy do ognia. Zastosował zasadę wzajemności, a to jest rzecz naturalna i normalna w relacjach dyplomatycznych. No, pani redaktor, szanowni państwo, nie mogliśmy się zgodzić na to, by jedna z jednostek wojskowych ukraińskich nosiła imię ludobójców, zbrodniarzy. I ta decyzja pana prezydenta od początku była jasna. Czy stanowisko pana prezydenta i ewentualna decyzja. To było jasne dla strony ukraińskiej od końca maja, od momentu, kiedy się dowiedzieliśmy o tej decyzji, o tym dekrecie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
2: Ale rozumiem, że zdaniem Pałacu Prezydenckiego strona ukraińska nie chciała się z tego wycofać, tak?
3: No strona ukraińska nie chciała się z tego wycofać. Pan prezydent też wyraźnie podkreślił, że nie ma na to zgody ze strony polskiej, ze strony pana prezydenta, Pałacu Prezydenckiego. Zatem ten kryzys należy zakończyć na tym etapie, na którym on w tej chwili jest. To znaczy doszło do odebrania orderu Orła Białego, a w zasadzie formalnie jeszcze nie doszło, bo postanowienie nie zostało jeszcze kontrasygnowane przez premiera Donalda Tuska.
2: Musi to nastąpić. Co zrobił formalnie. Pan prezydent Zełenski, że pan prezydent to Zełenski, pocztą.
3: No tak, i pan prezydent Zełenski stał się tak naprawdę zakładnikiem swojej politycznej decyzji. Trudno szukać jakichś powodów tej decyzji pana prezydenta Zełenskiego, takich racjonalnych. Prawdopodobnie mogło chodzić o to, by przykryć skandal korupcyjny, który toczy życie publiczne na Ukrainie, administrację ukraińską.
2: O tym jeszcze porozmawiamy, o przyczynach, problem. Natomiast jeszcze chciałem zapytać pytanie numer 3, ale krótka odpowiedź. Może trzeba skorzystać z pomocy mediatora?
3: Ale nie ma sensu korzystać z pomocy mediatora. Ja myślę, że relacje pomiędzy Polakami a Ukraińcami są na dobrym poziomie. Ukrainę zawsze będziemy wspierali w walce z Federacją Rosyjską.
2: Powinniśmy załatwić to sami.
3: Załatwiliśmy to w ten sposób, w jaki to zostało w tej chwili dokonane. Niepotrzebna decyzja pana prezydenta Zełenskiego, która wywołała też niepotrzebną lawinę działań, chociażby ze strony Federacji Rosyjskiej, która podsyca tego typu działania poprzez akty dezinformacyjne. Tak.
2: I tutaj stawiamy pauzę. Pan minister z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zachęcam, zapraszam.
1: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
2: Bo mediacji to chciałoby się pojąć, ale no, Litwa się zgłosiła na ochotnika, Komisja Europejska się zgłosiła na ochotnika. No, ale
3: na Litwie
2: też...
3: będzie nowy rząd w tej chwili. Bo...
2: Słucham?
3: Na Litwie będzie teraz nowy rząd.
2: Tak, no ale rzecznik rządu, polskiego rządu, Adam Szłapka też mówił właśnie, to jesteście zgodni, że tutaj generalnie nie potrzebujemy żadnych mediatorów i pośredników, że generalnie to są nasze wspólne sprawy. Do tego jeszcze wrócę, natomiast chciałam zapytać jeszcze o to, że Polska wraca do rozmów w szerszym gronie, no bo okazuje się, że Donald Tusk z zaproszeniem na szczyt grupy E5, rozmowy jutro w Berlinie. Mhm. No czyli rozumiem, że nie jesteśmy na takim europejskim aucie.
3: No miejmy nadzieję, że nie będziemy na tym europejskim aucie. To już od rządu zależy, jak będą prowadzone dalsze rozmowy, jakie też będą efekty tej konferencji, która rozpocznie się we czwartek w Gdańsku. No na pewno wszystkim powinno zależeć na tym, byśmy uczestniczyli w rozmowach dotyczących odbudowy Ukrainy, by faktycznie polskie firmy w przyszłości, daj Boże, niedalekiej, brały udział w odbudowie zrujnowanej Ukrainy po wojnie z Federacją Rosyjską. Więc wszelkie wysiłki należy kierować w tej chwili na to, by Ukraina pokonała Federację Rosyjską, wygoniła ruskich ze swoich ziem, a potem by wspólnie odbudowywać Ukrainę i by uczestniczyć w tym procesie jak równy partner, bo Polacy włożyli bardzo dużo wysiłku od 2022 roku, zarówno w pomoc dla Ukrainy, jak i w faktyczne, znaczy wspieranie Ukraińców, którzy tutaj przyjechali do Polski, uchodźców z Ukrainy, jak i faktyczne wsparcie Ukrainy finansowe, militarne, gospodarcze. Robimy to praktycznie każdego dnia, ponosząc duże nakłady finansowe i to jest polityka transakcyjna, bo polityka zawsze jest transakcyjna. Czy jak się inwestuje, to należy też potem oczekiwać, że się jakieś środki z tego odzyska i po zakończeniu wojny na Ukrainie liczymy na to, że Polska będzie przy tym stole w kluczowych rozmowach dotyczących odbudowy Ukrainy i to już jest wysiłek, który musi podjąć pan premier Donald Tusk.
2: No tak, ale słyszeliśmy z waszej strony, ze strony też opozycji, że proszę bardzo, Donald Tusk nie ma nic do powiedzenia. Przecież Donald Tusk powiedział, że nie będziemy respektować decyzji podejmowanych ponad naszymi głowami.
3: No i właśnie, pani redaktor.
2: No i to jest szczyt grupy E5 i tam będzie Polska.
3: I bardzo dobrze.
2: I będzie tam premier Donald Tusk.
3: No ja tego nie będę absolutnie krytykował i negował. Ja się bardzo cieszę, że będzie Polska podczas tych rozmów i cieszę się, że Polacy będą uczestniczyć w tych uzgodnieniach. Poczekajmy też na rozstrzygnięcia, na to, co się wydarzy po tych rozmowach. Czy będą jakieś faktyczne, konkretne kontrakty, czy zapewnienia o tym, że Polska będzie brała udział rzeczywiście w odbudowie Ukrainy, czy też zawsze jakieś dobre kontrakty dla polskiej gospodarki?
2: Czy odebranie orderu to był błąd, czy nie?
3: No to jest pytanie, pani redaktor, tak naprawdę do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Czy błędem było nadanie jednostce ukraińskiej armii imienia ludobójców i zbrodniarzy spod znaku?
2: Ale przywoływane jest bardzo tak ochoczo to, co powiedział Karol Nawrocki, pan prezydent teraz, wtedy szef IPN, że przecież nie będziemy wybierać bohaterów w Ukrainie. Przeszłość jest taka, jaka jest, historia jest bolesna, ale nie będziemy wybierać bohaterów. A co? Teraz generalnie zwrot o 180 stopni?
3: Dziś Karol Nawrocki jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. To jest jedno zdanie, które się pojawiło rzeczywiście w wypowiedzi wówczas prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
2: I co, nagle teraz jest zmiana absolutnie o 180 stopni?
3: Nie,
2: tak?
3: nie zmiana o 180 stopni. Ja przypomnę, że jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki zrobił bardzo dużo dla badań dotyczących zbrodni wołyńskiej i piętnowania zbrodniarzy spod znaku UPA. Wydanych zostało wiele książek, odbyło się wiele konferencji.
2: No
3: sam
2: dobrze,
3: uczestniczył
2: ale
3: w upamiętnieniu
2: ten cały
3: ofiar
2: proces
3: zbrodni
2: jednak
3: wołyńskiej w 2023 roku w lipcu, będąc i w Kisielinie, i w Wołyce.
2: Ale czy wtedy rozpoczął się proces pochówków? Znaczy, nie proces, no, żeby po prostu odkryć te wszystkie...
3: Znaczy teraz, pani redaktor, rozpoczął się proces pewnej eskalacji działań ze strony na Ukrainie, jeżeli chodzi o upamiętnianie zbrodniarzy spod znaku UPA. Jeżeli się temu przyjrzymy, a ja myślę, że mam na ten temat dużą wiedzę i jestem mocno zorientowany w tym temacie, przez kilka lat byłem szefem polsko-ukraińskiej grupy historycznej, która przygotowywała publikacje o relacjach polsko-ukraińskich w latach 30. i 40. XX wieku. I powiem pani tak, że do niedawna jeszcze kilka lat temu, tylko na zachodniej Ukrainie ta symbolika czerwono-czarnej flagi, bandery Szuchewycza, ideologii Konowalca była obecna i może nie dominująca, ale stanowiła jakąś integralną część takiego społecznej pamięci na zachodniej Ukrainie. Niestety ten proces się jakby zmienia i to kultywowanie zbrodniarzy spod znaku UPA jakby wykracza już poza Dniepr. Przechodzi już na drugą stronę Dniepru. To się pojawia w wielu innych regionach Ukrainy. I my musimy twardo stać na naszym stanowisku. To znaczy nie może być zgody na upamiętnianie zbrodniarzy, na honorowanie zbrodniarzy, ale też trzeba twardo występować o nasze racje, jak chociażby poszukiwania i ekshumacji. Ja przypomnę, że to właśnie decyzja Karola Nawrockiego o spotkaniu z Zełenskim tu w Warszawie w grudniu zeszłego roku roku doprowadziła do tego, że pan prezydent Wołodymyr Zełenski uruchomił machinę administracyjną na Ukrainie i rozpoczęto wydawanie zgód na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Hołosko, jedna z dzielnic Lwowa, Zboiska, kolejna z dzielnic Lwowa. Teraz mieliśmy Hutę Pieniacką, tylko 10 dni prac poszukiwawczych. No tych miejscowości
2: dobrze,
3: było
2: ale pan
3: kilka.
2: Prezydent Nawrocki nie chciał pojechać do Kijowa.
3: Pan prezydent Karol Nawrocki zaprosił prezydenta Zełenskiego do Warszawy.
2: I
3: prezydent
2: Zełenski
3: przyjechał. Dlatego, że zaprosił prezydenta Zełenskiego do Warszawy.
2: A to co mówię
3: my
2: teraz?
3: Pomagamy Ukrainie. To Ukraina ma większy interes w tym, by utrzymywać takie, jakby dawać też sygnał w kierunku Polski, no bo jednak to my pomagamy
2: czyli
3: przede wszystkim Ukrainie.
2: Ukrainie powinno zależeć bardziej, tak?
3: Ukrainie powinno zależeć bardziej. No przecież tutaj mamy hub logistyczny w Jasionce, przez który przechodzi 95% całej pomocy donacyjnej na Ukrainę. Zatem pan prezydent Karol Nawrocki zaprosił prezydenta Zełenskiego i pan prezydent Zełenski zachował się wtedy bardzo odpowiedzialnie. 19 grudnia zeszłego roku przyjechał do Warszawy. Doszło do bardzo dobrej wizyty, do bardzo wielu dobrych rozmów. Ja powiem więcej, pani redaktor. Ta decyzja prezydenta Zełenskiego sprzed kilku tygodni jest o tyle niezrozumiała, że kilka tygodni przed decyzją prezydenta Zełenskiego doszło do dobrej rozmowy pomiędzy prezydentem Nawrockim i Zełenskim podczas szczytu bukaresztańskiej dziewiątki w Bukareszcie, szczytu współorganizowanego przez Polskę i Rumunię, i nic nie wskazywało na to, że może dojść do jakiegoś kryzysu, który wywoła niestety pan prezydent Wołodymyr Zełenski. To
2: ale
3: było zupełnie
2: ale czego się spodziewaliście, że po tej decyzji, a nawet jeszcze no, w fazie zapowiedzi, że taka decyzja może zapaść i że raczej zapadnie o odebraniu Orła Białego, orderu Orła Białego, najwyższego polskiego odznaczenia. Czego się spodziewaliście, że co, Ukraina nie w ogóle nie zareaguje? Że nie będzie?
3: Pani redaktor,
2: no co się stało?
3: To nie
2: no przecież
3: było, to nie
2: efekt
3: było domina. Kalkulacji.
2: No ale efekt,
3: tu nie było żadnej kalkulacji.
2: Ale to nie przewiduje się po prostu, co się dalej wydarzy?
3: Co mieliśmy kalkulować? Pan prezydent wyraźnie zapowiedział, jaką decyzję podejmie. Prezydent Zełenski zdecydował się jednak nie zmienić swojej decyzji. Utrzymał swoją decyzję o nadaniu jednej z jednostek imienia UPA. Tak, rzeczywiście doszło do kilkudziesięciu, może kilkunastu czy kilkudziesięciu zwrotów odznaczeń państwowych. Tam Ukraińcy stanęli za swoim prezydentem. Niestety w Polsce nie mieliśmy takiej samej sytuacji. Znaczy, politycy obozu rządzącego woleli podawać wpisy Dmitrija Miedwiediewa i wpisać się w tą propagandę putinowską. Na pewno ku uciesze Kremla, ku uciesze Putina, który widząc podawanie wpisu
2: Miedwiediewa, polski rząd.
3: Cieszyli się z tego, że minister Sikorski, KPRM i minister Kierwiński
2: powinni popierać prezydenta, tak?
3: Jakby podawali wpisy Dmitrija Miedwiediewa, rosyjskiego propagandysty.
2: Rządzie? No ale czego spodziewaliście się?
3: Odpowiedzialności.
2: A co to znaczy odpowiedzialność?
3: A odpowiedzialność to znaczy stanie po stronie polskiej racji stanu. A polską racją stanu jest pamięć o polskich ofiarach na Wołyniu, w Galicji Wschodniej, na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie.
2: Działania pana prezydenta Nawrockiego.
3: Zdecydowanie tak. Tak.
2: Bo
3: jest odpowiedzialny rząd, pani redaktor.
2: Pan mówił, że prezydent, że na początku Ukraińcy wydawało się, że chcą się porozumieć, że chcą rozmawiać, a potem się z tego wycofali, ale co powiedział w ostatnim wywiadzie Wołodymyr Zełenski, że proponował spotkanie panu prezydentowi Polski i powiedział tak, zorganizujmy wspólną konferencję. Tymczasem prezydent Polski zrobił kolejny krok, stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie, ponieważ jest to niekorzystne dla polskiego rolnika. I mówi to po to, by później wywierać presję na Tuska i blokować otwarcie kolejnego klastra negocjacyjnego. To są ze sobą powiązane kwestie. I rozumiem, że to miało być jakimś takim hamulcem.
3: Pan prezydent Wołodymyr Zełenski mija się tutaj z faktami, bo rzeczywiście dwukrotnie dochodziło do rozmów pomiędzy stroną polską, czyli przedstawicielami Kancelarii Prezydenta i administracji ukraińskiej. Te rozmowy wywoływali Ukraińcy, prosząc o rozmowę telefoniczną z prezydentem Nawrockim. Byliśmy otwarci. Ukraińcy zakończyli przygotowania do tej rozmowy telefonicznej i zabawili się w głuchy telefon. Podobnie było.
2: Ale to pana zdaniem to w takim razie te rozmowy były pozerowane?
3: To była na pewno gra na czas, patrząc teraz z perspektywy tych kilku tygodni, bo podobnie było w przypadku organizacji spotkania w Warszawie. No właśnie, to jest pytanie do strony ukraińskiej. Każdy, kto zna trochę mentalność ludzi ze wschodu, doskonale wie, że takie przeciąganie liny, gra na czas jest pewną cechą charakterystyczną. Czy Ukraińcy byli też ciekawi, jak zachowa się prezydent? Czy rzeczywiście podejmie tę decyzję, którą zapowiedział? Testowali na pewno pana prezydenta Karola Nawrockiego. No pan prezydent był konsekwentny. No, jeżeli wyraźnie powiedział, że brak reakcji ze strony ukraińskiej, czyli to drugie spotkanie, do którego miało dojść, czyli najpierw rozmowa telefoniczna, a potem spotkanie w Warszawie, do którego ostatecznie nie doszło, mimo że była ustalona data i godzina spotkania, strona ukraińska zakończyła rozmowy w sprawie przygotowania tego spotkania, no to pan prezydent Karol Nawrocki podjął swoją decyzję, ale też ją bardzo precyzyjnie i merytorycznie uzasadnił w swoim oświadczeniu, które opublikowaliśmy w ubiegły piątek. Przede wszystkim wyraźnie podkreślił pan prezydent, że ta decyzja nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu, bo my nie pomagamy jednemu czy drugiemu prezydentowi. My pomagamy narodowi ukraińskiemu w walce ze zbrodniczym reżimem Władimira Putina. I to jest istota tak naprawdę naszych relacji. Teraz, tu i teraz. To jest podstawowa rzecz, na której się powinniśmy koncentrować, chyba nie podlegająca żadnej dyskusji.
2: Natomiast... A czy ta decyzja pana prezydenta Nawrockiego też nie była podyktowana polityką wewnętrzną?
3: No ale w jaki sposób, pani redaktor? W jaki sposób polityką wewnętrzną?
2: No w taki chociażby, że były sondaże, z których wynikało, że ponad połowa, no może nie jakaś gigantyczna różnica była, ale no jednak ponad połowa Polaków popierała taką decyzję, ale... o ewentualnym odebraniu tego orderu.
3: Pani redaktor, czy pani
2: przyznanemu
3: myśli, że...
2: dla prezydenta Zełenskiego przez byłego już prezydenta, a ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę.
3: Serio myśli pani redaktor, że pan prezydent Karol Nawrocki prowadzi poważną politykę, kierując się sondażami, które dziś są takie, a jutro są inne? Pan prezydent nie ma mentalności Donalda Tuska, nie zmienia swoich decyzji w zależności od tego, jak słupki poparcia społecznego skaczą w kolejnych sondażach.
2: W ogóle się przejmuje sondażami.
3: Podejmuje swoje decyzje bardzo odpowiedzialnie. No to więcej wiary, pani redaktor, w prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2: Może teraz jeszcze nie, bo generalnie do wyborów są jeszcze ile? Mamy rok 2026, wybory będą...
3: prezydenckie?
2: Tak, w 2030 roku.
3: No to mamy jeszcze ponad 4 lata.
2: Tak, tak, to dopiero jest niespełna rok tutaj prezydentury.
3: Czyli jest szansa, pani redaktor, że pani uwierzy w pana prezydenta.
2: Nie, no jest szansa, że raczej pan prezydent będzie patrzył, co tam z sondaży wynika. Oczywiście no, cała sytuacja raczej no, nie skłania do tego, żeby sobie z tego dowcipkować na dobrą sprawę.
3: Nie, z tej sprawy nie
2: jest jeden.
3: Nie,
2: to jest Rosja. To jest Rosja. Trzeba jeszcze pamiętać.
3: To jest zbrodniczy reżim Putina.
2: To jest Rosja, że w Ukrainie cały czas toczy się wojna, że tam spadają Ukraińcom bomby na głowę, że Ukraina się broni dzielnie. Oczywiście przy wsparciu Zachodu, to trzeba też podkreślić, i przy wsparciu również Polski.
3: Dokładnie tak. I to podkreślamy też, pani redaktor, prezydent to też wyraźnie podkreśla. Właśnie jako odpowiedzialny prezydent, odpowiedzialna głowa państwa, odpowiedzialnie też podchodzi do relacji polsko-ukraińskich. Przecież ta pomoc nie ulegnie zatrzymaniu.
2: Tylko czy to nie była opcja atomowa użyta... tu i teraz, czy to był właściwy moment, żeby użyć taką opcję atomową?
3: Zawsze można powiedzieć tak, że to jest właściwy moment, albo nie jest właściwy moment. Może być tak, że są tacy, którzy mówią, że nigdy nie będzie właściwego momentu w relacjach międzynarodowych, ale tym się cechują poważni politycy, że potrafią podjąć decyzję i wziąć za nią odpowiedzialność. Swoją decyzję podjął prezydent Załęski, teraz... wziął za nią odpowiedzialność i decyzję też podjął pan prezydent Karol Nawrocki i wziął za nią odpowiedzialność.
2: Dobrze, ale zgodzimy się, że chyba w naszym interesie, szeroko pojętym, i również polskiej racji stanu, chyba są również dobre relacje z Ukrainą, tak?
3: Zdecydowanie tak, pani redaktor. I mam nadzieję, że te relacje będą dobre. Zakończył się ten spór dotyczący kwestii historycznych. My liczymy też na to i to jest rzecz niezwykle
2: ale
3: ważna.
2: Ale co, liczycie, że to się rozejdzie po kościach? Tak, że generalnie liczymy, teraz są turbulencje i to za chwilę po prostu
3: pani
2: ucichnie.
3: Pani redaktor, myślę, że
2: i
3: ważną
2: czas
3: kwestią...
2: zrobi swoje, tak?
3: Myślę, że ważną kwestią i ważnym gestem ze strony Ukraińców, tu i teraz, bo pan prezydent Zełenski mówił o wspólnej konferencji historycznej. Znaczy konferencje niczego nie rozwiążą. Można sobie dyskutować na tematy historyczne i to pozostanie w ramach opinii wydawanych, prezentowanych przez historyków strony polskiej i strony ukraińskiej, ale ważnym gestem ze strony ukraińskiej na pewno byłoby kontynuowanie procesu wydawania zgód na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Politycznie ich to nic nie kosztuje. Finansowo ich to nic nie kosztuje. A bezpośrednio wpływa na relacje polsko-ukraińskie, na poprawę tych relacji. Kontynuujmy te prace. Kontynuujmy wydawanie zgód na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Niech polscy archeolodzy z Instytutu Pamięci Narodowej, niech polscy genetycy, antropolodzy jeżdżą na Ukrainę. To jest teraz ten moment, okres wiosny, lata i wczesnej jesieni, kiedy te prace można prowadzić. Im więcej takich zgód, tym lepiej dla relacji między oboma państwami.
2: Petro Poroszenko, czyli były prezydent Ukrainy, napisał w sieci tak. Przesyłki z orderami wyruszyły do Warszawy. Wszyscy daliśmy upust zrozumiałym emocjom, ale teraz wszyscy muszą się uspokoić. Wszystko to należy rozwiązywać poprzez dyplomację, komunikację, szacunek, a nie poprzez kłótnie w mediach społecznościowych. No i tutaj według byłego prezydenta takich 5 punktów można by zastosować, żeby no, unormować sytuację, żeby naprawić te relacje, żeby doprowadzić do tego, no żebyśmy się przestali po prostu na siebie, nie wiem, obrażać, kłócić. No te relacje są teraz w mocnym kryzysie, jakby nie patrzeć. Tak, pierwszy punkt, zaprzestać publicznej eskalacji. Po drugie, natychmiast przeprowadzić audyt ukraińskiej polityki wobec Polski. Więc kto jest za nią odpowiedzialny, jaka jest strategia, jakie są kanały komunikacji, jakie są problemy, rozwiązania. Profesjonalna dyplomacja, przywrócenie takowej, to jest punkt trzeci. Czwarty punkt to jest oddzielenie emocji od interesu narodowego. I ostatni punkt to jest otwarcie wszystkich klastrów negocjacyjnych z Unią Europejską w lipcu.
3: No, przyznam szczerze, pani redaktor, że czytając ten wpis pana Petra Poroszenki, co do zasady z wieloma, może nie ze wszystkimi, ale z większością się zgadza. Znaczy, jeżeli chodzi o otwarcie tych klastrów, to najpierw Ukraina musi spełnić szereg warunków, by móc rozmawiać na temat przyszłego wstąpienia do Unii Europejskiej. Wiemy doskonale, jakie są problemy na Ukrainie. W trakcie trwania wojny, działań wojennych, no to jest niemożliwe, żeby rozpocząć taki realny proces negocjacyjny. Biorąc też pod uwagę olbrzymi problem korupcyjny, który drąży życie publiczne, toczy życie publiczne na Ukrainie, to dotyka naprawdę elit ukraińskich. Przykład Andrija Jermaka jest jednym z wielu, a to przecież do niedawna szef administracji prezydenta Zełenskiego. Bardzo bliski współpracownik prezydenta Zełenskiego, więc mówiąc zupełnie poważnie, tak, należy powrócić do normalnych relacji. Tym elementem mogłoby być chociażby właśnie to wydawanie zgód na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne na Ukrainie. I to jest w tej warstwie symbolicznej, historycznej, bo to jest niezabliźniona rana, która ciągle pulsuje i wywołuje emocje wśród Polaków. A jeszcze jedna rzecz, pani redaktor, bardzo ważna, zanim jeszcze odniosę się do tych słów pana prezydenta Poroszenki. Proszę zobaczyć, jaki efekt wywołała decyzja pana prezydenta Zełenskiego. Dziś cały świat pisze o zbrodni wołyńskiej. Cały świat.
2: Tak?
3: Tak, oczywiście, proszę prześledzić prasę międzynarodową, która zastanawia się nad źródłami tego kryzysu, do którego doszło w ostatnich tygodniach, i wszyscy szukają źródeł tego kryzysu i dochodzą do zbrodni z 1943 roku, która tak naprawdę rozpoczęła się nieco wcześniej niż w lipcu i trwała do roku 1945. Wszyscy o tym piszą. Znaczy, prezydent Zełenski no niestety wykonał zły ruch, zły także dla samych Ukraińców, bo to może być niestety pewnym przyczynkiem do rozbudzania takiej polityki manipulacji i dezinformacji ze strony Federacji Rosyjskiej. Zatem im szybciej pan prezydent Zełenski tę kwestię unormuje, chociażby w postaci wydawanych zgód na pracę poszukiwawcze i ekshumacyjne, nie będzie blokowania tych działań, tym lepiej, zarówno dla samych Ukraińców, biorąc pod uwagę wroga czyhającego u bram, wroga, który jest na terenie Ukrainy i wroga, który tylko szuka jakichkolwiek punktów zaczepienia, by móc agresywną polityką dezinformacyjną skażać społeczeństwa na całym świecie, nie tylko w Europie, ale na całym świecie, bo ta polityka dezinformacyjna Federacji Rosyjskiej jest niestety bardzo skuteczna i potrafi wywołać emocje nie tylko w Polsce, ale w wielu innych krajach, no przede wszystkim w Europie, ale także poza Europą. I to jest ten dobry moment, by właśnie ten kryzys, który tak niedawno został wywołany, bardzo szybko zakończyć.
2: Ale czy nie jest tak, że ta bolesna historia w pewien sposób, nie chcę powiedzieć, że przekreśli, bo to byłoby chyba zbyt daleko idące, ale że no bardzo mocno negatywnie wpłynie na przyszłość? Naszą wspólną też.
3: Mam nadzieję, że nie wpłynie negatywnie na naszą przyszłość. Ja wierzę w to, że dialog jest możliwy.
2: Ale na razie go nie ma.
3: Ale był. Całkiem niedawno, jeszcze kilka tygodni temu, były zgody, były prace poszukiwawcze, były dobre rozmowy obu prezydentów.
2: Ale to może pan prezydent Nawrocki powinien wyjść z jakąś inicjatywą.
3: Z tego na razie mamy... Znaczy, pani redaktor, powinniśmy rzeczywiście zakończyć ten spór tu i teraz. Ten dotyczący...
2: A to przestać rozmawiać o tym, tak?
3: Wręcz przeciwnie. Znaczy, zrozumieć swoje emocje, zrozumieć nasze emocje, jeżeli chodzi o zbrodnię wołyńską. I Ukraińcy muszą mieć świadomość tego, że każda ich decyzja związana z kolejnym bohaterem UPA, z kolejnymi upamiętnieniem kolejnych zbrodniarzy spod znaku UPA, spotka się ze zdecydowaną reakcją strony polskiej. Przecież Ukraińcy mają wielu bohaterów, dzielnych ludzi, którzy zginęli od 2022 roku na wielu polach bitew na Ukrainie. Naprawdę muszą sięgać do zbrodniarzy spod znaku UPA, do tych ludzi, którzy mordowali kobiety, starców, dzieci w tak brutalny sposób, sposób i zamordowali około 120 tysięcy Polaków. Mordowali też Żydów, denuncjowali też Żydów, kolaborowali z Niemcami. Byli członkami niemieckich jednostek wojskowych, takich jak chociażby SS Galicjen. No nie można na tym budować przyszłości swojego państwa. Ukraińcy muszą to zrozumieć.
2: No to jest właśnie pytanie od słuchacza. Skoro pan prezydent wytoczył już teraz najcięższe działa, jakim dysponuje, to w jaki sposób zamierza zareagować, jeżeli Ukraina zdecydowałaby się na oficjalny pogrzeb Bandery z wszelkimi państwowymi honorami?
3: Na razie nie ma takiej decyzji. Ta decyzja została odsunięta w czasie. Zobaczymy, czy ta decyzja w ogóle zapadnie, bo reakcje światowej opinii publicznej, ale także polityków w Polsce, co do zasady, potępiające decyzję prezydenta Zełenskiego, bo tu trzeba uczciwie powiedzieć, że praktycznie wszyscy potępili decyzję prezydenta Zełenskiego o nadanie imienia UPA jednej z jednostek wojskowych. No jakby wszyscy to podkreślili. Później było nieco gorzej, jeżeli chodzi o reakcję na decyzję pana prezydenta Karola Nawrockiego, więc poczekajmy, co się wydarzy w ciągu najbliższych dni czy tygodni. Mamy przed sobą na razie konferencję w Gdańsku, więc poczekajmy z komentowaniem decyzji prezydenta Zełenskiego, bo na razie tej decyzji po prostu nie ma.
2: No tak, ale pana kolega z kancelarii prezydenta, prezydencki minister Marcin Przydaczy, twierdzi, że brak obecności prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na wydarzeniu upokarza premiera Donalda Tuska.
3: No na pewno niedobrze to świadczy
2: o... No mocne słowa, no upokarza, tak? Aż tak?
3: Na pewno niedobrze się stało, że na konferencję, którą współorganizuje prezydent Wołodymyr Zełenski, nie przyjeżdża właśnie jego współorganizator, czyli prezydent Ukrainy. No przecież zaproszenia, które były kierowane...
2: Ale stało się to, co się stało.
3: Stało się to, co sam wywołał i mógł przyjechać na tą konferencję, zwłaszcza, że przyjedzie wielu ważnych polityków, biznesmenów, nie tylko z Europy, ale z całego świata. No, czy to jest upokorzenie? No, na pewno stawia to w złym świetle pana premiera Donalda Tuska jako współorganizatora tej konferencji. Ale... No bo nie ma drugiego ze współorganizatorów. Dlatego, że nie ma drugiego ze współorganizatorów, czyli prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. No, musi to dźwignąć, no, po prostu.
2: Ale co miał zrobić w takiej sytuacji?
3: No ale kto? Pan premier?
2: Tak.
3: No organizuje tą konferencję, ona będzie.
2: No, ale
3: ona będzie.
2: Co miał zrobić, kiedy nastąpiło to, co nastąpiło, czyli odebranie
3: orderu Orła Białego?
2: Sądząc po reakcji ukraińskiej, no jednak to mocno zabolało.
3: No pytanie, czy była jakaś reakcja też ze strony polityków obozu władzy, a być może prezydent Zełenski zobaczył te podawane przez ministra Sikorskiego wpisy i powiedział, no nie, no to już jest za dużo.
2: Kiedy pan prezydent zaprosi do siebie szefa MON? Bo kiedy jeszcze pan prezydent Nawrocki był w Stanach Zjednoczonych, no to prezydenci, ministrowie mówili, zresztą pan prezydent to sam zapowiadał, że będzie chciał się spotkać z szefem MON-u w sprawie, jak rozumiem, naszego bezpieczeństwa, tak? I tak, jak będzie realizowana nasza modernizacja armii, również w oparciu o kredyt, pożyczkę SAFE. To niektórzy tłumaczyli, no, tak to... jakoś mówili, że to będzie taki dywanik dla szefa MON. Jak zwał, tak zwał. To kiedy będzie takie spotkanie?
3: Ja mam nadzieję, że do tego spotkania dojdzie niedługo. Znaczy nie podam pani w tej chwili dokładnej daty. Tak się składa, że pan prezydent i pan minister Kosiniak-Kamysz odbywają liczne podróże zagraniczne. Dziś pan prezydent
2: Karol... Są zajęci.
3: Są zajęci, ale do tego spotkania na pewno musi dojść. Dziś pan prezydent Karol Nawrocki jest z wizytą, oficjalną wizytą w Turcji.
2: Przed chwilą
3: odbyło się... Tak, przed szczytem NATO w Ankarze, który na początku lipca spotkał się już z prezydentem Erdoganem. Wraca jutro do Warszawy, jutro późnym popołudniem. Na pewno do tego spotkania musi dojść z panem wicepremierem.
2: A to będzie taki dywanik?
3: Nie, no nie będzie żaden dywanik. No jakby nie ulegajmy takiej narracji budowanej przez rządzących, jaki dywanik. No będzie rozmowa na temat, jakby wymiana informacji na temat stanu przygotowań do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, bo to jest jakby clue tej rozmowy, do której ma dojść. Pan prezydent Karol Nawrocki załatwił kilka spraw podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych.
2: Jakich?
3: Dotyczących obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Przecież to po tym spotkaniu tak naprawdę pojawiło się to zapewnienie ze strony ministra wojny, sekretarza wojny Pita Hegseta, skierowane do Władysława Kosiniaka-Kamysza o gotowości do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Po spotkaniu prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem, z Markiem Rubio, z Pitem Hegsetem, to wszystko się...
2: Już wcześniej były sygnały wysyłane przez polski rząd, że jesteśmy zainteresowani żywo, żeby tutaj powstała amerykańska baza.
3: A wie pani, kiedy były pierwsze rozmowy tak naprawdę dotyczące, takie poważne rozmowy dotyczące stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce? 3 września ubiegłego roku podczas rozmowy oficjalnej wizyty pana prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie i rozmowy z panem prezydentem Donaldem Trumpem. Wtedy bardzo poważnie rozpoczęto te rozmowy. Wtedy podjęto kilka kluczowych ustaleń. Ja będę o tym zawsze przypominał, bo to jest niezwykle ważne. Po pierwsze, dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce, stałej obecności, ale też zapewnienia niezmniejszania tego kontyngentu amerykańskiego, który jest tu i teraz. I mamy tego potwierdzenie. Drugą sprawą, którą wtedy załatwiono, to zaproszenie na szczyt grupy G20. A trzecia sprawa, no to sprawa Andrzeja Poczobuta. I te trzy sprawy zostały omówione z prezydentem Donaldem Trumpem 3 września. Pan prezydent Karol Nawrocki te trzy sprawy postawił na agendzie. I wszystkie trzy sprawy, jak widać, zostały póki co załatwione. Kontynuacją było kilka rozmów z prezydentem Donaldem Trumpem, więc dobrze by było, że pan premier Tusk się temu przyglądał. Nie wchodził w te relacje, bo zazwyczaj przeszkadza nieodpowiedzialnymi komentarzami i dał szansę na to, żeby dokończyć proces tworzenia bazy, stałej bazy amerykańskiej w Polsce. A wiadomo, że wykonawczo będzie za to odpowiadał głównie minister Kosiniak-Kamysz, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Finansów. Pani rektor, pana prezydenta też niepokoi kilka kwestii, jeżeli chodzi o te sprawy związane z obecnością wojsk amerykańskich, zapewnieniem tych warunków do stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, bo niestety stan finansów publicznych jest w dramatycznej kondycji. Znaczy, minister Domański z finansami sobie zupełnie nie radzi. Mamy zwiększający się deficyt budżetowy, który w maju przekroczył już 100 miliardów złotych. Zadłużenie Skarbu Państwa wynosi ponad 2 biliony złotych.
2: To jest trochę spadek po poprzednikach, trochę jednak tak.
3: Pani redaktor, 2,5 roku rządzą.
2: To już jest teraz wymówka na wyrost, tak?
3: No, zamiast udawać jakieś rozliczenia,
2: słyszymy, że budowa tej stałej amerykańskiej...
3: powinni się skoncentrować na zadbaniu o polskie finanse.
2: Że budowa stałej amerykańskiej bazy będzie kosztować tak circa about 12 miliardów złotych.
3: Może tak być, oczywiście. Tak być. Takie są szacunki, tak.
2: A czy teraz,
3: i będzie trwała też nie tak krótko, bo to nie jest proces, który się zakończy w kilka miesięcy, tylko to jest proces kilkuletni tak naprawdę.
2: Znaczy, nawet jeśli ta decyzja zapadłaby jeszcze w tym roku, to wiadomo, że w przyszłym roku taka baza amerykańska nie powstanie. To się nie wydarzy z dnia na dzień, tak samo jak elektrownia jądrowa
3: nie powstaje. Jest pani znakomicie zorientowana? Tak, właśnie tak
2: nie,
3: będzie. To nie jest postawienie kilku namiotów i zaproszenie kilkudziesięciu skautów. No to jest poważna decyzja związana z przygotowaniem całej infrastruktury, logistyki i tak dalej.
2: Tak. A czy teraz, kiedy pan prezydent był z okazji urodzin i Stanów Zjednoczonych, a przede wszystkim prezydenta Trumpa, gdzie miało dojść do takiej dłuższej rozmowy podczas tego bankietu, która nie została w żaden sposób udokumentowana. Pan prezydent mówi, że takowa rozmowa się odbyła. Czy pan prezydent Nawrocki usłyszał od Donalda Trumpa, kiedy te 5000 żołnierzy amerykańskich ma przyjechać do Polski? To, o czym wcześniej prezydent Trump napisał w internecie, w mediach społecznościowych, również przypisując tutaj taką rolę sprawczą też polskiemu prezydentowi.
3: No tak, potwierdził.
2: Ale na razie to jest tylko mówił pan... w warstwie deklaratywnej. Nie wydarza w tej materii.
3: No właśnie, to jest też element rozmowy pana prezydenta z panem ministrem Kosiniakiem-Kamyszem. Wie pani redaktor, szanowni państwo, pewnych kwestiach nie rozmawia się tak od razu i wprost na antenie nawet tak szacownej stacji jak Radio Z. Nie mówi się o kalendarzu, kiedy przybędą ci żołnierze amerykańscy do Polski. To jest kwestia bezpieczeństwa. Zatem nie wszystko trzeba od razu w programie radiowym mówić.
2: Spokojnie.
3: Po pierwsze,
2: Amerykanie rzeczywiście nas nie uprzedzili o tym, że nie będzie tych, nie przyjedzie ta rotacyjna część żołnierzy amerykańskich.
3: Mamy zapewnienie amerykańskie o zwiększeniu kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
2: My nie wiemy cały czas, czy to będzie dodatkowe 5 tysięcy, czy to będzie 5 tysięcy zamiast 4, które miały tutaj w ramach rotacji przylecieć do Polski.
3: Jedno jest pewne, no to już wykonawczo te uzgodnienia są na poziomie Ministerstwa Obrony Narodowej. No to już nie pan prezydent będzie jakby konkrety ustalał z sekretarzem wojny, z Pittem Hegsethem i z armią amerykańską, z Pentagonem. To jest jakby działanie ministra obrony narodowej, żeby te szczegóły uzgodnić. Ta deklaracja, zapewnienie, twarde zapewnienie ze strony prezydenta Donalda Trumpa padło już kilkukrotnie. I fakt, podczas tego spotkania, podczas tego bankietu doszło do tej rozmowy. Wszyscy się koncentrują koncentruje na tym, że nie ma z tego bankietu żadnych zdjęć. No tak, bo żadnego fotografa na tym bankiecie po prostu nie było.
2: Nie ma też
3: potwierdzenia
2: ze strony Białego Domu. A zazwyczaj takie rzeczy się potwierdza.
3: Nie zazwyczaj, nie zawsze. To była impreza urodzinowa prezydenta Trumpa. Karol Nawrocki był jedynym prezydentem.
2: I na takich imprezach rozmawia się o żołnierzach amerykańskich.
3: No wyobraźcie sobie, pani redaktor, tak? że tak. No tak, po prostu. No, bo panowie się po prostu... No jakie cuda. Właśnie warto w relacjach polsko-amerykańskich zrozumieć jedną rzecz. W relacjach, w tych realiach, w których w tej chwili funkcjonujemy, że prezydent Donald Trump podchodzi bardzo osobiście do tych relacji. Od niego wszystko zależy, jeżeli chodzi o politykę Stanów Zjednoczonych.
2: A to na pewno.
3: Tak. I on podchodzi bardzo bezpośrednio do relacji. Zaprosił, no, relacje osobiste. Zaprosił jako jedynego prezydenta Karola Nawrockiego.
2: A skąd ta sympatia się bierze?
3: No lubi pana prezydenta Karola Nawrockiego. Każdy, kto poznał prezydenta Karola Nawrockiego, darzy go sympatią. Musi go pani też poznać, pani redaktor. No, zapraszamy.
2: Raz w życiu, dobrze, no bardzo, że tak powiem, nie odmówię spotkania z panem prezydentem. Jest to prezydent Polski, pierwszy obywatel
3: bardzo konkretny, RP, bardzo, tak? Bardzo konkretny człowiek, jako który jeszcze, mówi
2: jako
3: zawsze konkretnie.
2: Szef Muzeum II Wojny Światowej wydał mi się taki bardzo, jakby to powiedzieć, wycofany, ale...
3: No, ale
2: może
3: pani,
2: pan prezydent, że tak powiem, ma kilka
3: serio?
2: Twarzy, że po prostu,
3: nie,
2: że Podże jest jednak to jest bardzo, ofensywny.
3: To jest bardzo poważny, młody polityk, głowa państwa, który rzeczywiście zyskał sympatię pana prezydenta Donalda Trumpa. Po pierwsze, wygrał wybory prezydenckie w bardzo trudnych warunkach.
2: Podobno tak pan prezydent Trump tak miałby do niego stosunek, do pana prezydenta Nawrockiego, tak jak do syna, tak?
3: Traktuje go z dużym szacunkiem i to też pan prezydent Trump kilkukrotnie przecież mówił publicznie, że traktuje z dużym szacunkiem Karola Nawrockiego.
2: No,
3: bo bardzo trudnych warunkach wygrał wybory prezydenckie w Polsce. A poza tym mamy bardzo dobre relacje polityczne ze Stanami Zjednoczonymi, o które dba pan prezydent. Przecież dochodzi do regularnych rozmów i telefonicznych, i osobistych z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
2: To kiedy taka rozmowa była ostatnio?
3: Ostatnio była telefoniczna, była 3 maja. A osobista była kilka dni temu na urodzinach. Ale to też jest ważne, pani redaktor, dla naszego wspólnego bezpieczeństwa w ramach wschodniej flanki NATO i krajów Europy Środkowo-Wschodniej, bo prezydenci krajów Europy Środkowo-Wschodniej w sposób naturalny widzą w prezydencie Nawrockim lidera, który jest też naturalnym łącznikiem z naszym najsilniejszym i najważniejszym sojusznikiem w NATO, czyli Stanami Zjednoczonymi. A my też budujemy taką mocną odnogę na wschodniej flance NATO właśnie z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, z krajami Morza Bałtyckiego. Bo Bukaresztańska dziewiątka to jest kolejny przykład. Inicjatywa Trójmorza to są wszystko te działania, które podejmuje pan prezydent Karol Nawrocki, w których też uczestniczą przedstawiciele administracji Donalda Trumpa. Przecież sekretarz Dinano był na szczycie Bukaresztańskiej dziewiątki, był też sekretarz generalny NATO. Rozumiem. Mark Rutte, to jest wszystko bardzo ważne w architekturze bezpieczeństwa.
2: Rozumiem. Przekonuje nas pan jako rzecznik prezydenta, że bez prezydenta Karola Nawrockiego nie będzie żadnych relacji polsko-amerykańskich.
3: Natomiast ja operuję faktami, stwierdzając po prostu to
2: A ja zapytam, czy pan
3: faktycznym.
2: Prezydent Karol Nawrocki zmienił zdanie na temat pożyczki SAFE, tego kredytu?
3: Nie zmienił.
2: Nie, że może jakoś tak, może cieplejszym okiem.
3: Nie zmienił. Uważa, że SAFE 0% jest zdecydowanie lepszy.
2: Bo podczas konferencji Poland Future Summit, wczoraj zresztą była taka
3: byłem
2: odpowiedź.
3: Byłem na tej konferencji.
2: Pan Karol Nawrocki, prezydent polskiego kraju, Polski, przepraszam, powiedział, że polski przemysł zbrojeniowy rozwija się między innymi za sprawą kredytu, który trafił do Polski z Unii Europejskiej.
3: I dodał, bo tego pan premier Donald Tusk w tej swojej wycinance, którą umieścił w mediach społecznościowych, już nie dodał, nie uzupełnił tego
2: to
3: filmiku.
2: To pan nie powie, skomentował Donald Tusk.
3: No właśnie, pan premier Donald Tusk jest słaby w te wycinanki internetowe, bo ta wypowiedź jest
2: mógł
3: nieco
2: blokować,
3: dłuższa.
2: Nie sabotować, napisał z kolei rzecznik rządu.
3: Tak. Pani redaktor, naprawdę już... Połóżmy zasłonę milczenia nad tymi manipulacjami obozu władzy, bo to już jest naprawdę bardzo śmieszne. Czy z tego się należy śmiać, bo tego poważnie już nie należy traktować. Próbują za każdym razem podgryzać i uderzać w pana prezydenta. Oczywiście im się to nie udaje, ale próbują to robić. Pan prezydent wyraźnie powiedział, że mamy pożyczkę SAFE, ale liczy na to przede wszystkim, że jego rozwiązanie, SAFE 0%, które w tej chwili jest w ramach projektu ustawowego skierowanego przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Najpierw PSL krytykowało projekt pana prezydenta SAFE 0%, bazujący na zasobach Narodowego Banku Polskiego. a potem złożyli swój projekt ustawy, który praktycznie jeden do jednego jest takim samym projektem, jaki skierował pan prezydent Karol Nawrocki. On się tylko w dwóch elementach to zmieniło, jeżeli chodzi o nadzór nad realizacją tego projektu wydatkowania środków na modernizację polskiej armii, więc pan prezydent zdania nie zmienił. W marcu zawetował ustawę tego sejfu unijnego. Rządzący i tak podpisali te kontrakty, zadłużyli panią, mnie, wszystkich naszych słuchaczy na bardzo duże pieniądze, bo to jest 180 kilka miliardów złotych, a jak wyliczają ekonomiści, do spłaty będziemy mieli co najmniej drugie tyle.
2: A można było
3: skorzystać z pieniędzy,
2: Lepiej być zadłużonym niż okupowanym.
3: A można było skorzystać od razu ze środków zgromadzonych przez Narodowy Bank Polski.
2: Prezes PiS-u nie miał racji. No oczywiście potem się z tego wycofywał, rzecz jasna. Z przyczyn...
3: Prezydent Karol Nawrocki miał rację.
2: Potrzeby polityki wewnętrznej. No przecież unijny. Nie jest tajemnicą, że Prawo i Sprawiedliwość o niczym innym nie marzy, żeby ten po prostu rząd Donalda Tuska się skończył.
3: Pani redaktor, ale naprawdę rząd Donalda Tuska jest najgorszym rządem w historii III Rzeczpospolitej. I teraz jakby odnosząc to... To jest jakby
2: rządy Leszka Millera był lepszy.
3: Stwierdzenie. Natomiast spójrzmy też na to, co powiedział pan prezydent.
2: Rządy Leszka Millera chwilę... były lepsze, tak?
3: No pani redaktor, nie będę porównywał. Jakiś rząd jest najgorszy. No, ten premier Donald Tusk jest najgorszym premierem w historii III RP, to pan prezydent kilkukrotnie mówił. A patrząc na to, co się dzieje, chociażby w polskiej służbie zdrowia, pani nie korzysta z saloniku VIP, ja nie korzystam z saloniku VIP, ale politycy Koalicji Obywatelskiej z saloniku VIP korzystają. Dzisiaj mamy kolejną aferę związaną z jedną z posłanek Koalicji Obywatelskiej, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Nie z Warszawy, z południa Polski, bodaj z Żywca. Kolejki są coraz dłuższe do lekarzy, a pan premier Donald Tusk bawi się wycinankami internetowymi i wycina 15-sekundowy fragment wypowiedzi pana prezydenta. Czy to jest poważne, pani redaktor?
2: Czyli rozumiem, że w Pałacu Prezydenckim, czy też ze strony pana prezydenta Karola Nawrockiego, zero życzliwości pod adresem tego rządu.
3: Pani redaktor, jeżeli chodzi o liczby, to liczymy na to, że Sejm przyjmie projekt prezydenckiej ustawy Safe 0%.
2: Ja pytam o ich, czy jakaś chociaż odrobina życzliwości wobec tego rządu, czy kompletnie nic, zero, nul.
3: No ale pani redaktor, my jesteśmy od działania, a nie od tego, żeby
2: ale
3: się przytulać.
2: Ale ucieka od nie.
3: Mamy się przytulać, a mamy załatwiać sprawy ważne dla Polski i Polaków. To jest kluczowa kwestia.
2: Ale jest zero życzliwości.
3: Ale jakiej życzliwości? Znaczy, w polityce liczą się fakty, pragmatyka, działania, poważne rozmowy. To jest kluczowe. No jakby, jeżeli rząd będzie podchodził poważnie do realizacji swoich spraw, chociażby w kwestiach bezpieczeństwa, spotyka się to ze zrozumieniem pana prezydenta. Czy jakieś nominacje generalskie nie są podpisane? Są podpisane. Czy jakieś ważne działania dotyczące bezpieczeństwa międzynarodowego nie są podejmowane?
2: Ale nominacje ambasadorskie nie są podpisane i
3: lekcji nie odrobił minister Radosław Sikorski, który bardziej bawi się w komentatora politycznego niż w ministra spraw zagranicznych. Widzi pani, nie zadbał o to, żeby wśród unijnych dyplomatów, reprezentantów Unii Europejskiej w wielu krajach na świecie był choćby jeden Polak. Nie zadbał o to. Na 33 ambasadorów Unii Europejskiej w krajach na całym świecie znalazł się jakiś Polak? Nie.
2: No to rzeczywiście.
3: Za dużo Twitterka, za mało roboty.
2: Może pan prezydent zmienił zdanie w sprawie tych wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego i przyjmie od nich ślubowanie?
3: Na razie mamy jednego teraz nowego,
2: mówię o tej czwórce.
3: Wszystkie decyzje pana prezydenta będą podjęte w odpowiednim czasie.
2: Czekamy.
3: Dlaczego pani tak sądzi? No to jest najważniejszy organ oceniający zgodność przepisów prawa z konstytucją.
2: Żeby wydawać taką dyspozycję, że trzeba się wstrzymać z wyborem sędziów do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny tę sprawę, no to wtedy Trybunał Konstytucyjny mógł się zebrać i wydać tak zwane zabezpieczenie. Ale teraz
3: pani redaktor, halo.
2: Taki przypadek. To nie jest żaden związek przyczynowo-skutkowy.
3: Nie ma żadnego związku przyczynowo-skutkowego. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, mający swoją podstawę w przepisie artykułu 189 polskiej konstytucji. Ten spór kompetencyjny ma rozstrzygnąć Trybunał Konstytucyjny. Kiedy to zrobi Trybunał Konstytucyjny? Pytanie do prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Ja przypomnę, że to rządzący kwestionują funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Nie wypłacali pensji sędziom Trybunału Konstytucyjnego. Pani redaktor, czy pani sobie to wyobraża, że jest pani tutaj w redakcji Radia Z i nie wypłacają pani pensji za wykonywaną pracę? Bo ja sobie takich rzeczy nie wyobrażam, a rządzący do takiego stanu doprowadzili. Nie płacili pensji sędziom Trybunału Konstytucyjnego, nie publikują wyroków Trybunału Konstytucyjnego. To jest niezgodne z prawem. To jest łamanie prawa.
2: No.
3: No
2: premier,
3: tak.
2: Premier Beata Szydło też nie publikowała. Tak gwoli przypomnienia. Przemysław pyta, czemu pan prezydent nie wniósł od razu procedury odebrania orderu Orła Białego Gerhardowi Schröderowi?
3: Pani redaktor, kto podjął decyzję o nadaniu imieniem zbrodniarzy UPA jednej z jednostek wojskowych na Ukrainie? Prezydent Wołodymyr Zełenski. Zatem ta decyzja została podjęta wobec prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
2: No ale Gerhard Schröder, jak tutaj zauważają słuchacze, aktywnie wspiera Rosję.
3: Pani redaktor, ale jeszcze raz powtórzę, prezydent Karol Nawrocki odnosił się do konkretnej sytuacji, do konkretnego zdarzenia, do konkretnej decyzji podjętej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
2: Jest takie pytanie jeszcze. Biorąc pod uwagę skandale z nepotyzmem, obsadzeniem spółek Skarbu Państwa, spółek miejskich politykami, którzy akurat rządzą w kraju bądź w samorządzie, nieważne czy z PiSu, czy z Koalicji Obywatelskiej, czy pan prezydent zamierza złożyć projekt ustawy zakazującej politykom, działaczom partyjnym zasiadanie w radach i zarządach takich spółek?
3: To ciekawe pytanie. Nie znam stanowiska pana prezydenta w tej sprawie. Możemy zapytać, jak pan prezydent wróci z Turcji. Na pewno ta sytuacja, do której doszło ostatnio, pokazuje jak w soczewce, że proces, całe to zjawisko nepotyzmu wśród rządzących jest na bardzo wysokim poziomie i niepokoi to nie tylko publicystów, którzy ujawniają takie afery, ale wszystkich Polaków.
2: Rządzących, czy tylko tych rządzących?
3: Tych rządzących, którzy doprowadzili...
2: Zero nepotyzmu. Nie było żadnych absolutnie takich nominacji partyjnych.
3: Ja się przede wszystkim odnoszę do tego, co się dzieje tu i teraz.
2: Oczywiście, przeszłość nie ma znaczenia.
3: Pani redaktor,
2: oczywiście.
3: Jak to nie ma znaczenia? Mówi pani do historyka. Ja badam historię.
2: Jak szefowa kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy nagle ni stąd, ni zowąd trafiła do PZU na bardzo wysokie stanowisko, wcześniej nie mając nic wspólnego z ubezpieczeniami.
3: No dobrze, ale czy pracowała równolegle w kancelarii prezydenta?
2: No jeszcze nie. By tego brakowało.
3: No nie, no, jeszcze no, zmieniła by pracę. No zmieniła pracę. No, zmieniła
2: za,
3: pracę.
2: A w za przypadku, to na jaką dobrą płatną?
3: Mówiąc, że właśnie
2: nie miała żadnego doświadczenia, jeśli chodzi o rynek ubezpieczeń.
3: A w przypadku Szpitala Południowego, jak widzimy, utworzono taki mechanizm VIP-owskiego dostępu do świadczeń medycznych, podczas gdy w tym samym szpitalu w długich kolejkach seniorzy czekali na wizytę do kardiologa i do innych lekarzy, bo do takich lekarzy się czeka w kolejkach rok, półtora roku, dwa lata. Ludzie zdążą umrzeć, zanim trafią na pierwszą wizytę do specjalisty.
2: Jest
3: niestety,
2: w ogóle
3: to jest tragedia.
2: Jest to nie do obrony. Jak najbardziej tak. Natomiast pamiętam jeszcze, jak to było na przykład w COVID-zie, jak pan Przemysław Czarnek mógł wejść do szpitala, żeby zobaczyć się z bliską krewną. Natomiast nikt inny, żaden Polak, żadna Polka, nie mieli takich przywilejów. Generalnie nie mogli się nawet pożegnać ze swoimi bliskimi, na przykład. Nie mogli być przy nich w trudnej sytuacji. Ale, a Przemysław Czarnek, proszę bardzo, był wtedy ministrem, proszę bardzo.
3: Pani redaktor...
2: Nie można było wejść na
3: cmentarz,
2: a Jarosław Kaczyński
3: Co do zasady, takich sytuacji nie powinno być w życiu publicznym. Nikt nie powinien wykorzystywać swojej pozycji politycznej do załatwiania jakichś prywatnych spraw. To, co mamy, z czym mamy do czynienia dzisiaj, jest skrajnym przypadkiem wykorzystywania pozycji politycznej do załatwiania prywatnych spraw.
2: Żeby nie było tak, że cierpimy na amnezję, nie pamiętamy, co robili poprzednicy.
3: Ale nikt nie cierpi na amnezję, panie. Czy ja cierpię na amnezję? No, jestem
2: najpierw
3: historykiem.
2: Najpierw powiedział, że najważniejsze jest to teraz, co jest tu i teraz.
3: No bo rozmawiamy o sytuacji, która w tej chwili najbardziej niepokoi i oburza Polaków.
2: Ja zapytałam pana, czy tylko obecnych rządzących, czy
3: ale przecież poprzednicy przegrali wybory, pani redaktor. Zapłacili za to swoją cenę.
2: Wygrali
3: w sensie takim, że procentowo byli na pierwszym miejscu,
2: tylko nie mieli z kim rządzić, stworzyć koalicyjnej
3: zdolności. Więc tak to wygląda. Teraz rządzi Koalicja Obywatelska z Donaldem Tuskiem na czele.
2: Ale może należałoby rzeczywiście projekt takiej ustawy
3: za to, co się dzieje,
2: przygotować. To byłoby fantastyczne.
3: To by było fantastyczne, gdyby obecnie rządzący pan premier Tusk, żeby to był na przykład projekt rządowy, wspólny projekt rządowy, taki właśnie ustawy.
2: No ale skoro rząd się nie kwapi, no to może pan prezydent po prostu by tutaj świecił przykładem.
3: No nie będę odpowiadał za pana prezydenta. Poczekamy na powrót pana prezydenta z Turcji i wtedy porozmawiamy na ten temat.
2: Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: Z nami rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego. Dziękuję panie ministrze
3: i
2: życzę
3: bardzo.
2: Dobrego wieczoru.
3: Wzajemnie wszystkiego dobrego.
1: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To była powtórka programu.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Służby w gotowości przed nadejściem fali jeszcze większych upałów. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa z władzami MSWiA. W najbliższych dniach policja będzie zwracać szczególną uwagę na dzieci i seniorów, którzy są szczególnie narażeni na skutki tropikalnych temperatur, a Straż Pożarna będzie monitorować zagrożenie pożarowe, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
1: Pomimo deszczu, który mieliśmy w zeszłym tygodniu, jednak ta ściółka jest wysuszona, będziemy mieli wysokie temperatury, w związku z tym tutaj Straż Pożarna będzie czuwała nad bezpieczeństwem, nad gaszeniem ewentualnych pożarów, oby oczywiście do nich nie dochodziło.
0: Od jutra upały mają być wręcz ekstremalne. Miejscami termometry mogą pokazywać około 40 stopni. Takie temperatury są skrajnie niebezpieczne dla naszego zdrowia, ostrzega w rozmowie z Radiem Z ratownik medyczny z Lublina Daniel Łuszczak.
2: Przede wszystkim przegrzanie, udary cieplne, poparzenia słoneczne. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
0: W takie upalne dni szczególnie powinny uważać dzieci, osoby chore i starsze. W Polsce zaczyna brakować wody, a pierwsze skutki suszy i upałów widać już lokalnie. W miniony weekend suche krany mieli mieszkańcy Pilchowic koło Gliwic, gdzie produkcja wody nie nadążyła z gwałtownie rosnącym zapotrzebowaniem. Ludzie masowo napełniali baseny, podlewali ogródki, a lokalne drużyny zraszały boiska. Jak ostrzega prezes pilchowickiego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiąc-Kramosz, takie sytuacje będą coraz częstsze w całym kraju. Jak podkreśla, musimy zmienić myślenie i zacząć oszczędzać wodę.
3: Inaczej tym gospodarować. Nie mówię nie korzystać, korzystać, ale wiadomo, wszystko z umiarem i z takim dbaniem o sąsiada. Pomyśleć, że jak ja napełnię ten basen, to może moja starsza sąsiadka nie będzie miała w tym momencie wody w kranie. Po prostu przeczekać, tak?
0: W Pilchowicach zaapelowano do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody do celów sanitarnych, a także o napełnianie basenów i podlewanie ogródków w godzinach nocnych. Dożywocie grozi byłemu policjantowi z Mierzawy w Świętokrzyskiem. Dariusz R. oficjalnie usłyszał zarzut zabójstwa 80-letniego teścia i usiłowania zabójstwa teściowej. 76-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Mężczyzny poszukiwano od piątku, został zatrzymany w poniedziałek w okolicach swojego domu. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z Marcin Friedrich.
4: 49-letni były funkcjonariusz prewencji został dziś doprowadzony do prokuratury. Usłyszał dwa zarzuty, które prokuratura miała przygotowane od soboty. Mężczyzna przyznał się częściowo do winy, mówi prokurator Daniel Prokopowicz.
5: W ramach wyjaśnień złożył krótkie oświadczenie, odnosząc się do treści zarzutów, jednakże treści tych wyjaśnień nie ujawniamy.
4: Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie tymczasowego aresztu do 3 miesięcy. Wcześniej, gdy mężczyzna był jeszcze poszukiwany, sąd zgodził się już na 2-tygodniowy areszt, liczony od momentu zatrzymania podejrzanego. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Podczas zatrzymania mężczyzna nie stawiał oporu, nie miał niebezpiecznych przedmiotów i był bardzo wycieńczony. Potwierdzają się informacje o nieprawidłowościach w polskich szpitalach. Premier Tusk przekazał wstępne wyniki z kontroli NIK-u. To pokłosie afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Jakie nieprawidłowości do tej pory wykazała kontrola? Informacje w tej sprawie zbierał reporter Radia Z Jan Kielak.
6: Przede wszystkim dotyczące długości dyżurów, które, jak mówi premier, są imponujące. Lekarz rekordzista miał pracować 120 godzin non-stop, a to nie jedyny taki przypadek, mówi Donald Tusk.
7: Mamy na przykład w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia 488 godzin w ciągu miesiąca. Prawie 17 godzin na dobę, każdej doby. No i to jest płacone, jak się domyślamy.
6: W związku z tym premier zapowiada wezwanie na dywanik władz NFZ-u, a także przygotowanie zmian ustawowych. Jan Kielak, Radio Z.
0: Donald Tusk zwrócił się też do ministrów zdrowia i sprawiedliwości o przygotowanie rozwiązań, które ukrócą proceder.

0: przyjmowania pacjentów poza kolejką i wprowadzą skuteczne kary za takie praktyki. Część senatorów i lekarzy zgłasza zastrzeżenia do ustawy o zbieraniu danych o zarobkach medyków po numerze PESEL. Senacka Komisja Zdrowia przyjęła projekt, który powstał w związku z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie. Zatrudniony tam jako koordynator SOR-u młody lekarz bez specjalizacji w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Ustawa w ekspresowym tempie przeszła przez Sejm. Dzięki przepisom jedna z rządowych agencji ma dokładnie wiedzieć, ile medycy zarabiają. Ze szczegółami reporter Radia Z Daniel Wrzos.
1: Lekarze chcą wiedzieć, czy ustawa jest zgodna z przepisami o RODO oraz jak ich dane osobowe będą przetwarzane. Projekt nie zawiera opinii prezesa Urzędu Danych Osobowych, mówi lekarz i senator Koalicji Obywatelskiej Tomasz Grodzki.
2: Koledzy poprosili mnie o spotkanie, mówiąc właśnie o kwestiach RODO, bo stajemy się jakby grupą narażoną na turbulencje z RODO, żeby tak dyplomatycznie powiedzieć.
1: Naczelna Rada Lekarska apelowała o odrzucenie ustawy w całości albo wstrzymanie prac do czasu opinii Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
0: Senat ma przyjąć ustawę w tym tygodniu. Wiceprezes PSL-u ostro krytykuje zachowanie koalicjantów. Chodzi o warszawską Lewicę, której radni zapowiedzieli, że będą głosować przeciwko udzieleniu absolutorium Rafałowi Trzaskowskiemu. Lewica próbuje wykorzystać moment, by uderzyć w przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej, grzmiał w Radiu Z Dariusz Klimczak.
3: Niektórzy ostro grają i w ogóle nie liczą się z tym, że jest koalicja rządowa i warto różnego rodzaju nieporozumienia lub uwagi polityczne wyjaśniać w cztery oczy, tylko pod publiczkę uderzyć w koalicjanta. To nie jest styl PSL-u. My raczej nie eskalujemy konfliktów, bardziej staramy się je wyjaśnić.
0: Klimczak odniósł się też do afery w Szpitalu Południowym. Koalicja Obywatelska wie, że musi być stanowcza reakcja i trzeba wyjaśnić sprawę, komentuje polityk i zapewnia, rządzący zdają sobie sprawę, że reforma systemu ochrony zdrowia jest konieczna. Cała rozmowa z ministrem jest na radioz.pl. Śląskie i zagłębiowskie samorządy apelują do prezydenta o podpisanie nowelizacji ustawy metropolitalnej. Projekt przyjęty przez parlament otwiera drogę do powstania nowej metropolii na Pomorzu, ale ma też ogromne znaczenie dla już działającej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Nowe przepisy pozwolą poszerzyć jej kompetencje. Samorządy będą mogły oddać metropolii te obowiązki, z którymi same nie radzą sobie najlepiej, podkreśla rzecznik GZM Łukasz Zych.
4: Sygnatariusze podkreślają, że po 9 latach działania GZM udowodniliśmy swoją skuteczność i pokazaliśmy, że tam, gdzie mamy jasno określone kompetencje, tam możemy sprawnie działać na rzecz mieszkańców.
0: GZM to pierwsza metropolia w Polsce, działa od 9 lat. Dotąd jej kompetencje były jednak ograniczone głównie do organizacji transportu publicznego. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. Gość Radia Z. Zaprasza Bogdan Rymanowski.
6: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam, panie ministrze.
7: Dzień dobry.
6: Zaczynamy od krótkiej piłki. Czy polskie firmy dostaną kontrakty na odbudowę Ukrainy? Tak czy nie?
7: Mam nadzieję, że dostaną i dobrze zarobią na tych kontraktach.
6: Czyli tak.
7: Mam nadzieję, że tak, bo to jest specjalna procedura.
6: Ja mam nadzieję, że w naszej sądzie wezmą udział nasi słuchacze. Zapraszam państwa oczywiście na radioz.pl. Zapraszam do udziału w naszej sądzie. Wystarczy kliknąć tak albo nie. Ale zaczynamy od tego, co ma się odbyć pojutrze, czyli konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Nie ma jeszcze decyzji, czy prezydent Zełenski przyjedzie, czy nie przyjedzie. Powinien przyjechać?
7: Oczywiście, że powinien przyjechać. To jest konferencja dedykowana Ukrainie. Kolejna międzynarodowa konferencja, która tym razem odbędzie się w Polsce, w Gdańsku, i tam będą omawiane ważne sprawy związane z przyszłością Ukrainy, jego państwa, odbudową jego państwa, więc ja nie widzę żadnego powodu, ani żadnego usprawiedliwienia, dlaczego prezydent Zełenski miałby się tam nie pojawić.
6: Ale widzi pan, co się dzieje od kilku dni? Widzi pan, jaka jest eskalacja napięcia między Warszawą a Kijowem? Widzi pan, jak prezydent Zełenski odesłał order Orła Białego, jak zrobili to kolejni byli prezydenci? Wszystko na to wskazuje, że może nie przyjechać. I co wtedy?
7: Całkowicie niepotrzebne budowanie napięcia przez prezydenta Zełenskiego. Tu chodzi o jego państwo, chodzi o odbudowę, chodzi chodzi o uzgodnienie przez wiele państw, w jaki sposób szybko odbudować państwo ukraińskie.
6: Czyli byłby pan rozczarowany?
7: Sam fakt, że prezydent Zełenski zwleka z decyzją o przyjeździe do Polski, źle o nim świadczy. Odpowiedzialność za własne państwo to jest odpowiedzialność za właściwe relacje międzynarodowe. Pan redaktor jeszcze powiedział o odesłaniu pocztą najważniejszego polskiego odznaczenia. Uważam to za policzek dla Polski. Nie powinno to w taki sposób się stać i uważam, że klasą by się wykazał w tej sytuacji prezydent Zełenski, gdyby naprawdę godny, honorowy sposób zwrócił to odznaczenie. To uważam, że niepotrzebnie pan prezydent buduje to napięcie. Te gesty są niepotrzebne. Nie wiem, czy zachłysnął się tymi sondażami, bo widzieliśmy, że poparcie dla jego stanowiska w Ukrainie było 99,5%.
6: A jak pan myśli, dlaczego to zrobił?
7: Jeżeli myślał sondażami, naprawdę daleko, to nie będzie dobrze.
6: Dlaczego pana zdaniem pan prezydent Zełenski to zrobił? Dlaczego nadał tej jednostce imię bohaterów, tak zwanych bohaterów UPA? Ze względów czysto partyjnych, politycznych, wewnętrznych?
7: Zacznijmy od tego, że to jest całkowicie błędna decyzja, którą w Polsce się nie możemy zgodzić. I jak sądzę, chodzi jedynie o wewnętrzną sytuację polityczną w Ukrainie, tak samo jak i z przeciąganiem decyzji o przyjeździe do Polski, o startowaniu w podróże z innego lotniska niż tego...
6: Jest pan zaskoczony, że startuje z Kiszyniowa, a nie spod Rzeszowa?
7: No, to są gesty polityczne, uważam, całkowicie niepotrzebne, ale jak sądzę, obliczone na grę wewnętrzną i rachunek polityczny wewnętrzny.
6: A podoba się panu, że pański kolega z klubu PSL, pan wicemarszałek Senatu Michał Kamiński, również odesłał ukraińskie odznaczenia?
7: Nawet nie wiedziałem, że miał takie odznaczenie.
6: Ale to dobra reakcja czy zła?
7: Nie oceniam tego, to jest decyzja pana senatora, pana marszałka Kamińskiego.
6: No dobrze, panie ministrze, co będzie z autostradą do Lwowa? Polska miała wybudować 80-kilometrowy odcinek. W zamian, takie były pomysły, mieliśmy pobierać opłaty za przejazd. Czy to jest aktualne?
7: Nic nie wiem na temat budowy za polskie pieniądze z budżetu państwa jakiejkolwiek drogi, w tym tej do Lwowa. Ministerstwo Infrastruktury tą sprawą się nie zajmuje. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad buduje drogi tylko w Polsce.
6: Czyli nie ma takiego tematu? Nie będzie budowy
7: firmy? Ja nie zajmuję się tym tematem.
6: Temat pojawił?
7: Panie redaktorze, jeżeli będzie ogłoszenie o przetargu, jeżeli znajdą się pieniądze, czy w budżecie Ukrainy, czy z jakiegokolwiek innego funduszu międzynarodowego, na podstawie którego polskie firmy mogłyby wystartować i zarobić na tym kontrakcie, no to jest kwestia decyzji polskich firm. Natomiast nie ma mowy o tym, że Polska będzie budowała za własne pieniądze, za pieniądze budżetowe, czy jakiekolwiek inne pozyskane przez Polskę dróg w Ukrainie.
6: Czyli nie ma pieniędzy w polskim budżecie na budowę dróg na Ukrainie, tak?
7: Nie ma.
6: To skąd ten pomysł?
7: Wiele mamy niesprawdzonych, fejkowych informacji, które mają zrodzić napięcie na linii Polska-Ukraina, żeby podburzyć ludzi, przeciwstawić ich sobie. Przecież wiemy, że my się koncentrujemy na tym, żeby w Polsce remontować i budować nowe drogi i zawsze jest z tym jakiś problem, bo tych pieniędzy brakuje, mimo że Polska jest bardzo dobrym, wielkim przykładem w Europie, że naprawdę w znakomity, szybki sposób budujemy te drogi, ale jak spojrzymy na drogi samorządowe, szczególnie powiatowe, wiemy, że jest jeszcze wiele do zrobienia, stąd to jest wrażliwy temat, więc rzucając takie hasło, że Polska wybuduje gdzieś tam drogę, no,
6: ale wie pan,
7: emocje.
6: Ten pomysł się pojawił jeszcze zanim doszło do napięcia między Kijowem a Warszawą. Nie było takiego pomysłu ani w pańskim ministerstwie, ani w rządzie, ani w agencji, nie wiem, rozwoju przemysłu?
7: Ja słyszałem o takim pomyśle, w którym byłaby mowa, że polskie firmy mogą startować w kontraktach na odbudowę Ukrainy, zanim jeszcze wojna się skończy. Natomiast nigdy nie było mowy, że to my z własnych środków będziemy budować tego typu drogi.
6: A jak wygląda realna perspektywa właśnie kontraktów dla polskich firm dzisiaj? Na Ukrainie.
7: No właśnie na to pytanie ma między innymi odpowiedzieć ta konferencja.
6: A na razie jest dobrze, źle, kiepsko, jak to wygląda?
7: To myślę, że trzeba zapytać pana przewodniczącego Kowala, który na bieżąco zajmuje się tego typu kwestiami. Ja zajmuję się kwestią budowy dróg w Polsce i na tym koncentruje się we współpracy z polskimi firmami.
6: Zarząd Warszawskiej Lewicy podjął decyzję, że radni tej partii będą głosować przeciwko udzieleniu absolutorium panu prezydentowi Trzaskowskiemu. Co pan myśli o tej decyzji?
7: To Lewica próbuje wykorzystać moment i uderzyć w przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej. No, tu niektórzy ostro grają i w ogóle nie liczą się z tym, że jest koalicja rządowa i warto różnego rodzaju nieporozumienia lub bądź uwagi polityczne wyjaśniać w cztery oczy, tylko pod publiczkę uderzyć w koalicjanta. To nie jest styl PSL-u, my jesteśmy partią, która skupia się na tym, aby w bezproblemowy sposób realizować cele, które sobie wspólnie wyznaczamy. My raczej nie eskalujemy konfliktów, bardziej staramy się je wyjaśnić i jeżeli popełniono błędy, to je naprawić.
6: Ale to nie ma żadnej afery w Szpitalu Południowym? Nic się nie stało? Polacy, nic się nie stało?
7: Tego nie powiedziałem i myślę, że sama Koalicja Obywatelska doskonale wie, że tutaj musi być stanowcza reakcja i wyjaśnienie tej sprawy. Zresztą cała koalicja wie, że konieczna jest reforma systemu ochrony zdrowia, doprecyzowanie procedur. Nie jest usprawiedliwienie w naszym państwie, że jest mało lekarzy na to, żeby ci lekarze mogli zarabiać miliony. Z drugiej strony nie warto wrzucać wszystkich medyków do tego samego worka, tylko trzeba systemowo, konsekwentnie tę sprawę naprawić. Ja jestem zwolennikiem reform i zawsze będę wspierał rząd, ministra, panią minister zdrowia, bądź innych przedstawicieli, którzy mają wpływ na to, żeby ten system zreformować, żeby nigdy nie dochodziło do tego typu sytuacji.
6: Już pojawiła się inicjatywa odwołania pana prezydenta Trzaskowskiego, zebrania 132 tysięcy podpisów pod referendum. Czy Polskie Stronnictwo Ludowe uważa, że takie referendum powinno się odbyć?
7: Nie rozmawialiśmy w naszym kierownictwie na temat stanowiska na ten temat. Nie będę oceniał pana prezydenta Trzaskowskiego po jednej aferze. Uważam, że zareagował szybko, wyrzucił całą Radę Nadzorczą, wyrzucił zarząd i stara się w tej bardzo trudnej sytuacji, do której dojść nie powinno, podjąć takie kroki, żeby naprawić sytuację.
6: Trzy krótkie piłki na koniec tej części rozmowy. Poproszę o odpowiedzi tak albo nie. Zaświadczenie o niekaralności dla taksówkarzy cudzoziemców. Tak czy nie?
7: Tak i pracujemy nad tym.
6: Ukraina powinna poczekać w kolejce do Unii Europejskiej. Tak czy nie?
7: Powinna zaczekać, zanim dostosuje swoje państwo do tych standardów, które by ją predestynowały w ogóle do aplikowania o ten status.
6: Prawo jazdy na hulajnogi elektryczne, tak czy nie?
7: No nie.
6: Przesada.
7: No oczywiście, no nie możemy przeregulować naszego państwa.
6: No i mamy odpowiedź na pytanie w naszej sądzie, czy polskie firmy dostaną kontrakty na odbudowę Ukrainy? Nasi słuchacze są o wiele bardziej sceptyczni niż pan, panie ministrze. Tak odpowiedziało jedynie 23% uczestników naszej sądy, nie aż 77%. Komentarz do tego wyniku już w części internetowej. Zapraszam państwa serdecznie.
5: To jest gość Radia Z.
6: Ten sceptycyzm w narodzie istnieje.
7: Istnieje sceptycyzm i ta sytuacja, która ma związek z orderem, z brakiem jednoznacznej deklaracji, czy przyjedzie prezydent Zełenski do Polski na konferencję, która notabene jest poświęcona jego państwu.
6: Podobno wczoraj już miały być informacje potwierdzające, czy przyjedzie, czy przy niej przyjedzie. No, ta zwłoka jest jakimś elementem gry politycznej?
7: Oczywiście, że tak i uważam, że jest błędem. Nawet jeżeli to w jakiś sposób dodaje mu punktów wewnątrz Ukrainy, uważam, że pan prezydent Zełenski powinien się skoncentrować na tym, w czym był dobry dotychczas, czyli
6: upokorzony decyzją prezydenta Nawrockiego.
7: To my się poczuliśmy upokorzeni, kiedy chciał nazwać jeden ze swoich oddziałów imieniem tak zwanych bohaterów UPA, bo nie było żadnych bohaterów UPA.
6: Czyli pana zdaniem prezydent Nawrocki podjął słuszną decyzję?
7: W różny sposób można było tę sprawę rozwiązać. Pan prezydent podjął taką, a nie inną decyzję i nikt mu nie powie, że ani ja, ani myślę, że żaden polityk w Polsce nie powie, że to nie była, że nie powinien inaczej zrobić.
6: No politycy, koalicjanci
7: powinien się z tego wycofać.
6: Krytykują jednak tę decyzję, dystansują się, cytują nawet Dmitrija Miedwiediewa, że to jest gra na korzyść Rosji.
7: Panie redaktorze, przecież wiemy, że prawdziwym zwycięstwem dyplomatycznym pana prezydenta czy Polski byłoby to, aby przekonać prezydenta Ukrainy, żeby wycofał się ze swojej decyzji. To byłoby prawdziwe zwycięstwo. Tutaj poszedł cios w obronie naszej historii, godności, ofiar i my nie mogliśmy inaczej zareagować. Czy to by był ten prezydent, czy inny, czy ktokolwiek by był uprawniony. Wybrano tę metodę odebrania medalu. Sprawa symboliczna. Natomiast w polityce i w działaniach liczą się fakty i wiemy, że konsekwencje tego starcia pomiędzy Polską a Ukrainą, państw, które dotychczas były synonimem przyjaźni w oczach wielu państw, bo wszyscy widzieli, jak Polska zareagowała w 2022 roku. Wiele osób nie może tego zrozumieć. W ogóle wiele osób się w ogóle dowiedziało o UPA, o rzezi wołyńskiej. Myślę, że konsekwencje tego starcia między Polską a Ukrainą będą jeszcze odczuwalne przez dłuższy czas.
6: Rozumiem, że konsekwencje po obu stronach, i dla Polski, i dla Ukrainy.
7: Wystarczy zobaczyć, jak przedsiębiorcy na to zareagowali. Ja w niedzielę już miałem telefony od przedsiębiorców, że mają stanowisko, że widzą, że dalsza eskalacja konfliktu między Polską a Ukrainą przyniesie negatywny efekt. Jest wiele relacji handlowych między przedsiębiorcami. I to, co dzisiaj wyrazili w sądzie Radia Z nasi słuchacze, internauci, że Polska nie dostanie tych kontraktów, to także jest poparte tym, że nikt nie wierzy w to, że w obliczu tak złych relacji, które są dzisiaj między Polską a Ukrainą, że Ukraina pozwoli na to, żeby polscy przedsiębiorcy robili biznes i zarabiali na odbudowie Ukrainy. Dlatego było jasne polskie, twarde stanowisko. Obroniliśmy pamięć ofiar i bronimy ją nadal. Natomiast z drugiej strony musimy też pamiętać o rzeczywistości i próbować, nawet w obliczu tej trudnej sytuacji, dbać o swoje interesy.
6: Już jakieś próby z tamtej strony są, bo na przykład były prezydent Poroszenko, który zwrócił ten order Orła Białego, już wydał takie oświadczenie bardzo koncyliacyjne, idące naprzeciw. Powiedział, że trzeba powołać specjalny zespół i tak dalej, więc pierwsze sygnały są. Panie ministrze, ale wracając do sytuacji w Warszawie, lider partii Razem kilka dni temu w Sejmie wystąpił i powiedział, że my mamy w Warszawie ośmiornicę Marcina Kierwińskiego. Czy pan dostrzega ośmiornicę pana ministra spraw wewnętrznych?
7: Nie dostrzegam ośmiornicy pana Kierwińskiego, jego znam z pracy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Współpracowałem z nim w wielu obszarach, także po powodzi, kiedy był specjalnym pełnomocnikiem i znam go tylko od strony człowieka pracowitego i rzetelnego, natomiast to są twierdzenia pana Zandberga, który próbuje swoją polityczną pozycję budować na krytykowaniu
6: innych. Tak, ale pan Zandberg mówi tak... Polityków z Warszawy zatrudnia się w instytucjach podległych marszałkowi Struzikowi, oczywiście przedstawicielowi ludowców, a polityków z Mazowsza zatrudnia się w instytucjach podległych prezydentowi Trzaskowskiemu. On mówi, że to jest swoisty układ KO-PSL. Mamy układ?
7: Nie mam wiedzy na temat jakichkolwiek układów, o których pan redaktor tutaj mówi. Pan Zandberg dostał się do Sejmu na krytyce PiSu. Dzisiaj jest w opozycji do rządu, współpracuje z PiSem. W wielu obszarach ich deklaracje się pokrywają. Ja uważam, że do polityki się idzie po to, żeby realizować swoje cele, budować swoją pozycję na konkretnych osiągnięciach, wprowadzeniu nowego prawa, inwestycjach. Taką szansę miał pan Zandberg. On wybrał dużo łatwiejszą drogę krytykowania wszystkich dookoła zamiast rzetelnej pracy. Celem wejścia do Sejmu jest wejście do rządu, zbudowanie koalicji i realizowanie swoich pomysłów. Dlaczego pan Zandberg tego nie zrobił? Albo oszukał swoich wyborców, idąc, bo przecież szedł wspólnie z Lewicą, tak? jakie hasła mówił, co chciał zrobić, a czy on wyjaśnił dla
6: A dzisiaj
7: tak
6: mówi, że
7: końca?
6: Nie będzie popierał tego, że tak naprawdę mamy do czynienia z tak zwaną instytucją koryta, kumoterstwem, kolesiostwem, że co innego zapowiadał premier Tusk w kampanii,
7: On tego nie widział, kiedy szedł wspólnie z Lewicą, z panem marszałkiem Czarzastym, z innymi
6: swoimi
7: koleżankami.
6: Nie widział, bo jeszcze nie rządziliście.
7: Nie widział tego. Nie widział wtedy, dopiero teraz, dopiero odkrył to wszystko, że ci, na których krytyce próbuje budować swój kapitał polityczny, są złymi. Nie, uważam, że pan Zandberg i jego partia nigdy nie chce rządzić. Dlatego nie warto nigdy na nich głosować. Oni idą do władzy po to właśnie, żeby się wałkonić w Sejmie, krytykować, mówić, ty jesteś zły, ty nie potrafisz, ty tego nie zrobisz. Oni po to idą. Gdyby chciał naprawdę coś znaczyć w polityce, wszedłby do rządu, stanowiłby koalicję i podjąłby się ciężkiej pracy. Krytykować każdy potrafi.
6: Panie ministrze, to wróćmy do krótkiej piłki. Zaświadczenie o niekaralności dla taksówkarzy cudzoziemców. Kiedy?
7: Znaczy, takie zaświadczenie już funkcjonuje. Ustawa, która obowiązuje od 17 czerwca 2024 roku, jest obowiązek zaświadczenia o niekaralności. Tylko, że z polskiego systemu. Uważam, że to trzeba naprawić i już zgłosiłem zmiany do ustawy, w której będziemy wymagać tego zaświadczenia z kraju pochodzenia.
6: Czyli na przykład, jeśli jest jakiś kierowca, który jeździ na taksówce w Warszawie, w Gdańsku czy Krakowie, a pochodzi z Uzbekistanu, Turkmenistanu,
7: Bangladeszu,
6: czy innego
7: i tak dalej,
6: Bangladeszu, to powinien dostać, przedstawić takie zaświadczenie?
7: Tak.
6: A jaką ma pan pewność, że nie przedstawi sfałszowanego?
7: Jakie mamy inne wyjście?
6: No tak.
7: Musimy. Zresztą to nie jest jedyne, to nie jest jedyny warunek, który chcę wprowadzić.
6: To jaki jeszcze?
7: Chcemy
6: powtórne zdawanie na prawo jazdy?
7: Są dwie ścieżki. Pierwsze, które już zgłosiłem i one nie mają związku z tymi wydarzeniami. Druga sprawa
6: o tym strasznym wypadku.
7: Tak, a druga sprawa to są nowe analizy, które prowadzimy. Pierwsza sprawa to jest właśnie zaświadczenie o karalności z kraju pochodzenia, którego nie wymagano dotychczas, przypisanie licencji do pojazdów i wiele innych szczegółowych kwestii, które mają kontrolować tych ludzi. Przecież oni w każdej chwili mogą stracić swoje uprawnienia.
6: To przepisy wejdą realnie w życie, mówię teraz
7: zaświadczenie. Tak, to już jest zgłoszone. Jesteśmy w konsultacjach. Mam nadzieję, że niedługo wejdziemy na rząd.
6: Czyli
7: z tymi
6: kilka
7: przepisami.
6: Miesięcy i będzie,
7: tak,
6: będzie
7: tak.
6: Uchwalone prawo.
7: Tak.
6: Okay.
7: Druga sprawa to są dodatkowe wymagania, jeżeli zmieniamy prawo jazdy zagraniczne na polskie. Dzisiaj w zależności od tego, czy jestem z kraju pochodzenia w ramach tak zwanej konwencji wiedeńskiej, czy spoza konwencji wiedeńskiej, są różne przepisy. Uważam, że plan minimum to jest co najmniej kurs w ośrodku doskonalenia techniki jazdy, a jeżeli analizy potwierdzą zasadność tej kwestii, to także egzamin i teoretyczny, i praktyczny dla obcokrajowców, którzy przewożą osoby w taksówkach.
6: Czyli ja dobrze pana rozumiem. Pomysł jest taki, żeby nawet tym, którzy przedstawią prawo jazdy, zaproponować, nie wiem, kilkugodzinny kurs w ośrodku, tak, ruchu drogowego.
7: Doskonalenia
6: jeżeli
7: jazdy.
6: Na przykład instruktorzy zobaczą, że nie za bardzo ten pan potrafi jeździć samochodem, to wysyłają go na egzamin?
7: To jest plan minimum. Mhm. A jeżeli okaże się, że z badań, statystyk, z praktyki ruchu drogowego wynika, że tego typu zdarzeń jest naprawdę wiele, że nie ma co szukać pośrednich rozwiązań, trzeba wprowadzić po prostu dla tych osób egzamin teoretyczny i praktyczny. Zaznaczam, ja nie chcę przeregulowywać polskiego systemu. Ja wiem, że kierowców brakuje, zarówno w przewozie osób, jak i w ogóle w innych przewozach. Dlatego obniżyliśmy wiek kierowców i na kategorię B, i na autobusy, i na ciężarówki. Wszystko po to, żeby nasza gospodarka mogła sobie lepiej radzić. Natomiast bezpieczeństwo jest priorytetem. Naprawdę, czasami okropne nerwy ludzie mają. Myślę, że nie tylko ja, pan redaktor i wiele osób, jak widzimy w mieście, jak przybysze z Indii, Bangladeszu, Pakistanu. Nie chcę stygmatyzować obywateli tych państw, ale jeżdżą naprawdę jak chcą. I trzeba z tym skończyć. Polska różni się tym od krajów zachodu, że my nie przymykamy oka właśnie na to, co robią przybysze z zagranicy. Przyjechałeś do Polski, musisz się dostosować do polskich zasad. I tutaj nie chodzi tylko o nasze uwarunkowania kulturowe, nasz kulturę bycia, życia, ale także twarde przepisy. Jestem odpowiedzialny za przepisy ruchu drogowego i będę twardo egzekwował od tych, którzy chcą przyjechać do naszego państwa i chcą tutaj pracować, na przykład na taksówce, żeby znali tak nasze przepisy i mieli takie umiejętności, jak Polacy.
6: Panie ministrze, to wróćmy do tych hulajnog. Pan jest przeciwko temu, żeby było prawo jazdy na hulajnogi elektryczne. Rozumiem, że nawet taki egzamin a la na kartę rowerową też nie wchodzi w grę.
7: No, ja też słyszałem, że wszyscy uważają, że, no, że na hulajnogi. Nie popieram hulajnog elektrycznych. Uważam, że jeżeli chcę na czymś jeździć, kup sobie rower zwykły, nie elektryczny, wykorzystuj siłę własnych mięśni, żyj zdrowo.
6: Ale jest moda, jest to wygodne, jest komfort, jest, oczywiście, można
7: powiedzieć. Są urządzenia transportu osobistego, różnego rodzaju nowinki techniczne. Jestem liberałem. Jeździcie na czym chcecie, tak jak parafrazując, rób ta co chce ta do owsiaka, jeździcie na czym chcecie, ale dla zdrowia lepiej jest na zwykłym rowerze. Z drugiej strony nie zamierzam przeregulowywać tego wszystkiego. Nie będę wprowadzał rejestracji ani dla hulajnog elektrycznych, ani dla rowerów, bo niektórzy też mówią, a rowery powinny mieć, a przecież rowerzyści też czasem sytuacje niebezpieczne wprowadzają, jeszcze jakieś dodatkowe przepisy. Nie. Uważam, że kluczem jest zupełnie co innego. Jeżeli chodzi o hulajnogi elektryczne, już prowadzimy ustawę o homologacji. Nie pozwolę na to, żeby do Polski sprowadzać jakieś eksperymenty elektryczne, gdzie to teoretycznie jest hulajnoga, a tak naprawdę to jest motor
6: elektryczny. O czym pan konkretnie mówi? Mówi pan o produkcji chińskiej?
7: Mówię o krajach azjatyckich. Nie chcę stygmatyzować żadnego państwa, ale wiemy, że Komisja Europejska, bo to nie chodzi o Polskę, bo to są przepisy unijne, pozwala naprawdę na sprowadzanie takiego szajsu do Polski, że ja na pewno na to nie pozwolę i pracujemy w ministerstwie nad tym, żeby wprowadzić przepisy, w których nie... I namawiam do tego także komisarza i moich kolegów w Radzie Unii Europejskiej, żebyśmy skończyli naprawdę ze sprowadzaniem byle czego z innych państw. Wprowadźmy jasne nasze europejskie przepisy, gdzie hulajnoga elektryczna ma takie, a nie inne parametry techniczne i nie da się tego przerobić, że będzie to jechało 100 na godzinę po autostradzie. No bo do takich cudów też dochodzi.
6: A co z ubezpieczeniem obowiązkowym? Bo pojawiły się takie pytania, no bo zdarza się dużo wypadków.
7: Nie prowadzimy prac nad jakimś specjalnym, nowym ubezpieczeniem. Wiadomo, że my jesteśmy ubezpieczeni i w ramach tego ubezpieczenia powinny te kwestie być rozstrzygane. Nie chcę przeregulowywać tego. Żadnych rejestracji.
6: Bo teraz jest obowiązek jazdy do 16 roku życia. Czy nie myśli pan, że w związku z tymi wypadkami, których jest dużo, ten próg podnieść do 18 roku życia obowiązkowo?
7: Sprawdźmy najpierw, jak sprawdzają się przepisy, które wprowadziliśmy w czerwcu. Obowiązkowy kask dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Widzę, że ten przepis jest dobrze przyjęty, szczególnie przez rodziców, którzy troszczą się o zdrowie, życie swoich dzieci. Wiemy doskonale, że na przykład seniorzy, którzy jeżdżą na rowerach, także powinni stosować ten kask, ale liczę na doświadczenie i rozsądek osób w dostojnym wieku. Nie chcę wszystkiego proponować od razu, żeby ustawowo wprowadzać. Najpierw sprawdźmy, jak przyjęli Polacy ten obowiązek stosowania kasków do 16 roku życia.
6: Panie ministrze, to teraz seria pytań od naszych słuchaczy. Twarz Andrzeja pyta, zaraz minie 4,5 roku od rozpoczęcia wojny. Czy może pan powiedzieć, dlaczego po takim czasie Ukraińcy wciąż nie muszą przechodzić badań technicznych samochodów? Rozumiem, że na początku było to rozsądne działanie, ale teraz przecież to jawna dyskryminacja Polaków.
7: Wprowadzam przepisy, przygotowałem przepisy, na podstawie których każdy obcokrajowiec, także Ukrainiec, osoby spoza Unii Europejskiej, będą zobligowane do tego, aby po roku na podstawie informacji ze Straży Granicznej, kiedy taka osoba przyjechała do Polski, była zobligowana do tego, aby ich samochód podlegał badaniom technicznym w Polsce, a także był przerejestrowany i podlegał innym obowiązkom, które tutaj dotyczą Polski. Ja o tym mówiłem od samego początku.
6: Pan już zapowiadał to w tym studiu chyba 18 marca.
7: Tak,
6: co się w tej sprawie stało? Co się zmieniło?
7: Kończymy konsultacje.
6: Są już jakieś konkretne...
7: Tak, kończymy konsultacje działania społeczne. Jest przyzwolenie na tego typu przepisy. Uważam, że dobrze odczytałem nastroje Polaków. Wiele osób bulwersuje to, że na przykład w Ukrainie nie ma obowiązku prowadzenia badań technicznych dla samochodów osobowych, które są prywatnie wykorzystywane. Tam wiem, że w ogóle Ukraina, próbując dostosować się do przepisów europejskich, ma z tym problem. No możemy sobie wyobrazić, jak zareagują obywatele tamtego państwa, kiedy tego typu obowiązek im się wprowadzi. Natomiast ja w Polsce nie zamierzam tego tolerować.
6: Od kiedy taki obowiązek wejdzie w życie?
7: Ja mam nadzieję, że tego lata ustawa trafi na rząd i dalej do parlamentu. I mam nadzieję, że najpóźniej od nowego roku te przepisy będą obowiązywały. Czyli
6: jeśli Ukraińcy odbiorą to jako tak naprawdę uderzenie w siebie?
7: Nie, to jest tak naprawdę poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale także zniwelowanie napięć między Polakami a Ukraińcami, których nie brakuje. Uważam, że Ukraina, która ma ambicje bycia członkiem kiedyś w Unii Europejskiej, no powinna zacząć od regulacji tego typu podstawowych obowiązków. Dlaczego wszyscy mówią o obywatelach Ukrainy? No bo ich jest naprawdę bardzo wiele i tych aut na ukraińskich tablicach rejestracyjnych jest bardzo wiele. No i typowo ludzkie czasem zachowania, że ktoś się dopytuje, a dlaczego on ma inne obowiązki niż ja. I my wiemy, że jest konwencja wiedeńska, że to jest uregulowane, ale tak naprawdę nikt nie doprowadził do egzekwowania tego prawa. Uważam, że my potrafimy to zrobić i tego typu rozwiązania wprowadzimy.
6: Robert, po problemach infrastrukturalnych, rynkowych i sporach konkurencyjnych przewoźnik kolejowy RegioJet definitywnie wycofał się z rynku krajowych połączeń w Polsce. Dlaczego wspólnie z PKP niestety skutecznie zablokowaliście Polakom dostęp do tańszych i szybszych przewozów?
7: To jest nieprawdziwe twierdzenie. Ten przewoźnik czeski wypadł z naszego rynku na własne życzenie i sam się wycofał. Uważam, że zapomniał jeszcze przeprosić pasażerów polskich za to, że zgłosił się do grudniowego rozkładu jazdy i nie przyjechał. A także swoich pracowników, bo jak media donoszą, to ten pracodawca zagraniczny nie wywiązał się ze swoich obowiązków, więc jeżeli ktoś chce wchodzić na polski rynek, czy to kolejowy, czy jakikolwiek inny obszar funkcjonowania naszego państwa, powinien być do tego przygotowany, żeby nie zawieść oczekiwań Polaków, którzy są przyzwyczajeni do rzetelnej, prawdziwej konkurencji, a nie pozorowanej.
6: Paweł pyta, czy na lotniskach lub stacjach kolejowych też są saloniki VIP dla polityków?
7: No, rozumiem prowokację. Jako minister infrastruktury koncentruję się na tym, że budować nowe przystanki, nowe stacje, nowe parkingi przy stacjach kolejowych, na które się czeka od dawna, ogólnodostępne i mamy bardzo dużo sukcesów w tym względzie. Bardzo się cieszę, że kolej staje się pierwszym wyborem transportowym Polaków, że liczby o tym świadczą. Liczba przewiezionych pasażerów w tym roku tylko w PKP Intercity to będzie około 96 milionów pasażerów. Wszystkim serdecznie dziękuję, że wybierają kolej, ale to, co chciałem podkreślić, tę liczbę moi poprzednicy zakładali dopiero na 30 rok.
6: A co z pociągiem do Chorwacji w tym roku?
7: Pojedzie kolejny raz. Pierwszy wyjazd 26 czerwca, czyli na zakończenie roku szkolnego. PKP Intercity, który jest organizatorem tych pierwszych w historii bezpośrednich połączeń Warszawa-Rijeka, zadbało o to, żeby ten pociąg częściej jeździł. Dotychczas było 4 razy w tygodniu, teraz będzie 6 razy w tygodniu. On będzie miał też to krótszy czas przejazdu. Więcej wagonów, a co najważniejsze, ceny takie same jak w zeszłym roku, ale chciałbym podkreślić, że ja generalnie koncentruję się na tym, żeby było więcej połączeń do polskich miejscowości turystycznych w góry, na Mazury, nad Polskie Morze i na przykład Pendolino po raz pierwszy pojedzie do Ustki, a na Mazury będziemy mieli, mamy już, bo od 14 czerwca obowiązuje wakacyjny rozkład jazdy, dwa razy większą ofertę. Generalnie jak porównam sobie 23 rok, czyli ostatni rok rządów PiSu i wakacje 2026, mamy 30% więcej połączeń, czyli prawie 130 pociągów dobowo więcej PKP Intercity niż 3 lata temu. Uważam, że to jest bardzo dobra oferta, ale będzie z każdego roku, pracujemy nad tym, żeby jeszcze w kolejnym roku jeszcze lepsza
6: była. A pociąg do Włoch?
7: Nie ma takiego tematu.
6: Nie ma takiego numeru. A ten pociąg do Chorwacji to będzie do końca sierpnia?
7: Tak, do końca wakacji, 6 razy w tygodniu wyjeżdża z Warszawy Wschodniej i zatrzymuje się w mniejszych miejscowościach, tak jak Włoszczowa, czy różne miejscowości w województwie śląskim.
6: Jakub pyta, panie ministrze, czy po kilku miesiącach zamierza pan wreszcie przeprosić za sprzeciw wobec darmowej wody w restauracjach, mimo faktu, że woda i jedzenie to podstawowe prawa człowieka, a pana sprzeciw nie różni się na przykład od sprzeciwu wobec darmowego papieru toaletowego w miejscach publicznych?
7: Nie będę odnosił się do tego porównania autora tego pytania. Ja jestem liberałem gospodarczym. Nie zamierzam zmuszać przedsiębiorców do tego, żeby podawali czy wodę, czy cokolwiek z przymusu ustawowo. Zresztą żadne przepisy europejskie nas do tego nie obligują. Chyba dwa państwa są, które tego typu obowiązek wprowadzają.
6: Czyli to jako byłoby dodatek, pana zdaniem przesada.
7: Jako dodatek, to jeżeli ktoś chce się stołować w restauracji, naprawdę nie stać go na wodę dodatkową za, no nie wiem, ile złotych kosztuje woda w restauracji. Różnie.
6: Dobrze, kolejne pytanie. Komentator niesportowy. Dlaczego na drogach dla rowerów umieszczane są zebry sugerujące, jakoby było to pełnoprawne przejście, na którym piesi mają pierwszeństwo? Bez znaku pionowego takie pasy nie mają absolutnie żadnego znaczenia. Wprowadzają natomiast zamieszanie, ponieważ piesi mogą błędnie uważać, że mają pierwszeństwo, co może doprowadzić do wypadków.
7: No, prawidłowe przejście dla pieszych, wiemy jak ma wyglądać i tutaj nasz internauta raczej precyzyjnie to opisał. Natomiast ewidentnie ten internauta to jest rowerzysta. Mam nadzieję, że to nie jest ten, który uderzył seniorkę, kiedy mu weszła na ścieżkę rowerową, drogę rowerową, przepraszam, bo za to też się rowerzyści niektórzy obrażają. Ja uważam i nie tylko ja uważam, ale przepisy tak stanowią, że i na drodze rowerowej zarówno pieszy, jak i rowerzysta, ma się wykazać właściwą ostrożnością i uwagą i uszanować drugiego uczestnika ruchu zgodnie z przepisami. To są teksty typowe właśnie dla takich osób, które uważają, że są władcą drogi rowerowej i nikt się nie powinien tam pojawić. Niestety jest część takich osób, które uważają, że najważniejszy jest kierowca albo najważniejszy jest kierowca w ciężarówce. To on jest najlepszym i najmądrzejszym kierowcą. Inni są, że rowerzysta jest najważniejszy, że w ogóle reszta, co jeździ samochodami, to w ogóle... Szanujmy siebie na drodze. Każdy jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego. Im więcej będziemy siebie szanować, tym mniej będzie takich pytań, które w podtekście uważają, że władcą drogi rowerowej jest rowerzysta.
6: Kolejne pytanie. Mam samochód na LPG. Na 10 przeglądów, które miałem, tylko raz mi sprawdzono instalację gazową, a nawet wtedy to trwało maksymalnie minutę. Czy 50% wyższa stawka na przegląd samochodów z instalacją LPG to nie jest dyskryminacja kierowców? Skądinąd raczej tej biedniejszej części kierowców?
7: No, ktoś, kto instaluje instalację LPG, raczej liczy na oszczędności. To prawda, sprawdzenie instalacji na przeglądzie jest droższe. Natomiast ten pan, jeżeli uważa, że ktoś mu nie sprawdzi, to powinien zwrócić uwagę temu panu. Dlaczego nie sprawdzasz mi instalacji? To od tego zależy moje bezpieczeństwo. Jak ktoś pisze, taki jakby był nieporadzony w takiej sytuacji, co to jest za problem zwrócić? A jeżeli diagnosta nie uszanuje woli lub uwagi tego człowieka, no to kto sprawuje nadzór nad stacjami? Starosta, ale także transportowy dozór techniczny w aspekcie, no bo może ktoś nie sprawdzić, bo na przykład ma niesprawne urządzenia, no wtedy warto zawiadomić transportowy dozór techniczny. Uważam, że to jest zwykła ludzka sprawa. Jeżeli pan z niewiadomych przyczyn nie bada nam instalacji gazowej, zwracamy mu po prostu uwagę. Następnie starosta, następnie TEDET, a na końcu redaktor Rymanowski, no bo...
6: I minister Klimczak.
7: Dokładnie.
6: Maciej pyta, kandydatka na nowego rzecznika praw obywatelskich, pani Sylwia Gregorczyk-Abram, od 9 miesięcy przewodniczy komisji do spraw represji w latach 2015-2023. Za co pobiera miesięczne wynagrodzenie 17 tysięcy brutto. Zgarnęła już, pisze nasz słuchacz, prawie 170 tysięcy za super ważne raporty, których nikt nie przeczyta. Tych kacprzyków, twierdzi nasz słuchacz, to my mamy od zatrzęsienia. Genialna kandydatka na nowego rzecznika, bo bierze kasę tylko nie wiadomo za co. Jak pan to skomentuje?
7: No kolejne pytanie z tezą. Ja nie znam działalności szczegółowo przywołanej pani. Myślę, że to jest pytanie zupełnie do kogoś innego.
6: A poprzecie panią na rzecznika praw obywatelskich, czy nie?
7: Sprawa jeszcze nie była omawiana na klubie PSL-u.
6: A jest jakiś deal między PSL-em a resztą koalicji w sprawie poparcia z jednej strony dla pani Gregorczyk-Abram, a z drugiej strony dla pana Szpytmyna, prezesa IPN-u?
7: Nie ma takiego dealu. My popieramy pana profesora Mateusza Szpytmę. Na temat tutaj kandydatki jeszcze nasz klub nie rozmawiał. Ja takiego stanowiska jeszcze nie znam.
6: Panie ministrze, to na koniec proszę mi wyjaśnić, dlaczego poleciał pan minister Maciej Lasek, pełnomocnik do spraw CPK?
7: Minister infrastruktury nie pełni nadzoru nad pełnomocnikiem do spraw CPK. Zgodnie chyba z artykułem 4 ustawy o CPK powołuje i odwołuje go prezes Rady Ministrów, więc myślę, że to jest właściwe pytanie albo dla ministra Laska, albo do pana premiera Donalda Tuska.
6: Czyli pan premier Donald Tusk podjął taką decyzję. To była decyzja w ramach Koalicji Obywatelskiej.
7: Przekazywałem odwołanie panu ministrowi Laskowi, ponieważ jest jednocześnie wiceministrem infrastruktury.
6: Czyli panu podlega.
7: Tak, ale jako wiceminister do spraw lotnictwa, a nie jako pełnomocnik. To jest takie rozróżnienie. Rozmawiałem, kiedy przekazywałem to odwołanie panu ministrowi Maciejowi Laskowi z nim. Powiedział mi, że to odwołanie spodziewał się go, ponieważ jest na jego prośbę. Powiedział mi, że pewien etap budowy lotniska i kolei dużych prędkości zamknął. I to jest prawda, ponieważ wczoraj została podpisana bardzo ważna umowa na wybudowanie fundamentów pod terminal pasażerski nowego lotniska. Zostały ogłoszone przetargi na wybudowanie kolei dużych prędkości. Został zakończony program dobrowolnych nabyć. Utworzył i przeprowadził program dobrowolnych nabyć kolejowy. My pamiętamy, co my zostaliśmy. Nasi poprzednicy z PiS-u nie wykupili ani jednego metra kwadratowego ziemi pod kolej dużych prędkości.
6: Dobrze, a co z
7: sprzedali kluczową działkę.
6: Co z rozbudową Okęcia?
7: Ten proces się toczy.
6: Odpowiada za niego... są prace?
7: Ja nie mam sygnałów o tym, że jest jakieś opóźnienie. Prace się toczą, bo ruch pasażerski rośnie, miejsca brakuje i nie tylko na Okęciu. Widzimy, jakie ruchy podejmuje Modlin, który dzisiaj oddaje nowe miejsca dla podróżnych. Byłem na podpisaniu kolejnej umowy na rozbudowę lotniska w Balicach, czyli Kraków. Tam już przeznaczono jeden terminal, drugi się buduje. W Polsce ludzie chętnie latają. I nie tylko z Warszawy. Tu już przestała być dominacja Warszawy. Każdy lata jak może tylko z portu swojego regionalnego.
6: Kiedy wystartuje pierwszy samolot z portu Polska?
7: 2032 rok.
6: Tu się nic nie zmieniło.
7: Nie mam żadnych sygnałów od pełnomocnika ani poprzedniego, ani obecnego, żeby coś się w tej kwestii zmieniło.
6: A to prawda, że pan z obecnym pełnomocnikiem, panem ministrem Piotrem Malepszakiem, nie rozmawiacie w ogóle, bo się nie lubicie?
7: Nie, no rozmawiamy, no inaczej się nie dałoby.
6: Ale dzień dobry, do widzenia.
7: Pracować.
6: Tylko?
7: Rozmawiamy normalnie. To, że się człowiek różni, szczególnie w pracy, ale,
6: nasze
7: różnice
6: są... Ale
7: wie
6: pan, co mówi źródło Gazety Wyborczej, że nie rozmawiacie ze sobą, że jesteście w konflikcie, dlatego że pan Malepszak zarzuca panu, że Polskie Stronnictwo Ludowe oplotło spółki kolejowe i on chce to wszystko zmienić.
7: To jest absolutnie nieprawda i tam te artykuły, które pisze jeden z redaktorów Gazety Wyborczej, nie mają żadnego związku z rzeczywistością. Ten sam autor mówił, że napisałem wniosek o odwołanie. Poprosiłem tego autora. Mówię, proszę wystąpić w trybie informacji publicznej do KPRM-u i poprosić o dostęp do mojego wniosku o odwołanie, bo to chodziło i ministra Laska, i ministra...
6: Nie było takiego wniosku?
7: Oczywiście, że nie było.
6: Był nieformalny. Może pan złożył ustny wniosek?
7: No to niech napisze, że miałem ustny.
6: Okej. Okay. A był ustny czy nie? Reszta jest milczeniem. Dzisiaj Dzień Ojca.
7: Najlepsze życzenia dla wszystkich ojców. I życzę wszystkim panom, którzy jeszcze nie są ojcami, żeby zaznali tego szczęścia, bo to jest wielkie wyróżnienie.
6: A w jakim wieku ma pan dzieci?
7: Krzysio 7 lat, Olek 10 lat, który jest teraz na obozie koło najdłuższej wsi w Polsce, czyli Zawoja, tak?
6: Czyli chłopcy, o tak, piękna pod Babią Górą, piękna wieś, piękna okolica. No to wszystkiego najlepszego wzajemnie. Dariusz Klimczak, minister infrastruktury PSL, był gościem Radia Z. Dziękuję panie ministrze i miłego dnia.
7: Dziękuję
6: bardzo.
5: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

0: 5. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział we wpisie na platformie X, że dziś zwróci się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne podjęcie czynności wyjaśniających w sprawie funkcjonowania Szpitala Południowego w Warszawie. To w związku z zarzutami, które w wywiadzie w Kanale Zero postawił były pracownik tej placówki, dr Emil Jędrzejewski. Lekarz opisywał rzekome wydarzenia, które miały mieć miejsce w warszawskim Szpitalu Południowym z udziałem doktora Dawida Kacprzyka. Jędrzejewski powiedział m.in., że na SOR Szpitala Południowego procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Miało też dochodzić do fałszowania dokumentacji medycznej. Wywiad z Jędrzejewskim miał związek z publikacją portalu Zero.pl z 15 czerwca, w której m.in. przywołano treść oświadczenia majątkowego Kacprzyka. Wynikało z niego, że w trakcie specjalizacji zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych, a na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. Po pierwszym, po dłuższej przerwie szczycie Grupy Wyszehradzkiej jest zapowiedź wspólnego frontu w sprawie zmiany polityki klimatycznej i energetycznej Unii Europejskiej. Liderzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier spotkali się w Pałacu Godollo pod Budapesztem. Co dokładnie ustalili, o tym reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
1: Że tak jak kiedyś będą działać lojalnie i uzgadniać stanowiska przed unijnymi szczytami. Wtedy Europa Środkowo-Wschodnia ma prawdziwą siłę, mówi premier Donald Tusk.
2: Jeśli zawsze będziemy rozumieli, że to, co łączy, niezależnie od konfliktów czasami politycznych, to, co nas łączy, jest silniejsze niż to, co nas dzieli, to Europa zacznie nas słuchać.
1: A przykłady zmian, które chce grupa, to reforma systemu handlu emisjami ETS, wycofanie się z zakazu produkcji samochodów spalinowych, rozwijanie za to Funduszu Spójności i Polityki Rolnej. Godol do Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Był to pierwszy szczyt Grupy Wyszehradzkiej od ponad 2 lat. Wcześniej spotkań i współpracy brakowało z powodu m.in. różnic w nastawieniu wobec Rosji i Ukrainy. Głuchy telefon na linii Warszawa-Kijów. Pałac Prezydencki ujawnia w Radiu Z kulisy rozmów z Ukraińcami w sprawie odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz twierdzi, że strona ukraińska grała na czas, czekając na reakcję Karola Nawrockiego, a na koniec przerwała rozmowy. Ze szczegółami reporter Radia Z Daniel Wrzos.
3: Pałac Prezydencki dwukrotnie rozmawiał z przedstawicielami Kancelarii Zełenskiego. Planowane było nawet spotkanie obu prezydentów w Warszawie. Ustalona była godzina i data, ale ostatecznie do tego nie doszło, wyjaśnia rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
4: Te rozmowy wywoływali Ukraińcy, byliśmy otwarci. Konsultacje, uzgodnienia tych rozmów się zakończyły ze strony ukraińskiej, więc Ukraińcy nie chcieli z nami rozmawiać, gdy zabawili się w głuchy telefon.
3: Według Leśkiewicza nie należy łączyć braku obecności Zełenskiego na konferencji o odbudowie Ukrainy z odebraniem mu orderu Orła Białego.
0: Zełenskiego na ruszającej jutro konferencji w Gdańsku zastąpi premier Ukrainy Julia Sfyrydenko. Już pojutrze zakończenie roku szkolnego i początek wakacji. Służby kontrolują więc kąpieliska i kurorty. Tak jest m.in. w Lubelskiem, gdzie wszystko jest już gotowe. To lato ma być wyjątkowo upalne, stąd apel o ostrożność w czasie wypoczynku, mówi komendant wojewódzki Straży Pożarnej w Lublinie, nadbrygadier Zenon Pisiewicz.
5: W szczególności w miejscach takich jak obszary leśne, teren otwarty, z uwagi na to, że pogoda jest bardzo dynamiczna, niezmieniająca się, śledził prognozy pogody.
6: Do tego całe akcje profilaktyczne związane z głównie młodzieżą i dziećmi odnośnie poprawnych zachowań nad akwenami wodnymi, kwestii dotyczących przepisów związanych ze sprzedażą alkoholu i zakazem takiej sprzedaży. To są te priorytety, które dla nas są najważniejsze, najistotniejsze po to, żeby bezpiecznie te wakacje wszyscy mogli spędzić razem.
0: Dodawał zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie Jacek Deptuś. Na nowy sprzęt WOPR na Lubelszczyźnie dostał prawie 500 000 zł. MPK w Krakowie odebrało 15 nowych elektrycznych autobusów przegubowych. Każdy z nich może przewieźć blisko 130 pasażerów, a pierwsze pojazdy już wczoraj wyjechały na trasy. Zakup niemal w całości pochodzi z funduszy z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Tym samym elektryczna flota krakowskiego przewoźnika zwiększyła się już do prawie 160 pojazdów. A gród pod Wawelem opanowali wczoraj górale. Muzyką, regionalnymi smakołykami i licznymi wydarzeniami kulturalnymi zachęcali ludzi do przyjazdu do Zakopanego. Na Placu Szczepańskim, tuż obok rynku głównego, stanęły regionalne stoiska i scena. Podhalański folklor przyciągnął tłumy turystów i mieszkańców miasta. Na miejscu był też reporter Radia Z Przemek Taranek.
7: Letnie kino, festiwal literacki, międzynarodowy festiwal folkloru ziem górskich to niektóre atrakcje szykowane na ten sezon. Jest po co przyjechać, zachęca Mateusz Pajek z

0: Urzędu Miasta w Zakopanem.
1: Do Zakopanego przyciągają góry, przyroda. Jest bardzo duży dzisiaj upał, a w Zakopanem bardzo rzeźko. Wszystkim się to podoba. Można tam się przysiedlić przy potoku, wejść na szlak górski.
0: A wieczorem na przykład degustować góralskie smakołyki.
2: Częstujemy oscypkami prawdziwymi.
3: Mamy przepyszne pyzy z jagnięczyną. Mamy smalec z domowej roboty. Chce pan smalczyka?
0: A dejcie posmakować. Przemek Taranek, Radio Z.
4: Nieoficjalnym otwarciem sezonu letniego w Zakopanem będzie wielki koncert plenerowy w przyszłą niedzielę. Większość Polaków chce wyjechać na wakacje latem, tak deklaruje 79% pytanych przez Polską Organizację Turystyczną i Travelist. Najczęściej wybieramy morze, jeśli chodzi o wydatki, co trzeci z nas chce zmieścić się w przedziale od 1000 do 2000 zł na osobę. Do 3000 zł planuje przeznaczyć 16% pytanych, taki sam odsetek myśli o kwotach powyżej 4000. Niebezpieczny trend coraz częściej pojawia się w Polsce. Chodzi o train surfing, czyli jazdę na dachach pociągów lub ich zewnętrznych elementach. W zeszłym roku pojedyncze przypadki były głównie na Śląsku. Teraz do incydentów dochodzi też m.in. w rejonie Warszawy. Od początku roku mieliśmy 13 takich zdarzeń. Jedno z nich skończyło się upadkiem młodej kobiety. Mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Piotrem Gawrońskim Paweł Kuskowski z Warszawskiej Straży Ochrony Kolei.
5: Na szlaku Warszawa-Włochy-Pruszków 18-letnia młoda kobieta, która spadła z dachu pociągu, doznała, prawda, uszczerbku na zdrowiu.
6: Jakie mogą być konsekwencje prawne takiego pasażera, który wchodzi na pociąg?
5: Straż Ochrony Kolei w takich sytuacjach może nakładać grzywny w drodze mandatu karnego do 500 zł. Staramy się uświadamiać też, prawda, podczas prelekcji, pogadanek w szkołach. Uświadamiać, że to jest bardzo skrajnie niebezpieczne.
4: Dodatkowym zagrożeniem jest sieć trakcyjna, która znajduje się nad torami. Płynie w niej prąd o napięciu 3000 V. Teraz to już wszystko. Dziękuję za spędzone wspólnie godziny. Na kolejne wiadomości Radia Z to 5:30. Zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Money, money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money!
1: Cherry Money?
0: Nowy ekspres los!
1: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Po reklamie. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Punktualnie 5:30, jest środa, 24 czerwca, wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiak. Dzień dobry,
1: dzień
0: bardzo.
1: Dobry. Dzień dobry, zapraszamy.
2: Prezydent Warszawy zwróci się do prokuratora generalnego w sprawie możliwych nieprawidłowości w szpitalu południowym. Rafał Trzaskowski zapowiada to po wywiadzie jednego z lekarzy z tej placówki w Kanale Zero.
3: Według doktora Emila Jędrzejewskiego na SOR-ze szpitala południowego procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią. To właśnie oddziałem ratunkowym kierował młody lekarz Dawid Kacprzyk, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
2: Wstępne ustalenia Najwyższej Izby Kontroli potwierdzają nieprawidłowości w polskich szpitalach. NIK zbadał m.in. długość dyżurów personelu medycznego.
3: Lekarz rekordzista miał dyżur, który trwał 120 godzin non-stop. Z kolei jeden z pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego miał pracować 17 godzin dziennie przez cały miesiąc.
2: Czeka nas w tej sprawie poważna rozmowa z NFZ-em, komentuje premier Donald Tusk.
4: Bo ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach. Będę prosił także o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu.
3: Premier zobowiązał też ministrów zdrowia i sprawiedliwości do przygotowania rozwiązań, które ukrócą proceder przyjmowania pacjentów poza kolejką i wprowadzą skuteczne kary za takie praktyki.
2: Ruch kolejowy w Niemczech stopniowo wraca do normy, zapewnia Deutsche Bahn po awarii systemu łączności radiowej. Usterka zatrzymała na 2 godziny wszystkie pociągi w Niemczech.
3: Problem pojawił się późnym wieczorem, po 23:00. Awaria została usunięta, ale opóźnienia mogą być co najmniej do 6:00 rano.
2: Benzyna wciąż poniżej 6 zł. Dziś płacimy maksymalnie 5,97 za litr. Za tę lepszą 98 nie więcej niż 6,68.
3: Diesel może być maksymalnie po 6,11 zł.
2: To już ostatnie dni z cenami maksymalnymi na stacjach. Minister energii będzie je ustalał tylko do końca czerwca. Kończy się rządowy program CPN, a z nim także obniżony VAT na paliwa.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Ciepły dzień przed nami, moi drodzy. Będzie cieplej niż było wczoraj. Już zobaczymy dzisiaj 30 stopni na zachodzie.
0: Tak, na wschodzie jeszcze przyjemniej, na północy 23-24, kreski powyżej zera. Ale ja słyszałem w Radiu Z, że w weekend, w niedzielę, na zachodnich rubieżach Rzeczypospolitej ma być nawet 40 stopni w cieniu.
6: Upał przed nami, gigantyczny upał.

0: dobry bardzo, tu wasz ulubiony poranny program Radia Z. Witamy was w kolejnym dniu. Dzisiaj już środa, to 24 dzień czerwca i dzisiaj mamy dzień przytulania.
1: No chodź Kamilek, dajże pyska.
2: Wiedziałem, że to zrobisz.
1: Chodź tu do mnie.
2: Ale
1: nie wycieraj się, nie wycieraj. Nie wycieraj się.
2: Wuj, wszystkie traumy wujków wróciły właśnie. Wujków.
1: I cioć.
2: Tak, i imienin.
1: Ciocia ze szminką.
2: I ta szminka zawsze tak pachniała i ta szminka zostawała na ustach przez tak długi czas.
0: Tak, do dzisiaj pamiętamy ten smak.
2: To smak dzieciństwa. Chociaż zdarzało się fajne ciocie, nie będę kłamał. Kochani, jak zawsze o tej porze, pytamy, dlaczego wy już nie śpicie?
0: Czekaj, bo nie mogę się skupić. Przypomniałem sobie swoją ciocię Małgosię. Ciocia Małgosia grała na skrzypcach w Filharmonii, rozumiesz? Tak, 321.
2: Tu wasza poranna waltornia. Dzwońcie i powiedzcie, dlaczego wy już nie śpicie.

0: Pobudeczka z Radiem Z. Kochani, jak się cieszymy, że już jesteście na równych nogach, jasno za oknami, a wy dzwonicie na ogólnopolską centralkę porannego wstawanka. 321, 321, 321. Dzień dobry, co tam słychać?
1: A czy polskie pistacje już są? Bób, czy ktoś widział bób i w jakiej cenie?
2: Polskie pistacje, bób. Jest taka piosenka, czy ktoś widział bób, buba, czy ktoś wie, czy już jest bób.
0: No i też na kancelarii premiera jest napisane bób, honor, nie, bób, honor, tak, bób, honor, Włoszczyzna.
2: Tak, to każda żona, jak się mąż naje bobu, to potem mówi, bój się boba.

0: losy.
1: Ale co?
0: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Kto zwalcza ból?
3: Fundary!
2: Kto?
3: Fundary! Fundary!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Po reklamie.
7: Zbliża się szósta, jest środa, 24 czerwca. Wiadomości Radia Z przedstawią Paula Michalik i Michał Adamiak.
8: Jest decyzja Ukrainy. Prezydent Zełenski nie przyjedzie na gdańską konferencję.
9: Zagrożenie życia na Sorze w Południowym. Zaskakujące informacje sygnalisty ze stołecznego szpitala.
8: Prezydent FIFA ujawnia mundialowy puchar, wręczy razem z prezydentem Trumpem.
7: 6.
8: Prezydent Ukrainy nie przyjedzie na forum odbudowy Ukrainy do Gdańska. Walczące z Rosją państwo będzie reprezentować szefowa rządu ukraińskiego Julia Sferydenko.
9: Kijów oficjalnie nie komentuje zmiany na stanowisku szefa delegacji.
8: Tę sytuację uważnie śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. A jak polski rząd na to reaguje?
10: Raczej na chłodno i zgodnie z przewidywaniami bez entuzjazmu. Jak przekazał po posiedzeniu rządu rzecznik gabinetu Donalda Tuska Adam Szłapka, ciężko komentować ukraińską decyzję.
11: To jest

0: Jeżdża. Brak.
1: Obecność na konferencji potwierdziła m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
2: Grupa Wyszehradzka znów jednym frontem. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry wracają do wspólnej walki na unijnym froncie w takich sprawach jak reforma polityki energetycznej, system handlu emisjami ETS, który wpływa na rachunki za prąd, ale też polityka rolna i spójności, czyli fundusze na rozwój regionów.
1: Takie deklaracje padły podczas szczytu liderów czterech państw w Budapeszcie. To było pierwsze takie spotkanie od ponad 2 lat.
2: Z bliska szczyt obserwowała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
3: Kraje Grupy Wyszehradzkiej nie we wszystkim się zgadzają. Nadal są różne postawy wobec Rosji czy Ukrainy, ale po zmianie władzy na Węgrzech współpraca rusza na nowo i może działać jak kiedyś, mówi premier Donald Tusk.
4: Byliśmy czasami jak jedna pięść, to wtedy byliśmy w stanie nie tylko wpływać ale na decyzje, ale narzucać niektóre decyzje w Europie.
3: Premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier zobowiązali się do koordynacji stanowisk przed każdym unijnym szczytem. Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Ten wspólny front grupy ma dotyczyć także spraw walki z nielegalną migracją czy rozwojem przemysłowym, jak próba wycofania się Unii Europejskiej z zakazu produkcji samochodów spalinowych.
2: Nowe porażające informacje w sprawie warszawskiego szpitala południowego i afery z lekarzem milionerem. Nie jest wykluczone, że były tam rażące zaniedbania powodujące zagrożenie życia pacjentów.
1: Prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział, że złoży dziś wniosek do prokuratora generalnego o pilne zajęcie się tą sprawą. To po wywiadzie sygnalisty doktora Emila Jędrzejewskiego w Kanale Zero. Ten lekarz pracował w szpitalu południowym, gdy szefem SOR-u był młody lekarz w trakcie specjalizacji Dawid Kacprzyk.
2: Informacje w tej sprawie przynosi reporter Radia Z Michał Dzieneński. Dzień dobry, Michał.
5: Dzień dobry.
2: Jakie konkretnie zaniedbania chodzi?
5: Według doktora Jędrzejewskiego na SOR-ze dochodziło do zgonów pacjentów wynikających z niedoświadczenia doktora Dawida Kacprzyka. Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. Procedury były wadliwe. Mówił w wywiadzie lekarz sygnalista. 28-latek został szefem SOR-u, nie mając doświadczenia i żadnej, podkreślam, żadnej specjalizacji. W ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Warszawska prokuratura prowadzi już 2 śledztwa w tej sprawie dotyczące oszustw przy wystawianiu faktur przez lekarza milionera i braku odpowiedniego nadzoru nad szpitalem przez władze placówki i miasta. Teraz prezydent Warszawy chce, by sprawą zajęła się sama prokuratura generalna.
1: Śledczy z prokuratury okręgowej chcą przesłuchać 10 świadków, w tym Rafała Trzaskowskiego.
2: Kopuła gorąca coraz bliżej Polski. Jutro termometry w niektórych miejscach mogą pokazać 34 stopnie. W weekend bardzo rzadko widywane u nas 40.
1: Taka pogoda może być niebezpieczna dla zdrowia, mówi ratownik medyczny z Lublina Daniel Łuszczak reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi.
6: Czym grożą skrajnie wysokie temperatury?
7: Przede wszystkim przegrzanie, udary cieplne, poparzenia słoneczne. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
1: W razie jakichkolwiek objawów od razu trzeba kontaktować się z lekarzem. Według prognoz upały zostaną w Polsce co najmniej do połowy przyszłego tygodnia.
2: Zwycięzcy amerykańskiego mundialu dostaną puchar z rąk prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ogłosił to szef FIFA, Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
8: Gianni Infantino o ważnej roli Donalda Trumpa poinformował w rozmowie z telewizją Fox News.
9: We will be together.
8: Razem z prezydentem będziemy cieszyć się tym finałem. Też razem wręczymy zwycięzcy puchar.
9: Of course, together.
8: To nie będzie pierwszy raz Donalda Trumpa. Rok temu wręczał trofeum zwycięzcy klubowych mistrzostw świata. Został wtedy wygwizdany, ale nic sobie z tego nie zrobił i świętował na środku boiska razem z piłkarzami Chelsea. Później zdradził, że FIFA wręczyła mu oryginalne trofeum, a zespół z Londynu dostał replikę.
1: Finał Mistrzostw Świata będzie 19 lipca w East Rutherford, niedaleko Nowego Jorku.
2: Wiadomości sportowe po 6.30, a o 8.02 gościem Radia Z będzie były premier z Lewicy Leszek Miller. Zapraszamy w imieniu Bogdana Rymanowskiego.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
12: Mówiliśmy w wiadomościach o kopule ciepła, która zbliża się do Polski. Moi drodzy, ona dzisiaj się już pojawi w Zielonej Górze, w Szczecinie, we Wrocławiu, także w Poznaniu zobaczymy już dzisiaj 30 stopni, odrobinkę chłodniej, chociaż też nie zimno, na północy, północnym wschodzie 26. Tak, potwierdzamy, upały nadchodzą, w niedzielę już oficjalnie 40 stopni przywitani we Wrocławiu.
11: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
10: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
13: Sponsorem programu jest Wikend, producent okien, drzwi i bram. www.wikend.pl.
0: Znaczy wiecie, no, chcieliśmy, to mamy.
12: Tak, ale no. nie pamiętam, kiedy ostatnio było 40 stopni w Polsce. Pamiętasz?
0: Z roku na rok jest coraz więcej tych stopni na termometrach i takiego rekordu, to chyba jakiś rekord rekordu.

0: Z roku na rok jest więcej lat na karku, a nie stopni, Marek.
1: Więcej lat, bo a w sensie lato, pora roku, tak?
0: Nie, nie, w sensie jesteśmy coraz starsi.
1: Jakie starsi, nie ma czegoś takiego. 6 po 6, witajcie kochani, to środa. Zaczynacie dzień z Radiem Z i dobrze wam tak.

0: wspaniale, że wstaliście tak wcześnie, bo jeszcze jest chłodno, moi drodzy. 11 po 6. Dzień dobry, bardzo w Radiu Z. A u nas teraz
1: Wielka Księga Imion w Radiu Z.
0: Codziennie otwieramy Wielką Księgę Imion i sprawdzamy, kto dzisiaj świętuje imieniny. Jeszcze raz, imieniny. Kto dzisiaj świętuje imieniny. Dokładnie.
2: Bo solenizanci to ci, co imieniny, a jubilaci ci, co, którzy mają urodziny, w sensie.
0: Tak jest. No. Więc dzisiaj w kalendarzu Jan, Janina i Danuta.
2: Jan. Sporo jest tych słynnych Janów.
0: Tak,
2: nie?
0: Dokładnie.
2: Jest Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji, co powstrzymał Anglię. Mhm. Jest Jan Borysewicz, gitarzysta Lady Punk. Także jeżeli masz na imię Jan, to musisz, ale po prostu musisz odnieść sukces.
0: Tak.
2: No chyba, że ci się nie uda.
0: Jeszcze ktoś pyta, czy ty? Ty mówisz Janie. Także,
2: A to przechodzimy płynnie do kolejnego imienia.
0: Janina, o jakie to jest piękne imię. Janina zawsze wie, co zrobić z truskawkami, słuchajcie. Ona wie, że trzeba je umyć, usunąć szypułki, odrobineczkę cukru dołożyć, tam śmietany i porządnie wybełtać wszystko, prawda?
2: A jak nie ma śmietany, to mówi, masz to 10 zł, skocz po śmietanę. No i idziesz do sklepu, wracasz ze wszystkim, tylko nie ze śmietaną.
0: Tak.
2: No, cała Janina, no.
0: Janina najlepszego.
2: Tak.
0: I jeszcze jest Danka. Oj, Danuta. Dana. Jak jesteś w związku z Danutą, Danką, Daną,
2: tak,
0: to pamiętaj, że miłość nie jest dana na zawsze.

0: Jedna z tych piosenek, która od lat kojarzy się z Liquido, Narkotik. Dobrze, że jesteście z nami o poranku. Tutaj Radio Z, 20 po 6. 24 czerwca, moi drodzy. No i musimy to powiedzieć z dziennikarskiego obowiązku, bo jesteśmy chwilę po letnim przesileniu.
1: No, tak, tak.
0: I dzień był już najdłuższy, a teraz technicznie no, dni będą coraz krótsze.
2: Ale czekaj, czekaj, to jest informacja, której nikt nie chce usłyszeć 24 czerwca, bo to dzisiaj. To może mówmy inaczej, może mówmy wielki powrót nocy.
0: Okej, wielki powrót nocy nadchodzi. To trochę brzmi jak zapowiedź serialu, prawda? Ciemność 2 w reżyserii Wojtka Smarzowskiego.
2: Tej jesieni. A będzie Karolak tam grał?
0: Gdzie Karolak? No przecież Karolak gra w komediach, to będzie melodramat, jakiś taki kino moralnego niepokoju.
2: A to jak melodramat, to może jakiś aktor dramatyczny.
0: No.
2: Może któryś z braci Mroczek. On potrafi każdą emocję zagrać jedną miną.
0: Pokaż jaką.

0: To jest kawałek o tym, o czym za chwilkę powiemy w wiadomościach Radia Z.
1: Będzie gorąco w Zielonej Górze.
0: Wszędzie było. O, cześć Bartek.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Temperatura ciała?
2: 36,6,
0: mam nadzieję. Tyle, ile w cieniu już niebawem w całej Polsce. Zostańcie z nami. Radio
3: Z i już. Sponsorem programu był Weekend. Producent okien, drzwi i bram. www.wiked.pl.
4: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
10: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
11: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
9: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Po reklamie.
0: Zapraszamy do nas, moi drodzy. 6.30 wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk. Zróbmy głośniej, posłuchajmy.
13: Żar wlewa się do Polski od zachodu. Pomarańczowe alerty IMGW ostrzegające przed upałem mamy dziś dla lubuskiego, części Dolnego Śląska i zachodu Wielkopolski. W związku z ekstremalną temperaturą stan gotowości meldują Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Policja i Straż Pożarna.
14: Przedstawiciele służb i poszczególnych ministerstw spotkali się wieczorem na pilnej naradzie w MSWiA. Minister Marcin Kierwiński mówi, że każdy resort ma podejmować natychmiastowe działania w ramach swoich kompetencji.
13: Inspekcje instalacji nuklearnych w Iranie będą w odpowiednim czasie. Donald Trump twierdzi, że nie ma pośpiechu z wizytą kontrolerów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.
14: To jego komentarz do słów Irańczyków, że inspekcje nie są zaplanowane. Oni się mylą. Powiedziano nam, że wszystko jest pod kontrolą. W 100% zapewnia prezydent USA.
13: Do pracy w Poznaniu lepiej wyjechać wcześniej. Wstaje kolejny dzień z remontem węzła Krzesiny na A2. Drogowcy przez ponad miesiąc będą tu wymieniać asfalt.
14: Autostrada Wielkopolska zapewnia, że prace są prowadzone etapami, aby utrudnienia były jak najmniejsze. To wszystko ma potrwać prawie do końca lipca.
13: Kolejne miejsce odwraca się od turystów. Włoska kraina Cinque Terre w Ligurii zaczyna surowo egzekwować przepisy dotyczące nadmiernej turystyki. La Repubblica opisuje, jak ostatnio ukarano tam przewodnika.
14: Bo zwiedzający, których oprowadzał, nie mieli słuchawek wymaganych dla grup powyżej 10 osób. Kraina Cinque Terre słynie z domów kaskadowo zbudowanych na stromych klifach i malowniczych ścieżek widokowych.
13: To teraz dzień dobry po włosku, powie nam Mateusz Ligerza.
2: Buongiorno.
13: Wiadomości sportowe.
2: Zapraszam.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
17: Kolumbia, kolejną drużyną, która zapewniła sobie awans do fazy pucharowej na mundialu. W grupie K po jedynym golu Munoza pokonali Demokratyczną Republikę Konga. Blisko zapewnienia sobie awansu także Portugalia. Odblokowany Cristiano Ronaldo. Jego drużyna rozbiła Uzbekistan aż 5-0. On sam strzelił 2 gole. Po kiepskim występie na inaugurację turnieju był wyszyzany przez kibiców i opinię publiczną. Co na to sam zainteresowany? Przez 23 lata mojej kariery było tak samo. Nic się nie dzieje, kiedy sprawy idą dobrze, Cristiano jest super. Jeśli idą źle, Cristiano jest emerytem i się już po prostu nie nadaje. W grupie L Anglia bezbramkowo zremisowała z Ganą, 3 punkty wywalczyła Chorwacja, która triumfowała po bramce Budimira. Szymon Marciniak dostał kolejny mecz. Tym razem polski sędzia został wyznaczony do poprowadzenia starcia Egiptu z Iranem w trzeciej kolejce grupy G. Nad ranem czasu polskiego odbył się draft do koszykarskiej ligi NBA. Z numerem pierwszym wybierała drużyna Washington Wizards i pozyskała 19-letniego skrzydłowego AJ DeBanca. To najlepszy strzelec minionego sezonu w akademickiej NCAA.
16: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
18: No słuchajcie, no pięknie jest, no jest lato. Jak jest, pani kierowniczka, jak jest lato?
0: Zrób po włosku tę prognozę pogody, bo ty potrafisz.
18: Ja nie potrafię.
0: Nie
18: potrafisz.
0: Potrafię.
18: Cambia la fasciatura, almeno due volte a giorno.
0: O, fajnie. Co powiedziałeś?
18: Pamiętaj, żeby zmienić bandaż 2 razy dziennie.
19: Parno.
9: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Ale czekaj, ze wszystkich pięknych włoskich zdań, tam te amo i tak dalej, ty no wybrałeś tak. Akurat to zdanie nie, o bandażu.
18: No, ja mam taki kurs i tam są takie po prostu kwestie.
0: Przypomnij, ile ty masz lat, tak?
18: Ja 50.
19: No, to 50. Ja bandaże 50, no już to on dobiera po prostu.
18: No, właśnie.
19: Ja witajcie, umiem kochani. Po francusku, że nie mam pieniędzy, że ne pas d'argent i tyle.
0: Fajnie.
19: Je ne pas d'argent.
18: A to nie po rosyjsku? Po
19: darżą.
0: A mówiliśmy o tym, że dzisiaj 30 stopni będzie w Zielonej Górze, czy nie mówiliśmy?
19: Nie, ale to widać.
18: To wszędzie
19: ktoś
18: tak
19: chce
18: samo.
19: Zobaczyć, jaka jest pogoda, nie chce popatrzeć.
0: Tak, nie, no, to my mówimy prognoza pogody, bo naprawdę jest prognoza pogody.
18: Lampa, no, co to więcej. No.
19: Pizza.
0: Emigranci 26, teraz. 26, 27.

0: Kochani, wielkie pieniądze! U nas to się dzieje od samego rana w Radiu Z. To już ostatni wielki finał z szansą na 700 tysięcy złotych. A już w piątek czeka na Was finał czerwca, w którym do zdobycia, tuż przed wakacjami, okrągły milion.
1: Historyczny milion złotych do wygrania w Radiu Z. Uwaga, kiedy wejść do zabawy? Za chwilę? Po śniadaniu? Wieczorem? Właśnie nie. Kiedy? Dokładnie.
0: Teraz sobie wymyślił, dobre.
1: Teraz.
2: Dokładnie. A i wchodzimy teraz tak, albo na radioz.pl, albo klasycznie SMS-em hasło Radio Z pod 7353. Taki SMS-ik kosztuje 3,69 i VAT bierzemy my na klatę już.
0: No i Agula, kiedy najlepiej wysłać tego SMS-a?
1: Teraz, bo jak teraz wyślecie, to każdy SMS zamienimy w 7000 SMS-ów. Ludzie, 7000 SMS-ów.
2: No, 7000 szans na 700 tysięcy złotych. Ostatni finał. Okrągły milion, kwadratowy milion, trójkątny milion. Jak wygracie milion, to z tego będziecie nazywali jak chcieli.
1: W piątek milion złotych do wygrania w Radiu Z.
0: Ludzie, grajta i wygrywajta. SMS-y poprosimy Radio Z. Takie hasło Radio Z pod 7353.
3: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 złotych przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Po reklamie.
12: Radio Z i już.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

0: Sheeran.
1: Dzisiaj śpiewając, ja też coś dzisiaj zaśpiewam, ale
0: jest,
1: obiecuję.
0: Jest jakieś takie właśnie...
1: No słoneczko, lato,
0: jest
1: wychodzisz.
0: Nastrój takiego grilla, ogniska, tak. Gitary.
2: No, lody na patyku.
0: Też fajnie. Słuchajcie, sport teraz. Maja Chwalińska jest na urlopie i ogłosiła, że przed Wimbledonem nie zagra w żadnym turnieju. Będzie nic nie robić.
2: No i spoko, należy jej się. No dała czadu na Rolandzie Garrosie.
0: No, ale podobno nie do końca dobrze, bo większość liderów przed Wimbledonem jedzie na turniej, żeby, jak to się ładnie mówi w tenisie, poczuć trawę.
1: No to nie trzeba na turniej jechać, wystarczy wyjść przed blokiem, wieczorem przed blokiem.
2: Bartek, to chodzi o nawierzchnię.
1: No jakie?
2: O nawierzchnię. Są trzy najważniejsze nawierzchnie kortów i one się różnią. Są korty twarde, jest trawa i cegła zwana mączką.
1: Trawa, mączka i twarde?
2: Tak.
1: Jesteś pewny, że to nie o innych substancjach?
2: Za 8:07.

0: No i mamy kolejny temat numer jeden. Kto przyjedzie, a kogo nie będzie na konferencji w Gdańsku, konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy?
1: Jakiś deweloper i patodeweloper na pewno się pojawi, żeby tam coś pyknąć sobie.
2: Majster, jakieś halangry też będą.
1: Zobaczymy. Co będzie?
2: Halangry. Takie pomocniki.
1: Pomocniki majstra.
2: Jak nic nie umiesz i przychodzisz do roboty na budowę, to jesteś halangrem.
1: Okej, dziękuję.
0: Halangry całego świata, łączcie się.
2: To jest.
0: Więcej o tej konferencji już za chwilkę w wiadomościach Radia Z, punktualnie o 7.
3: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
4: Dym na nas wali. My już swoich domów nie widzieliśmy.
5: Jeden z największych pożarów w ostatnich latach na terenie powiatu słupskiego.
6: No, wybuchało wszystko w 2 minuty w sumie.
3: Pierwsze w eterze, wiarygodne i obiektywne. Wiadomości Radia Z.
7: Mateusz Kasiak, Radio Z.
8: Adam Kaźmierczak, Radio Z.
9: Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
3: Słuchaj przez całą dobę. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Reklama.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
13: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
18: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
19: Jeszcze nie śpisz?
20: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
19: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
20: Najlepiej Rosdil Max. Rosdil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
21: Rosdil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rosdil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej wydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
23: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
24: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
25: Zaraz część posmarujemy.
26: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
27: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
28: Już nie swędzi.
29: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
29: Po reklamie.
0: Zbliża się siódma, jest środa 24 czerwca. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiok.
1: Oficjalna nieobecność. Prezydent Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na rozmowę o odbudowie Ukrainy.
2: Afera w Szpitalu Południowym nie ma końca. Lekarz sygnalista ujawnia kolejne nieprawidłowości.
1: Krakowianie i górale. Wielka promocja Zakopanego na Placu Szczepańskim.
0: Siódma.
1: Gdańska konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy bez Wołodymyra Zełenskiego. To już oficjalne stanowisko Kijowa. Zamiast prezydenta przyjedzie premier Julia Sfyrydenko. Informacje zbiera i weryfikuje reporter Radia Z Michał Dzienyński.
4: Zgadza się.
1: Michał, jak komentowana jest ta nieobecność Zełenskiego?
4: Kijów nie komentuje, tylko przekazuje suchą informację. Prezydenta nie będzie, będzie pani premier. Premier Tusk mówi, że spotkanie z szefową ukraińskiego rządu sprawi, że konferencja być może przebiegnie sprawniej, bez niepotrzebnych eskalacji. Ministrowie z kancelarii prezydenta Nawrockiego twierdzą, że brak prezydenta Ukrainy w Gdańsku wystawia polskiego premiera na pośmiewisko. To upokarzające. Tym bardziej, że jednym z gospodarzy gdańskiej konferencji jest przecież prezydent Zełenski, mówi w Radiu Z prezydencki rzecznik Rafał Liśkiewicz.
5: Zaproszenia kierował i pan premier Tusk, i pan prezydent Wołodymyr Zełenski. To decyzja pana prezydenta Zełenskiego, że nie pojawi się na konferencji, będzie pani

0: nie zdarzyło. Wieża Eiffla i paryski Louvre skróciły godziny zwiedzania.
1: Hiszpańska Krajowa Służba Meteo wydaje czerwony alert dla trzech regionów. W Andaluzji ma być 44 stopnie, niewiele mniej w Kantabrii i Kraju Basków.
0: Fala piekielnych upałów zbliża się do Polski. Bardzo gorąco zrobi się jutro, ale w weekend na zachodzie może być nawet 40 stopni.
1: O tym, jak bardzo groźna dla zdrowia jest taka temperatura, z ratownikami rozmawia reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
2: Oczywiście najbardziej zagrożone są osoby starsze i dzieci. Przy tak skrajnych temperaturach powinniśmy uważać jednak wszyscy, bo nawet niewinny spacer na słońcu może skończyć się w szpitalu, mówi mi ratownik medyczny Daniel Łuszczak.
3: Udary cieplne, poparzenia słoneczne, oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia.
2: Dlatego dużo pijemy, zaciemniamy okna i spacerujemy tylko wieczorami i o poranku. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: W razie objawów nie wahajcie się i zgłaszajcie do lekarza. W prognozach upały są co najmniej do połowy przyszłego tygodnia.
1: Agencja ONZ planuje ewakuację 11 tysięcy marynarzy z cieśniny Ormus. Utknęli na statkach na tej trasie morskiej.
0: Ruch tamtędy został niemal całkowicie wstrzymany po wybuchu wojny USA z Iranem. Zawarte niedawno porozumienie ma zakończyć konflikt i przywrócić żeglugę. Według irańskich mediów w cieśninie nadal są jednak ograniczenia w ruchu statków.
1: Plac Szczepański jak Krupówki. W Krakowie można było poczuć się jak w Zakopanem. Górale urządzili wielką imprezę, by zachęcić ceprów do wakacji na Podhalu.
0: Stoiska kusiły regionalnymi potrawami, były tańce i śpiewy.
1: A przedstawiciele Urzędu Miasta i Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury opowiadali o tym, co się będzie działo w lipcu i sierpniu.
4: Czym zachęcacie do przyjazdu na wakacje do Zakopanego?
5: Będzie się bardzo dużo działo, będzie bardzo dużo i koncertów, i występów. Przyrychtowaliśmy także bardzo dużą ofertę dla dzieci, dla całych rodzin.
6: Mamy dunajeckie granie, witowiańską watrę, wybory harnasia roku, cepra i ceperki roku. Najbliższe wybory na Świarnicy Góroleckiej w Białym Dunajcu już 5 lipca. Pokazy rzemiosła, też można coś zjeść, potańczyć, pobawić się.
4: Żonę znaleźć.
6: Oj, to też, przy Świarnicy to jak najbardziej.
1: Z góralami rozmawiał reporter Radia Z Przemek Taranek. Letni sezon w Zakopanem zacznie się oficjalnie koncertem plenerowym już 5 lipca.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
9: Paula chciała powiedzieć 15. Mamy cię.
10: A wiadomo, wszyscy wiedzą, że 15 lipca to jest rocznica bitwy pod Grunwaldem.
9: A którego roku?
10: 1410.
9: Okej, coś tam jednak kojarzysz.
11: A nie 9?
10: 9 oni tam przyjechali. Zaczęli się rozkładać.
9: Kochani, kolejny ciepły dzień przed nami. Najcieplej na Dolnym Śląsku. Już dzisiaj 3 dychy.
8: Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
7: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
12: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
11: Jak jesteś taki mądry?
10: No.
11: Bitwa pod Sedynią?
10: 7290.
11: A pod Legnicą?
10: A pod Legnicą to się, wiesz...
9: Dopiero będzie.
10: Wszyscy razem.

0: 11 po 7 wstajecie z Radiem Z. Kochani, mówiliśmy o tym przed chwilką w wiadomościach, bo w weekend w Gdańsku odbędzie się konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy po wojnie.
1: Będzie, tak.
0: Ale przez tę całą aferę z orderem Orła Białego nie przyjedzie na tę konferencję najważniejsza postać, czyli prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Miał być. Dla niego specjalnie jest ta konferencja organizowana.
1: Zrobili mu konferencję dla odbudowy jego kraju i on stwierdził, że jednak nie przyjeżdża, tak?
0: No tak.
1: Bierze zabawki, idzie do domu. Obraził się?
2: To może zmienią konferencję na odbudowę Gdańska.
0: Znaczy nie przyjedzie pan premier Zełenski, ale zapowiedział, że przyśle panią premier Ukrainy Julię Sfyrydenko.
2: Szkoda, że nie przyjedzie. No. Mógł się wysłać kurierem.
0: Radio Z i już. Jak tak wszystko wysyła, to w sumie tak.
1: Spokojnie. Zmieściłby się? Pewnie by się zmieścił.
2: No, bym sobie wziął paczkę dużą.
1: Dokładnie tak. On duży nie jest, więc...
2: No, kucznie.

0: Polska, Polska! 18 po 7, słuchacie Radia Z. Co tam na mundialu? Jakie meczyki
1: Polska,
0: były?
1: Polska, ty ta.
0: Polska
1: ty
0: gola. Mhm.
2: Polska teraz odpoczywa i zbiera siły na kolejny turniej.
1: Dokładnie.
0: Właśnie. No właśnie.
1: Pozamiatamy tam.
0: Strzelaj. Algieria, Jordania 2-1. Anglia, Gana 0-0, niespodzianka. Mhm. Harry Kane nie strzelił gola.
1: Co ty mówisz?
0: Norwegia, no. Senegal 3-2 i Portugalia, Uzbekistan 5-0. Patrzcie na to, patrzcie na to.
1: Czekaj,
0: Ronaldo.
1: Czekaj.
0: Ronaldo.
1: A jak tam nasi?
2: No, odpoczywają, odpoczywają. Koncentrują się.
0: Ronaldo strzelił 2 gole, a mówili, że Ronaldo się skończył. I proszę, wyszedł. W 6 minucie już strzelił gola.
2: Skończył to się lekarz milioner ze szpitala południowego z Warszawy, no.
0: Znaczy w sumie tak, ale jak on się skończył? Przecież ten lekarz z tego szpitala nie poniósł, ten lekarz milioner, on nie poniósł żadnych konsekwencji na razie.
1: Ale co nie poniósł? Teraz
0: nie poniósł, on tam wysłał te 500 tysięcy, ale ten przelew do niego wrócił.
1: Ale będą konsekwencje. Ale będą poważne konsekwencje. Pan prezydent Rafał Trzaskowski weźmie go na dywanik i powie ti, żeby mi to było ostatni raz.
0: A to spoko, bo już myślałem, że musiał.
1: Nie, no będą konsekwencje, spokojnie.
2: No tak jak w sumie jak Polska na mundialu.
0: 19.
2: Żeby to było ostatni raz.
0: Po 7.

0: kochani?
1: No.
0: Kochani?
1: No.
0: Dlaczego mówisz, myślisz, że mówię o tobie, per kochani?
1: No.
0: Do słuchaczy mówię.
2: No. Widzisz, ja się nie odzywam.
0: Dokładnie.
1: No.
0: Kochani?
1: No.
0: 23 po 7.

0: Dzień dobry panie redaktorze Bogdanie Rymanowski.
1: Dzień dobry panom redaktorom.
2: Dzień dobry, witamy. Dzisiaj twoim gościem będzie były premier Leszek Miller.
1: Człowiek, który jak to
3: latał
1: mówią,
3: helikopterem.
1: Latał i
3: szybko latał
1: pewno ileś tam kilometrów. I na szczęście jak lądował, to wszystko okej się skończyło.
3: To podskoczył i...
2: Słuchaj, ale jak znam życie, spróbuję wróżyć. W twojej dzisiejszej rozmowie pan Leszek Miller powie o tym, że...
0: Też poleci.
2: Muzyka. Że Zełenski popełnił duży błąd, że popiera Karola Nawrockiego, że brak wizyty w Gdańsku jest jeszcze większym błędem. Strzelam.
1: Czy ty się nazywasz Leszek Miller?
2: Nie, ale strzelam. Mogę się założyć,
1: że jesteś.
0: Wróż Kamil.
1: Analiza godna najlepszego politologa.
2: Bardzo dziękujemy.
0: My w obecnym pędzącym świecie wprowadziliśmy, Bogdan, taką nowość, że jak słuchacze są bardzo zabiegani, to Kamil mówi, co będzie u ciebie w gościu Radia Z, bo jak o 8:02 nie będą mogli słuchać, to już wszystko wiedzą.
1: No ale to może też mieć inne konsekwencje.
2: Jakie?
1: Że odejdą od radia.
2: Nie, gdzie od ciebie, Bogdan, co?
0: Kochani, 8:02 były premier Leszek Miller. Zapraszamy. Najważniejsza rozmowa polityczna dnia w Radiu Z.
4: Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak wyprzedaż, to w euro.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
9: Rządza pieniądza.
8: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 700 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
13: Skoda. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
14: Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
15: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
16: Citroen. Po reklamie.
2: Dzień dobry, witamy o poranku. To jest Radio Z, 7:30, wiadomości. Paweł Michalik, Michał Adamiuk.
17: Prokuratura chce zatrzymać za kratami byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo teścia i próbę zabicia teściowej. Śledczy proszą sąd o przedłużenie tymczasowego aresztu dla niego.
18: Mężczyzna został zatrzymany w poniedziałek po kilkudniowej obławie. Wczoraj został przesłuchany, relacjonuje Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
19: Przyznał się częściowo do
5: popełnienia zarzucanych mu przestępstw, nie określając zakresu tego przyznania się. W ramach wyjaśnień złożył krótkie oświadczenie, odnosząc się do treści postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Jednakże treści tych wyjaśnień nie ujawniamy.
18: W piątek były policjant zaatakował nożem swoich teściów w Mierzawie koło Jędrzejowa. Mimo reanimacji 80-latek nie przeżył. Jego żona trafiła do szpitala w ciężkim stanie.
17: Talibowie w sercu Unii Europejskiej. Pięcioosobowa delegacja z Afganistanu przyjechała do Brukseli na zaproszenie Komisji Europejskiej. Belgia wydała im wizy tylko na jeden dzień.
18: Unia oficjalnie nie uznaje rządu talibów, ale o nawiązanie z nimi kontaktów zwróciło się do Komisji 20 państw członkowskich. Nieoficjalnie w rozmowach z talibami w Brukseli miał wziąć udział także przedstawiciel Polski. Tematem miało być m.in. organizowanie powrotów Afgańczyków z Europy do ich kraju.
17: Drożeje powrót za kółko po utracie prawa jazdy za alkohol czy narkotyki. Od dzisiaj koszt obowiązkowego kursu reedukacyjnego rośnie do 2,5 tysiąca złotych.
18: Do tej pory było to 500 zł. Dwudniowe szkolenie muszą przejść kierowcy, którzy stracili uprawnienie za jazdę pod wpływem alkoholu albo narkotyków.
17: Życie w luksusie po prezydenturze. Andrzej Duda sprawił sobie Porsche 911, ustalili autorzy podcastu w związku ze śledztwem Dominika Długosz z Newsweeka i Mariusz Gierszewski z Radia Z. To model, którego ceny zaczynają się w Polsce od prawie 700 tysięcy złotych.
18: Byli prezydenci dostają ponad 14 tysięcy brutto emerytury miesięcznie. Andrzej Duda zasiada też w Radzie Nadzorczej firmy Zen.com, świadczącej usługi finansowe w sieci. Razem z żoną założył też spółkę zajmującą się doradztwem.
17: W Radiu Z wiadomości sportowe i Mateusz Ligenza.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Na program zaprasza sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
20: Cristiano Ronaldo odblokowany. Słynny Portugalczyk dwukrotnie trafił do siatki, a jego reprezentacja pokonała Uzbekistan 5-0 podczas Mistrzostw Świata. CR7 wkrótce może osiągnąć magiczną granicę 1000 bramek, co nie udało się nikomu w historii. Do pełni szczęścia brakuje mu już tylko 25 goli. Mecz o piłkarski Superpuchar Polski odbędzie się w Poznaniu, a nie jak pierwotnie planowano we Wrocławiu. PZPN poinformował, że po obradach zarządu Lech podejmie u siebie Górnika Zabrze 16 lipca, ale kolejne edycje mają odbywać się już na neutralnym terenie. Z Warszawy do Szczecina wybrał się Nsame. Kameruński napastnik opuścił Legię i na zasadzie wolnego transferu podpisał roczny kontrakt z Pogonią. Dla drużyny ze stolicy Polski strzelił 12 goli w 28 występach. Na koniec siatkarska plus liga. Aluron CMC Warta Zawiercie po podpisaniu Tomasza Fornala ogłosiła kolejnego reprezentanta Polski. Z klubem związał się środkowy Jakub Kochanowski. Drużyna od kadrowiczów pęka w szwach, bo z klubem są związani także Jakub Popiwczak, Bartłomiej Bołądź i Mateusz Bieniek.
21: Pewnie w przyszłości będę chciał jeszcze spróbować innych kierunków, bo są jeszcze inne ciekawe do zwiedzenia i zobaczenia. Mam teraz ze sobą sezon w Turcji, jestem bogatszy o to doświadczenie.
20: Mówił Tomasz Fornal, a już dziś nasza kadra rozpocznie turniej Ligi Narodów w Gliwicach meczem z Belgami.
19: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
0: Wstaje piękny letni dzień, słuchajcie, dzisiaj na zachodzie prawdziwy upał, już 30 stopni w cieniu jak nic, w centrum od 25 do 28, najchłodniej, ale też gorąco na wschodzie i na północy, około 25, wszędzie żadnej chmurki, no może troszkę więcej obłoczków na południu, ale bez deszczu i bez burzy.
19: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
22: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
2: Myślałem, że do zoo chcesz i się znowu patrzeć, jak te zwierzęta robią.
0: Słoń?
2: No, wiecie co robią.

0: I widzisz, Kamil, to się nazywa, że ktoś ładnie śpiewa. Marisa w Radiu Z.
1: Nie rozumiem, do czego pijesz, nie rozumiem teraz.
0: Słuchacze wiedzą, o co chodzi. Telefon do ciebie, 321-321-321. Dzień dobry.
2: Kamil, ja nie rozumiem, dlaczego ty masz zakaz śpiewania na antenie. Jeśli byśmy mogli prosić razem z słuchaczami, daj jakąś swoją próbkę jeszcze. Nie wiem, zaśpiewaj dżem, wehikuł czasu albo cokolwiek.
0: Tak się składa, że mamy taśmę profesjonalną. Kamil, teraz? 3-4
1: tak.
0: Próbka.
1: Bardzo proszę. Śpiewaj.
3: Pamiętam dobrze ideał swój.
0: Ojoj.
3: Marzeniami, że ja król.
0: Jeszcze refrenu nie było.
4: Nie.
3: Siódma rano.
4: Czy ty nie masz za ciasnych butów?
1: Czyli co? Ale dobrze było, były momenty.
4: Były momenty, ale nie było tematu.
5: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
6: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie, wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Po reklamie.

0: I to jest, kochani, polityczny news tego poranka. Andrzej Duda, były prezydent, kupił sobie Porszaka. Porsche sobie kupił pan prezydent.
1: Na serio, Porsche, takie sportowe
0: samochody? Takie sportowe, niskie, twarde.
2: Nie, to jest rodzinny, takie typowo rodzinny.
0: Rodzinny,
2: tak. 2+1.
1: 2+1, czyli mąż, żona i ta trzecia.
2: Tylko jak tam fotelik zamontować? Jak,
0: po co ci fotelik w Porsche, przepraszam?
2: No po co?
1: No po to, żeby wozić prezesa, no przecież to też...
0: Dobra,
1: to się,
0: ale...
1: To żarty same się nasuwają.
0: Panie prezydencie, niech pan nam powie, czy już pan zamknął licznik na autostradzie tym Porszakiem?
3: Spokojnie. Nie, no spokojnie.
0: Spokojnie, na pewno.
1: A to konkretnie to jaki to Porszak, jaki to model, panie prezydencie?
4: This is...
0: To szybkie i czerwone. This is to czerwone.
1: No dobra. Da nam taką radę. Jak zarobić na takie Porsche? No bo to jest chyba pytanie, które każdy sobie zadaje.
0: No.
3: Proszę, żebyście trochę zacisnęli zęby i byli optymistami.
1: Okej.
2: Okay. I na koniec żart. Jak proszę ktoś bardzo podejdzie do pana prezydenta i zapyta, czy pan mnie może podrzucić, to co powie prezydent? Proszę bardzo.
0: 5. Numer, słuchajcie, tak teraz.
1: Tak naprawdę to zazdrościmy, no. Tak. Każdy chciałby mieć taki samochód.
0: Ale chciałem tutaj, zmieniając temat, pozwolicie.
1: Ja wiem, ale udaję, że nie słyszę.
0: Bo dżembek i ku czasu leci, prawda? Przed chwilą robiliśmy...
2: Co ty gadasz?
0: No, przed chwilą robiliśmy próbę karaoke.
2: Może byście razem!
1: Nie robiliśmy próby karaoke, Kamil, no. Tylko ty robiłeś próbę karaoke.
0: No, ale
1: i
0: to...
1: ta próba nie powiodła się.
0: Co się nie powiodła?
2: Ja myślę, że powinieneś dostać drugą szansę.
1: Słuchacze pytają, dlaczego Kamil ma zakaz na antenie śpiewania.
0: Dlaczego?
1: No dlatego, że była ta próbka parę
0: minut. Że ktoś kiedyś usłyszał, tak. No.

0: nocą do klubu Puls.
1: Puls, a nie Pulsia. Wszyscy mówili Pulsia, to jest klub Puls. Tak było w tej piosence.
0: Słynny klub w Katowicach.
1: Tak. Gość Radia Z już się pojawił w studiu, pan Leszek Miller, były premier. Dzień dobry, witamy.
0: I zapraszamy. 8:02 Bogdan Rymanowski, a wcześniej wiadomości Radia Z punktualnie o 8:00.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
13: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
12: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
14: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
15: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
16: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
12: Po reklamie.
0: Zbliża się 8:00, jest środa 24 czerwca. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
17: Szykujcie wiatraki, kopuła gorąca coraz bliżej. Na zachodzie pierwsze alerty przed upałem.
18: Gdańsk w cieniu konfliktu między prezydentami. Utrudnienia przed konferencją o Ukrainie.
17: A gościem Radia Z jest były premier Leszek Miller.
0: Ósma.
18: Ekstremalne upały tuż, tuż. Pierwsze ostrzeżenia IMGW przed piekielnymi temperaturami zaczną obowiązywać już wczesnym popołudniem i są to od razu alerty drugiego stopnia.
17: Z gorącą mapą pogody w wiadomościach reporter Radia Z Michał Dzieniński.
0: Tak jest.
17: Michał, to gdzie dziś zacznie się skwar i co nas czeka w kolejnych dniach?
19: Pomarańczowe ostrzeżenia drugiego stopnia nadciągną nad Lubuskie i część Wielkopolski i Dolnego Śląska. Zielona Góra już teraz 24 stopnie. Leszno czy Legnica tam dziś powyżej 30 stopni w cieniu. W kolejnych dniach ten upał rozleje się po całym kraju, szczególnie na zachodzie. W weekend rzadko spotykane w Polsce 40 stopni i alerty najwyższego 3 stopnia. Uważajcie, bo upały są bardzo niebezpieczne, choć udało mi się porozmawiać z osobą, która je uwielbia. Proszę bardzo, pan Tomek z Warszawy.
2: A ja kocham ciepło. Ja 40 lat mieszkałem w Australii, więc ja, no, I love hot weather.
19: Oh yeah. Upał nie oszczędzi nawet polskiego bieguna. Zimna w niedzielę na Suwalszczyźnie możliwe 35 stopni.
17: Taka temperatura zostanie z nami co najmniej do połowy przyszłego tygodnia.
18: W cieniu jaskrawych nagłówków i ostrych oświadczeń cicha praca dyplomatyczna. Tak pisze Ukraińska Prawda o działaniach MSZ-u w Kijowie nad uspokojeniem napięć i emocji w stosunkach z Polską.
17: Portal powołuje się na słowa rzecznika resortu dyplomacji Georgii Tychy. Zapewnia, że Ukraina opowiada się za dialogiem z Polską, w tym w złożonych kwestiach sprawach historycznych i podkreśla, że oba państwa łączy wspólny wróg – Rosja.
18: Portal przywołuje też tekst dziennika Europrawda, a ten w artykule wstępnym radził prezydentowi Zełenskiemu, by mimo kryzysu pojechał do Gdańska, żeby utrzymać przyjazne stosunki z polskim rządem.
17: Mimo nieobecności dwóch prezydentów, bo nie wybiera się tam także Karol Nawrocki, Gdańsk od dziś objęty szczególnym nadzorem, obowiązują trzydniowe ograniczenia dotyczące noszenia broni i używania pirotechniki. Na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy zjeżdżają oficjele z całej Europy.
18: I u nas na linii Gdańsk i reporter Radia Z Maciej Bąk. Będą też utrudnienia dla kierowców. Jakie?
3: Konferencja odbędzie się na targach Amber Expo nieopodal stadionu, dlatego już teraz na 3 dni zamknięto dla ruchu ulicę Żaglową i pokoleń Lech i Gdańsk. Część wydarzeń towarzyszących będzie też w Śródmieściu. Tu pojawią się zakazy parkowania w 9 miejscach, w tym na Targu Węglowym. Czasowych utrudnień można także spodziewać się w okolicach Stoczni i Placu Solidarności. Do tego trzeba pilnować się z używaniem dronów. Nad miejscami związanymi z konferencją do piątku do północy nie będzie można latać. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
18: A my oddajemy już głos gościowi Radia Z. Zaprasza i pyta Bogdan Rymanowski.
20: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest dzisiaj były premier Leszek Miller. Witam serdecznie, dzień dobry.
21: Witam pana, witam państwa.
20: Zaczynamy od krótkiej piłki. Pytanie jest proste, a może trudne.

0: To źle się skończy. Jak może się źle skończyć?
1: Ukraina przegra wojnę z Rosją i potem nastąpi wymiana całego kierownictwa politycznego Ukrainy.
0: Pan chciałby, żeby Ukraina przegrała wojnę z Rosją?
1: Chciałbym, żeby nastąpiła wymiana kierownictwa politycznego Ukrainy, bo dokąd jest ta ekipa, to Ukraina spoczywa w swojej ideologicznej podstawie na banderowskim nazizmie.
0: Profesor Antoni Dudek, po tym, co się stało po odebraniu orderu Orła Białego i reakcji strony ukraińskiej, napisał, że dwóch prezydentów nacjonalistów niszczy to, co udało się osiągnąć Polsce i Ukrainie przez trzy ostatnie dekady.
1: To nieprawda. Jest jeden prezydent nacjonalista i nazywa się Zełenski.
0: Czyli uważa pan, że prezydent Nawrocki dobrze zrobił?
1: Bardzo dobrze i po raz pierwszy miałem satysfakcję, że polski polityk wysokiego szczebla stanął w obronie pamięci okrutnie pomordowanych bezbronnych Polaków.
0: I nie rusza pana to, że natychmiast zareagował Kreml, natychmiast zareagował Dmitrij Miedwiediew, ciesząc się de facto z tej decyzji, no bo Rosji zależy na tym, żeby między Kijowem a Warszawą było napięcie.
1: Proszę pana, to ciągłe powoływanie się na Kreml, na Putina jest po pierwsze infantylne, prymitywne i bez znaczenia, bo to by oznaczało, że pan, ja, każdy polityk w Polsce, nim coś powie, to musi uzgadniać to z Kremlem.
0: Jak pan ocenia nieobecność prezydenta Zełenskiego na konferencji w Gdańsku?
1: Ta konferencja i tak niewiele by dała, a brak Zełenskiego jeszcze bardziej obniży rangę tej konferencji.
0: Jak mogą to odebrać kanclerz Merz i Ursula von der Leyen, którzy mają przyjechać jutro do Gdańska?
1: Pamiętajmy, proszę pana, że to jest kolejna konferencja, chyba szósta. Tego rodzaju konferencje odbywają się corocznie. Lugano, Londyn, Berlin, Rzym, Gdańsk. I trzeba w takim razie zadać sobie pytanie, a co wynika z poprzednich konferencji? Ja nie wiem co. I zdaje się, że nikt nie wie co. Oprócz tony papierów, które zostały przerzucone i gdzieś tam spoczywają w archiwach.
0: Nie boi się pan, że poprzez wzrost napięcia między Kijowem a Warszawą polska strona, polscy przedsiębiorcy, polskie firmy, polscy biznesmeni nie dostaną żadnego kontraktu na Ukrainie?
1: Proszę pana, dla polskich biznesmenów przykładem jest to, co się dzieje z krakowską spółką Control Process S.A. i władz Lwowa. Firma miała zbudować przetwórstwo odpadów. Władze Lwowa zerwały kontrakt, zablokowały jej sprzęt i to mimo korzystnych dla firmy decyzji sądów arbitrażowych. Jakakolwiek inwestycja na skorumpowanej doszczętnie Ukrainie jest olbrzymim ryzykiem dla każdej firmy. I wszystkie firmy, które będą chciały tam robić jakieś interesy, muszą się z tym liczyć.
0: Pan mówi, że Ukraina przegra na tym konflikcie, ale jak się patrzy na to, jak wzrosły sondaże prezydentowi Zełenskiemu, mamy ewidentnie efekt flagi. Ludzie, którzy jeszcze parę tygodni temu krytykowali Zełenskiego za różne afery korupcyjne, dzisiaj są zjednoczeni wokół niego. Jest mnóstwo antypolskich wpisów w internecie. 99% Ukraińców obecnych w sieci popiera masowe odsyłanie orderów. Oni uznali decyzję prezydenta Nawrockiego za potwarz, za upokorzenie. Uważają, że mają prawo do tego, żeby prowadzić taką, a nie inną politykę historyczną.
1: To tylko dowodzi tyle, co się stało w ostatnich latach ze społeczeństwem ukraińskim. Jak przekierowanie świadomości Ukraińców na tory akceptacji zbrodniczego nacjonalizmu w dużej części się powiodło.
0: Panie premierze, Polsce chyba powinno zależeć na tym, żeby istniała samodzielna, niepodległa Ukraina, żeby między nami a Rosją była też Białoruś i kraje bałtyckie. Więc powinniśmy robić wszystko do tego, żeby Ukraina nie straciła niepodległości.
1: Pan mówi Giedroyciem, rozumiem, doktor.
0: Myślę, że ostatnie dekady wszyscy mówią Giedroyciem.
1: No to ja powiem,
0: że Mieroszewskim
1: powiem,
0: oczywiście.
1: Że po wejściu Polski do NATO Doktryna Giedroycia stała się religią.

0: relikwią przeszłości. Idealistyczną, kosztowną i naiwną w realiach suwerennego państwa będącego członkiem NATO. Kontynuowanie tej doktryny w takiej czystej postaci prowadzi do jednostronnych koncesji na rzecz Ukrainy i zaniedbywania polskiego interesu narodowego. Polskie bezpieczeństwo nie zależy od Ukrainy. Polskie bezpieczeństwo zależy od przyszłości, stabilności Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej.
1: Ale jak to? Czyli uważa pan, że nie ma znaczenia dla bezpieczeństwa Polski, jakie wojska stoją na południowym wschodzie? Czy to są wojska ukraińskie, czy wojska rosyjskie?
0: No, oczywiście, że ma, ale przecież my od dawna graniczymy z Rosją. I rosyjskie wojska stoją na polsko-rosyjskiej granicy. Co więcej, jeżeli pan połączy czy doda długość granicy z obwodem kaliningradzkim plus długość granicy z Białorusią, która jest w obrębie wpływów rosyjskich, to jest linia dłuższa niż granica z Ukrainą.
1: Panie premierze, co by pan doradził dzisiaj premierowi Donaldowi Tuskowi? Bo ewidentnie widać, że premier Tusk stara się łagodzić napięcie. Zresztą wczoraj powiedział: wiem, jaki jest nastrój społeczny w Polsce, ale nie przyłożę ręki do podsycania napięcia, niezależnie od tego, kto psuje nam robotę w tej chwili w Warszawie i Kijowie.
0: No a kto psuje robotę? No przecież nie Polacy psują. Przecież to nie Polacy wymyślili, żeby nadać jakiejś jednostce imię bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii.
1: No tak, ale decyzja prezydenta Nawrockiego, która jest reakcją na tę decyzję prezydenta Zełenskiego, no w jakimś momencie, i mówię tutaj obiektywnie, podniosła napięcie. Proszę czy pana, prezydent Nawrocki, czy polskie władze nie mogły czegoś innego zrobić, żeby pokazać Ukraińcom, że my nie akceptujemy takich kroków?
0: Decyzja Nawrockiego nie mogła być inna, jeżeli chciał wystąpić jako polski prezydent. I ja się dziwię, znaczy nie dziwię się tej piątej kolumnie banderowskiej, która jest w Polsce.
1: No panu się mówi, panie premierze, że pan jest piątą kolumną rosyjską.
0: No dobrze, ja w każdym razie wolę być ruską onusą niż pampersem banderowskim, prawda? Otóż ta piąta kolumna jest bardzo rozbudowana i bardzo silna. Teraz wysmażyła jakiś list, który ma być nadaniem obywatelskiego odznaczenia.
1: Ale wie pan, kto się pod tym listem podpisał?
0: Wiem,
1: Adam Michnik.
0: Nie,
1: uważa go za piątą pan kolumnę banderowską?
0: To mnie nie deprymuje, co pan mówi. Mówię po prostu swoje. Jak się nie podoba komuś nazwa piąta kolumna, lobby banderowskie. Potężne lobby banderowskie. Proszę pana, więc uważam jeszcze raz. Pan prezydent Nawrocki nie mógł inaczej postąpić. Postąpił bardzo dobrze, bo dał do zrozumienia, czy powiedział wprost Kijowowi, że polskiej godności nie negocjuje się.
1: Panie premierze, teraz trzy krótkie piłki. Poproszę również o odpowiedź tak albo nie. Szpital Południowy pogrąży koalicję rządzącą, tak czy nie?
0: Mam wrażenie, że to jest afera z serii ośmiorniczek. A afera ośmiorniczek pogrążyła Platformę Obywatelską.
1: Oświadczenia majątkowe lekarzy powinny być jawne dla wszystkich, tak czy nie?
0: Także i dziennikarze powinny być jawne.
1: Bosak byłby lepszym premierem niż Tusk, tak czy nie?
0: Za jakiś czas, bo jeszcze brakuje mu niezbędnego doświadczenia.
1: I mamy odpowiedź w naszej sądzie. Czy konflikt z Ukrainą zaszkodzi Polsce? Tak odpowiedziało 36% uczestników naszej sądy, nie 64%, czyli tak jak pan.
0: Bardzo się cieszę.
1: Dalszy ciąg rozmowy z naszym gościem Leszkiem Millerem już w części internetowej. Zapraszam państwa serdecznie.
2: To Zełenski zepsuł te kontakty i nie zamierza ich odbudować. Ukraina dalej idzie banderowskim kursem i to się dla niej źle skończy. Przegra wojnę z Rosją, mówi w Radiu Zet Leszek Miller.
3: Chciałbym, żeby nastąpiła wymiana kierownictwa politycznego Ukrainy, bo dokąd jest ta ekipa, to Ukraina spoczywa w swojej ideologicznej podstawie na banderowskim nazizmie, uważa były premier.
2: To kolejna taka konferencja o Ukrainie. Pytanie, co wynika z tych poprzednich, pyta retorycznie Leszek Miller.
3: Jakakolwiek inwestycja na skorumpowanej doszczętnie Ukrainie jest ryzykiem dla każdej firmy, przestrzega polityk.
2: Wolę być ruską onucą niż pampersem banderowców, deklaruje Miller. Rozmowa toczy się dalej. Możecie oglądać w internetowych kanałach Radia Z.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Pan premier ma swoje zdanie i od lat je prezentuje z odwagą. Szacunek za to. 30 stopni na zachodzie będzie dzisiaj, najcieplej. W centrum 28 stopni, na północy 26, na południowym wschodzie 28, ale im bliżej weekendu, tym...
6: Cieplej!
5: Tak, to zdecydujcie się, goręcej czy cieplej.
6: No i to, i to.
5: 39 stopni w niedzielę.
4: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.

0: 20 po 8 wstaje nowy dzień z Radiem Z. Słuchajcie, ta afera lekarska się rozszerza, bo pani posełka Małgorzata Pępek.
1: Aha.
0: Pani Pępek załatwiła sobie badania w szpitalu w Żywcu bez kolejki.
1: Ojej.
0: To są takie badania, na które normalnie zwykły szary obywatel czeka 22 miesiące, a pani Pępek wcisnęła się bez kolejki w niecałe 2 tygodnie.
2: Przepraszam, jak nazwisko?
0: Pępek.
2: Pępek. A może pani myśli, że to jest Pępek świata?
0: No.
2: Pępek świata.
0: I zrobiła się z tego taka afera, że teraz jak wpisujesz, słuchajcie, sprawdziłem w Google Pępek, to nie wyskakuje ci Pępek, tylko twarz pani poseł.
2: Co ty mówisz?
0: No naprawdę, no.
3: Jest taka pogoda, że dziewczyny wychodzą z posłanką na wierzchu.
0: A kiedyś córka znajomych zrobiła sobie kolczyk w posłance.
2: Ja miałem kiedyś w posłance babole i turlaki.
3: Babole i turlaki. Tak. Babol turlak. To jest taki jak nazwa gąsienicy. Wkładasz w ziemię i za miesiąc wylatuje z tego motyl.
2: Ale nie macie tak, że sprawdzacie, czy tam...
3: Babol turlak?
2: Co tam jest przypadkiem dzisiaj?
3: No,
2: coś, co się
0: każdy grzebie w pani poseł.
2: O nie!

0: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Za chwilkę 8.30, za chwilkę wiadomości. W nich ważne wieści dla mieszkańców stolicy. Metro nie działa.
1: No metro się zepsuło, ale jak metro jest zepsute i nie działa, no to ja wiem, jak można je naprawić. Niech się metro zgłosi do szpitala południowego.
2: No i powie, że platforma nie działa.
1: Tak, to szybko naprawią.
0: Szczegóły za chwilkę 8.30.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak wyprzedaż, to w euro.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
19: Carrefour, że mnie najlepszy jest.
3: Po reklamie.
1: A to już 8.30, jest środa 24 czerwca, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamik.
20: W porannym szczycie potężne problemy w metrze. Podziemna kolej w Warszawie nie kursuje między Kabatami a Politechniką. Powodem? Człowiek w tunelu został już zatrzymany przez policję, ale trwa sprawdzanie torów pod kątem bezpieczeństwa.
21: Wzdłuż trasy uruchomiono zastępcze autobusy. Linia ZM1 jeździ między Kabatami a Politechniką. ZM2 od stacji Wilanowska do Politechniki.
20: Konflikt z Ukrainą nie zaszkodzi Polsce, tylko Ukrainie, ocenia w Radiu Z były premier Leszek Miller. Według niego to Wołodymyr Zełenski zepsuł te kontakty i nie zamierza ich odbudowywać.
21: Zarzuca prezydentowi Ukrainy, że jego kraj idzie banderowskim kursem.
20: Za nadanie jednemu z oddziałów imienia UPA Karol Nawrocki odebrał Zełenskiemu order Orła Białego. Leszek Miller broni decyzji polskiego prezydenta.
2: Bardzo dobrze i po raz pierwszy miałem satysfakcję, że polski polityk wysokiego szczebla stanął w obronie pamięci okrutnie pomordowanych bezbronnych Polaków.
21: Jak wiecie z Radia Z, prezydent Ukrainy nie przyjedzie do Gdańska na konferencję na temat odbudowy jego kraju. Kijów będzie reprezentować premier Julia Sferydenko.
20: Polityczny krajobraz Polski tu i teraz to prawie 8 punktów przewagi Koalicji Obywatelskiej nad PiS-em. W najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu na KO chce głosować 34% wyborców.
21: Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 26%.
20: Trzecia Konfederacja ma prawie 14%.
21: Do Sejmu weszłyby jeszcze tylko Lewica, niecałe 8% i depcząca jej po piętach Konfederacja Korony Polskiej z poparciem ponad 7,5%.
20: Kajto wraca do domu po latach przerwy. Kajetan Kajetanowicz wystartuje w rajdzie Polski.
21: Po dwóch dekadach impreza przenosi się z szutrowych tras na Mazurach na asfaltowe drogi Śląska. O swoich szansach w tym starcie kierowca mówi w podcaście Z za kółkiem.
3: Ja miałem długą przerwę w startach na asfalcie. Tym autem jechałem jeden rajd wcześniej, więc trudno mi powiedzieć, gdzie będziemy, jeśli chodzi o tabelę. I nie patrzę na to, jak szybko jadą moi rywale. Po prostu chcę pojechać najlepiej, jak potrafię.
20: Kajetan Kajetanowicz trzykrotnie wygrywał rajd Polski. Ta edycja z bazą w Katowicach startuje dokładnie za miesiąc.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Ciepło, ciepło, a idą upały, moi drodzy.
23: Ciepło, a idą upały?
1: Co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem ciepło.
0: Dzisiaj 29 we Wrocławiu najcieplej, w Zielonej Górze, w Gorzowie też 29. Odrobineczkę chłodniej na północy 25, ale słuchajcie, od jutra już 3 dychy, a w weekend po raz pierwszy od wielu, wielu lat termometry w cieniu na Dolnym Śląsku pokażą 40 stopni.
22: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
23: No to teraz właściciele saun trochę mają przestój w interesie, co?
0: Dokładnie.
1: Ale w kościołach pełno ludzi wiernych.
0: Bo tam jest chłodno, tak? Chłodno. Ja w piwnicach co się dzieje? Jak fajnie.
23: Chyba tam zejdę, zobaczę, czy kogoś tam nie ma. Zajęte? Momencik!
1: Czekaj, chłodzę się za 27,9.
0: Teraz gramy prosto z ośrodka wypoczynkowego Igiełka, Opus, Life is Life w Radiu Z.

0: piosenkę na czasie, bo za chwilę zacznie się robienie dżemów w słoikach. Summer Jam.
1: No i Under będzie the Project.
0: Przestań. Nawet nie zaczynaj, nawet nie próbuj tego twojego polecie.
2: Nie ja ma już planuję, truskawek.
0: Przestań.
3: Ja planuję powidła w tym roku.
2: Powidła.
3: Powidła zrobić.
2: Znasz kawał o powidłach?
3: Dawaj.
2: W powidłach są trzy dziury na plecach.
3: A co tam na mundialu? Kochani,
0: oj.
3: Nie wiem, czy wiecie, że bardzo drogo jest na tym mundialu w Meksyku, w Stanach i w Kanadzie. Za hot doga na stadionie, na mundialu trzeba zapłacić około na polskie 30 zł.
0: Co ty mówisz?
3: Kawałek pizzy kosztuje 40 zł. Kawałek pizzy, 4 dni.
0: Pizzka zwykła.
3: A kanapka z polędwicą. Kanapka z polędwicą nawet ponad 90 zł.
0: Strasznie drogo.
2: No ale kiedy ty jadłeś polędwicę ostatnio?
0: Dawno.
2: Ja jadłem ostatni raz, jak Tymiński przegrał.
3: Ale też w internecie krąży taki rachunek dziennikarza, który za sałatkę, wodę, rogala i kurczaka z ryżem zapłacił w sumie prawie 200 zł.
0: Niech nie narzeka, wiesz, to i tak taniej niż nad polskim morzem.
3: A to prawda.
4: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
5: Reklama.
6: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Exotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda.
9: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
10: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Przez ostatni rok praliście, gotowaliście, woziliście i zdawaliście. Czas na zasłużone wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wybierz wymarzony wakacyjny sprzęt i napisz, dlaczego należy się właśnie Tobie. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Zasłużone wakacje? Tylko w Radiu Z.
9: Udanych i beztroskich wakacji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
10: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
11: Nodino. Today is yours. Feel good.

0: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. To jest ten program, którego słuchacie co rano. Słuchajcie, cieszy nas to, że już dzisiaj nie ma tematu orderu.
1: Tak.
0: Że możemy śmiać się z kogoś innego.
1: Tak, z kogo?
2: Nie ma szpitali.
1: Zamierzasz?
0: Z pana byłego prezydenta Andrzeja Dudy.
1: A który... to się wiąże, bo to on właśnie dał ten order panu Zełenskiemu.
0: Ale kupił sobie Porsche. I teraz cały internet mówi o tym, że pan prezydent kupił sobie Porszaka takiego drogiego, sportowego. No i w tej sprawie państwo również dołączyli do loży szyderców porannej.
1: Posłuchacze zamykają oczy i sobie wyobrażają pana prezydenta Andrzeja Dudę w sportowym samochodzie marki Porsche. 321.
3: Polskiego w Maluchu to pewnie pamiętacie wszyscy, ale Maliniaka w Porszaku to sobie nie mogę wyobrazić.
1: Tylko nie Kowalskiego,
0: Jeszcze jeden telefon, 321. Dzień dobry.
4: To się mu po prostu należało.
0: Należało się. No pewnie, że się należało. Każdemu się Porsche należy w tym kraju.
2: Poszedł do salonu, wziął umowę i podpisał.
0: Dokładnie.
2: Jeszcze jeden telefon.
5: Ja chciałem zapytać, czy prezydent Duda też miał kontrakt w szpitalu południowym?
1: A nie wiemy, to już wyjaśni prokuratura.
0: Ta wyjaśni.

0: Jest taka piosenka, nie przyznacie. Ostatni szkolny dzień.
1: Oj.
0: Pamiętnik dałam ci.
1: Jak przez mgłę.
0: Właśnie, słuchajcie, dzisiaj ostatni finał. Rządzę pieniądza do wygrania 700 tysięcy złotych, a w piątek finał czerwca, w którym do zdobycia 1 000 000 złotych przed wakacjami.
1: Milion złotych.
0: No.
1: Milion! Robi wrażenie, co?
0: Słuchajcie.
1: Nazywam się Milion.
2: To tyle, ile zarobił prawie ten lekarz w szpitalu południowym.
1: Jak mój ojciec dostał pierwszy milion wypłaty, to była impreza u mnie w domu.
0: Milion złotych na nowe. Milion złotych czeka, słuchajcie, w piątek. Dzisiaj 700 tysięcy. To jest ostatni moment, żeby wejść do gry. O wielkie pieniądze. Słowo tak. Radio Z wysyłasz teraz pod 7353 za 3,69 VAT. I to nie wszystko.
2: To nie wszystko, bo do 9 super ekstra bonus jest włączony. Jak wyślecie teraz SMS-a o treści Radio Z na 7353, jak mówił Kamil, to każdego waszego SMS-a pomnożymy razy 14 tysięcy i o tyle wzrosną wasze szanse na wygraną w rządze pieniądza.
0: Ludzie, 14 tysięcy szans na 700 tysięcy złotych, ale szybko, teraz wyślij Radio Z pod 7353.
3: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
9: Śniadanie, przy którym czas się zatrzymuje. Pływanie z dziećmi przy plaży. Romantyczna kolacja z szumem fal w tle.
10: Chorwackie wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Weź udział w konkursie i wygraj wyjazd do Falkensteiner Resort Punta Scala, gdzie prywatna plaża, baseny oraz liczne animacje i zajęcia sportowo-rekreacyjne tworzą idealny wypoczynek dla całej rodziny.
9: Sponsorem konkursu jest 5-gwiazdkowy hotel Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
15: Skoda. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Tuż przed wakacjami. Okrągły milion złotych może trafić właśnie do ciebie.
19: Kupę!
3: Rządzę pieniądza.
18: Nie czekaj i wejdź do gry. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Bo im bliżej lata, tym większe szanse na milion.
5: Szaleństwo tego lata.
19: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
18: Radio Z pod 7353.
20: Po reklamie.
0: Dzień dobry, witamy. Dziewiąta prawie, a to znaczy, że teraz będą wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik i Michał Damiuk zapraszają.
21: Człowiek w tunelu, kłopoty pasażerów warszawskiego metra w godzinach szczytu.
22: Będzie kolejny wniosek w sprawie Szpitala Południowego, Naczelnej Izby Lekarskiej.
21: Leszek Miller w Radiu Z ostrzega polskie firmy. Inwestycje na Ukrainie to ogromne ryzyko.
0: Dziewiąta.
21: Służby w warszawskim metrze sprawdzają bezpieczeństwo tunelu.
22: Jak wiecie z Radia Z, nad ranem między stacjami Ursynów a Służew systemy wykryły człowieka. Został już zatrzymany przez policję.
21: Dziennikarz Radia Z Krzysztof Kiryczuk z nami. Tak. Co jest. Wiemy o tym człowieku?
23: No przed chwilą rozmawiałem ze służbami. Policjanci wyjaśniają, jak to się stało, że on tam wszedł i po co tam wszedł. To mógł być obywatel Francji. Służby metra kontrolowały z kolei tunel między Ursynowem a Służewiem. Tak mówiła mi, mówiła Radiu Z chwilę temu rzeczniczka warszawskiego metra Anna Bartoń.
24: W tej chwili na wyłączonym odcinku w tunelach trwa sprawdzanie, czy ta osoba nie pozostawiła jakichś elementów, tudzież innych rzeczy.
23: Kursowanie linii M1 od Kabat do Politechniki było zawieszone, kursowała zastępcza komunikacja miejska.
22: A właśnie teraz metro ma wracać do normalnego kursowania.
21: Naczelna Izba Lekarska zszokowana kolejnymi rewelacjami lekarza sygnalisty o Szpitalu Południowym. Dr Emil Jędrzejewski, który pracował w tej placówce, gdy SOR-em kierował młody lekarz milioner, twierdzi w wywiadzie dla Kanału Zero, że były tam przypadki śmiertelne spowodowane nieprawidłowościami na SOR-ze.
22: Naczelna Izba Lekarska jeszcze dziś skieruje w tej sprawie wniosek do pionu odpowiedzialności zawodowej, dowiaduje się Radio Z.
21: W studiu Michał Dzienneński, nasz reporter. Rozmawiałeś z rzecznikiem Naczelnej Izby. Co jeszcze ustaliłeś?
25: Że ze strony lekarza milionera mogło dojść do poważnych zaniedbań. Sprawa jest grubego kalibru, mówi Radiu Z Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej.
26: No bo te opowieści pana doktora wczoraj, no to tak jakby rodzą podejrzenie, że my możemy mieć do czynienia z tak zwanym błędem lekarskim wynikającym z rażącej niedbałości.
25: NIL w tej sprawie będzie ściśle współpracować z prokuraturą. Dziś też prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział, że złoży wniosek do prokuratora generalnego o pilne podjęcie czynności wyjaśniających w Szpitalu Południowym po informacjach od lekarza sygnalisty.
22: Warszawska prokuratura prowadzi już dwa śledztwa w tej sprawie dotyczące oszustw przy wystawianiu faktur przez lekarza milionera i braku odpowiedniego nadzoru nad szpitalem przez władze placówki i miasta.
21: Nie tylko prezydent, ale także pierwsza dama Ukrainy odwołuje wizytę w Gdańsku. Ołena Zełenska miała mieć jutro o 16:00 prelekcję na Uniwersytecie Gdańskim przy okazji debaty o edukacji, odpowiedzialności i przywództwie. Jak dowiaduje się Radio Z, uczelnia dziś rano otrzymała informację, że żona prezydenta także nie przyjedzie.
22: A za konflikt polsko-ukraiński odpowiedzialny jest Wołodymyr Zełenski, uważa Leszek Miller. Były premier mówi w Radiu Z, że to prezydent Ukrainy popsuł relacje z Polską, nadając imię UPA jednemu z oddziałów wojskowych, a prezydent Karol Nawrocki postąpił godnie, odbierając mu order Orła Białego.
21: Bogdan Rymanowski po rozmowie z Leszkiem Millerem.
1: Tak,
21: a co były premier mówi o konferencji, na którą Zełenski nie przyjedzie?
1: Że ta konferencja i tak niewiele da, a brak Zełenskiego jeszcze bardziej obniży jej rangę. To jest chyba już 6. konferencja i trzeba zadać sobie pytanie, co wynika z poprzednich. Oprócz tony papierów, które spoczywają w archiwach, pyta Miller i przestrzega przed inwestowaniem za naszą wschodnią granicą.
27: Jakakolwiek inwestycja na skorumpowanej doszczętnie Ukrainie jest olbrzymim ryzykiem dla każdej firmy. I wszystkie firmy, które będą chciały tam robić jakieś interesy, muszą się z tym liczyć.
1: Miller zaznacza, że polskie bezpieczeństwo nie zależy od Ukrainy, tylko od przyszłości i stabilności NATO oraz Unii Europejskiej. Według byłego premiera świadomość społeczeństwa ukraińskiego została w ostatnich latach przekierowana na tory akceptacji zbrodniczego nacjonalizmu.
21: Mundial mundialem, a Iga Świątek zaczyna sezon na trawie. Trzecia rakieta świata jest największą gwiazdą imprezy w niemieckim Bad Homburg. W drugiej rundzie zmierzy się z Amerykanką Emma Navarro. Z nami dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Kiesa.
28: Jestem oczywiście.
21: Przed Polką wymagające starcie.
28: No Świątek nie miała szczęścia w losowaniu, bo Navarro potrafi postawić się mocnym rywalkom. Obie pani już trzykrotnie mierzyły się na korcie. Bilans

0: sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: No i patrzcie, najchłodniej dzisiaj w Suwałkach, w ciągu dnia 23 stopnie, najgoręcej w Zielonej Górze 30 w cieniu, w centrum 25, nawet 28 stopni, wszędzie słońce, lampa, lato.
3: Ewelina. W tych Suwałkach ziąb. Ja bym nie dała rady. 23, dajcie spokój.
4: Powiedz mi, Ewelina, ty jesteś team klapki czy team sandały?
3: Klapki.
5: Ale czekaj, ale klapki czy japonki bardziej?
3: Nie, paczta. Paczta.
4: Co to?
3: Klapki.
4: To nie są. Ojej,
2: no, w czasie.
3: Ale,
2: no,
3: ale bo tu jest taki młotek, to jest do ubijania kotletu.
4: To się idzie z tym do dermatologa.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.

0: Alison Baker w Radiu Z, a my pytamy, w kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura.
1: Dzień dobry. Bardzo dziękuję za takie niespodziewane zainteresowanie moją osobą.
2: Hej, piękna blondynko, widziałem cię na przystanku. Jak to czytasz? Odezwij się.
1: Dzisiaj opowiem wam o moim życiu. I tylko moim. Bo życie trzeba przeżyć po swojemu. Inaczej się nie liczy.
3: A po wakacjach weźmiemy się za was.
0: Dzisiaj zabawa toczy się jak zwykle o sztabkę złota i oczywiście, że będzie więcej podpowiedzi. Bledka, dwa dni, to już teraz w Radiu Z.

0: Manzem Low Heroes i 20 minut po 9. Plaża roku wybrana, kochani. Ustka pokonała Świnoujście i to po 12 latach dominacji w rankingu. Co więcej, nadmorska miejscowość zwyciężyła również w kategorii najlepsza plaża dla rodzin. No to wielkie gratulacje dla Ustki, ale myślę, że po takim sukcesie chyba już wiadomo, gdzie w tym roku może być tłok. Radio
1: Z i już. Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak wyprzedaż, to w euro.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
6: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
7: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
13: Citroën.
14: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
20: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
21: Po reklamie.
22: Radio Z i już.
23: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Grandlubicz.pl.

0: Taylor Swift, Uplight na antenie Radia Z. A na naszej stronie trwa zabawa Zasłużone Wakacje w Radiu Z. My pytamy o wasze motywacje, a wy wybieracie, co chcielibyście wygrać. Kolejny finał tej zabawy już za chwilę, a zgłoszenia przyjmujemy na radioz.pl.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Reklama.
3: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda. E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie. Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Na, śpiewała Oceana. Cry, cry, cry za nami w Radiu Z, a u nas witamy na antenie Mariusza z Augustowa. Dzień dobry.
1: Cześć, witam serdecznie wszystkich.
0: Zgłosiłeś się do zabawy zasłużone wakacje w Radiu Z na naszej stronie. No i dlaczego to właśnie ty powinieneś otrzymać prezent, który sam sobie wybrałeś?
1: Dlaczego? Dlatego, że ostatnie dwa lata były, można powiedzieć, wyjęte z mojego życia.
0: Ajajaj.
1: Zachciało mi się jeszcze uczyć, podnieść trochę przeszkolenie, wyszkolenie. No i te dwa lata nauki stacjonarnej i zaocznej online. Po prostu nie było czasu na nic więcej, trzeba było się uczyć, nie było czasu dla rodziny, dla dzieci za bardzo. No i te wakacje chciałbym spędzić z dziećmi na rowerach, odpocząć. No i właśnie dlatego te wakacje mi się powinny należeć.
0: Ależ jak najbardziej. Mam coś dla ciebie. Karta podarunkowa o wartości 1000 zł do Media Expert. Wchodzę na mediaexpert.pl. No i widzę dla ciebie idealną nagrodę na wakacje. Słuchaj, bo wakacje bez roweru. No da się, ale po co? Indiana Falcon 24, wymarzone sprzęt dla młodych odkrywców, którzy nie lubią siedzieć na miejscu. Dzięki niemu można pojechać dalej niż zwykle, znaleźć swoje miejsce, przeżyć małe przygody każdego dnia. A skoro są wakacje, to przecież obowiązuje zasada, im więcej czasu na świeżym powietrzu, tym lepiej. Chyba
1: trafiłam.
0: Wspominałeś o rowerach, więc mam nadzieję, że naprawdę odpoczniesz w te wakacje. Ja ci życzę takiej pogody, którą lubisz najbardziej. Wyściskaj swoje pociechy. No i ogromne gratulacje dla ambitnego taty.
1: Dziękuję bardzo. Trzymajcie kciuki za mnie 3 lipca, bo 3 lipca mam obrony pracy magisterskiej, także trzymajcie za mnie kciuki.
0: Obiecujemy. Ja już teraz chucham i dmucham na szczęście. Trzymaj się, mój drogi.
1: Dobrego
0: dzionka i fantastycznych wakacji. A dla całej reszty ważna informacja. Na radioz.pl trwa konkurs Zasłużone wakacje w Radiu Z.

0: O maju Michał Szpak w swoim świetnym przeboju, a za chwilę będzie o czerwcu, o rekordach tego czerwca. W weekend temperaturowe padną na pewno i o tym w wiadomościach o 10:00. Zostańcie z Radiem Z. Radio
1: Z i już. Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Media Expert należący do właściciela sklepu mediaexpert.pl.
2: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Spoczko, jest woda taka letnia, fajna, tam tylko jeszcze jakby słońce zaświeciło, to będzie super.
4: Ten upał na pewno nie wpływa dobrze na różnego rodzaju choroby.
5: Inaczej nie będziemy marznąć, nawet w nocy.
2: Pierwsze w eterze, wiarygodne i obiektywne. Wiadomości Radia Z.
6: Mateusz Kasiak, Radio Z.
7: Adam Kaźmierczak, Radio Z.
8: Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
2: Słuchaj przez całą dobę. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Reklama.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
13: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
14: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się. Bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
15: Po reklamie.
16: Ogłoszenie płatne.
17: Środy z Radiem Z i kinem Helios.
18: To specjalna akcja dla Was i super opcja na spędzenie czasu w samym środku tygodnia. Zaczynamy jak zawsze od telefonu i ściągnięcia aplikacji Radio Z, z której już teraz wygenerujecie kody zniżkowe do kin Helios w całej Polsce. Macie aplikację, ściągacie kody, to ja sprawdzam repertuar kin Helios, a tam nowy film Pawła Pawlikowskiego, czyli Ojczyzna, która opowiada o relacji między Tomasem Mannem, czyli laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką, aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż samochodem przez zrujnowane Niemcy. Film, jak przystało na Pawlikowskiego, czarno-biały, ze świetnymi zdjęciami Łukasza Żala. Warto to zobaczyć na dużym ekranie, więc ściągajcie aplikację Radia Z, z której już dziś wygenerujecie kody zniżkowe i idźcie na środy z Radiem Z w kinach Helios.
17: Szczegóły znajdziecie na radioz.pl. Środy z Radiem Z i kinem Helios.
18: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
16: Ogłoszenie płatne.
0: Prawie 10:00 na naszych zegarach. Najnowsze wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk. Robimy głośniej.
19: Będzie kolejne przesłuchanie w sprawie Szpitala Południowego. Prokurator zaprasza lekarza sygnalista.
20: Ciąg dalszy kłopotów w warszawskim metrze nie jeździ na jednym odcinku.
19: Padają systemy energetyczne we Francji. Upał stamtąd już blisko polskiej granicy.
0: 10:00.
19: Jeszcze dziś w warszawskiej prokuraturze ma być przesłuchany lekarz sygnalista ze Szpitala Południowego. Dr Emil Jędrzejewski miał informować prezydenta Warszawy o nieprawidłowościach w placówce, a w szczególności na SOR-ze, gdy był kierowany przez lekarza w trakcie specjalizacji Dawida Kacprzyka.
20: O tym, że w tym czasie życie pacjentów SOR-u mogło być zagrożone, sygnalista mówił też w wywiadzie dla Kanału Zero.
19: Reporter Radia Z Michał Dzienyński pilotuje tę sprawę.
20: Jest.
19: Dowiedziałeś się też, że w sprawie tego lekarza sygnalistę decyzję podejmie Naczelna Izba Lekarska. Czym konkretnie się zajmie?
21: Po szokujących wypowiedziach lekarza sygnalisty Naczelna Izba Lekarska zajmie się bardzo poważną sprawą, możliwością popełnienia błędu lekarskiego przez Dawida Kacprzyka. Konkretnie będzie to rozpatrywać pion odpowiedzialności zawodowej. To taki lekarski sąd. Sprawa może też mieć poważne konsekwencje polityczne. Donald Tusk ma problem, uważa gość Radia Z, były premier Leszek Miller.
22: No ale widać, że mu się to wszystko pruje. Poważny problem. Rozwiązał Platformę w Krakowie. Może też czas na Warszawę.
21: Na razie są tylko decyzje na poziomie samorządowym, nowy zarząd i nowa rada nadzorcza w Szpitalu Południowym, lekarz milioner stracił pracę, sprawa jest w prokuraturze. Wśród przesłuchiwanych osób ma być m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
20: W sumie śledczy mają przesłuchać w tej sprawie kilkadziesiąt osób.
19: Porannych utrudnień w stołecznym metrze ciąg dalszy. Służby skrupulatnie kontrolują teraz systemy bezpieczeństwa podziemnej kolejki.
20: Jak wiecie z Radia Z, nad ranem w tunelu między stacjami Ursynów a Służew zauważono człowieka. Został zatrzymany.
19: Dziennikarz Radia Z po rozmowie z funkcjonariuszami.
1: Dokładnie tak.
19: Krzysztof Kiryczuk z nami. Co wiemy na ten moment o zatrzymanym?
1: To obcokrajowiec Francuz. W momencie zatrzymania był trzeźwy. Policjanci ustalają jego dane na chwilę obecną. Nie wiadomo, co robił w tunelu warszawskiego metra. Służby metra i policja przeszukują tunel. Czy przypadkiem nie ma zagrożenia bezpieczeństwa? Czy coś tam nie zostało podłożone? Tak jak mówiliście, są też sprawdzane systemy bezpieczeństwa, a ta operacja potrwa jeszcze kilka godzin.
20: Od rana wyłączone z kursowania są więc stacje od Kabat po Politechnikę. Uruchomiono komunikację zastępczą.
19: Nowe fakty w sprawie niebezpiecznej przesyłki na komisariacie w Iławie. Ze szpitala wyszedł już policjant poparzony przez przyniesioną w paczce nieznaną substancję. Przesyłka, którą przyniosła na komendę zaniepokojona kobieta, w trakcie sprawdzania zawartości rozszczelniła się.
20: Trwa ustalanie, kto nadał przesyłkę kobiecie, która nie zamawiała niczego w sklepie, którego logo było na paczce.
19: Reporter Radia Z Maciej Bąk z najnowszymi ustaleniami. Jesteś po rozmowie z rzeczniczką iławskiej policji.
3: Wiadomo, że wykluczono skażenie biologiczne i radiologiczne, a ta informacja była kluczowa do podjęcia decyzji o tym, by komenda mogła wrócić do normalnego funkcjonowania. Poza lekko na szczęście poparzonym policjantem na miejscu było jeszcze czterech funkcjonariuszy. Przesłuchano kobietę, która przyniosła paczkę. Teraz trwa ustalanie, kto i po co ją nadał. Jednocześnie niebezpieczny materiał jest teraz analizowany, żeby dokładnie ustalić, co to była za substancja.
20: Policjant spędził w szpitalu kilka godzin, jego życiu i zdrowiu już nic nie zagraża.
19: Nierówna walka systemów energetycznych z ekstremalnym upałem. Prawie 70 tysięcy domów w Brytanii, we Francji jest bez prądu. Czerwony, najwyższy alert pogodowy obowiązuje na ponad połowie obszaru tego kraju.
20: Awaria w Brytanii jest pierwszą na tak wielką skalę od początku obecnej fali upałów. Dziś temperatura w większości Francji ma sięgać 42 stopni Celsjusza. Wczoraj był tam najgorętszy dzień od dekady. Prowadzone są pomiary, czyli od 1947 roku.
19: Pytanie, czy w ten weekend w Polsce padnie rekord czerwca? Na linii reporter Radia Z Przemek Taranek. Właśnie rozmawiałeś o tym ze specjalistami. To jak może być?
15: No to ryzyko jest bardzo duże, przyznaje meteorolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Piotr Szuster.
23: Biorąc pod uwagę to, że modele numeryczne i prognozy pogody mają tendencję do niedoszacowania blokady wyżowej, ten wyż może być silniejszy i może sprowadzić jeszcze wyższe temperatury niż są obecnie prognozowane.
15: Ekstremalne temperatury to efekt nałożenia się trzech czynników. Do Polski napływa z zachodu gorące afrykańskie powietrze. Wysokie ciśnienie powoduje sprężanie powietrza i w efekcie dalsze jego nagrzewanie. No i mamy na półkuli północnej najdłuższe dni w roku. Słońce operuje najdłużej. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
20: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało już komunikaty z ostrzeżeniem przed upałami.
19: Teraz w Radiu Z wiadomości ekonomiczne. Iwona Kudyna z nami.
0: Dzień dobry, zapraszam.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: 5,9% wyniosło w maju bezrobocie. Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła prawie 916 tysięcy. 3 miliony złotych

0: Sprzedaż kosmetyków na świecie wyniosła 629 miliardów euro. Największym eksporterem była Francja, a pierwsze miejsce w imporcie zajęły Stany Zjednoczone. Ceny ropy naftowej utrzymują się na fali spadkowej. Coraz więcej tankowców przepływa przez cieśninę Ormus. Ceny na polskich stacjach bez większych zmian. Dziś za litr benzyny 95 płacimy maksymalnie 5,97, za diesla 6,11.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
2: Dzisiaj naprawdę bardzo dużo słońca. Na razie 25 stopni w Zielonej Górze i tutaj najwięcej, ale będą 30, a nawet odczuwalna temperatura może być wyższa. Są ostrzeżenia przed upałami. Od chłodu mamy Pomorze i Suwalszczyznę. Tam można odpocząć od upałów.
1: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
2: 6 minut po 10:00, tu Radio Z, a my za moment wracamy do naszej zabawy. 100 twarzy Cezarego Pazury. To już ostatni tydzień przed wakacjami i sztabka złota do upolowania, więc bądźcie czujni.

0: Sydney Polak w Radiu Z. A my wracamy do pytania, w kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura.
1: Od początku miałam charakter. To znaczy na początku charakterek. Ale ładnie potem ewoluował, prawda?
2: W pewnych etapach i w pewnym tempie wprowadza się reformy.
1: No nigdy nie chciałam zostać ikoną, a jedynie pracować. A tu niespodzianka. Jednak zostałam.
3: No, a w niedzielę odbierz mnie z lotniska. Nara.
1: Już w szkole wyższej wszyscy zrozumieli, że nie będę grzeczna i nie da się mnie ustawić.
4: Na uszczelkę nie ma rady.
1: Wiele razy słyszałam, że milczenie jest złotem, ale ja aż tak nie przepadam za błyskotkami, żeby się nie odzywać.
0: Kim jest tajemnicza ona, ikona? No o tym trzeba głębiej pomyśleć. Tym bardziej, że sztabka złota dzisiaj do wygrania w Radiu Z. Oczywiście będzie więcej podpowiedzi. No i mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać o sztabce złota na antenie. Tame Impala tymczasem i Dracula w Radiu Z.

0: Trisha McNeil i Perfect Love w Radiu Z, 23 minuty po 10. I pora zająć się waszym wakacyjnym budżetem, co powiecie na 700 tysięcy złotych, bo tyle dzisiaj kryje się w walizkach. Wystarczy jeden SMS o treści Radiu Z pod 7353, żeby wejść do gry.
1: Tak, niemożliwe. Przecież ja tylko jednego SMS-a wysłałam.
2: Wow, udało się wygrać. Grajcie z nami.
3: Opłaca się i jeżeli się w to naprawdę wierzy i potrzebuje, to ten telefon będzie.
0: Czary mary, tak mówią ci, którzy spróbowali i wygrali. Wy też dołączycie do tego grona, tym bardziej, że zgłoszenie od teraz do 11 wpada do gry aż 7 tysięcy razy. Tyle szans jednym SMS-em za 3,69 zł plus szansa na 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca, który już coraz bliżej, już w piątek. Kochani, grajcie i wygrywajcie. Radio Z 7353.
4: Radio Z i już.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak wyprzedaż, to w euro.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
15: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
16: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Codziennie toczy się gra o wielkie pieniądze.
17: Rządzę pieniądze.
16: Wejdź do gry online na radioz.pl z pakietem Z na szczęście i bierz udział we wszystkich losowaniach.
18: Grajcie, ludzie, bo się wygrywa.
16: Rządza pieniądza w Radiu Z.
18: Marzenia się spełniają.
16: Zagraj online i baw się razem z nami.
19: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
20: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
21: Barbara, kupiłem taniej!
22: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
23: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
24: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Kashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
25: Po reklamie.

0: Olivia Adams, Fool Me Once i 18 minut do 11, słuchacze Radio Z, a w prasie taki tytuł. Polacy rzucili się na klimatyzatory, sprzedaż wzrosła o 100%. W maju 36% rok do roku, a w ostatnim tygodniu skok przekroczył 100%, twierdzą eksperci. Podobno apogeum afrykańskich upałów przypadnie na niedzielę i poniedziałek na zachodzie i w centrum. Podobno nawet 41 stopni. No to ja proponuję przygotować się już teraz. Może kostki lodu do kawy, oczywiście zimnej. A jak to nie pomoże, kochani, to pozostaje jedno zawsze słuszne rozwiązanie. Skok do wody. Radio Z
1: i już. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Środy z Radiem Z i kinem Helios. Pobierz aplikację Radia Z, a znajdziesz w niej kod zniżkowy do kin Helios w całej Polsce. Szczegóły akcji na radioz.pl.
4: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
9: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Gastorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Po reklamie.

0: Beauty and the Beat to jest bardzo nietypowy duet Justin Bieber, Nicki Minaj w Radiu Z i chwila do 11. Oj, pogoda dominuje wiadomości, ja się wcale nie dziwię, takich upałów jeszcze nie było. Jak duże miasta przygotowują się do upalnego weekendu, o tym za moment. Radio Z i
1: już. Najlepsi dziennikarze i publicyści tylko w Radiu Z. Pytania, których nie boimy się zadać i odpowiedzi, które chce usłyszeć cała Polska. Od poniedziałku do piątku o 8.02 gość Radia Z. O 18.02 trzy najważniejsze pytania na koniec dnia oraz w każdą niedzielę po 9.00 siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
2: Bogdan Rybanowski, Marcin Zaborski,
3: Beata Lubecka,
4: Andrzej Stankiewicz.
2: Bo polityka to poważna sprawa.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Reklama.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
8: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
7: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
9: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
14: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
15: Zaraz część posmarujemy.
16: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
17: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
18: Już nie swędzi.
19: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów. Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
20: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Sara Larsson i wielu innych. Patroni: Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na opener.pl.
21: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. Mediamarkt.
22: Po reklamie.
0: prawie 11, a to oznacza, że najważniejsze wiadomości ma dla nas Iwona Kutyna, tu Radio Z.
3: Posłanka koalicji kontra szpitale, przyspieszone badania i nieprawidłowości. Niemcy po gigantycznej awarii kolejowej stanęły pociągi. Europa już się gotuje, fala upałów zmierza do Polski.
0: Jedenasta.
3: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek atakuje szpital w Żywcu. To po publikacjach dotyczących terminu jej gastroskopii. Według portalu Zero na badanie miała czekać 3 tygodnie. Posłanka przyznaje, że o pomoc w rejestracji poprosiła znajomą pracującą w placówce, ale zapewnia, że wszystko odbyło się zgodnie z procedurami. Teraz zarzuca ujawnienie informacji medycznych i twierdzi, że działania dyrekcji szpitala to odwet za wytykanie nieprawidłowości. W wiadomościach Radia Z nasz reporter Szymon Kastelik pytał jej szpital o te oskarżenia. Jak odpowiada?
4: Dyrekcja szpitala zapewnia, że nie ujawniła żadnych poufnych informacji medycznych i jest zaskoczona medialnym rozgłosem wokół sprawy. Oskarżenie o odwet to kłamstwo, podkreśla Karolina Kocięcka, rzeczniczka szpitala Żywiec.
18: Dane medyczne są dla nas jedną z najwyższych wartości, świętych.
4: Jak dowiedziałem się nieoficjalnie, między posłanką a szpitalem faktycznie jest jakiś konflikt. Parlamentarzystka wielokrotnie interweniowała w sprawach placówki i wnioskowała o kontrolę. Szymon Kastelik, Radio Z.
3: Rzecznik rządu Adam Szłapka zapowiedział, że posłanka Pępek złoży wyjaśnienia przed Kolegium Klubu Koalicji Obywatelskiej. Do Gdańska zaczynają zjeżdżać ludzie świata polityki i biznesu z całej Europy, którzy wezmą udział w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Wydarzenie odbywa się w cieniu nie najlepszych relacji między naszymi krajami. Jednak Dariusz Szymczycha z Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w rozmowie z Radiem Z podkreśla, że spotkanie i tak przyniesie wiele konkretów. Jeden z nich to umowa między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Komisją Europejską dotycząca pomocy polskiego biznesu w odbudowie ukraińskich samorządów.
22: To będzie bardzo ważny projekt, który pomoże tym miastom zbudować lepszą infrastrukturę wodną, ściekową, śmieciową, energetyczną z wykorzystaniem polskiego know-how, polskiego doświadczenia, polskich technologii.
3: Na konferencji ma się pojawić m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W Gdańsku będzie premier Donald Tusk. Zabraknie Wołodymyra Zełenskiego. Sytuacja na niemieckiej kolei wraca do normy. W całym kraju w nocy przez 2 godziny nie jeździły pociągi. Powodem była awaria systemu łączności radiowej. Na dworcach panował chaos. Pociągi były zatrzymywane na stacjach. Podróżnym oferowano vouchery na hotel, ale w wielu miastach zabrakło miejsc noclegowych. Wielkie miasta przygotowują się na uderzenie gorąca. Już dziś na zachodzie temperatura przekroczyć ma 30 stopni w cieniu. W następnych dniach skwar będzie już w całej Polsce. Sytuacji w Warszawie przygląda się reporter Radia Z Jan Kielak. Jak stolica przygotowuje się do nadchodzących upałów?
23: W mieście włączono fontanny, a w niektórych dzielnicach można napić się wody z poidełek. Dziś uruchomione zostaną też kurtyny wodne i zraszacze rozmieszczone przede wszystkim w najbardziej zaludnionych miejscach, mówi Marzena Gawkowska ze stołecznego ratusza.
24: Na placu Zamkowym, na krakowskim przedmieściu przy pomniku Mikołaja Kopernika, na placu Trzech Krzyży przy pomniku Wincentego Witosa.
23: Dodatkowo w stolicy działa kilkadziesiąt miejsc chłodu, czyli klimatyzowanych przestrzeni w budynkach miejskich, gdzie można schronić się przed skwarem. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
3: Najgoręcej będzie w weekend i na początku przyszłego tygodnia. Wtedy termometry mogą pokazać nawet 40 stopni.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: A kiedy podleje nam znowu ogródki i różne uprawy? Oj, kochani, dopiero w poniedziałek. W poniedziałek oczywiście będzie dalej upalnie, bo nawet 34-5 stopni na Podkarpaciu. Ale dopiero w poniedziałek możliwe deszcze i burze. A tak to do samiuszkiej niedzieli sucho i niezwykle upalnie.

Tak, Savage Garden na antenie Radio Z i prawie kwadrans po 11. A skoro wakacje już tuż i przed nami rekordowe upały, no to w sieci wysyp poradników plażowania. Bo to możliwe, żeby plażować i naprawdę słono za to zapłacić. Czego nie należy robić na plaży? Opalać się topless? 500 zł albo i więcej. Tyle samo zapłacimy za rozbicie namiotu na plaży. Grillowanie poza wyznaczonymi miejscami albo palenie papierosów na plaży. Wjazd samochodem na plażę? Nie polecamy. Nawet 500 zł. No i miłośnicy wydm powinni nie uważać, bo wejście na wydmy, niszczenie roślinności albo kopanie dołów, co gorsze, grozi karą do 1500 zł. Także plażowanko na spokojnie, bez mandatu i bez obciachu.

0: idealny numer do podróży samochodowych w kierunku weekendu, a może już wakacji. ATC za nami w Radiu Z, a ja mam bardzo ważny komunikat. Dziś szczęście może Was spotkać w najmniej oczekiwanym momencie. Posłuchajcie, jak to było u Marty, naszej słuchaczki.
1: Jak myłam okno, przynajmniej byłoby, jakby zadzwonili. No i nagle mówią, że dzwonią, okej, mówię, fajnie, ale to pewnie nie do mnie, dobra, dalej, myję okna, telefon dzwoni i słyszę to samo, co w radiu, w telefonie. Nie chcę tylko grać.
0: Marta zagrała i wygrała w naszej zabawie rządza pieniądze. Wielki finał czerwca, coraz bliżej. W ten piątek ktoś z Was będzie mógł wygrać 1 000 000 złotych. Dzisiaj niewiele mniej, 700 000 złotych czeka na kogoś z Was w walizkach. A żeby dołączyć do zabawy, o te dwie kwoty i te dwa finały wystarczy jedno zgłoszenie SMS-em o treści Radio Z pod 7353, który od teraz wpada do gry 7700 razy i tak będzie do południa. Korzystajcie, bo ta inwestycja 3,69 zł może się zwrócić i to mocno. radioz.pl, tam też możecie grać online albo SMS-em o treści Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się. Bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
10: Notino. Today is yours. Feel good.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
12: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
14: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
16: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
20: Po reklamie.
21: Wiecie co?
3: Sam się zastanawiam, kim dziś jestem. Słuchajcie kolejnych podpowiedzi w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: to oczywiście Rio i Shine On w Radiu Z. My wracamy do pytania, w kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura.
1: Jestem zawodową ryzykantką.
2: Ty też zaryzykuj, nie bój się, nie udawaj miłej, po prostu bądź miła.
1: Nuda mnie usypia, a ja nie chcę przespać życia. Zawsze wchodzę w trudne projekty, obarczone dużym ryzykiem. I choć czasem mi się to nie opłaca, to bardzo ufam swojej intuicji.
3: Po co tak marnować mój zapał, prawda?
1: Choć stworzyło mnie kino, to ja wolę tworzyć teatr.
4: Mordę kopany, w życiu bym do teatru nie poszedł.
1: Jest dla mnie większym wyzwaniem. Kamera wiele wybacza, ja nie potrzebuję takich ułatwień.
5: To po co ten spacerek?
1: Moja ulubiona działka to monodramy. Uważam, że mocny tekst to połowa sukcesu.
6: Uważam, że będzie niedobrze przez was.
1: Ja jestem tylko interpretatorką, ale daje mi to dużo satysfakcji.
7: Żery ją prepare, merci.
1: Sama też piszę dzienniki. Mam nadzieję, że zdążę je odczytać i że po ich wysłuchaniu cała Polonia zrobi och.
0: No ja myślę, że już chyba wszystko jasne, ale gdybyście mieli jakiekolwiek wątpliwości, kim jest ona, ta ikona, o której opowiada Cezary Pazura, no to koniecznie słuchajcie Radio Z, bo będzie jeszcze jedna podpowiedź i będzie dodatkowe pytanie konkursowe. A co najważniejsze, poznamy odpowiedź na pytanie, do kogo dzisiaj trafi sztabka złota.
8: Radio Z i już. Reklama.
9: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Im bliżej lata, tym większe szanse na milion złotych w Radiu Z.
13: Super!
12: Wejdź do gry już teraz. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. I jeszcze przed wakacjami rozpakuj walizkę, w której może być milion złotych w gotówce.
14: Organizator loterii, spółka Euroterie. Regulamin na radioz.pl.
12: Radio Z pod 7353.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
18: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
17: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
19: Materiały do remontu dostarcza Greenplast, polski producent chemii budowlanej.
20: Mieszkania mebluje marka Lenart, producent półek tapczanów Bed Concept.
21: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
22: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Oh yeah, to jest moja ulubiona i mam nadzieję, że wasza również. Sołdująca, absolutnie genialna świeżynka na rynku muzycznym. Piekielna zdolna Sienna Spira i Material Lover. A co za chwilę w Radiu Z? Południe, jak to w południe, najważniejsze wiadomości. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak wyprzedaż, to w euro.
2: I yeah! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Śniadanie, przy którym czas się zatrzymuje. Pływanie z dziećmi przy plaży. Romantyczna kolacja z szumem fal w tle.
12: Chorwackie wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Weź udział w konkursie i wygraj wyjazd do Falkensteiner Resort Punta Scala, gdzie prywatna plaża, baseny oraz liczne animacje i zajęcia sportowo-rekreacyjne tworzą idealny wypoczynek dla całej rodziny.
11: Sponsorem konkursu jest pięciogwiazdkowy hotel Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Uwaga! Super promocja w Teddy.
15: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
16: Po reklamie.
0: Prawie południe, a to oznacza, że w Radiu Z Iwona Kutyna sprawdza dla nas najważniejsze wiadomości. Prosimy.
17: Postępowanie w sprawie Szpitala Południowego. Sprawą zajmuje się prokuratura. Ukraińcy za dialogiem z Polską i odpolitycznieniem sporów. Siatkarze w Lidze Narodów. Kolejna część turnieju rusza w Polsce.
0: Dwunasta.
17: Do prokuratora generalnego trafił wniosek prezydenta Warszawy o wszczęcie postępowania w sprawie Szpitala Południowego. To reakcja na wypowiedzi doktora Emila Jędrzejewskiego, który wskazał na możliwe błędy i fałszowanie dokumentacji z udziałem Dawida Kacprzyka. Jako młody lekarz bez specjalizacji i koordynator SOR-u zarobił w rok ponad 1,5 miliona złotych. Najnowsze informacje zbiera reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielewski.
16: Tak jest, dzień dobry.
17: To jakie będą teraz ruchy prokuratury?
16: I jeszcze dziś były ordynator szpitala ma być przesłuchany w prokuraturze w związku z jego wypowiedziami, że w placówce miało dochodzić m.in. do zgonów pacjentów ze względu na nieprawidłowości. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek wskazał, że prokuratura analizuje teraz wszystkie sprawy dotyczące szpitala, jakie toczyły się od 3 lat.
18: Spraw dotyczących zgonu było 12 na przestrzeni tych lat. W 3 sprawach była odmowa wszczęcia postępowania, 4 sprawy zostały umorzone, 5 spraw jest na biegu.
16: Prokuratorzy mają także zabezpieczyć jak najszybciej dowody wskazane przez lekarza sygnalistę.
17: W szpitalu trwa audyt zlecony przez prezydenta Warszawy. Wcześniej na jego wniosek powołano nowy zarząd i radę nadzorczą placówki. 90% Ukraińców jest za konstruktywnym dialogiem z Polską w sprawie sporów historycznych. Według nich kwestia ta powinna zostać odpolityczniona i nie wpływać na relacje między państwami. Tak wynika z badania Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii. Na razie politycy doprowadzili do kryzysu dyplomatycznego między krajami. Karol Nawrocki odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Ukraiński prezydent zdecydował się wycofać z udziału w konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, która odbyć ma się w Gdańsku. Komentując tę sytuację, Leszek Miller mówił w Radiu Z, że nieobecność Zełenskiego jeszcze bardziej obniży rangę wydarzenia. O szczegółach nasz reporter Mateusz Szkudlarek.
19: To już kolejna tego rodzaju konferencja, z których nie wiadomo, co wynika, komentował dzisiejszy gość Radia Z, Leszek Miller.
20: Ja nie wiem co i zdaje się, że nikt nie wie co. Oprócz tony papierów, które zostały przerzucone i gdzieś tam spoczywają w archiwach.
19: Miller był też dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy nie boi się, że przez polsko-ukraiński konflikt stracą polscy biznesmeni, którzy przymierzają się do odbudowy Ukrainy. Zdaniem byłego szefa rządu jakakolwiek inwestycja w tu, cytat, skorumpowanej doszczętnie Ukrainie jest ogromnym ryzykiem dla każdej firmy. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
17: Nie wszystkie firmy, które będą chciały tam robić jakieś interesy, muszą się z tym liczyć, przestrzegał Miller. Upały, zwłaszcza w mieście, niekoniecznie muszą być przyjemne, a na pewno mogą być niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci i seniorów. Jak mówi kardiolog profesor Andrzej Głowniak, jeśli nie musimy, nie wychodźmy z domu.
21: Na co dzień zalecamy wszystkim, również seniorom, regularną aktywność fizyczną. Powstrzymajmy się od niej w tych dniach największego upału, albo przenieśmy ją na przykład na zmierzch czy wczesne godziny poranne, jeżeli chcemy odbyć żwawy spacer czy krótki bieg.
17: Upały mają utrzymać się co najmniej do połowy następnego tygodnia. Warszawskie metro na linii M1 kursuje już na całej trasie. Wcześniej z ruchu wyłączono 10 stacji. Powodem utrudnień był mężczyzna, który wszedł do tunelu podziemnej kolejki i został zatrzymany. Polscy siatkarze rozpoczynają drugi tydzień zmagań w Lidze Narodów. Po azjatyckiej części czas na grę przed własną publicznością. Na początek turnieju w Gliwicach biało-czerwoni zmierzą się z Belgią. Ze mną dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza. Po turnieju w Chinach Polacy mają bilans 2 zwycięstw i 2 porażek.
22: Wynik choć poniżej oczekiwań to uzyskany bez liderów reprezentacji. Kadra w ostatnich dniach została wzmocniona. Do spały zawitali Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski, Kamil Semeniuk czy Wilfredo Leon. Tylko ten ostatni będzie do dyspozycji pozycji trenera Nikoli Grbicia w Gliwicach.
23: Myślę, że każdy zawodnik chce tutaj być. Zobaczymy, jak będzie reagował szało w trakcie najbliższej rozgrywki.
22: Belgowie na razie mogą pochwalić się takim samym bilansem, co nasi siatkarze. Początek meczu o 20:00.
17: W kolejnych dniach Polacy zmierzą się z Turcją, Niemcami i Argentyną. W Radiu Z. Czas na wiadomości kulturalne. Michał Adamiuk.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Jesse Eisenberg szykuje nowy film. Dla odmiany, pokręconym w Polsce prawdziwym bólu, to będzie komedia pod tytułem Debiut. Fabuła skupi się wokół amatorskiego teatru i opowie historię gospodyni domowej, która trafia do obsady musicalu. Sam film musicalem jednak nie będzie. Ma trafić do kin na początku grudnia, wcześniej jesienią zostanie pokazany na festiwalach filmowych. Powrót atomówek. Warner Bros. Myśli o pełnometrażowym filmie osadzonym w realiach popularnej kiedyś animacji. Nie będzie to pierwsze podejście do tematu. Bajka, Bójka i Brawurka już w 2002 roku trafiły na wielki ekran, ale świata nie zwojowały. Na razie nie ma żadnych szczegółów co do nowego filmu. W ostatnich latach był szykowany serial aktorski, ale pomysł trafił do kosza. Kocia Szajka wyląduje na dużym ekranie. Nad kinową adaptacją książek Agaty Romaniuk pracuje studio filmów rysunkowych, zapowiada jego szef Maciej Chmiel.
26: Będzie to część pierwsza Kociej Szajki planowana w wersji filmowej na rok 2027. Część druga pojawi się na jesieni, również w kinach w całej Polsce. Za dystrybucję odpowiadają Młode Horyzonty. Tutaj będzie na pewno oddzielna fiesta związana z Kocią Szajką.
25: Każda część będzie składać się z 5 osobnych historii.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Ja myślę, że kto nie ma klimatyzacji, to kostki lodu w zamrażarce się przydadzą na weekend. W niedzielę 38 stopni na mapach na zachodzie. Odczuwalna temperatura może być nawet wyższa 40.

0: Mieć czy być? Jakie to jest teatralne pytanie. Myślowicz za nami w Radiu Z. No i ostatnia podpowiedź w naszej zabawie. 100 twarzy Cezarego Pazurie.
1: Pierwszy raz na wielkim ekranie pojawiłam się dzięki Andrzejowi.
2: Co pan weźmie staruszka, będzie panu reżyserował, bo znał, widział, był. To jest mój temat. Poza tym ja już ten film zaczęłam.
1: No, zaufał młodej, pyskatej, jak toreczce i zmienił moje życie raz na zawsze. Pracowaliśmy razem chyba 7 razy. I to były najwspanialsze chwile w mojej filmowej karierze.
3: Jest bardzo wiele osób w Polsce, które mają takie zdanie.
1: Na to, by wymienić wszystkie filmy i sztuki, w których zagrałam, na pewno zabrakłoby nam czasu.
3: Pewne twarze się zużywają i to jest zupełnie zrozumiałe.
1: No, dość powiedzieć, że udało mi się kiedyś udowodnić na antenie Radio Z, że też mam 100 twarzy.
4: 22 września zatrzymam czas i cofnę go o 100 lat.
1: Nazwisko mam jedno, choć 2 razy wychodziłam za mąż.
5: Się tylko odwróciłam na chwilę, a potem się okazało, że zdradziłam cię z Januszem.
1: Za to dzielę je z pewnym emerytowanym czeskim skoczkiem narciarskim. Obecnie politykiem. Ale o polityce to już naprawdę... No nie mam siły rozmawiać.
6: A na końcu, no to rzekneme dobry wieczór.
0: No chyba już wszystko jasne, kochani. 321-321-321. Od teraz macie pół godziny, żeby zadzwonić i odpowiedzieć na pytanie, w kogo dzisiaj wcielił się Cezary Pazura. Ale jest pytanie dodatkowe i od tego zależy, kto dzisiaj zgarnia sztabkę złota. Uwaga, uwaga, co czynicie człowiekiem z żelaza? Nie mogę doczekać się waszych odpowiedzi.

0: Te muzyczne endorfiny i energia to Wally Lopez i Jamie Scott, a wy słuchacie Radio Z, telefon rozgrzany do czerwoności. Oczywiście w sprawie odpowiedzi konkursowych zabawie 100 twarzy Cezarego Pazury. Gra toczy się o sztabkę złota i ja wiem, że wy wiecie, w kogo wciela się dzisiaj Cezary, natomiast nie zapomnijcie dodać odpowiedzi na pytanie, co czyni was człowiekiem z żelaza.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
4: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
11: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
14: Po 15. I tyle samo druga strona schabu. Z delikatesów centrum.
15: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
16: Po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Fire i John Parr w Radiu Z. Ależ to jest dobry numer. Mam nadzieję, że też czujecie ten klimat. A co powiecie na niezłą wygraną w dzisiejszym finale Zabawy Rządza Pieniądze? Poznajcie naszą słuchaczkę.
1: Ej, to Monika, właśnie wygrałam 100 tysięcy.
0: 100 tysięcy to jest naprawdę dużo, ale dzisiaj w naszych walizkach na przykład 70 tysięcy albo 700 tysięcy złotych. Tyle kryje się w jednej z nich. Kochani, dołączajcie do zabawy, wysyłając SMS-a o treści Radio Z pod 7353, bo od teraz każdy SMS wpada do gry 14 tysięcy razy. Też tak myślę i mało tego, gracie również o piątkowy finał, a w piątkowym finale do wygrania 1 000 000 złotych. No, będzie efekt wow pod warunkiem, że odbierzecie telefon, jak już zagracie. Radio Z 7353. Radio Z i
2: już. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
3: Reklama.
4: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
6: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
5: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
7: Materiały do remontu dostarcza Greenplast, polski producent chemii budowlanej.
8: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
9: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
10: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze. Wejdź do gry o 700 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
11: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
12: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Śniadanie, przy którym czas się zatrzymuje. Pływanie z dziećmi przy plaży. Romantyczna kolacja z szumem fal w tle.
14: Chorwackie wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Weź udział w konkursie i wygraj wyjazd do Falkensteiner Resort Punta Scala, gdzie prywatna plaża, baseny oraz liczne animacje i zajęcia sportowo-rekreacyjne tworzą idealny wypoczynek dla całej rodziny.
13: Sponsorem konkursu jest pięciogwiazdkowy hotel Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji.
15: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
16: Alterart prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Zara Larsson i wielu innych. Partner główny PKO Bank Polski, patroni Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na opener.pl.
17: Uwaga! Super promocja w Teddy.
18: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
19: Po reklamie.
20: Radio Z.
7: Sponsorem programu jest Wikęt, producent okien, drzwi i bram. www.wikent.pl

0: ostatnie minuty, żeby zagrać o 700 tysięcy złotych w dzisiejszym finale, mnożąc szanse aż 14 tysięcy razy. Radio Z7353 za 3,69 VAT. Grajcie do 13. Macie 14 tysięcy SMS-ów, jednym SMS-em za 3,69 VAT. Powodzenia!
1: Sponsorem programu był Weekend, producent okien, drzwi i bram. www.wiked.pl.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: sklep Biedronka.
1: Po reklamie.
2: I to już 13 na naszych zegarach. Najważniejsze wiadomości w Radiu Z i Iwona Kutyna. Fala skrajnych upałów w Europie za chwilę dotrze do Polski. Ebola we Francji jest pierwszy oficjalny przypadek. Na stacjach stabilnie wiemy, jakie jutro będą ceny paliw. Coraz bliżej Polski fala, która zaleje cały kraj. Że będzie gorąco, to za mało powiedziane. Synoptycy ostrzegają przed ekstremalnie wysoką temperaturą. Z każdym dniem będzie coraz wyższa, a apogeum w niedzielę i poniedziałek. Kopuła ciepła już wisi nad Europą Zachodnią, we Francji czy Hiszpanii powyżej 40 stopni. Podobnie za chwilę będzie w Niemczech. Z Berlina Wojciech Hernes.
3: Jeszcze nigdy nie zmierzono w Niemczech w czerwcu 40-stopniowej temperatury. Teraz, zdaniem synoptyków, ten rekord zostanie z pewnością pobity. To będzie też najdłuższa w historii fala upałów w czerwcu. Najgoręcej jest na południowym zachodzie, ale tropikalne powietrze przesuwa się szybko na wschód. W szpitalach i domach seniorów w Niemczech ogłaszane są alerty, szkoły odwołują lekcje, a w niemieckich lasach dramatycznie rośnie zagrożenie pożarowe. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
2: Temperatura wody w Renie w Moguncji przekroczyła już 26 stopni Celsjusza. Pierwszy przypadek eboli we Francji. Zakażony to lekarz, który wrócił z Demokratycznej Republiki Konga. Mężczyzna jest w szpitalu w izolacji. Jego stan jest stabilny. Trwa identyfikowanie osób, które mogły mieć z nim kontakt. W Kongo potwierdzono dotąd prawie 1100 zakażeń. 277 osób zmarło. Afera oceny przewozów osób z niepełnosprawnościami w Poznaniu. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie podpisał właśnie umowę z prywatną firmą na organizowanie transportu. Za przejazd do 5 km trzeba zapłacić 60 zł. Szczegóły zna Adam Kaźmierczak. Jak miasto tłumaczy te ceny?
4: Po pierwsze, że tylko ta jedna firma zgłosiła się do przetargu, a po drugie, że oferuje ona i tak ceny niższe niż były 2 lata temu, kiedy za transport odpowiadała inna firma.
5: Ona już nie jest zainteresowana świadczeniem tej usługi. Tutaj została ta stawka nocna, która jest stawką wyższą. Natomiast ta dzienna jest niższa o te 5 zł.
4: Mówiła Bogna Kisiel z poznańskiego MOPR-u. Dodaje, że w odróżnieniu od zwykłych taksówek firma jeździ odpowiednio wyposażonymi autami do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
2: Umowa z firmą obowiązuje do stycznia. Airbus przeprowadzi kontrolę swoich 16 samolotów A380. Podczas przeglądu w niektórych samolotach linii Emirates i Qantas wykryto pęknięcia w elemencie skrzydła. 5 samolotów kontrolę ma przejść jeszcze dzisiaj. Z Airbusów A380 korzystają m.in. linie Emirates, British Airways, Lufthansa czy Qatar Airways. 14-wieczny gotycki kościół, a w nim zawieszony pod sklepieniem ogromny księżyc. Instalacja pojawiła się w centrum Świętego Jana w Gdańsku, które co roku przygotowuje na początek lata jedyne w swoim rodzaju doznania artystyczne. Rok temu wnętrze świątyni, które jest siedzibą nadbałtyckiego Centrum Kultury, zmieniło się w łąkę. Tym razem widzów wita odwzorowana przez brytyjskiego artystę Luca Jarama, wiszący między filarami księżyc.
6: To jest replika księżyca w skali od 1 do 500 tysięcy, czyli 1 cm na naszym księżycu to 5 kilometrów i ona powstała na podstawie zdjęć NASA, które zostały wykonane w 2014 roku.
7: Można zobaczyć właśnie, jak kratery wszystkie wyglądają i tą drugą, tak zwaną ciemną stronę księżyca, mimo że wiadomo, że też jest oświetlona.
8: Sam księżyc imponujący, ale to w jakich jest wnętrzach?
7: Dokładnie tak, ale tutaj właśnie to Centrum Świętego Jana zawsze coś ma.
2: Z kuratorką ekspozycji Anną Zalewską-Andruszkiewicz i gośćmi, którzy do Centrum Świętego Jana stoją w sporych kolejkach, rozmawiał reporter Radio Z Maciej Bąk. I na koniec jeszcze ceny paliw, które w zasadzie bez zmian. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 5,96, a diesla 6,11.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos. Producent wędlin z Podhala.
2: Gdyby ktoś z Was wychodził dzisiaj po pracy z miejsc, w których była klima, no to naprawdę można przeżyć szok termiczny. Kochani, zachód Polski, Polska centralna, ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami, może być powyżej 30 stopni. A u nas za chwilę finał zabawy 100 twarzy Cezarego Pazura i też będzie gorąco. Sztabka złota trafi do kogoś z Was.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. Radio
1: Z. Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.

0: Fisk, nowość, a u nas pora na finał.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
2: Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z?
0: Halo, halo Włodku,
3: dzień
0: z Wieczkowa, dzień dobry. Co czynicie człowiekiem z żelaza? To jest nasze pytanie, które bardzo mnie intryguje.
3: Niektórzy moi sąsiedzi.
0: Wszystko jasne.
3: Naprawdę trzeba mieć nerwy ze stali.
0: Oj, coś czuję, że naprawdę masz duże doświadczenie. A kogo dzisiaj wcielił się Cezary Pazura?
3: Krystyna Jandasz.
0: Słuchamy.
4: Dobrze się pan czuje. To świetnie.
2: Królowa sceny i ekranu. Wielka dama polskiego aktorstwa. Krystyna Janda. Krysiu, moje 100 twarzy w Radiu Z z całego serca dedykuję twoim 100 twarzom.
5: Ja te wszystkie sytuacje gdzieś tam pamiętam, zbieram. Jak mogę pomóc, to pomagam.
2: Dziękuję i pozdrawiam. Cezary Pazura.
0: Proszę pana, sztabka złota wygrana. Brawo.
3: Najlepsze jest to, że jest rekordzistą.
0: Tak?
3: Bo to już druga.
0: Oh my god, no to nieźle upolowane. No to trzymaj się i mam nadzieję, że to ozłocenie wpłynie na wszelkie relacje pozytywnie, także te sąsiedzkie. Trzymaj się, pa!
3: Do usłyszenia, dzięki.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
2: A już jutro będzie czas na moją nową twarz w Radiu Z.
6: Radio Z i już.
2: Zapraszam, Cezary Pazura.
0: Jutro kolejna sztabka trafi do kogoś z was, także bądźcie czujni i słuchajcie Radia Z. A teraz już Alan Walker i Faded. Mamy prawie 18,5 minuty po 13:00.

0: Lost to the People w Radiu Z. Za chwilę przebojowa Ray będzie pytać, gdzie jest mój mąż. Zostańcie. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
2: Reklama.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Andy Dust, Caris, Zukaria na antenie Radio Z, a za chwilę nasza zabawa, w której do wygrania wakacje chorwackie. Radio Z
1: i już. Reklama. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Gastorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Po reklamie.
14: Tu Sylwia Grzeszczak, Radio Z, muzyka numer 1.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji.
1: Tak jest, kochani. Kolejna odsłona naszego quizu. Chorwackie wakacje z Radiem Z. Wczorajsze wygrał Sebastian Siedlec. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A dzisiaj o finał walczysz z Pauliną z Kosakowa, która dołączyła do zabawy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Moi drodzy, po dwa pytania mam dla was. Jeśli będzie remis, to mamy dogrywkę. A zasady są takie, że każdy na odpowiedź ma 3 sekundy. Dobra odpowiedź to 1 punkt dla was. Zła lub brak odpowiedzi to punkt dla przeciwnika. No i nie powtarzam pytań, więc trzeba bardzo uważnie słuchać. Najważniejsza informacja. W tym konkursie nie ma przegranych, bo kto dzisiaj zakończy przygodę, wygrywa 500 zł, a druga osoba przechodzi do kolejnego etapu jutro. W piątek wielki finał, w którym do wygrania pięciodniowy pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Falkensteiner w Punta Scala w Chorwacji. I to jest pobyt dla dwóch osób i dwójki dzieci o wartości 21 tysięcy złotych. Będę pytać alfabetycznie. Czy jesteście gotowi?
2: Tak jest.
1: No to mocno trzymam za was kciuki. Pierwsze pytanko jest do Paulinki. Co to jest jet lag i czy dotyczy również dzieci? A, tak, ale tylko u dzieci poniżej 5 roku życia. B, jest to zaburzenie rytmu dobowego po długim locie, które dotyczy również dzieci. I C, nie, dotyczy tylko stewardess i pilotów czas start.
4: Odpowiedź B.
1: Bardzo dobrze, punkt dla ciebie. No to teraz pytanie do Sebastiana. Uwaga, Sebastianie, jak nazywamy grę rodzinną polegającą na wspólnym odgadywaniu haseł za pomocą gestów bez użycia słów? A. Scrabble, B. Twister, C. Kalambury. Czas start.
2: Tak.
1: Bardzo dobrze, to są kalambury. Pytanie do Paulinki. Jak nazywa się poprzednia waluta, to znaczy przed euro, obowiązująca w Chorwacji? A. Kuna, B. Forint, C. Jenot. Czas start.
4: A.
1: Bardzo Kuna. Dobrze. Punkt dla ciebie i drugie pytanie do Sebastiana. Nad jakim morzem leży Chorwacja? A. Czarnym, B. Adriatykiem, C. Śródziemnym. Czas start.
2: B.
1: Bardzo dobrze. Teraz pora na dogrywkę, ponieważ idziecie łeb w łeb. Ponieważ jest remis, to pytanie dogrywkowe polega na tym, że ja je zadam, a jeśli znacie odpowiedź, to podajecie swoje imię. Po prostu zgłaszacie się do odpowiedzi imieniem. No i w tej dogrywce kto pierwszy, ten lepszy. Jeśli udzielicie poprawnej odpowiedzi, to wygrywacie i przechodzicie dalej, a jeśli złej, albo wcale jej nie udzielicie, a się zgłosicie do zabawy, to wygrywa przeciwnik. Czy te zasady są jasne?
3: Tak.
1: No to słuchajcie, czytam pytanie. Jak nazywamy zwrotną kaucję pobieraną przez hotel przy zameldowaniu?
2: Sebastian.
1: Sebastian, uwaga, czas start.
2: Płaca klimatyczna.
1: To jest, mój drogi, depozyt, punkt dla Paulinki. A zatem dla ciebie 500 zł, a Paulinka przechodzi do gry jutro. Podajcie sobie wirtualnie ręce.
3: Dziękuję bardzo.
1: Gra była zacięta, pytania arcytrudne. Przykro bardzo, Sebastian, no ale niestety. Kolejna osoba musi przejść do finału i dzisiaj wygrała Paulina z Kosakowa. Duże gratulacje, no i słyszymy się jutro.
3: Dziękuję bardzo.
0: Sponsorem konkursu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Falkensteiner Resort Punta Scala.

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból?
2: Wundary!
1: Kto?
2: Wundary! Wundary!
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17 w TVP1 i TVP Info.
10: Plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: Nawet najlepszy zawodnik nie wygra meczu w pojedynkę. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
16: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Po reklamie.
18: 24 czerwca, prawie 14. Iwona Kutyna i wiadomości w Radiu Z.
19: Przesłuchanie sygnalisty, zwolniony lekarz ze szpitala południowego w prokuraturze. Wspólna sesja Ukrainy i Polski w Gdańsku z obniżoną rangą. Mundial wchodzi w kolejny etap, rusza trzecia kolejka fazy grupowej. Prokuratura reaguje na zarzuty w sprawie błędów lekarskich zakończonych śmiercią pacjentów w Szpitalu Południowym w Warszawie. Śledczy przesłuchują właśnie byłego ordynatora chirurgii w tej placówce. W wywiadzie w Kanale Zero opowiadał o przypadkach nieprawidłowości, których był świadkiem i o których słyszał. W studiu wiadomości Radia Z nasz reporter Tomasz Kuba.
20: Tak,
19: dzień dobry,
20: jest.
19: Tomku. Wróciłeś właśnie z prokuratury. Co usłyszałeś od lekarza sygnalisty?
20: Ubrany w dresowe spodnie, koszulkę i czapkę z daszkiem dr Emil Jędrzejewski nie odpowiedział na żadne pytania dziennikarzy.
21: Możecie państwo czekać, nie wypowiem się.
22: No dlaczego? To są bardzo poważne sprawy. No jeżeli pacjenci mieli umierać, miał pan tego świadomość, a nikomu tego pan nie zgłaszał, to chyba warto opinii publicznej to wytłumaczyć.
21: Proszę kreować mój wizerunek.
22: Nie kreujemy, ja zadaję pytanie.
20: Prokuratorów nie da się tak łatwo zbyć. Doktor będzie musiał podać dokładne okoliczności przypadków, w których pacjenci zmarli z powodów błędów lekarskich, o których wspominał we wczorajszym wywiadzie, i wytłumaczyć, czy zgłaszał te sprawy komuś wcześniej i jakie odpowiedzi i od kogo otrzymał.
19: Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk. Podkreślił, że nie chce oceniać wiarygodności sygnalistów. Od przeprowadzenia śledztwa są prokuratorzy, którzy już się tym zajmują. W ratuszu głównego miasta w Gdańsku właśnie zaczyna się wspólna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. To wydarzenie towarzyszące ruszającej jutro konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Kolejne z obniżoną rangą z powodu tarć na linii między krajami. Na linii gdańskiej reporter Radia Z Maciej Bąk. Kto zatem miał przyjechać, a nie przyjechał?
0: Nie ma tu ani marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, ani przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Rusłana Stefańczuka. Delegacją przewodniczą tu ich zastępczynie Monika Wielichowska i Olena Kondratiuk. Po tym, jak prezydent Zełenski ogłosił, że go nie będzie, dziś rano okazało się, że do Gdańska nie dotrze też jego żona Olena. Pierwsza dama Ukrainy miała wygłosić prelekcję na Uniwersytecie Gdańskim, ale swój udział odwołała. Wydarzeń jednak wciąż będzie sporo. Na przykład dziś w Filharmonii Bałtyckiej spotkają się ministrowie energii państw grupy G7. Maciej Bąk, Radio Z.
19: W Gdańsku do piątku pojawić ma się około 20 przywódców państw, głównie z Europy. Autobusy wycieczkowe pod specjalnym nadzorem także policji. Funkcjonariusze z Olsztyna mają stały punkt kontroli. Mundurowi czekają tam codziennie rano, mówi podkomisarz Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji.
1: W trakcie takiej kontroli funkcjonariusze dokładnie sprawdzą stan techniczny pojazdu, czas pracy kierowcy, stan jego trzeźwości oraz posiadane przez niego uprawnienia. Każdy kierujący autokarem otrzyma pisemne potwierdzenie o tym, że on i jego pojazd zostali poddani kontroli.
19: Punkt kontroli jest przy ulicy Leonharda w okolicach olsztyńskiego stadionu. Rywalizacja na mundialu nabiera rumieńców. Dziś rusza trzecia kolejka fazy grupowej. To będzie noc pełna kluczowych rozstrzygnięć w grupach A, B i C. W wiadomościach teraz dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza. Emocji na pewno nie zabraknie.
2: Może być sporo przetasowań, dlatego po raz pierwszy na tym mundialu mecze w każdej grupie będą rozpoczynać się o tej samej porze. Przed nami aż 6 spotkań. Na pierwszy ogień o 21 naszego czasu rywalizacja w grupie B. Bośnia kontra Katar i Szwajcaria. Kanada. Tu o awans wciąż walczy cała stawka. W grupie A pewni pierwszego miejsca są piłkarze Meksyku. Czesi, z którymi się zmierzą, muszą wygrać, aby pozostać w turnieju. Korea zagra z RPA. Drużynie z Azji wystarczy remis, by zagrać w fazie pucharowej. Ciekawie będzie w grupie C. Brazylia kontra Szkocja. W drugim pojedynku Maroko sprawdzi siłę Haiti.
19: Tylko Haiti nie ma już szans na wyjście z grupy nawet z trzeciego miejsca.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Wieczorem słonecznie, ale na północy i północnym wschodzie troszeczkę chmur się pojawi na niebie, ale oczywiście to nie będą chmury deszczowe. Będzie 23 stopnie w rejonie Suwałk, 26 w centrum i wciąż 30 na zachodzie. No ale to jest naprawdę niewiele, skoro w poniedziałek nawet powyżej 40. Co wy na to, Kasiu i Robercie?
23: Dzień dobry. Ja uważam, że dzisiaj powinniśmy pojawić się tutaj w kożuchu. Skoro ma być 40, to dzisiaj naprawdę Syberia.
24: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: I ta przyjemna gitarka prosto ze Stardust. Music sounds better with you. Długo tego szukałem, ale znalazłem. 13 minut po 14. Tu Radio Z. Dzisiaj środa, 24 czerwca. Spoglądamy za was w kalendarz i okazuje się, że dzisiaj jest dzień przytulania.
1: Niby fajnie, ale fajnie. Przy takiej pogodzie to nie polecamy się przytulać. To przytulanie w upały na własną odpowiedzialność.
0: Tak, poza tym my z Kasią akurat mamy to już za sobą. Następne przytulanie na święta. A to też nie ma takiego obowiązku, wiadomo, nie?
1: Nie ma, zgodzę się. Idą wielkie upały, będziemy jeszcze o tym mówić. Internet krzyczy, że jest kolejna rzecz, którą na słońcu robimy źle. A wiadomo. Jak to robić dobrze, to za chwilę wyjaśnimy w Radiu Z. I rozpędzamy się razem ze środą. Wham! Wake me up before you go, go w Radiu Z.

0: na kolana. Kasia Terechwicka w Radiu Z. 21 minut po godzinie 14. Kolana też są ważne i za chwilę wam o tym powiemy. Bo ludzie podobno dzielą się na tych, którzy pięknie opalają się na słońcu i tych, którzy na słońcu się parzą.
1: Ja mam wrażenie, Karpio, patrząc na twoją alabastrową cerę, że jesteśmy razem w tej drugiej grupie, ale niezależnie od tego...
0: A nie, to była alabastrowa. Mnie już właśnie liznęło trochę słoneczko.
1: No, fajny taki czerwony kolor właśnie. I każdy, nieważne czy opalacie się na brąz czy na czerwień, to każdy powinien smarować się kremem z filtrem, ale eksperci już mówią, że wszyscy robimy to źle, bo zapominamy, i teraz notujcie, o głowie, zakolach, łysince, powiekach, o kolanach, ale tam z tyłu. Tak, jeszcze dalej jest ciekawie. O pachach, ustach i przestrzeniach między palcami.
0: Trochę tego uzbierało. To może co, tak dla pamięci, specjalna grupa specjalistów od opalania przygotowała dla słuchaczy Radia Z listę miejsc, które należy pokremować przed wyjściem na słońce. Zamieniamy się w słuch.

0: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Środy z Radiem Z i Kinem Helios. Pobierz aplikację Radia Z, a znajdziesz w niej kod zniżkowy do Kin Helios w całej Polsce. Szczegóły akcji na radioz.pl.
4: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
8: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
9: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
8: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
10: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
11: Mieszkania mebluje marka Lenart, producent półkotapczanów Bed Concept.
12: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
13: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: 4 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
3: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Rihanna w Radiu Z za 21 minut 15, ale co to wczoraj był za finał Żądzy Pieniądza? Ewa z Boguszyc, która prowadzi schronisko dla psów, zdecydowała się na pewniaka, no ale Radio Z już tak, no już bez żadnych licytacji dorzuciło jej co nieco, żeby psiakom nie brakowało dobrej karmy. No i jest radość, prawda, Ewo?
1: Ja w ogóle nie liczyłam na nic. Tam wysyłam od jakiegoś czasu, ale tak, mówię, no cudów nie ma, nie? A tu się okazuje, że są.
2: Cudów nie ma. Jest Radio Z i Żądza Pieniądza. Przetestujcie swoje szczęście i to podwójnie, bo wasz SMS ma szansę zagrać w dwóch finałach. Zagra w dwóch finałach. Dzisiaj ktoś z was powalczy o 700 tysięcy złotych, a w piątek już nie możemy się doczekać, tuż przed wakacjami, o cały milion złotych.
0: To jest jeden SMS, ale dwa finały. No i uwaga, i 7 tysięcy losów. Ruszamy z taką właśnie ofertą. Taki pakiet mamy dla was za 3,69 W, ale on działa tylko do 15. Wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353.
3: Zagraj, ślij Radio Z pod 7353. Reklama.
4: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
15: Jeszcze nie śpisz?
16: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
15: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
16: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
17: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
19: Barbara, kupiłem taniej.
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: mrozu. Nie ma miejsca jak dom w Radiu Z. A za 700 tysięcy złotych, no, taki domek piękny można już sobie sprawić. Taka kasa czeka na Was już po godzinie 17.
1: A do godziny 15 każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 mnożymy Wam 7 tysięcy razy. Skorzystajcie z tego bonusa. SMS o treści Radio Z pod 7353.
2: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Tuż przed wakacjami okrągły milion złotych może trafić właśnie do ciebie. Nie czekaj i wejdź do gry. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Bo im bliżej lata, tym większe szanse na milion.
10: Szaleństwo tego lata.
11: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
9: Radio Z pod 7353.
12: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie.
14: Komar. Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
20: Po reklamie.
0: To środa, 24 dzień czerwca, na zegarach już prawie godzina 15, pora na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech, dzień dobry.
21: Dzień dobry.
22: Witamy.
21: Godziny pracy lekarzy do kontroli, wśród pomysłów tachografy.
22: Odzyskanie prawa jazdy od dziś jest droższe i to 5 razy.
21: Dobre wiadomości dla mieszkańców i turystów w Krakowie. Baseny na Zakrzówku niebawem zostaną otwarte.
0: 15.
21: Tachografy są wśród propozycji tego, jak kontrolować godziny pracy lekarzy. Naczelna Izba Lekarska przedstawiła swoje pomysły. Anonimowo może zgłosić je także każdy medyk. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie.
22: Łączymy się z reporterem Radia Z Mateuszem Kasiakiem. Mateusz, czy ten pomysł ma szansę wejść w życie?
23: Samorząd lekarski nie mówi nie, bo w niektórych przypadkach rzeczywiście dochodzi do patologii, kiedy lekarz w tym samym czasie pracuje w dwóch szpitalach. Częściej jednak medycy pracują ciągiem, na przykład przez 2 dni z rzędu, bo brakuje lekarzy i to też trzeba trzeba zmienić, mówi mi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Jakub Kosikowski.
1: Jeden lekarz jest wysyłany na kilka oddziałów, bo takie są niestety realia i to nie tylko w Polsce powiatowej, ale i w wielu szpitalach wojewódzkich czy klinicznych.
23: W tej sprawie lekarze chcą pilnego spotkania z premierem. Mateusz Kasiak, Radio Z.
22: Naczelna Rada Lekarska z kolei żąda od premiera ujednolicenia czasu pracy medyków, niezależnie od formy zatrudnienia.
21: A premier zobowiązał ministra sprawiedliwości do osobistej pieczy nad sprawami nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Zakończyło się właśnie przesłuchanie w charakterze świadka, byłego ordynatora.
22: To właśnie Emil Jędrzejewski wczoraj w Kanale Zero powiedział, że na zarządzanym przez Dawida Kacprzyka SOR-ze ludzie umierali z powodu lekarskiej niekompetencji, komentuje Donald Tusk.
2: Nie będzie żadnej litości dla tych, którzy dopuścili się ewentualnych przestępstw, to oczywiste, albo wykroczeń o charakterze moralnym.
21: Temat wróci o 18.02.
22: W programie Trzy pytania na koniec dnia gościem będzie Ewa Zajączkowska-Hernik, europosłanka Konfederacji. Zaprasza Beata Lubecka.
21: Droższe odzyskiwanie prawa jazdy od dziś. Kierowcy, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu lub narkotyków, zapłacą 2,5 tysiąca złotych za kurs reedukacyjny.
22: Jest on niezbędny, by odzyskać uprawnienia. Dotychczas kosztował 500 złotych.
21: Reporter Radia Z Daniel Wrzos rozmawiał z instruktorami warszawskiego WORD-u. Danielu, czy było w ostatnich dniach więcej chętnych na kursy w starych cenach?
17: No nie było zwiększonego zainteresowania. Liczba chętnych przed podwyżką opłaty utrzymywała się na tym samym poziomie. Tygodniowo odbywają się dwa takie kursy, mówi Rafał Grodzicki z WORD-u.
20: Na kursie takim może być nie więcej niż 15 uczestników. Nie zauważyliśmy drastycznej zmiany w ilości chętnych w jedną lub w drugą stronę. Czyli nie ma ani więcej, ani mniej tych chętnych.
17: W warszawskim WORD-zie średnio trzeba czekać 2-3 tygodnie na odbycie dwudniowego kursu dla kierowców, którzy stracili prawo jazdy za jazdę po alkoholu lub narkotykach. Warszawa, Daniel Wrzos, Radio Z.
22: Opłatę podniesiono, bo zdaniem rządu była ona zbyt niska i nie zniechęcała do wsiadania za kółko na podwójnym gazie.
21: Incydent podczas wiecu Donalda Trumpa w Pensylwanii, podczas przemówienia amerykańskiego prezydenta w fabryce ciężarówek. Jeden z widzów miał nazwać go pedofilem. O zdarzeniu informują niezależne media na portalu X.
22: Mężczyzna został błyskawicznie usunięty przez ochronę. Donald Trump oskarżany jest o kontakty z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem.
21: Z dokumentów ujawnionych pod koniec roku przez kongresmenów Partii Demokratycznej wynika, że Donald Trump spędził wiele godzin z jedną z ofiar Epsteina w jego domu.
22: Wiadomo, co było przyczyną skażenia wody w krakowskim kąpielisku na Zakrzówku.
21: Po miesiącu od zamknięcia obiektu władze miasta publikują wyniki badań i zapowiadają otwarcie basenów w sobotę.
22: Na miejscu jest reporter Radia Z Przemek Taranek. Przemku, czym była zanieczyszczona woda?
24: Eksperci stwierdzili, że czarna zawiesina, która pojawiła się w wodzie, to były niegroźne dla zdrowia mikroorganizmy, tak zwane orzęski, co cieszy bywalców tego miejsca.
25: No fajnie, jak będą otwarte, bo ta dzika strona jest fajna, ale jednak wygodniej jest tak na równym terenie.
26: Na deseczkach poleżeć.
27: Ludzie się też rozłożą, więcej będzie terenu do siedzenia.
24: A miejsca do siedzenia będzie nawet więcej niż zwykle. Na pomostach kąpieliska będzie mogło przebywać jednocześnie maksymalnie 300 osób, o połowę mniej niż zwykle. No ale to oznacza, że będą tutaj w weekend gigantyczne kolejki. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
21: Władze miasta tłumaczą ograniczenia niskim poziomem wody. W Radio Z wiadomości ekonomiczne. Zapraszam.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Jutro ceny maksymalne benzyny będą niższe niż dziś. Cena diesla pozostanie bez zmian. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 96 groszy, a diesla 6,11. Rośnie liczba turystów w Polsce miesiąc do miesiąca, podaje GUS. W marcu było to niecałe 3 miliony osób, a w kwietniu prawie 3 200 000. Jeśli chodzi o turystów z zagranicy, do Polski przyjechało w kwietniu ponad 700 tysięcy osób. Nagroda dla portu lotniczego we Wrocławiu został najlepszym w konkursie ACI Europe w kategorii lotnisk obsługujących do 5 milionów pasażerów rocznie. Oceniano całokształt od wyników operacyjnych i jakości obsługi pasażerów przez innowacyjność i rozwój infrastruktury aż po działania środowiskowe. Etykiety energetyczne na sprzętach do zmiany. Komisja Europejska ma pomysł, by papierowe oznaczenia zastąpić kodami QR. Takie rozwiązania byłyby szczególnie przydatne dla produktów, które nie są prezentowane klientom w sklepach, a są sprzedawane firmom. Dzięki etykietom energetycznym możemy porównać sprzęty i wybierać te, które zużywają mniej energii.
28: Cóż poza upałami? No niewiele, po prostu upały, ale możemy powiedzieć o tym, co nas czeka w nocy, a to będzie wyjątkowo ciepła noc, bo nawet do 18 stopni, tyle zobaczymy na zachodzie naszego kraju, cała Polska bez chmur, bez deszczu oczywiście i taki też będzie czwartek, wyjątkowo upalny, 30 do 33 w Zielonej Górze.
0: O, wow. 5 minut po godzinie 15. Przed nami wielkie zmiany w PKP. Władze chcą ułatwić życie pasażerów, a czy na pewno my to sprawdzimy? Robert Karpowicz
28: i Kasia Wilk.

0: To Damiano Dawid, Talk to Me w Radiu Z, 13 minut po 15. Ważna informacja, PKP szykuje zmiany.
1: Będzie szybciej, będzie taniej, będzie bez opóźnień.
0: Jak mówi klasyka, zobaczymy, czas pokaże. Ale to nie tym razem, jeszcze nie. Chcą na pewno, żeby pasażerowie na początek Express Intercity Premium, czyli no, na przykład Pendolino, sami się odprawiali. Trochę tak, jak jest to w samolotach. I wtedy

0: Konduktor nie będzie już sprawdzał biletów. No i póki co trwają testy. Jeśli się sprawdzą...
1: No, nie wiem, czy to mi się podoba. Myślę, że to jest wielka szkoda, bo ja tak lubię, jak konduktorzy najpierw mierzą mnie wzrokiem, potem pytają o dowód. No,
0: a to, ale wiesz, że oni nie sprawdzają wieku, tylko twoje nazwisko, jak jedziesz na przykład na imiennym.
1: Lubię, jak konduktorzy pytają o dowód i kropka i ty się karpiów to nie mieszaj, bardzo cię proszę.
0: No to dowodzik, proszę. 14 minut po 15, Bledka, 2 dni. No tyle zostało do wakacji.

0: To taka zagraniczna wersja przeboju Serduszko puka w rytmie czacza. Między innymi o tym Oli Mars śpiewał, tak, 20 minut po 15. Mamy środę, więc jeszcze 2 dni i zaczną się wakacje. Fajnie by było, gdyby marzyło wam się takie nad Adriatykiem, bo mamy dla was wakacje w luksusowym 5-gwiazdkowym hotelu, a wystarczy, że zgłosicie się do konkursu Chorwackie Wakacje w Radiu Z.
1: W tej chwili w naszej rywalizacji prowadzi Paulina, która doskonale poradziła sobie z takim quizem na temat i Chorwacji, w ogóle Bałkanów, Adriatyku. Gratulacje, trzymamy mocno kciuki.
0: Jasne, tyle że pamiętajcie, że ta osoba, która wygra w piątek, to ona pojedzie z całą rodziną na 5-dniowy pobyt w 5-gwiazdkowym chorwackim hotelu Falkensteiner w Punta Scala. No i spa też już na was czeka.
1: To wejdźcie na radioz.pl i napiszcie, jakie macie plany na rodzinne chorwackie wakacje. Czekamy.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
5: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
8: Kaufland jest fresh.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
10: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
12: Przez ostatni rok praliście, gotowaliście, woziliście i zdawaliście. Czas na zasłużone wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wybierz wymarzony wakacyjny sprzęt i napisz, dlaczego należy się właśnie Tobie. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Zasłużone wakacje? Tylko w Radiu Z.
13: Udanych i beztroskich wakacji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
14: Po reklamie.
15: Jest 15.30, mamy środę, 24 czerwca. Czas na wiadomości w Radiu Z, które mają dla nas i Dalia Tomczak i Rafał Piech.
16: Ministerstwo Zdrowia zleciło pilną kontrolę SOR-ów w szpitalach Południowym i Brudnowskim w Warszawie. Inspektorzy zbadają procedury po doniesieniach o możliwych błędach lekarskich i zgonach pacjentów.
17: To reakcja na wywiad byłego ordynatora Emila Jędrzejewskiego w Kanale Zero. Z tego samego powodu prokuratura wezwała dziś doktora na przesłuchanie w charakterze świadka.
16: Śląscy policjanci i strażnicy graniczni zatrzymali 6 kolejnych osób zamieszanych w nielegalny przerzut migrantów oraz handel narkotykami. Podejrzani przyznali się do winy, a prokuratura objęła ich dozorem policji i zakazem opuszczania kraju.
17: Rozbita grupa przemycała ludzi szlakiem bałkańskim do Niemiec. Z kolei narkotyki szmuglowano do Polski z Holandii, a następnie trafiały do Szwecji i poza Unię.
16: Fala upałów, która przetacza się przez Europę, przekroczyła dotychczasowe prognozy, donoszą klimatolodzy ONZ. Wtorek był najgorętszym dniem w historii Francji.
17: Alerty najwyższego stopnia obowiązują od Wielkiej Brytanii po Węgry. Według obliczeń AFP dziś blisko 100 milionów Europejczyków doświadczy temperatur powyżej 35 stopni.
16: W najbliższą sobotę obok Ziemi przemknie duża asteroida. Europejska Agencja Kosmiczna uspokaja, że obiekt nie stwarza żadnego zagrożenia.
17: Miłośnicy astronomii będą mogli obserwować ten przelot za pomocą amatorskich teleskopów i dużych lornetek. Najlepiej widoczna będzie na półkuli północnej.
16: No to w Radiu Z mkniemy teraz w kierunku wiadomości dla kierowców.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
16: 8-kilometrowy korek na A1 za węzłem Łódź Wschód. Z powodu prac drogowych zablokowany jeden pas w stronę Częstochowy. Podobnej długości korek na A2 na wysokości Poznania. Za węzłem Luboń zderzyły się 3 osobówki. Zablokowane 2 pasy w kierunku Warszawy. Zablokowana też Krajowa 25 w Kujawsko-Pomorskiem na wysokości wsi Prądocin. Na odcinku Bydgoszcz i Nowrocław samochód zderzył się z tirem. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. Objazd drogami lokalnymi. Jeżeli widzicie utrudnienia na waszej drodze, dzwońcie.
18: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
19: Sponsorem programu był Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
14: Jeżeli ktoś już teraz narzeka na upały i na to, co dzieje się za oknem, to ja radzę spakować walizki i na weekend wyjechać gdzieś daleko, daleko, na przykład do Norwegii. Może tam będzie chłodniej. Jutro u nas 33 stopnie najcieplej na zachodzie, ale to tak skromnie 33. Jak w weekend ma pojawić się nawet 40, to co to jest 33? Damy radę.
0: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
20: Sprawdziłem prognozę pogody dla Oslo na jutro. 28 stopni i słońce.
14: No to podobnie w zasadzie. To nie wiadomo, gdzie uciekać.
20: W Lillehammer 22.
14: No, od razu lepiej, ale zawsze lepiej. Można też zejść do piwnicy. Indila w Radiu Z.

0: Overdrive, kwadrans do godziny 16, a teraz uwaga.
1: Uwaga.
0: O właśnie, bo wylądowała, jest go trochę. To mega bonus w Radiu Z. Dzisiaj zagracie o 700 tysięcy złotych w rządzy pieniądza, a my właśnie teraz zaczynamy mnożyć wasze SMS-y 14 tysięcy razy.
2: Łatwo to sobie wyobrazić. Czy dalibyście radę wysłać 14 tysięcy SMS-ów? No raczej nie.
0: No nie.
2: Nie musicie, nie musicie, bo wystarczy teraz wysłać tego jednego, a my naprawdę policzymy go, jakby ich przyszło 14 tysięcy. Wysyłacie dwa, to tak jakby ich było 28 tysięcy.
0: Trzy i jeszcze więcej,
2: jeszcze
0: ale tego
2: więcej.
0: Już nie będziemy dodawać. Pamiętajcie też, że w piątek finał czerwca i jeżeli wejdziecie do gry teraz, to wasz SMS zagra w dwóch finałach. Dzisiaj 700 tysięcy, w piątek 1 000 000 złotych. Wysyłamy SMS o treści Radio Z pod 7353.
3: Zagraj, czyli Radio Z pod 7353. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.
10: Happy birthday.

0: To Roxy White 2115 w Radio Z. Za 4 minuty będzie 16, czyli za chwilę tak naprawdę ostatni wielki finał, gdzie w walizkach czeka nawet 700 tysięcy złotych.
1: Tak jest, wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353, my go pomnożymy 14 tysięcy razy. 7353 Radio Z. Radio Z i już. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak wyprzedaż, to w euro.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
5: Rządza pieniądza.
4: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 700 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, DXX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Zara Larsson i wielu innych. Patroni, Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na opener.pl.
10: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Po reklamie.
1: To środa, 24 dzień czerwca, zbliża się 16. Pora na wiadomości w Radiu Z. Mają dla nas Idalia Tomczak i Rafał Piech.
14: Ciąg dalszy afery w Szpitalu Południowym. Prokuratura po przesłuchaniu sygnalisty.
15: Zielona Góra może być rekordowa w prognozach, 41 stopni.
14: Zamiast kosiarek, kozy i owce. Posłuchajcie, jak Kraków radzi sobie z krzakami i trawą.
1: 16.
14: Śledczy pytali, były ordynator Szpitala Południowego milczał. W warszawskiej prokuraturze zakończyło się przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego.
15: Lekarz został wezwany jako świadek po jego wczorajszym wywiadzie w Kanale Zero, gdzie oskarżył byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka o liczne błędy w procedurach, które mogły skutkować śmiercią pacjentów szpitala.
14: Sprawą zajmuje się reporter Radia Z, Jan Kielak. Janek, obok nas, dzień dobry.
16: Dzień dobry.
14: Jak wyglądało to przesłuchanie?
16: Na początku były ordynator przekazał, że nie chce zeznawać bez pełnomocnika, a jeszcze nie
0: nie zdążył go ustanowić. Później śledczy zadali mu kilkadziesiąt pytań, na każde odpowiedział milczeniem. Doktor Emil Jędrzejewski przekazał jednak śledczym notatkę z dwoma nazwiskami osób, które miały zostać pokrzywdzone w szpitalu. W sprawie jednej z nich toczy się już śledztwo, mówi rzecznik prokuratury Piotr Skiba.
16: Dotyczy ono zgonu pacjenta, którego zwłoki zostały ujawnione w toalecie.
0: Dawida Kacprzyka nie było wtedy nawet w pracy, mówi za to jego pełnomocnik Jacek Dibuła.
17: Wtedy mój klient w ogóle nie wykonywał czynności lekarza dyżurnego.
0: Prokuratura wezwała byłego ordynatora na jeszcze jedno przesłuchanie, na które ma przyjść już z pełnomocnikiem.
15: Termin przesłuchania wyznaczono na poniedziałek.
14: A już dziś o 18:02 komentarz w tej sprawie od europosłanki Konfederacji Ewy Zajączkowskiej-Hernik.
15: Na trzy pytania na koniec dnia zaprasza Beata Lubecka.
14: Znowu utrudnienia na warszawskiej linii metra M1. Na wniosek policji zamknięto stację Służew, informuje Radio Z rzecznik metra Anna Bartoń. Na miejscu pracują służby.
15: Kolejka jeździ tylko między stacjami Politechnika a Młociny. Rano również metro było unieruchomione. Do tunelu dostał się mężczyzna, który potem został zatrzymany. Wiadomo, że nie jest Polakiem.
14: Premier odwołał prezesa ZUS Zbigniewa Derdziuka. W zakładzie od dawna trwa spór zbiorowy dotyczący podwyżek i warunków pracy, a tydzień temu odbył się strajk ostrzegawczy.
15: Związkowcy oczekują, że nowy prezes w pierwszej kolejności usiądzie z nimi do rozmów i spróbuje rozwiązać konflikt. O oczekiwaniach mówi Damian Eksterowicz z ZUS.
18: Przyjdzie z chęcią rozwiązania sporu zbiorowego. Powinna nastąpić stabilizacja pracy zakładu, ale czy ona będzie z korzyścią dla pracowników? Nie wiemy.
14: Żądania pozostają bez zmian. To 1200 zł podwyżki dla wszystkich pracowników.
15: Związkowcy grożą strajkiem generalnym, jeśli nowy prezes nie rozwiąże problemów.
14: Jest rekord temperatury w Polsce, ale szybko może zostać pobity.
15: 38,3 stopnia odnotowane 5 dni temu w Słubicach. To czerwcowy rekord maksymalnej temperatury w naszym kraju.
14: W niedzielę w Zielonej Górze może być jeszcze więcej, 41 stopni.
15: Takie temperatury są niebezpieczne dla naszego zdrowia. Jak mówi kardiolog Robert Błaszczyk, dobrze nawodniony organizm to podstawa.
19: Musimy pamiętać o tym, żeby regularnie przyjmować płyny. Uogólniając, minimum 1,5 do 2 litrów płynów dziennie powinniśmy pić. Pamiętajmy, że to jest też najlepsza prewencja chorób kardiologicznych i nefrologicznych, bo odwodniony organizm to niestety słabo pracujące nerki.
15: Aktualne prognozy pogody za chwilę od Kasi i Roberta.
14: Kozy i owce pracują w krakowskich parkach. W ramach akcji Kozy na wypasie zastępują spalinowe kosiarki.
15: Taką formę utrzymania zieleni wybrali mieszkańcy w budżecie obywatelskim.
14: Reporter Radia Z Przemek Taranek był na miejscu.
20: Kopytne od poniedziałku pracują w parku Zakrzówek. Dokładnie 11 owiec wrzosówek, wyjaśnia ich opiekunka pani Karolina Mostek.
21: Generalnie ich główną rolą jest to, żeby wygryźć wszystkie nadmiarowe krzaki, które są na Zakrzówku. Jak odkryły, że tu mamy skałkę za skałką, no to odkryły w sobie zew kozicy.
20: Korzysta przyroda, nie ma hałasu, spalin. Takie koszenie wspiera bioróżnorodność, tworząc lepsze warunki dla owadów, ptaków, no i ludzi. Pani Karolina prosi jednak, żeby nie dokarmiać zwierząt, bo spadnie ich wydajność, no i może im to zaszkodzić. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
14: Owce będą pielęgnować tereny zielone na Zakrzówku do końca października, a my już teraz przenosimy się na pięknie skoszone murawy. Krzysztof Wilanowski i magazyn mundialowy Radia Z.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Druga kolejka fazy grupowej mundialu za nami, a prezydent FIFA już zaczyna mówić o finale. Gianni Infantino zdradził, że ważną rolę do odegrania będzie miał prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump wręczy puchar mistrzom świata. Będziemy tam razem z prezydentem cieszyć się finałem. Wręczymy trofeum zwycięzcom. Oczywiście razem. Mówił Infantino w rozmowie z telewizją Fox News. Dla Trumpa takie wręczanie pucharu to żadna nowość. Rok temu też na Mistrzostwach Świata, ale klubowych, wręczył puchar piłkarzom Chelsea. Co więcej, wręczył i celebrował z nimi zwycięstwo na środku boiska. I na tym nie koniec osobliwości, bo później przyznał, że FIFA oryginalne trofeum dała jemu, a zawodnicy The Blues do Londynu zabrali tylko replikę. Ciekawe, jak w tym roku będzie z pucharem. Wracamy do spraw sportowych. Dzisiaj ruszy trzecia, ostatnia kolejka fazy grupowej. O 21:00 dwa mecze w grupie B, w której żadna z ekip nie zapewniła sobie jeszcze awansu. Gospodarze turnieju Kanadyjczycy zmierzą się ze Szwajcarami. Bośnia i Hercegowina zagra z Katarem.
22: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
24: Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej, Bielenda Soldor.
0: No, zbliżamy się wielkimi krokami do tropikalnych nocy. Przypomnę, że to jest taka sytuacja, w której w ciągu doby temperatura minimalna nie spada poniżej 20 stopni i tak będzie jutro w nocy. 20 stopni zobaczymy z całą pewnością na zachodzie naszego kraju. Dolny Śląsk, ziemia lubuska, część Wielkopolski, więc no, szykujmy się na trudniejsze noce.
2: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
24: Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
1: 5 minut po godzinie 16. No mówi się, że wyobraźnia dzieci nie zna granic, ale moim zdaniem wyobraźnia deweloperów ją wyprzedza o dwie głowy. O kwiatkach z Darłowa, tych budowlanych, powiemy już za moment. A teraz David Guetta w Radiu Z.

0: to mogło być snem, ale niestety wydarzyło się naprawdę. W Darłowie trwa spór o dyskont, wiecie, ten taki z paletami. No, myślę, że domyślacie się, który. Inwestor miał zbudować gigantyczny dom jednorodzinny. Tyle, że okazało się potem, że budynek zamiast okien dostał neon. Zamiast ogrodu, parking.
1: O, popatrz.
0: Prawda, architekt twierdzi, że on przecież projektował dom z usługą. Aha. Inwestor, że właśnie to wybudował. Tyle, że złożył wniosek, w którym chce zalegalizować to, co nielegalnie zostało zbudowane. No jasne.
1: Dla mnie to się spina wszystko w całość. Architekt zaprojektował dom bez okien, tak, bo nienawidzi ludzi, no to jakby jasne, po co im okna, a inwestor to wybudował, bo uznał, że Biedronki też muszą gdzieś mieszkać.
0: Kto właśnie wyszedł z pracy i rusza w trasę do sklepu, to z całego serca...
1: Do domu jednorodzinnego, źle mówisz.
0: Przecież
1: do domu jednorodzinnego, tak.
0: To życzę wam, żeby było bez palet i żeby jednak pod sklepem to miejsce parkingowe na was czekało pod samym wejściem.
1: Tak, żeby to nie jest parking, to jest ogródek, pamiętajcie.
0: A, no tak, to jest takie skomplikowane, ja się muszę nauczyć.
1: Tame Impala, Dracula w Radiu Z. 12 minut po 16.

0: Justin Bieber i DJ Snake w Radiu Z. 20 minut już prawie po godzinie 16. A teraz wielka drama w internecie, bo znany youtuber Jasper, albo Jasper, ja przepraszam, bo nie do końca wiem, jak się czyta.
1: Nie wiesz.
0: A ty wiesz?
1: Jasper albo Jasper.
0: No właśnie, to zapytamy potem dzieci. Ale Jasper, załóżmy, że Jasper, on sobie kupił koc za prawie 8 tysięcy złotych i chciał go wyprać, ale okazuje się, że ten koc jest tak luksusowy, że musi pojechać do pralni we Francji i ten proces będzie go kosztować prawie tysiaka.
1: To jest ta słynna Francja elegancja, nie?
0: Chyba tak.
1: Może to o to chodzi. Ale jak nas cieszy to, że to są problemy, których znaczenia nigdy nie zrozumiemy i nie musimy. Wiesz ile na przykład ile pali Lamborghini?
0: Nie mam pojęcia.
1: No i się nie dowiemy, nie?
0: No tak.
1: I już, no i
0: a jak długo się sprząta dom, na przykład o powierzchni 300 metrów kwadratowych? Wiesz?
1: Nie wiem.
0: I się nie dowiemy.
1: Tak. Albo ile kosztuje podgrzanie prywatnego basenu?
0: A nie mam pojęcia.
1: Ja też nie. Ale ci bogaci to jednak mają trudne życie,
0: oj,
1: nie?
0: Tak.
1: Oj, trudne.

0: Kungs w Radiu Z. Dzisiaj jadąc do pracy, tak sobie pomyślałam, ale się fajnie jedzie, jakoś tak korków nie mam, mknę, zielona fala.
1: No, bo ty jedziesz o 13, ale teraz to już jest zupełnie inna sytuacja. Korki są, a gdzie stoi się najdłużej, o tym za chwilę.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
14: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
18: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.
1: Środa, 24 czerwca, jest 16.30, czas na wiadomości w Radiu Z, które mają dla nas i Dalia Tomczak i Rafał Piech.
10: Pierwsza dama Ukrainy odwołuje wizytę w Gdańsku. Ołena Załańska nie weźmie udziału w debacie na uniwersytecie, która towarzyszy zbliżającej się konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy.
15: Wszystko w obliczu dużego napięcia między Warszawą a Kijowem. Wcześniej ogłoszono, że zamiast Wołodymyra Załańskiego na czele delegacji stanie ukraińska premier Julia Swirdenko.
10: Sąd w Lublinie skazał na ponad 5000 zł grzywny księdza, który w Wielki Piątek prowadził samochód pod wpływem alkoholu. 41-letni Konrad Rzet wpadł po tym, jak przekroczył prędkość, a badanie wykazało blisko 2 promile.
15: Duchowny
20: mężczyzny stracił auto i otrzymał 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Decyzją kurii stracił też pracę w szkole i duszpasterstwie akademickim.
10: W Niemczech przeszukano biura dawnej spółki należącej do Gazpromu. Śledczy podejrzewają, że po rosyjskiej inwazji na Ukrainę próbowano przeprowadzić sabotaż i celowo zakłócić dostawy gazu w Niemczech.
20: W sprawie nie doszło na razie do żadnych zatrzymań, a zabezpieczone dowody posłużą do weryfikacji podejrzeń.
10: Przełomowa decyzja sądu w walce o prawa kobiet w sporcie. Trybunał Arbitrażowy w Lozannie orzekł, że Lazio Rzym bezprawnie rozwiązał kontrakt ze szwedzką zawodniczką, gdy ta zaszła w ciążę.
20: Do tego działacze bez jej zgody ujawnili poufne dane medyczne. Sąd nakazał włoskiemu klubowi wypłatę odszkodowania oraz zadośćuczynienia za straty moralne.
10: Czas na wiadomości z dróg.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
23: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
10: Karambol i 10-kilometrowy korek na ekspresowej siódemce na Mazowszu. Zablokowana jest trasa w kierunku Krakowa. Za Grójcem w pobliżu wsi Maciejówka zderzyło się 5 osobówek. 11 kilometrów ma zator na ekspresowej ósemce w Warszawie. W stronę Poznania stoicie już od węzła Łabiszyńska. Powodem zderzenie 4 osobówek za węzłem Prymasa Tysiąclecia. Wciąż jest duży korek na A2 na wysokości Poznania. Za węzłem Luboń zderzyły się 3 osobówki. Zablokowane 2 pasy w kierunku Warszawy. 7 kilometrów ma korek na A4 w Opolskiem w kierunku Katowic, za węzłem Opole Południe stoi zepsuta ciężarówka. Cały czas czekamy na sygnały od Was pod numerem 321-321-100.
23: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
22: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Nadciąga do nas wielka fala upałów. W weekend nawet 40 stopni. Jutro nieco chłodniej. Poniżej 30 na północy i południu kraju. Najcieplej będzie na zachodzie, tam już 33. Jutro pamiętajcie o tym, żeby nie wychodzić z domu bez butelki z wodą, bez czegoś na głowę, no i bez optymizmu, bo to się nam przyda w najbliższych dniach.
24: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
25: Na szczęście słońce trochę dodaje tego optymizmu, ale przy 40 stopniach optymizm jest trochę przypalony. Musimy trochę nad tym popracować. Za 27 minut 17. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz.

0: To nowy numer od Olive Dean w Radiu Z Najstu i Czadr Kwadrans do godziny, 19 minut do godziny 17. I to jest moment, w którym musimy was ostrzec.
1: Właśnie teraz rusza ostatni dzisiaj bonus i do tego jest to największy bonus dnia. Od teraz każdy wasz SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 mnożymy 17 tysięcy razy.
0: I pamiętajcie, że już po godzinie 17 ktoś zagra o 700 tysięcy złotych i ten jeden SMS wchodzi do najbliższego finału, tego, który już po 17 i piątkowego, gdzie zagramy o 1 000 000 złotych.
1: Nie czekajcie, ten bonus trwa tylko do 17. SMS o treści Radio Z wyślijcie pod 7353.
2: Zagraj, ślij Radio Z pod 7353. Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
11: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 9 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Detour. Drive your future.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
4: Skoda. Po reklamie.
5: Przepraszam panią, pana też przepraszam. Proszę państwa, już jutro znów mogę was ozłocić, tak? Zapraszam do Radia Z. Cezary Pazura.

0: Za 5 minut 17, a my w Radiu Z mówimy, żebyście nie mówili, że nie mówiliśmy. Tylko do 17. Każdy SMS to 17 tysięcy szans na finał.
1: A dzisiaj gracie o 700 tysięcy złotych i to już za chwilę, to ostatni moment. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353. Radio Z i
2: już. Najbardziej radiowy ogródek działkowy, czyli RODOS w Radiu Z, gościć będzie najbardziej rozpoznawalną twarz tego sezonu. Tym razem tę prawdziwą, 101. twarz Cezarego Pazury, twarz działkowca.
3: Pozdrawiam was serdecznie, Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
2: Posłuchajcie, jak sadzi, kopie, wycina i wcina to, co na ruszcie przygotuje szef kuchni Robert Sowa. Cezary Pazura na RODOS, czyli radiowym ogródku działkowym. Już w sobotę 27 czerwca od 15:00 tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: Beko Days w RTV Eura GD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
7: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
12: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
11: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
13: Materiały do remontu dostarcza Greenplast, polski producent chemii budowlanej.
2: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
14: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie.
1: Zbliża się godzina 17, a my przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Najnowsze informacje mają dla nas i Dalia Tomczak, i Rafał Piech.
15: Jest śledztwo w sprawie nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego.
16: Za kilkanaście minut w Gdańsku rozpoczyna się szczyt G7+.
15: Dwa dni przed wakacjami reporter Radia Z rozmawia z dziećmi. Posłuchajcie, co wiedzą o bezpieczeństwie.
1: 17.
15: Odrobione podpisy, zaginiona pieczątka i nieprawidłowości w dokumentacji prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie.
16: Jak dowiaduje się dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski, prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie.
17: Śledztwo zostało wszczęte przez prokuraturę okręgową w Warszawie około miesiąca temu z doniesienia lekarza pracującego w prosektorium. Chodzi o nieprawidłowości w kartach zgonów z połowy ubiegłego roku. Według zawiadamiającego podrobiono jego podpisy, a także zaginęła pieczątka, którą potwierdzano dane na kartach zgonów. Rzecznik prokuratury Antoni Skiba potwierdza prowadzenie takiego śledztwa, ale dodaje, że nie dotyczy ono ani osób, ani okoliczności związanych z ostatnimi pojawiającymi się rewelacjami medialnymi.
16: Więcej o sprawie przeczytacie na radioz.pl.
15: Dawid Kacprzyk przerywa milczenie. Młody lekarz milioner i były radny Ursusa z Koalicji Obywatelskiej zapowiada pozew przeciwko doktorowi Emilowi Jędrzejewskiemu.
16: To po wczorajszym wywiadzie Sygnalisty w Kanale Zero. Były ordynator chirurgii Szpitala Południowego oskarżył Kacprzyka o błędy w procedurach, które mogły doprowadzić do śmierci pacjentów.
15: Ten wywiad to próba zdyskredytowania mnie, odpowiada młody lekarz w oświadczeniu.
16: W studiu reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, jak dokładnie Dawid Kacprzyk odnosi się do zarzutów byłego ordynatora?
18: Według niego nie mają pokrycia w faktach. Dawid Kacprzyk wskazuje na dwie sprawy, które przywołał były ordynator, czyli wykonanie tomografii komputerowej pacjenta po jego śmierci oraz śmierć innego pacjenta w toalecie. Mój klient nie ma z nimi żadnego związku, mówi pełnomocnik Kacprzyka Jacek Dibois.
19: W jednej sprawie mój klient w ogóle nie pracował wtedy w szpitalu, nie był w szpitalu zatrudniony. Druga sprawa dotyczy sytuacji, kiedy on nie był na dyżurze.
18: I właśnie dlatego młody lekarz zapowiada złożenie pozwu o zniesławienia.
16: Dziś były ordynator był przesłuchiwany w prokuraturze, ale nie chciał odpowiadać na pytania śledczych bez pełnomocnika.
15: Kolejny termin wyznaczono na poniedziałek.
16: Temat już dzisiaj skomentował premier. Jak mówi, będziemy wyjaśniali każdy element w sprawie Szpitala Południowego.
15: Zaznaczył, że jego zadaniem nie jest ocena wiarygodności wypowiedzi bohaterów tej sprawy. A temat powróci o 18.02. Gościem Radia Z w programie Trzy Pytania na Koniec Dnia będzie Ewa Zajączkowska-Hernik, europosłanka Konfederacji.
16: Zaprasza Beata Lubecka.
15: Jutro konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy, a już dziś w Gdańsku szczyt państw G7+, poświęcony ukraińskiej energetyce.
16: Rozpocznie się za kilkanaście minut w Filharmonii Bałtyckiej. Ma w nim uczestniczyć polski minister energii Miłosz Motyka.
15: Reporter Radia Z Maciej Wąk na linii. Macieju, czego dokładnie ma dotyczyć to spotkanie?
20: Choć idzie do nas fala upałów, to rozmowa będzie głównie o nadchodzącej zimie, a ta z roku na rok jest w Ukrainie coraz trudniejsza, bo Rosja regularnie niszczy wtedy infrastrukturę energetyczną. O wsparciu zmagających się z wojną ludzi będą tu rozmawiać m.in. wicepremier Wielkiej Brytanii David Lammy, wicepremier Ukrainy Denis Szmychal, wiceministrowie z USA, Włoch, Niemiec i Japonii. Będą też przedstawiciele innych państw mogących wesprzeć Ukrainę w walce o prąd i ciepło, Norwegii, Szwecji, Litwy czy Islandii. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
16: Jutro konferencję oficjalnie otworzył premier Donald Tusk i Ursula von der Leyen.
15: Oszust w policyjnym mundurze w Zabrzu nakłonił mieszkańca miasta do podania kodów autoryzacyjnych do aplikacji bankowej. Miało to uchronić rzekomo zagrożone pieniądze.
16: Oszukany stracił w ten sposób 55 tysięcy złotych. Policja z Zabrza przypomina, że ani bank, ani policja nigdy nie żądają kodów autoryzacyjnych, ani przelewów na tak zwane bezpieczne konta.
15: Do weterynarzy trafia coraz więcej psów z objawami udarów cieplnych. Ekstremalne upały są groźne także dla nich.
16: Stały dostęp do wody to podstawa, mówi weterynarz Lidia Popiel.
21: Dlatego jeśli mamy w planach na przykład jakiś dłuższy spacer, warto zadbać o to, żeby wziąć ze sobą miskę, produkty jak maty chłodzące. One się bardzo dobrze sprawdzają, szczególnie jeśli mamy naszego pupila obdarzonego bardzo bogato sierścią. W skrajnych przypadkach nawet i kot może i ziajać.
16: Dłuższe spacery z czworonogami lepiej robić rano lub wieczorem, gdy upały nie są tak dotkliwe.
15: Pokazy ratownictwa wodnego w Tychach wzięły w nich udział dzieci ze szkół podstawowych. Rozmawiał z nimi reporter Radia Z Szymon Kastelik.
22: Czy wiecie właśnie, jak zachować się bezpiecznie nad wodą?
23: Jak jest na przykład biała flaga, to dopiero wtedy można się kąpać, a jak czerwona, to nie można.
22: Czyli pływamy tam, gdzie są ratownicy, tak?
23: Tak.
24: Trzeba zawsze uważać na... żeby się nie utopić i zawsze być pod opieką dorosłych.
23: Tak.
22: No to wszystko wiecie. Gotowi jesteście na wakacje.
23: Tak.
16: Koniec roku szkolnego w piątek.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
26: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
0: W nocy, no tak na luziku, da się wyspać porządnie na Podlasiu i na Lubelszczyźnie, bo temperatura będzie się kręciła w okolicach 10, 12, maksymalnie 13 stopni.
1: To przyjemnie.
0: Ale już na zachodzie będziemy mieli 17-18, to już się nie ma co przykrywać.
1: No to chyba jutro... bez piżamki nawet.
0: przekonała. 33 stopnie jutro na zachodzie.
25: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
26: Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
1: 5 minut po godzinie 17 i to jest ten moment. Macie chwilę, parę minut, żeby znaleźć swój telefon, żeby patrzeć się w niego i czekać na telefon od nas, bo my za chwilę dzwonimy w sprawie 700 tysięcy złotych.
0: Nie mówimy sobie dość. 700 tysięcy złotych dzisiaj, 1 000 000 złotych w piątek. Kto dzisiaj z nami zagra? Za chwilę się przekonamy.

0: Radio Z. Ze wszystkich czerwcowych przyjemności mamy truskawki, mamy poziomki, mamy lody, mamy pogodę, żeby te lody jeść i mamy też 700 tysięcy złotych. No to co, dzwonimy już teraz i mamy nadzieję, że uda nam się taką kasę komuś z Was wręczyć. Czekamy jak zawsze 5 regulaminowych sygnałów i mam nadzieję, że ta pogoda Was nie rozproszy, że nie utknęliście gdzieś na placu zabaw z dzieciakami albo na placu targowym być może w poszukiwaniu bobu w dobrej cenie i że odbierzecie od nas telefon.
1: Dzisiaj widziałem bób za 5 zł, ale to nie wszystko, bo sprawiłem sobie jeszcze kalarepę. 2,30 za sztukę i przed chwilą ją schrupałem. To była tak moja pierwsza kalarepa w tym sezonie, tak po prostu.
0: Ja słyszałam, że czasami z kalarepy można zrobić zupę, ale myślę, że to jest propozycja dla odważnych.
1: Odważna historia, tak, to prawda. Ale z bobu kiedyś robiłem pesto i też polecam.
0: O, to, już brzmi przystępnie, tak, tak. Ja dzisiaj czytałam, że poziomki są za 15 zł za szklankę, a udało mi się dorwać zadyszkę, więc czuję się jak absolutna królowa przecena. Oczywiście 700 tysięcy złotych cały czas jest w grze. My próbujemy się połączyć
1: z osobą, do
0: której wylosowaliśmy numer, której numer został wylosowany, która wysłała do nas ten SMS, ale mamy problemy z połączeniem.
1: Na tę chwilę tak. W tym momencie jeszcze z wylosowanym numerem nie mamy możliwości połączenia. To może być na przykład rozładowany telefon, to może być brak zasięgu, to może być dużo innych historii, ale jeszcze się nie poddajemy, jeszcze spróbujemy.
0: Tak, bo przecież jeszcze sprawdzamy.
1: Jest szansa na 700 tysięcy złotych, a to są ogromne pieniądze. No i jeszcze chwilę poczekamy, zobaczymy co się wydarzy.
0: Tak, zawsze przy takich sytuacjach, kiedy jest gorąco i na zewnątrz, i u nas emocje są spore, bo my naprawdę chcemy Wam rozdać te pieniądze i mamy nadzieję, że uda nam się zaraz usłyszeć w słuchawkach, a Wy usłyszycie w głośnikach to halo, dzień dobry.
1: Tak jest, my się nie poddajemy. Nam zależy na tym, żeby ktoś jednak zagrał dzisiaj o taką kasę, bo to jest potężna kwota. No i z takich ciekawostek, to przecież dzisiaj w walizkach oprócz tych 700 tysięcy mamy także 70 tysięcy, jest 20 tysięcy, jest też 10 tysięcy złotych. To są wielkie kwoty.
0: Całkiem niezła kasa, prawda? 15 tysięcy złotych, tyle mamy w czerwonym portfelu Radia Z.
1: Jakieś dźwięki, próby połączenia są, ale to jest koniec. Więc wychodzi na to, że najzwyczajniej w świecie z wylosowanym numerem nie mamy możliwości połączenia.
0: A być może ktoś sytuacji utknął w jakimś to...
1: No właśnie.
0: Niestety.
1: No niestety, nie udało się, a w takiej sytuacji przyznajemy nagrodę pocieszenia dla wylosowanego numeru. Jak już nam się uda połączyć z tą osobą, no to przekazujemy 1000 zł i to jest wszystko, co możemy zrobić. Staraliśmy się, próbowaliśmy, no ale tutaj technika, czyli właściwie, no nie wiem, wyłączony telefon, rozładowany.
0: Może ktoś pojechał na wakacje w piękne miejsce i cieszy się, że ma ciszę, spokój i brak zasięgu też przy okazji. No ale jeżeli planujecie takie wyjazdy w Głusz, to pamiętajcie, żeby pilnować tego telefonu i jednak na czas finału rządzy pieniądza Radia Z wrócić do cywilizacji.
1: Okej, przed nami gigantyczny, wielki, wspaniały finał czerwca i absolutnie wielkie i rekordowe nagrody, o które zagramy już w ten piątek. Ja tylko powiem, że w czerwonym portfelu Radia Z pewne i gwarantowane będzie 100 tysięcy złotych.
0: Wystarczy, że w piątek odbierzecie od nas telefon i już się będziecie mogli przywitać na dzień dobry z taką kasą. 100 tysięcy złotych, ale to tylko taka przystaweczka, bo w walizkach okrągły milion. W piątek w Radiu Z ktoś z Was będzie mógł zostać milionerem.
1: To wejdźcie do gry, wystarczy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak wyprzedaż, to w euro.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
10: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
9: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
11: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
12: Mieszkania mebluje marka Lenart, producent półkotapczanów Bed Concept.
13: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek, 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
14: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Zara Larsson i wielu innych. Partner główny PKO Bank Polski. Patroni Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na opener.pl.
15: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
16: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
18: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: Po reklamie.
20: Jest 17.30, a my sprawdzamy te najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech.
21: Kolejne decyzje kadrowe w sprawie afery w warszawskim szpitalu południowym zapadną w przyszłym tygodniu, przekazała wiceminister zdrowia.
22: Katarzyna Kęcka skrytykowała też fakt, że doniesienia o nieprawidłowościach w placówce trafiają najpierw do mediów, a nie do organów ścigania.
21: Resort zlecił już pilną kontrolę SOR-ów w szpitalu południowym i brudnowskim po doniesieniach o możliwych błędach lekarskich i zgonach pacjentów.
22: Wydłuża się lista nieobecnych na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Tym razem swój przyjazd odwołał szef ukraińskiej dyplomacji. Wcześniej wizyty odwołali prezydent Wołodymyr Zełenski Morawiecki oraz pierwsza dama.
21: Kijów tłumaczy tę decyzję chęcią uniknięcia upolitycznienia wydarzenia i skupieniem się na rozmowach gospodarczych, którym przewodniczyć będzie ukraińska premier.
22: Mimo nakładanych sankcji, rosyjska flota cieni ma się dobrze na Bałtyku.
21: Jak informują szwedzkie media, u wybrzeży tego kraju od początku roku eksperci naliczyli ponad 250 jednostek, które transportują ropę głównie pod banderami państw afrykańskich.
22: Wiosną władze dokonały zatrzymania 5 jednostek. Sztokholm zaapelował do Unii o wspólne ściganie podejrzanych statków.
21: Słynna willa byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego została sprzedana rodzinie emira Kataru. Choć oficjalna kwota nie padła, media szacują, że było to 350 milionów euro.
22: Na terenie posiadłości na Sardynii znajduje się kilka basenów, domki gościnne wokół sztucznego wulkanu, a także podziemny wojskowy bunkier.
21: W Radiu Z teraz wiadomości z dróg.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
21: Pięciokilometrowy korek w stronę Rzeszowa na ekspresowej 19 na wysokości lotniska w Jasionce. Dwie ciężarówki zderzyły się z czterema osobówkami. Policja przekierowuje samochody na drogę wojewódzką 878. Ruch w kierunku Lublina jest przejezdny. Kolejne utrudnienia na A4 w Opolskiem. Za węzłem Opole Zachód zderzyły się dwie osobówki. Droga w kierunku Katowic jest zablokowana. Objazd przez Opole. Dzwonicie do nas także z ekspresowej 7 w Warmińsko-Mazurskiem. Niedaleko węzła Elbląg Wschód są korki.
19: Kilkukilometrowy korek z powodu robót drogowych w Gronowie Górnym.
21: Na te utrudnienia w kierunku Gdańska. Jeśli obok Was dzieje się coś ważnego, dajcie nam znać.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
2: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
24: Wszyscy czekamy na wieczór, aż temperatura trochę spadnie. Będzie można wietrzyć. Na zachodzie najcieplej, tam około 17 stopni, więc do tych tropikalnych nocy nam jeszcze trochę brakuje. A czwartek upalny, jak żeby inaczej. Poniżej 30, między innymi w okolicy Trójmiasta czy Zakopanego, a na zachodzie nawet 33 stopnie.
23: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
25: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
20: W związku z tymi upałami w Hiszpanii pojawiła się nowa nocna rozrywka. Jest zaskakująca, ale o szczegółach powiemy Wam więcej już za chwilę w Radiu Z. Kasia Wilk
26: i Robert Krapowicz, a teraz Brian Adams w Radiu Z.

0: Shakira w Radiu Z. Daje szklankę wody, a najlepiej z lodem, no bo upały cały czas trwają. Coś to się będzie u nas działo w weekend. Ale w zachodniej części Europy to teraz już mają istny pogodowy Armagedon. Nawet w nocy tam jest ponad 30 stopni ciepła. W Barcelonie rozdawana jest woda pitna.
1: Tak.
0: A w Madrycie pojawił się zupełnie nowy trend, bo mieszkańcy wychodzą na lody, ale nocą.
1: No tak, też o tym słyszałem, że rzeczywiście dopiero nocą tam można wyjść, kiedy temperatura delikatnie spadnie. A z drugiej strony, to wiecie jak jest. Dlaczego to człowiek nie mówił rodzicom, żeby tylko wyrwać się na noc, nie?
0: No, tak.
1: Idę na lody teraz.
0: To nie było tak dawno temu. Pamiętam, że mówiłam, że ja się idę uczyć. Jak ja się będę uczyć z koleżankami?
1: No, ja też z koleżanką pewną, na przykład czytaliśmy Krzyżaków. Z podziałem na role.
0: Tylko, że wiesz, Krzyżacy to mają pewnie z 500 stron.
1: No widzisz, a ja do dzisiaj szczegółowo pamiętam niektóre sceny. No.
2: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
3: Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroën.
10: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Hej, zwrotu mocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
15: Ale etykieta musi być!
14: Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
9: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Dawid Podsiadło. W przerwie między graniem stadionowych koncertów pojawił się w Radiu Z. Już za moment 18 i nasze wiadomości, tuż po nich trzy pytania na koniec dnia. Dzisiaj Beata Lubecka porozmawia z Ewą Zajączkowską-Hernik, europosłanką Konfederacji. To już za moment, bądźcie blisko. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Sol d'Or. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 000 zł. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
12: Śniadanie, przy którym czas się zatrzymuje. Pływanie z dziećmi przy plaży. Romantyczna kolacja z szumem fal w tle.
13: Chorwackie wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Weź udział w konkursie i wygraj wyjazd do Falkensteiner Resort Punta Scala, gdzie prywatna plaża, baseny oraz liczne animacje i zajęcia sportowo-rekreacyjne tworzą idealny wypoczynek dla całej rodziny.
14: Sponsorem konkursu jest 5-gwiazdkowy hotel Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji.
15: Przez ostatni rok praliście, gotowaliście, woziliście i zdawaliście. Czas na zasłużone wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wybierz wymarzony wakacyjny sprzęt i napisz, dlaczego należy się właśnie Tobie. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Zasłużone wakacje? Tylko w Radiu Z.
16: Udanych i beztroskich wakacji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Po reklamie.
0: To środa, 24 dzień czerwca. Najnowsze informacje mają dla nas Idalia Tomczak i Rafał Piech. Pora na wiadomości w Radiu Z.
17: Najnowsze groty w polskiej armii. Umowa na karabinki podpisana.
18: Bez Załańskiego na konferencji w Gdańsku mamy komentarz premiera.
17: Za dwie minuty trzy pytania na koniec dnia. W studiu Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji.
0: 18.
17: Najnowsza wersja karabinu Grot z radomskiego Łucznika znajdzie się na wyposażeniu polskich żołnierzy.
18: Agencja Uzbrojenia podpisała kontrakt na 600 milionów złotych.
17: W Radomiu był reporter Radia Z Marcin Friedrich. Marcinie, co to za broń?
19: Grot to broń skonstruowana w Polsce i od kilku lat już służąca polskim żołnierzom. Wojsko zamówiło dotąd już około 250 000 sztuk tego karabinka w różnych wersjach. Początkowo trafiał on do Wojsk Specjalnych i Obrony Terytorialnej, gdzie był poddawany testom, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
20: To WOT-owcy przynosili informacje, co trzeba usprawnić, co trzeba zmienić, jak trzeba przygotować kolejną wersję. A3 jest najlepszą z możliwych.
19: Groty w wersji pierwszej i drugiej zostały też przetestowane przez żołnierzy ukraińskich na froncie. Marcin Friedrich, Radio Z.
18: Polska Grupa Zbrojeniowa ma nadzieję, że Grot stanie się też jednym z eksportowych hitów naszego przemysłu.
17: Donald Tusk o nieobecności Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku. Jak mówi premier, absencja prezydenta Ukrainy nie zmieni znaczenia konferencji na rzecz odbudowy tego kraju.
21: Decyzję o nieobecności prezydenta Zełenskiego ja przyjmuję z takim poczuciem, że to też może przysłużyć się tej konferencji. Będzie mniej emocji, a bardziej merytoryczne.
18: Najważniejszym przedstawicielem Ukrainy na konferencji w Gdańsku będzie premier Julia Sferydenko.
17: Sygnalista ze Szpitala Południowego nie odpowiadał na pytania prokuratury. Nie chciał tego robić bez pełnomocnika, którego jeszcze nie zdążył ustanowić.
18: Doktor Emil Jędrzejewski został dziś wezwany jako świadek w związku z jego wypowiedziami w Kanale Zero. Zarzucił lekarzowi milionerowi Dawidowi Kacprzykowi błędy w procedurach, które mogły doprowadzić do śmierci pacjentów.
17: Sprawę komentuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
22: Wydźwięk medialny tej sprawy po tych wypowiedziach, które mogliśmy zobaczyć i usłyszeć, wskazywać może na to, że mamy do czynienia z jedną z poważniejszych spraw dotyczących polskiej służby zdrowia od czasu sprawy łódzkich chłopców Skór. Natomiast nic na dzień dzisiejszy procesowo na to nie wskazuje.
18: Komentarz na ten temat już teraz.
17: W Radiu Z trzy pytania na koniec dnia. Beata Lubecka i jej gość.
23: Dzień dobry, z nami jest Ewa Zajączkowska-Hernik, europosłanka Konfederacji. Jeszcze dzień dobry. Tak?
24: Tak, europosłanka Konfederacji.
23: Dobrze, i Stowarzyszenie Ruch Biało-Czerwoni. O tym jeszcze porozmawiamy, ale na początek pytanie numer jeden dotyczące afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. No, ciąg dalszy tej afery. O czym słyszeliśmy w wiadomościach Radia Z, że były ordynator chirurgii w Kanale Zero powiedział, że przez niekompetencje lekarzy, tutaj mocny cytat, giną tam ludzie. Premier mówi, że wiarygodność byłego ordynatora jest wątpliwa. Pani jak widzi tę całą sytuację?
24: Widziałam fragment tej konkretnej wypowiedzi, choć całego wywiadu nie słuchałam. Natomiast widziałam ogromne przerażenie ze strony byłego ordynatora. Mówił to pod imieniem i nazwiskiem w bardzo popularnych mediach, więc nie sądzę, by kłamał. Obawiam się, że... Znaczy inaczej, wydaje mi się, że ogólnie być może był zastraszany, dlatego wcześniej nie wyjawił tej prawdy, teraz postanowił to powiedzieć. Zastanawiam się, czy będzie miał jak udowodnić swoje słowa, bo z tego co widzę, jaki jest nacisk prokuratury na ten moment, to prawdopodobnie będą próbowali jakoś ukręcić temu sprawę. Pani redaktor, oni mają ogromny pożar. Nie powiem gdzie.
23: I wszystkie ręce, czyli kto? Koalicja Obywatelska?
24: Obywatelska. I wszystkie ręce są położone na pokład, bo takiego skandalu, jeśli chodzi o służbę zdrowia, jeszcze w Polsce nie było, gdzie były ordynator szpitala pod imieniem i nazwiskiem, tak jak powiedziałam, wyjawia takie rzeczy, które być może odbywały się właśnie w Szpitalu Południowym. Więc oni mają ogromny problem. To są ich nowe ośmiorniczki. Tak bym to ujęła. I to może doprowadzić do pogrążenia rządu Donalda Tuska i Donald Tusk o tym wie. To, że mecenasem pana Kacprzaka jest pan Dubois, którego była żona jest podwładną pana ministra Żurka. No, wydaje mi się...
23: Była żona, no, już nie przesadzajmy.
24: Wydaje mi się, że będą próbowali ukręcić temu łeb w różny możliwy sposób. Sam fakt, że wzięli byłego ordynatora dziś o 12 na przesłuchanie, w zasadzie od razu po udzieleniu tej wypowiedzi, bez adwokata, był maglowany, mimo że zgodnie z prawem i z swoimi jakimiś tam możliwościami mówił, że nie będzie składał zeznań, dopóki nie będzie miał swojego mecenasa. A i tak był wałkowany z tych tematów, więc widać, że jest próba nałożenia na niego takiej presji, by być może zrobić z niego wariata, człowieka, który w sposób niesłusznie oskarżył byłego działacza Koalicji Obywatelskiej.
23: No, też mocne słowa padają z panią. Pytanie numer dwa. Sprawą zajęła się prokuratura. Pani,
24: tak
23: wątpi, pani wątpi, że tak powiem, w skuteczność tych działań. Natomiast Krzysztof Bosak uważa, że potrzebna jest w Sejmie komisja śledcza. Potrzebna?
24: czy komisje śledcze mają to do siebie, że bardzo często w komisjach śledczych zatraca się sens czy istotę sprawy, a dochodzi do takiej politycznej nawalanki? Być może jest to jedno z rozwiązań. Jeżeli prokuratura nie będzie potrafiła wyjaśnić tej sprawy, być może jest to jedno z rozwiązań, które powinno zostać podjęte, by tę sprawę doprowadzić do końca i wyjaśnić, czy rzeczywiście w Szpitalu Południowym dochodziło do takich dużych błędów lekarskich, które skutkowały śmiercią pacjentów.
23: I moje trzecie pytanie miało dotyczyć tego, na ile ta afera zaszkodzi największej partii rządzącej, Koalicji Obywatelskiej, no ale pani już odpowiedziała, że pani zdaniem to są po prostu jakby nowe ośmiorniczki i rzeczywiście to może mocno zaszkodzić Koalicji Obywatelskiej.
24: Tak
23: to
24: mi się wydaje.
23: Tyle w części radiowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zachęcam, zapraszam. Pani poseł też zachęca i zapraszam.
24: Jak najbardziej.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Tej nocy bez deszczu. Od 12 stopni na Suwalszczyźnie. Trochę zazdroszczę, bo tam się będzie dobrze spało. Do 17-18 stopni na ziemi lubuskiej, częściowo w Wielkopolsce, ale także na zachodnim Pomorzu. Jutro upały i to w całym kraju. Od 25 stopni przez 33 tyle ma być w Zielonej Górze, 30 we Wrocławiu, w Opolu, w Poznaniu i w Toruniu.
1: Radio Z i już.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
4: Ale są dźwięki, które trochę ochładzają, są jak powiew świeżego powietrza i to właśnie takie Save My Love w Radiu Z.

0: Camila Cabello, Young Fuck w Radiu Z, 17 minut po godzinie 18. Wiadomo już, słuchajcie, kto wręczy trofeum zwycięzcy mundialu. Ciekawe, czy zgadniecie. A tak tylko dla podpowiedzi powiem, że Mistrzostwa Świata odbywają się między innymi w USA.
1: To mam kandydata.
0: To już pewnie wiecie, że trofeum zwycięzcy Mistrzostw Świata w piłce nożnej wręczy prezydent nie FIFA, prezydent USA Donald Trump.
1: Czy wręczy? No, ma wręczyć.
0: Okay.
1: Chyba, że uzna, że ten puchar jest taki ładny, taki złoty,
0: takiego pucharu, to
1: on jeszcze nie ma. Taki puchar to pasowałby do największej sali balowej, jakiej świat jeszcze nie widział.
0: Do tego oczka wodnego, nie? Przed Białym Domem, co miało być niebieskie. Jest zielone. Pytanie tylko, jeśli rzeczywiście Donald Trump przywłaszczyłby sobie taki puchar, no to co dostaną zwycięzcy, nie?
1: No gdyby mundial był w Polsce, no to wiadomo, uścisk dłoni prezesa.

0: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak wyprzedaż, to w euro.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie, wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
15: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku napój formów, witamin, różne rodzaje, 330 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką mieszanka orzechowa Bacador, 200 gramów, 9,99 za sztukę. A akcję kończą kabanosy Exclusive paluszki Tarczyński, 95 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
19: Środa, 24 czerwca, jest 18.30, czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu Lucyna Płużyczka, dzień dobry.
20: Dzień dobry. Szok w niemieckim Bad Homburg. Iga Świątek już po pierwszym meczu kończy grę w turnieju WTA 500. Trzecia rakieta świata przegrała z Amerykanką Emmą Navarro 5-7, 6-2, 3-6. Więcej na ten temat będzie w kolejnych wiadomościach Radia Z. Będzie kolejna kontrola w Szpitalu Południowym. Tym razem danych osobowych ogłosił to na platformie X prezes UODO Mirosław Wróblewski. Według niego zarzuty naruszenia RODO ujawnione przez Kanał Zero wymagają wyjaśnienia. Sprawę afery w stołecznym szpitalu badają już m.in. prokuratura, Naczelna Izba Lekarska, NFZ, Resort Zdrowia i Stołeczny Ratusz. Ceny złota w dół po raz pierwszy od listopada. Za uncję płaci się teraz poniżej 4000 dolarów, donosi agencja Bloomberga. Spadają również ceny srebra. Uncja kosztuje teraz poniżej 60 dolarów. Metale szlachetne gwałtownie drożały przez ostatnie 3 lata, bo masowo skupowały je banki centralne, fundusze i inwestorzy. W tym czasie cena złota wzrosła prawie dwukrotnie. Słynna ceramika z Włocławka doczekała się wystawy w Europarlamencie w Brukseli. Dziś uroczyście ją otwarto. Ręcznie malowane charakterystyczne talerze, kubki, wazy i figurki gościły przed laty niemal w każdym polskim domu. Moda na nie skończyła się w latach 90. wraz z upadkiem fabryki. Po latach przedsiębiorstwo wznowiło jednak działalność i walczy o swoją pozycję na rynku. Teraz już wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Groźny wypadek na ekspresowej 19 na Podkarpaciu. Na wysokości lotniska w Jasionce zderzyły się 2 tiry i 4 samochody. 5 osób zostało rannych. Trasa jest zablokowana w kierunku Rzeszowa. Blokada jest od węzła Sokołów Małopolski. Policja kieruje na objazdy drogą wojewódzką 878. Nieprzejezdna jest też krajowa jedynka na Śląsku w kierunku Tych. Za Pszczyną ciężarówka zderzyła się z motocyklem. Tam również zorganizowano objazdy. I jeszcze 5-kilometrowy korek na ekspresowej 8 na Mazowszu. We wsi Ciemne między Markami a Radzyminem był wypadek z udziałem 3 aut. Zablokowane są 2 pasy w stronę Białegostoku. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli na waszej drodze też są utrudnienia.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
22: Oj, gorąco, gorąco. Jutro nawet 33 stopnie na zachodzie. No i liczymy na to, że na Openerze na początku lipca będzie taka pogoda jak dzisiaj. A kto tam chce pojechać, dajcie głośniej, zostańcie z nami. Mamy karnety.
19: Słuchajcie nas uważnie i czekajcie na numer artysty, który zagra na Openerze. Szykujcie telefony. No przydadzą się to już niedługo.
21: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
23: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

0: dobra wersja, ale co ona ma głos? I teraz pytanie, kto poznał po pierwszej nutce, bo możemy śmiało powiedzieć, że usłyszycie ich w lipcu na Openerze.
1: Jeżeli wiecie, to telefon w dłoń, zadzwońcie do nas, podajcie nam wykonawcę i tytuł tego przeboju, który przed momentem pojawił się na antenie Radia Z i wcielcie się w sprzedawcę na plaży w Gdyni, który chce nam sprzedać kukurydzę albo jakąś jagodziankę.
0: Tak, i musi to być rymowanka, normalnie jak nad morzem, jak na plaży. Najlepsza rymowanka wygra podwójny karnet na Openera, przypomnijmy, 1-4 lipca. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1, czekamy do 20:00, czasu macie dużo.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
6: Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Śniadanie, przy którym czas się zatrzymuje. Pływanie z dziećmi przy plaży. Romantyczna kolacja z szumem fal w tle.
15: Chorwackie wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Weź udział w konkursie i wygraj wyjazd do Falkensteiner Resort Punta Scala, gdzie prywatna plaża, baseny oraz liczne animacje i zajęcia sportowo-rekreacyjne tworzą idealny wypoczynek dla całej rodziny.
14: Sponsorem konkursu jest 5-gwiazdkowy hotel Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
18: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
19: Po reklamie.

0: Ed Sheeran w Radiu Z, a teraz najnowsze wiadomości. Temat dla nas dziś wieczorem w środę. Luz na pużyczkę, posłuchajmy.
1: Gość Radia Z o aferze w Szpitalu Południowym. Takiego skandalu jeszcze nie było. Wielki pożar składowiska odpadów w Chorzowie. Szok i niedowierzanie. Iga Świątek przegrała swój pierwszy mecz na turnieju w Bad Homburgu. Donald Tusk zapowiada w mediach społecznościowych. Ze względu na wagę zarzutów, instytucje do tego powołane będą sprawdzać wszystko wokół Szpitala Południowego w Warszawie, do najdrobniejszego szczegółu. Jednocześnie premier określa wiarygodność doktora Emila Jędrzejewskiego jako wątpliwą. W Kanale Zero zarzucił on lekarzowi milionerowi, Dawidowi Kacprzykowi, błędy w procedurach, które mogły doprowadzić do śmierci pacjentów. Koalicja Obywatelska ma ogromny pożar. Takiego skandalu w polskiej służbie zdrowia jeszcze nie było. Tak komentuje to w trzech pytaniach na koniec dnia europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik. Ze mną w studiu Beata Lubecka tuż po tej rozmowie.
2: Dzień dobry.
1: Co zdaniem twojego gościa będzie się teraz działo wokół tej sprawy?
2: No według Ewy Zajączkowskiej-Hernik ta sprawa może pogrążyć rząd i Donald Tusk o tym wie, bo to są, i tu cytat, ich nowe ośmiorniczki. Dlatego obecnie w Koalicji Obywatelskiej ma być widoczna zasada wszystkie ręce na pokład. Europosłanka Konfederacji zauważyła, że obrońcą pana Kacprzyka, byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, jest mecenas Jacek Dibuła, którego była żona jest podwładną ministra Waldemara Żurka. To ma wskazywać, że rządzący będą chcieli tej sprawie, i tu też cytat, ukręcić łeb. Zdaniem mojej gościni za tą tezą przemawiają też dzisiejsze wydarzenia. Błyskawiczne ściągnięcie byłego ordynatora oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym do prokuratury, i tu znów cytat, maglowanie go bez adwokata, mimo że od początku mówił, że nie będzie składał zeznań bez mecenasa.
3: Widać, że jest próba nałożenia na niego takiej presji, by być może zrobić z niego wariata, człowieka, który w sposób niesłusznie oskarżył byłego działacza Koalicji Obywatelskiej.
2: Zajączkowska-Hernik dodała, że jeśli prokuratura nie będzie potrafiła wyjaśnić tej sprawy, to być może dobrym rozwiązaniem byłoby powołanie Sejmowej Komisji Śledczej. Z takim pomysłem wyszedł dziś wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, choć od razu mój gość dodał, a właściwie gościni, że takie komisje często służą przede wszystkim politycznym przepychankom.
1: A cała rozmowa Beaty Lubeckiej jest na radio.z.pl i w naszych mediach społecznościowych. Kłęby gęstego dymu nad Chorzowem. Strażacy walczą z wielkim pożarem składowiska odpadów przy ulicy Kluczborskiej. Płoną odpady wielkogabarytowe, mówi Radio Z Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie.
4: Są te śmieci luźno składowane na powierzchni około 1000 m2. W zdarzeniu nikomu nic się nie stało. Na ten moment mamy na miejscu 32 zastępy, około 100 strażaków walczących z żywiołem.
1: W związku z pożarem władze Chorzowa apelują do mieszkańców, żeby nie otwierali okien. Od dziś Zbigniew Derdziuk przestaje pełnić funkcję prezesa ZUS-u. Decyzję w tej sprawie podjął premier Tusk. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych od dawna narasta napięcie. Trwa spór zbiorowy o podwyżki i warunki pracy, a w zeszłym tygodniu w strajku ostrzegawczym wzięło udział blisko 3/4 pracowników. Związkowcy nie wykluczają strajku generalnego i paraliżu instytucji. A jakie są oczekiwania wobec nowego prezesa? O tym reporter Radia Z Szymon Kasterik.
5: Związki zawodowe liczą na to, że nowy prezes będzie chciał jak najszybciej rozwiązać konflikt z korzyścią dla pracowników. Dlatego oczekują tylko jednego.
6: Dialogu. Jeszcze raz dialogu.
5: Mówi Damian Eksterowicz, szef Solidarności w chorzowskim ZUS, i dodaje, że związkowcy liczą także na stabilizację sytuacji w zakładzie, wzrost zatrudnienia oraz odciążenie pracowników z nadmiernych obowiązków. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Nowym kandydatem na prezesa ma być przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS Liwiusz Laska. Fani tenisa są w szoku. Iga Świątek już odpadła z turnieju WTA 500 w Bad Homburgu, który jest próbą generalną przed Wimbledonem. Polka przegrała swój pierwszy mecz 1-2 z Amerykanką Emmą Navarro. W studiu Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
7: Jestem, dzień
1: no
7: dobry.
1: Co poszło nie tak?
7: No to po prostu nie był najlepszy mecz w wykonaniu trzeciej rakiety świata. Zaczęła go źle, popełniała sporo błędów i szybko oddała gema serwisowego rywalce. Zrobiło się 3-0, później Iga zaczęła łapać rytm, ale Amerykanka okazała się lepsza na finiszu. Przełamała ją w ostatnim gemie i wygrała 7-5. W kolejnym secie Polka uspokoiła swoją grę i w efekcie była lepsza, 6-2. Ta partia dała nadzieję, kolejna ją odebrała. Znów już na starcie Navarro zyskała przewagę przełamania i to wystarczyło. Wygrała 6-3. Iga ma nad czym myśleć.
1: Teraz celem Igi Świątek będzie obrona tytułu na Wimbledonie. Turniej w Londynie rusza w poniedziałek. A u nas już teraz czas na kulturę. Rafał Piech.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Nadchodząca książka Olgi Tokarczuk będzie jej ostatnią wielką powieścią. Noblistka ogłosiła, że po ponad 30 latach zamyka ten etap twórczości, ponieważ czuje się zawodowo spełniona i wyczerpana tą formą ekspresji. Najnowsza publikacja będzie opowiadać o powojennych przesiedleniach ludności niemieckiej na Dolnym Śląsku, jednego z największych w dziejach Europy. Książka ukaże się jesienią. W centrum Świętego Jana w Gdańsku zawisła monumentalna 7-metrowa replika Księżyca. Brytyjski artysta stworzył instalację na podstawie trójwymiarowych zdjęć satelitarnych udostępnionych przez NASA. Podświetlany od wewnątrz obiekt pozwala z bliska obejrzeć niewidoczną z Ziemi stronę srebrnego globu, czemu towarzyszy specjalna ścieżka dźwiękowa. Wystawę można oglądać do 4 lipca. Pokazy filmowe, koncerty, wystawy i spotkania z twórcami. W piątek rozpocznie się festiwal filmów Spotkań Niezwykłych. W tym roku impreza zagości nie tylko w Sandomierzu, ale też w Ostrowcu Świętokrzyskim i Zamku Ćmielów. Imprezę zamknie 3 lipca recital Kasi Kowalskiej pod tytułem Coś optymistycznego.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
0: Sprawdzam, co w pogodzie dziś wieczorem. Same znakomitości. Nawet 24 stopnie i to około 21. To zapowiada tropiki w nocy. Niestety, 23 w Warszawie, Katowice 21, Zakopane 17 i Suwałki 16. Bez deszczu, za to piękny zachód słońca.
9: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
10: Lista przebojów Radia Z. Lubię to.
0: 6 minut po 19. Lista Lubię to. Mateusz Ptaszyński, dobry wieczór.

Andy Dust Curry z Zocaria dzisiaj. To jest miejsce 10 waszego notowania, bo lista Lubię To, to jest lista, którą wy układacie na radio.pl. Tam was zapraszam, zakładka radio, i głosujecie na ostatnim koncercie Davida Guetty, którego teraz zagram. Utwór, który jest wiralem w sieci, Run Run River. No to ostatnio David Guetta we Francji prawdopodobnie wystrzelił w powietrze rekordową ilość fajerwerków. No, co prawda nie mam na to żadnych dowodów, ale wyglądało to epicko, więc koniecznie zobaczcie to w sieci. Gdyby zrobił to w Polsce, to ja nie chcę wiedzieć, co zrobili mu obrońcy praw zwierząt.

Sienna Spyro, Material Lover. Miejsce 9, listy lubię to w Radiu Z, ale ona fantastycznie śpiewa. Za no nieco ponad tydzień debiutancki album Sieny, więc w całości posłuchamy tego, jaki to znakomity talent. Myślę, że na miarę Olivia Dean, a może będą konkurować, kto to wie, bo jednak podobnie. Miejsce 8 przed nami, ale wcześniej jeszcze zapowiedź tego, że do wygrania płyta niespodzianka. Pierwsza podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego. Gwiazda tegorocznej edycji Openera jest dzisiaj number one. 321-321-321, jeśli wiecie, to dzwońcie. Milki i ponownie David Guetta w liście. Just the way you are na 8.

0: wcześniej ci opowiem. Dawid Kwiatkowski, Margaret, propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Margaret między premierami radiowymi skoczyła na działkę, zebrała kilka czereśni, żeby miała co jeść z Dawidem. Pozdrawiamy ich bardzo gorąco. A propos nowych utworów, to za chwilę też Wiktoria Kida i Księga Żywiołów, Co mi tam, premierowo zagramy i pogadamy też z Wiktorią na temat tego utworu. Ale wcześniej na siódmym Mrozu nie ma miejsca jak dom.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
7: No.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.

0: Biedronka.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Sol d'Or. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
3: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na Nodino.pl.
4: Nodino. Today is yours. Feel good.
5: Murawa ma jeden kolor. Dobrze, że Weekend ma ich ponad 250. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy!
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Po reklamie.
9: 10 najpopularniejszych hitów w Polsce. To jest lista Lubię to w Radiu Z.

0: Marisat Kochaj, miejsce szóste listy, lubię to w Radiu Z, a teraz premiera, zapowiadana premiera Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Co mi tam, to już jest kolejna z rzędu premiera w Radiu Z, więc zapytaliśmy Wiktorię o to, czy te kolejne premiery powodują, że czuje się coraz bardziej swobodnie w muzycznym świecie?
1: Rzeczywiście, z każdą kolejną premierą czuję się swobodniej. Oczywiście na początku towarzyszył mi bardzo duży stres, ale przy każdej premierze czuję ogromną wdzięczność, bo zawsze o tym marzyłam.
0: Nowy utwór nosi tytuł Co mi tam, a o czym opowiada, droga Wiktorio?
1: Nowy utwór opowiada o momencie, w którym uświadamiamy sobie, że obietnice drugiej strony były puste, a ten ukochany człowiek po rozłące pojawia się już tylko jako wspomnienie w snach. To singiel o ucieczce od toksycznej relacji i próbie skupienia się na sobie, na własnych marzeniach, chcąc rozpocząć życie całkowicie na nowo, na swoich zasadach.
0: Brzmi dobrze, no to jeszcze tylko zaproszenie na premierę i słuchamy.
1: Kochani, zapraszam, posłuchajcie wspólnie ze mną mojej nowej piosenki Co mi tam, po raz pierwszy w Radiu Z. Mam nadzieję, że wam się spodoba.
0: Wiktoria Kida.
2: Premiera w Radiu Z.
3: Może mam wszystko, a może już cały

0: Another 54 Ultra, Talk to You, miejsce piąte listy, lubię to w Radiu Z. Mam takie skojarzenie związane właśnie z tym utworem, że no kiedyś grał bardzo podobnie taki polski zespół Camp, który teraz z Beatą ma takie specjalne koncerty i przerabia jej utwory właśnie na swój taki dance'owy klimat. No oni zakończyli działalność, ale może powrót takich brzmień sprawi, że i oni zmienią decyzję. Nie jeden taki comeback mieliśmy w historii muzyki. Pozdrowienia dla nich. Jeśli słyszycie, to świat się o was dopomina. Tame Impala, Dracula za chwilę na miejscu czwartym. Podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego dzisiejszego. Ten artysta openerowy ma brodę i mnóstwo tatuaży. Płyta niespodzianka czeka. To jest chyba duża podpowiedź już. Tame Impala za chwilę na czwartym, tak jak mówiłem.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
3: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
4: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
10: Lista Lubię To. Wejdź na radioz.pl i głosuj na swoje ulubione utwory.

Colas i Trips, Hard to be Humble, propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. No, utwór, który mi się kojarzy z Mundialem, więc o Mundialu powiem. Dzisiaj o 21:00 dwa mecze: Szwajcaria z Kanadą i Bośnia Hercegowina z Katarem. No dlatego, że to już ostatnie mecze i żeby wiecie, nie konsultowali się, nie wiedzieli, jaki jest wynik. Ale myślę, że w trakcie tego hydration break, czyli przerwy na nawodnienie, pewnie usłyszą z ławki, jaki jest wynik tak naprawdę w tych meczach. Więc trochę bez sensu, ale może to też przyspieszy cały proces. Męskie granie Orkiestra 2026 nareszcie na trzecim. Ja się

Tory Talk, Alef Farben, Renne Miller. Miejsce drugie, listy lubię to. Ostatnia podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego. Jego ksywę można w wolnym tłumaczeniu zrozumieć jako Tadeusz Pływa. Nie mogłem się powstrzymać. The Bausa Magnetic, propozycja jeszcze przed miejscem pierwszym. 321, 321, 321, jeśli wiecie, kto na pierwszym dzwoncie.

0: The Bossa Magnetic, słychać ten wakacyjny vibe. 5 minut do 20, jak to na miejscu pierwszym? Słuchamy.
1: Hello, Radio Z, to Luisa z Gdańska. Pytacie o to, odpowiadam. Pod pierwszym miejscem kryje się Teddy Swims z piosenką Mr. Know-It-All.
0: Tak jest, Mr. Know-It-All, Teddy Swims, Tadeusz Pływa, jak to mówiłem wcześniej. Gratulacje. Płyta niespodzianka dla ciebie.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, DXX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Sara Larsson i wielu innych. Patroni: Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na openair.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Środowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Lucyna Płużyczka.
7: Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. To nie zaszkodzi wydarzeniu, zapewniają nasze władze. Szokująca sytuacja na Zakopiance. Kobieta jechała autem pod prąd. I sensacja w Wielkopolsce. Pojawił się tam wymarły gatunek pszczoły.
6: Dwudziesta.
7: Nieobecność prezydenta Zełenskiego na Forum Odbudowy Ukrainy w Gdańsku ma nie zaszkodzić wydarzeniu, obiecują polskie władze i dodają, że cieszą się, że szefową ukraińskiej delegacji została premier Sfirydenko. Razem z nią do Gdańska na jutrzejszą konferencję przyjeżdża kilkudziesięciu parlamentarzystów i przedstawicieli rządu. Na miejscu jest reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Czy prezydent Zełenski wytłumaczył oficjalnie, dlaczego jego tam zabraknie?
8: Oficjalnie nie. Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o tarcie na linii Kijów-Warszawa. Konferencja odbędzie się jednak zgodnie z planem. Do Gdańska przyjeżdżają delegacje z całego świata, a jak zapewnił mnie przewodniczący Rady do spraw współpracy z Ukrainą, Paweł Kowal, on sam cieszy się z takiego obrotu sprawy.
9: Ta decyzja z naszego punktu widzenia jest decyzją, która przesuwa ciężar konferencji trochę z obszaru polityki na gospodarkę i ten praktyczny wymiar. I my ją witamy z radością.
8: Jak dodał Kowal, ostatnie dni pokazały wyraźnie, jak wiele różnic z oceną historii ma Ukraina i Polska, ale na interesy ma to nie wpłynąć. Gdańsk, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
7: Dyplomatyczny kryzys między Polską a Ukrainą rozpoczął się po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Prezydent Nawrocki odebrał mu za to Order Orła Białego. Jest postępowanie samorządu lekarskiego w sprawie Dawida Kacprzyka. Naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej zbada doniesienia o nieprawidłowościach, do których miało dojść w Szpitalu Południowym w Warszawie. Jednocześnie jest też analizowany wniosek o zawieszenie prawa do wykonywania zawodu młodego lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej. Wielu lekarzy szpitala na Ursynowie w anonimowych rozmowach potwierdziło nieprawidłowości, których miał się dopuszczać, mówi przewodniczący Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.
10: Nie mówię tutaj o zgonach pacjentów, ale gremialnie pojawia się informacja o niedostatecznych kompetencjach koordynatora i wykonywaniu przez niego procedur, których wykonywać nie powinien. I ten zarzut potwierdza się w kolejnych rozmowach z lekarzami, więc ten zarzut traktujemy absolutnie jako poważny i chyba w tej chwili potwierdzony.
7: Jankowski zaapelował też do prokuratury, która już zajmuje się tą sprawą, o jak najszybsze podjęcie działań o charakterze karnym. Zażądał także wprowadzenia zakazu łączenia posiadania legitymacji partyjnej z funkcjami kierowniczymi w ochronie zdrowia. Groźna i bulwersująca sytuacja na Zakopiance. Tuż przed tunelem Skomielnej Białej jeden z kierowców zatrzymał się na drodze ekspresowej, zawrócił i jechał pod prąd. Omal nie doszło do tragedii. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nagranie trafiło do sieci. Wcześniej sprawa została zgłoszona na policję. Z tym tematem teraz reporter Radia Z Przemek Taranek. Czy kierowca został już ukarany?
11: Samochód marki BMW prowadziła kobieta, została już przesłuchana, nie przyjęła mandatu, dlatego policjanci skierowali wniosek o ukaranie do sądu. O tym, co zarejestrowały kamery, mówi Kasper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
12: Nagle samochód zjeżdża na pas awaryjny, następnie na tym pasie awaryjnym zawraca, na tym pasie awaryjnym jedzie pod prąd, później się zatrzymuje, cofa.
11: Nadjeżdżające prawidłowo samochody musiały hamować. Na tym odcinku pędzą z prędkością do 120 km na godzinę. No można sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby doszło do czołowego zderzenia. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
7: Jak ustalił nasz reporter, kobiecie grozi grzywna do 30 tysięcy złotych i 14 punktów karnych. I jeszcze przyrodnicza sensacja. Uznany dekady temu za wymarły gatunek czarnej pszczoły pojawił się w Wielkopolsce, a dokładnie w Wielkopolskim Parku Krajobrazowym. Ten wyjątkowo rzadki owad to zadrzechnia fioletowa, mówi Błażej Nowak z Parku Narodowego w rozmowie z reporterem Radio Z Adamem Kaźmierczakiem.
13: Czemu ona się różni od tej takiej standardowej miododajnej pszczoły?
14: Po pierwsze wielkością jest to bardzo, bardzo duży gatunek. Jest praktycznie 3 razy większa niż normalna pszczoła z wielkości szerszenia. Druga kwestia, ubarwienie, ponieważ jest to bardzo ciemna, metaliczna pszczoła z takim fioletowym połyskiem.
13: Jak się zachować, gdy się natkniemy na takiego owada?
14: Nie panikować i zachwycić się.
7: Czarna pszczoła to owad ciepłolubny. Jego pojawienie się świadczy o postępujących zmianach klimatycznych. Teraz już wiadomości sportowe. Zaprasza Krzysztof Wilanowski.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Próba generalna przed obroną tytułu na Wimbledonie oblana. Iga Świątek już po pierwszym meczu odpadła z turnieju w Bad Homburgu. Przegrała z Emmą Navarro 1-2. Nasza tenisistka traci kolejne punkty w rankingu, bo rok temu w niemieckim turnieju dotarła aż do finału. Teraz przed nią jeszcze większe wyzwanie, bo będzie bronić dorobku za zwycięstwo w Wimbledonie. Londyński turniej ruszy w poniedziałek. Dzisiaj na piłkarskich mistrzostwach świata rusza ostatnia kolejka fazy grupowej. Za mniej niż godzinę zaczną się mecze w grupie B. Szwajcaria o pierwsze miejsce zagra z Kanadą. Wiemy, jak wygląda tabela. Jeśli zajmiemy pierwsze miejsce, to będziemy mieli 3-4 dni odpoczynku więcej. To duży atut. Nasi rywale też o tym wiedzą. Zobaczymy, jak to spotkanie się potoczy. Spodziewamy się, że Kanada będzie chciała nas zdominować. Mówił trener Szwajcarów Murat Yakin. W drugim spotkaniu Bośnia i Hercegowina zagra z Katarem. Obie ekipy mają jeszcze matematyczne szanse nawet na awans z drugiego miejsca. A nasi siatkarze przed momentem zaczęli swój pierwszy mecz na turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Rywalami Polaków są Belgowie. Wynik będziemy sprawdzać dla Was co godzinę w wiadomościach sportowych Radia Z.
6: A w pogodzie jutro znowu upał, no może jeszcze nie te 40 stopni, o których słyszeliśmy i włos jeży się na głowie dosłownie na samą myśl. 33 jutro w Zielonej Górze, 32 Gorzów Wielkopolski, Warszawa i Szczecin, 30, 27 w Gdańsku, 26 Suwałki, to będzie jedyne miejsce z deszczem jutro, 24 Koszalin, tam najchłodniej. No a nad morzem całkiem przyjemnie, 24 Koszalin, 27 Gdańsk na przykład. No i słońce, słońce, słońce. Więc myślami już jesteśmy na Openerze, który za tydzień startuje równo za tydzień, w środę. A kto wygra 2 karnety? Dowiemy się już za chwilę w Radiu Z.

0: The Love, Black Eyed Peas, Justin Timberlake w Radiu Z w programie Lubię To w środę. 16 minut po 20, a my po 18.40 mieliśmy okazję, a w zasadzie wy mieliście okazję, upolować piosenkę artystów tegorocznej edycji Openera. Potem wystarczyło wziąć do ręki telefon, podać wykonawcę i tytuł, a następnie sprzedać nam kukurydzę tak, jakbyście byli nad morzem po prostu. Gorąca kukurydza! Wiecie, o co chodzi? No to kto wygrał?
1: Hej, tu Ania. Graliście Spektrum, Florence the Machine, Calvin Harris Remix, a rym jest taki. Kukurydza prosto z gara brana. Da ci mnóstwo siły do samego rana. Zjedz kolbę na plaży, łap festiwalowy rytm, a potem na Openera ruszaj w mig.
0: Oj tak, Ania z Władysławowa. Zgarnia właśnie podwójny karnet na Openera. Zapraszamy też do naszej strefy Radia Z, która obok Fashion Stage, tam takie pokazy mody się odbywają. Tego typu. Musicie to sprawdzić koniecznie. Opener startuje.

0: Wake Me Up, Avicii w Radiu Z, piosenka tych wszystkich, którzy wstają na mecze w środku nocy. No właśnie, dzisiaj też trzeba trochę poczekać. Ja nie mówię, że dzisiaj nie było żadnego meczu, bo były te takie właśnie w porach bardzo wczesno rannych w Polsce. No i po północy oczywiście, o pierwszej też było spotkanie. No ale tych wieczornych nie ma na razie. O 21:00 dwa spotkania w tym samym czasie. Pokazane na dwóch kanałach, widziałem w telewizji publicznej, także będziemy się przełączać po prostu, żeby na bieżąco podawać wam wynik. Britney Spears za chwilę, Born to Make You Happy, a później propozycja do listy.
1: Radio Z i już.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Sędzia sprawdza VAR? To może potrwać długo. Dlatego na długie piłkarskie emocje wybierz Long Chips. Najdłuższe chipsy na świecie. Aż 19 cm chrupania w wyjątkowych smakach. Long Chips. Długie jak analiza VAR.
6: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
7: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
6: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
8: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
13: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
6: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer 1.

Heyra i Sauer w Radiu Z. 24 minuty do 21, a teraz propozycja od Sarsy. Być może ten numer nie wyszedłby tak szybko, ale fani Sarsy mocno przyspieszyli ten proces, dodając jej otuchy. Czy będziemy się pamiętać? Sarsa, wy możecie na nią głosować na radioz.pl.

0: Jedna z tych piosenek, które najlepiej rozkręcają imprezy, Le Kelly i Follow Rivers w Radio Z. 18 minut do 21, czyli do meczów na Mundialu. Za chwilę Damiano Dawid.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
8: ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
10: Hello, I'm Damiano David and this is Radio Z. Muzyka numer jeden.

Maciej Skiba, chcę ciebie częściej. Sezon ślubno-weselny się rozpoczyna. Jak słyszycie, Maciej Skiba idealnie by się do tego nadawał. Sezon wakacyjny również się zaczyna. Właśnie czytam, że Unia Europejska uzgodniła zmiany w przepisach dotyczących praw pasażerów lotniczych, które mają zwiększyć przejrzystość cen biletów. Jednym z kluczowych punktów reformy jest bagaż podręczny. Linie lotnicze nie będą mogły doliczać za niego dodatkowych opłat dopiero na etapie kolejnych rezerwacji. Na kolejnych etapach rezerwacji. No, to jest pozytywna zmiana. Zmiana na lepsze. Ciekawe, co na to tanie linie, które niemalże chciały nas wozić na stojąco. Swego czasu był taki pomysł szalony. Status quo in the Army now w Radio Z.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Po reklamie.
3: Tu Radio Z. Czas na wiadomości o 21 w środę. Temat dla nas Luzna Płużyczka.
4: Wybuch kwasu w instytucie w Poznaniu. Jedna osoba została ranna. Rekordowe upały w Europie. We Włoszech zmarły już 4 osoby. Liderzy grupy 5 przed szczytem NATO w Berlinie. Wśród tematów Ukraina i bezpieczeństwo.
3: 21.
4: Wybuch w Instytucie Geologii w Poznaniu. Jedna osoba trafiła do szpitala. Do niebezpiecznego wypadku doszło na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Podczas zajęć w laboratorium studenci mieszali ze sobą substancje chemiczne. W pewnym momencie doszło do wybuchu kwasu, w którym została poszkodowana studentka, mówi Martin Hularz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
5: Kobieta z poparzeniami ciała, chodziło o dłonie, przedramiona, twarz, trafiła do szpitala, a na miejsce zadysponowano 8 zastępów Straży Pożarnej, w tym strażaków ze specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego, by zabezpieczyć całe miejsce i wykluczyć kolejne zagrożenia.
4: 15 studentów ewakuowało się z pomieszczenia jeszcze przed przyjazdem strażaków. Fala ekstremalnych upałów przechodzi przez Europę. We Włoszech miejscami było dziś 39 stopni. Z powodu gorąca zmarły tam już 4 osoby. W 16 miastach resort zdrowia ogłosił najwyższy czerwony alert pogodowy. To m.in. Rzym, Mediolan, Wenecja, Bolonia i Turyn. We Florencji w słynnej Galerii Uffizi doszło do awarii systemu klimatyzacji. Na cały dzień zawieszono więc sprzedaż biletów. W kolejnych dniach we Włoszech ma być 40 stopni. Takie temperatury ostatnio pokazują też termometry we Francji, a w Bordeaux dziś było blisko 45 stopni. Najwyższy alert pogodowy na jutro ogłoszono w aż 72 departamentach Francji. Tropiki także w Wielkiej Brytanii. Środa była najgorętszym czerwcowym dniem w historii pomiarów. Miejscami było ponad 36 stopni, zamknięto około 1000 szkół. Służby apelują, żeby w podróż wybierać się tylko, gdy to jest konieczne. Londyn się gotuje, ostrzega sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Upały potrwają na wyspach co najmniej do końca tygodnia. Także u nas w weekend miejscami może być 40 stopni. Takie temperatury są ekstremalnie niebezpieczne dla naszego zdrowia. Kto i na co powinien uważać, o tym z medykami rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
6: To już naprawdę nie są przelewki. Medycy przyznają wprost, takie temperatury mogą być zabójcze. Żeby przetrwać, musimy pić dużo wody i unikać słońca. Uważać powinny przede wszystkim dzieci, osoby schorowane i starsze, mówi mi Daniel Łuszczak, ratownik medyczny.
7: Osoby starsze nie kontrolują, czy przyjęły wystarczającą ilość wody, więc dla takich osób te upały są niebezpieczne. Z dziećmi jest podobnie. Wiadomo, same sobie nie wezmą tego picia.
6: Uważać powinni jednak wszyscy. Ten, kto nie musi, w ciągu dnia nie powinien wychodzić z domu. Mateusz Kasiak, Radio Z.
4: Ekstremalne upały mogą się utrzymać u nas do połowy przyszłego tygodnia. Przywódcy 5 europejskich państw, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Polski i Włoch, spotkali się dziś w Berlinie, żeby wypracować wspólne stanowisko na lipcowy szczyt sojuszu NATO w Turcji. Politycy rozmawiali o umocnieniu europejskiego filaru sojuszu i o dalszej pomocy dla Ukrainy. Więcej o tym berliński korespondent Radia Z, Wojciech Hernes.
8: Kanclerz Friedrich Merz, gospodarz spotkania w formacie E5 w Berlinie, oświadczył, że służyło ono przygotowaniu zbliżającego się szczytu NATO w Ankarze. Sojusz musi zademonstrować rosnącą siłę i gotowość do odnowy, także przez zwiększenie wydatków na obronność. Merz dodał, musimy wysłać wyraźny sygnał w kierunku Moskwy, że nadal wspieramy Ukrainę. Poza tym kanclerz wyraźnie poparł wysiłki na rzecz zażegnania konfliktu amerykańsko-irańskiego. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
4: Z europejskimi politykami w Berlinie połączył się przebywający teraz w USA sekretarz generalny NATO. Odzyskanie prawa jazdy od dziś słono kosztuje. Wordy pobierają 2,5 tysiąca złotych za tak zwane kursy reedukacyjne. Korzystają z nich ci, którzy stracili uprawnienia na jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Dotąd kurs kosztował 500 zł. To dwudniowe zajęcia z policją, psychologiem i ekspertem od bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podwyżka ma zniechęcić kierowców do popełniania wykroczeń, mówi Rafał Grodzicki z Wordu w Warszawie.
0: Jest to dość duża podwyżka. Nie słyszeliśmy o negatywnym odbiorze. Osoby, które popełniły takie wykroczenie czy przestępstwo, świadome są i przyjmują to do wiadomości, że taką cenę trzeba zapłacić.
4: W stolicy na kurs reedukacyjny średnio czeka się 2-3 tygodnie. Teraz już sport w Radio Z i Krzysztof Wilanowski.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Na program zaprasza sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
10: Na początku zaglądamy do Gliwic. Nasi siatkarze grają tam z Belgią o punkty w Lidze Narodów. Niespodzianka wisi w powietrzu. Biało-czerwoni przegrali pierwszego seta 21-25. W drugim też lepsi Belgowie 25-23. Wcześniej też na turnieju w Gliwicach Argentyna 3-2 pokonała Niemcy. Turcja w trzech setach rozprawiła się z Chinami. A na piłkarskich mistrzostwach świata zaczyna się ostatnia kolejka fazy grupowej w Vancouver. O pierwsze miejsce w grupie B grają Kanada i Szwajcaria. Seattle, Bośnia i Hercegowina gra z Katarem. Obie ekipy walczą o być albo nie być w turnieju. Czekamy na pierwsze gole. To na boisku, a na trybunach kibice idą na rekord. Według wyliczeń agencji Reutera 44 do tej pory rozegrane spotkania zgromadziły na stadionach już ponad 2 850 000 fanów. Średnie wypełnienie obiektów wynosi blisko 100%. Obecny rekord frekwencji należy do mundialu w 1994 roku, który też był rozgrywany w Stanach. Wtedy z perspektywy trybun mistrzostwa zobaczyło ponad 3,5 miliona kibiców.
9: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
3: Sprawdzam prognozy. Na kiedy wolicie? Na jutro, najgorętszy dzień w roku?
11: No dobra.
12: Na jutro, poprosimy tak.
3: To na noc wam dam.
12: Dobra.
3: Tropików nie będzie na szczęście, ale 16 stopni, takie mocne prawie w całym kraju. Najchłodniej w Olsztynie tam 13, no jeszcze Zakopane 11. Ale gorące emocje meczowe, Bośnia i Hercegowina kontra kto? Katar.
11: Kontra Katar. No
3: ale
11: to
3: meczycho,
11: jest,
3: ale meczycho.
11: To jest taki mecz, że nie powinno być tych drużyn na mundialu, zdecydowanie. Chociaż Bośnia wyeliminowała w barażach Włochów, także może i powinni
13: a
11: być.
13: A tych drużyn nie powinno być? Brzmisz jak Polak. Bo Polska powinna być, tak?
11: Nie, Polski też nie powinno być. Gdyby była Polska, byśmy się denerwowali, a tak jest spokój na luzie, oglądamy
13: tak
11: sobie
13: piątkę. Ja się denerwuję, że nie ma.
11: Piąta minuta meczu Bośnia-Katar, na razie 0-0. Nasz wydawca Dawid mówi, że jest jakiś drugi mecz równolegle, ale nie może go znaleźć w telewizorze, tak?
3: To TVP2 jest, wiesz? Aha.
11: Kaśka Sochacka i Szum, a my się nazywamy Marcin Korościel i Michał Sońta.
13: O, zmiana.
11: A jak?

0: Hold the line w Radio Z, czyli w wolnym tłumaczeniu trzymaj linę. To jest piosenka o przeciąganiu liny, o takich zawodach. 15 minut po 21, kochani, rozpoczyna się najgorszy program w Radio Z.
1: Co za wieczór, co za noc w Radiu Z.
2: Dzisiaj, proszę Państwa, mamy czerwiec, 24 dzień czerwca, dzień przytulania albo Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji.
0: Ale kobiet w dyplomacji?
2: Tak, tak. Mm-hmm. Tutaj uważaj z żartami.
0: Nie będę żartował. Kobiety w dyplomacji są równie potrzebne jak mężczyźni w dyplomacji.
2: Oczywiście, że tak, a nawet bardziej. Nawet teraz bardziej. To źle powiedziałem.
0: Nie, normalnie tak samo.
2: Przepraszam, ja się sam ze sobą nie zgadzam. Daniele, słuchaj, dzień dobrego humoru, ponieważ nauczyłem moją córkę żartu, który ona powtarza wszystkim i się bardzo z niego śmieje. Chcesz, mogę cię na ten żart złapać, bo to jest taki żart podchwytliwy.
0: Aha, to ja mam udawać, że nie wiem, o co chodzi za bardzo, tak?
2: Dobra. A propos tego, że padał deszcz, ja mówię do córki, Pola, a powiedz teraz 10 razy bardzo szybko padł.
0: Padł. Aha! Już wiem, co wyszło.
2: I ona tak już złapała, słuchaj, ciocię w przedszkolu, mamę, babcię i łapie wszystkich po kolei, jest rozradowana, także koniecznie zróbcie to swoim znajomym.
0: Okej, ja rozumiem. Ja wiem, że to jest padł.
2: Jeszcze możesz powiedzieć belki.
0: Tak, wychodzi wtedy toaleta, prawda?
2: Tak jest, WC.
0: Bledka, 2 dni w Radio Z.

0: Can't Fight This Feeling w Radiu Z to Junior Kaledra i Sophie Ellis Bextor. 22 minuty po godzinie 21. Słuchacie Radia Z.
1: Proszę Państwa, odbywają się teraz równolegle dwa mecze na piłkarskim mundialu. W obu jest 22 minuta, bo zaczęły się o godzinie 21. Bośnia i Hercegowina kontra Katar oraz Szwajcaria kontra Kan. To pewnie będą Kanarinios. Co Cinek? Za twoimi plecami. Kan jest napisane. To Kanarinios? Nie, to Kanada.
0: Kanada, nie Kanarinios.
1: Oj, prawie się złapałeś, smyku jeden.
0: Poczekaj wolny. Aj, nie.
1: To jest powtórka, wiesz?
0: Mur.
1: Tak, to było dwie minuty temu, teraz jest
0: powtórka. Znowu strzela!
1: To jest znowu powtórka.
0: A to druga powtórka.
1: Jest.
0: A tak samo odbił.
1: No, dokładnie. Nic. Dwa mecze, zero goli. Pozdrawiam, Michał Korościel.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
12: Sędzia sprawdza VAR? To może potrwać długo. Dlatego na długie piłkarskie emocje wybierz Long Chips. Najdłuższe chipsy na świecie. Aż 19 cm chrupania w wyjątkowych smakach. Long Chips. Długie jak analiza VAR.
13: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
14: Widzę, że Hanie coś gryzie.
15: Komar.
14: Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
19: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Po reklamie.

0: Podsiadło na błysk. Na błysk to jest ta piosenka, do której Dawid Podsiadło nakręcił teledysk z pomocą sztucznej inteligencji. No i oberwało mu się za to, ludzie go krytykują za to, że korzysta ze sztucznej inteligencji, bo sztuczna inteligencja no jest jakby ominięciem pewnej rzeczywistości. To znaczy, że...
1: Zabiera pracę tym ludziom, którzy mogli stworzyć ten
0: teledysk.
1: Ale
0: nie tylko. Słuchaj, bo dzieci korzystające ze sztucznej inteligencji omijają część swojej edukacji i w związku z tym czytam właśnie, że Norwegia zakaże korzystania z AI w szkołach podstawowych. Przepisy wejdą w życie już z początkiem następnego roku szkolnego.
1: I nie będzie można z AI w ogóle korzystać?
0: W ogóle nie będą mogły dzieci w podstawówkach korzystać z AI.
1: I co będą robić te małe Norweżki i mali Norwegowie w takim razie?
0: No sami będą musieli rysować szlaczki.
1: Ale jest coś takiego jak naturalna inteligencja, przeciwieństwo sztucznej, czy nie?
0: Wiesz co, mnie nie pyta, ja nie wiem.
1: Ja też nie wiem. Ktoś wie, może zadzwoni nam, powie. W meczu Bośnia i Hercegowina Katar jest 2-0.
0: Wow!
1: Obrońca, który ma na nazwisko Sultan, ale nie jest sułtanem, tylko bezradnie rozłożył ręce.

0: Cleo i Dom w Radiu Z. Ja uważam, że to jest poezja. Wiesz dlaczego?
1: Dlaczego?
0: Bo ona śpiewa daleko stąd dom, a normalny człowiek powiedziałby dom jest daleko stąd.
1: Tak, daleko.
0: Ona zamieszała, zrobiła poezję z niepoezji.
1: To prawda, a powiem ci więcej. Ja z Cleo, bo ona jest autorką tej piosenki,
0: rozmawiałem. Z Cleem.
1: Rozmawiałem o tej piosence, jak ona tu przyszła do radia. No i zapytałem o genezę. Ona powiedziała, że ona była w Stanach Zjednoczonych dość długo i tam napisała tę piosenkę, bo ona tam była daleko od domu i tęskniła za domem i napisała piosenkę daleko stąd dom, właśnie dlatego. I ja wtedy chciałem zapytać ją, zapytałem właściwie, czy gdyby nagrywała tę piosenkę będąc w Czechach, to tytuł byłby blisko stąd dom, ale ona wtedy powiedziała, żebym przestał pajacować i jakby pochylił się trochę bardziej wrażliwie nad jej twórczością. No ja przestałem pajacować.
0: Nie, bo to było głupie pytanie.
1: To było, nie, uważam, że było dość dobre.
0: Bo Czechy nie są tak blisko domu, to by było średnio stąd dom.
1: Aha, a gdyby na przykład była w Wałbrzychu i nagrywała tę piosenkę, to wtedy
0: to by
1: blisko
0: było,
1: stąd dom.
0: Nie, to było tam z 2,5 godziny stąd dom.
1: Stąd dom, no. Za chwilę Backstreet Boys, I Want It That Way.
2: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
9: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: Kto? No wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
11: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Wspaniała jest ta dziewczyna, jej głos i ta piosenka Sienna Spyro, Material Lover. Wiesz, co to jest Material Lover?
1: Taki kochanek za pieniądze?
0: Nie, kochanek z materiału.
1: Aha.
0: Material Lover.
1: Słuchajcie, kochani, dzisiaj poznamy drużyny, które awansują do fazy pucharowej mundialu. Katar gra z Kanadą. I tam ile jest, Dawid? Ile tam było? 2-1. Nie wiem dla kogo.
0: A jakie to ma znaczenie?
1: Ja go pytam o mecz Kanady ze Szwajcarią, on mówi, że jest 2-1 dla Bośni.
0: Dawid, to jest nasz wydawca, znaczy był.
1: W każdym razie na ten moment z grupy wychodzą Kanada i Szwajcaria, a może Bośnia, bo na tym mundialu z niektórych grup powychodzą 3 drużyny, proszę państwa. Jak obudzimy naszego wydawcę, to będziemy informować o szczegółach, ale wcześniej będą wiadomości sportowe, to oni tam poinformują za 8 minut.

0: Zbliżamy się do 22. Jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które ma dla nas Lucyna Płużyczka.
1: Afera w Szpitalu Południowym. Prokuratura bada sprawę zgonów pacjentów. 46 tysięcy karabinków GROD dla naszej armii. Umowa podpisana. I urlopowe plany Polaków. Sprawdzamy, które kierunki wybierają najczęściej.
0: 22.
1: Prokuratura bada okoliczności 12 zgonów, do jakich doszło w Szpitalu Południowym w Warszawie. To efekt słów lekarza sygnalisty doktora Emila Jędrzejewskiego, który w wywiadzie dla kanału Zero wskazał na liczne możliwe błędy medyczne, w wyniku których według niego dochodziło do powikłań mających się kończyć nawet śmiercią pacjentów. O szczegółach reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
2: W ostatnich 3 latach spraw dotyczących zgonów w szpitalu było 12, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: W 3 sprawach była odmowa wszczęcia postępowania, 4 sprawy zostały umorzone, 5 spraw jest na biegu.
2: Sprawy, które zostały umorzone, będą ponownie sprawdzane przez prokuraturę, która dziś przesłuchała lekarza sygnalistę. Chirurg zbył kilkadziesiąt pytań milczeniem i nie chciał zeznawać bez pełnomocnika, wobec czego wyznaczono kolejny termin przesłuchania. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
1: W stołecznym Szpitalu Południowym trwa kontrola urzędników zlecona przez prezydenta Warszawy. Swoje postępowanie prowadzą też prokuratorzy NFZ oraz NIK. Jeszcze w tym roku na wyposażenie wojska trafią najnowocześniejsze karabinki GROD trzeciej generacji. Agencja Uzbrojenia podpisała z fabryką broni Łucznik w Radomiu umowę na dostawę 46 tysięcy sztuk tej broni. Kontrakt jest warty 600 milionów złotych. To część całego programu wyposażania żołnierzy w sprzęt osobisty, mówi wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
4: To jest element programu Szpej, dzisiaj karabinki, ale w ramach mechanizmu SAFE kupujemy dziesiątki tysięcy hełmów, kamizelek kuloodpornych, bo bezpieczeństwo polskiego żołnierza jest dla nas absolutnie priorytetem. Efekty dzisiaj podpisanej umowy to zamówienie w części trafi na potrzeby Sił Zbrojnych jeszcze w tym roku.
1: Groty to karabinki zaprojektowane od podstaw w Polsce. Swój chrzest bojowy przeszły na ukraińskim froncie. Łucznik ma nadzieję, że zainteresują się nim także inne państwa. Afera oceny przewozów osób z niepełnosprawnościami w Poznaniu. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie podpisał umowę z prywatną firmą na zorganizowanie takiego transportu. Teraz za przejazd trasy do 5 km trzeba zapłacić 60 zł. Mówi Bogna Kisiel z poznańskiego MOPR-u w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem.
5: Jak pani się w ogóle odniesie do tych komentarzy, że ceny są takie jak za komercyjną taksówkę?
6: My nie zarabiamy na tej usłudze. Chciałam zwrócić uwagę, że w 2024 roku to te ceny były nawet nieco wyższe. Te samochody my zapewniamy, one są wyposażone na przykład w windę hydrauliczną. Zwykłą taksówką taka osoba nie pojedzie.
1: Kisiel dodaje, że na ofertę zorganizowania transportu odpowiedziała tylko jedna firma, która w dodatku zażądała umowy na okres nie dłuższy niż do stycznia. Jeżeli umowa nie zostanie przedłużona, wtedy MOBR będzie musiał szukać nowego wykonawcy. Już w piątek ruszają wakacje i wiele osób szykuje się na wyczekiwany urlop. Jakie kierunki cieszą się największym zainteresowaniem? To sprawdził reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
7: Jeśli zostaniemy w kraju, to tu jak nie trudno zgadnąć, królują plaże nad Bałtykiem. Jeśli zagraniczne wakacje, to najczęściej Turcja, Grecja, Egipt czy Tunezja. I to w opcji wszystko w cenie, mówił mi przedstawiciel jednego z biur podróży Jacek Kieruczenko.
8: Ponieważ chcą po prostu odpoczywać, nie chcą myśleć o kupowaniu jedzenia, o jeżdżeniu, o restauracji itd.
7: Niezmiennie hitem dla rodzin z dziećmi jest też Bułgaria. Coraz chętniej wybieramy też perły Adriatyku, czyli Czarnogórę, ale też Maltę czy Cypr ze względu na gwarantowaną świetną pogodę, ale też łatwość poruszania się czy mnóstwo zabytków. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Tur operatorzy nie mają wątpliwości. W tym roku Polacy znów postawią na sprawdzone kierunki, które przy atrakcyjnym stosunku jakości do ceny zapewnią m.in. bogatą ofertę hotelową z gwarantowaną słoneczną pogodą. Jeszcze sprawdzamy, co dzieje się w sporcie. Krzysztof Wilanowski.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
11: Nasi siatkarze odwracają wynik w swoim pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Przegrywali z Belgią już 0-2. W trzecim secie na szczęście nasi odzyskali kontrolę i byli górą 25-19. Trwa czwarta partia. Polacy na prowadzeniu. A nie, jest remis już. 25-25. A na mundialu trwa walka w grupie B. W meczach ostatniej kolejki Szwajcaria do przerwy bezbramkowo remisuje z Kanadą. Też po pierwszej połowie Bośnia i Hercegowina 2-1 prowadzi z Katarem. Obecnie pierwsze miejsce w grupie zajmują Kanadyjczycy, drugie Szwajcarzy, Bośnia. Na na trzeciej pozycji. O północy zaczną się mecze grupy C, w której też jeszcze wiele może się wydarzyć. Pierwsza w tabeli Brazylia zagra z trzecią Szkocją. Obie ekipy dzieli zaledwie punkt. Nie myślimy o tym, jak ułoży się ta grupa. Nie interesuje nas to, co zrobią rywale. Skupiamy się tylko na naszym zadaniu. Chcemy wykonać je dobrze. Próbujemy cały czas udoskonalać naszą grę. Czeka nas trudny mecz, bo Szkocja to bardzo dobrze poukładana drużyna. Mówił trener Brazylijczyków Carlo Ancelotti. Canarinhos mogą wyprzedzić Marokańczycy. Lwy Atlasu zmierzą się z najsłabszą w tej grupie reprezentacją Haiti.
0: Lew Atlasu to teraz przygotuje prognozę pogody, proszę ciebie.
10: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
12: Michał, doszło do porozumienia, ponieważ ja nie jestem Lwem Atlasu, to jestem ja, Cinek. A ja robię pogodę.
0: Cinek Atlasu.
12: Tak, ja co najwyżej jestem, no nie wiem, małpą może.
0: Dawaj pogodę, małpiszonie.
12: Mów do mnie, byku.
0: Dobra, byku, dawaj pogodę, bo kończy się podkład muzyczny.
12: Jutro upały w całym kraju, proszę
0: bardzo. Koniec podkładu.
12: Około, nie, no jest jeszcze.
0: No dobra.
12: Poza tym mogę mówić po podkładzie.
0: No to mów.
12: Wszędzie około 30 stopni Celsjusza, chmury są, ale padać nie będzie. Natomiast słońca nie zabraknie, także jeżeli kąpiel brada, to słoneczna.
0: Dzięki, byku. Proszę państwa.
12: Spoko, koniu.
0: Tu byk i koń, zapraszamy na państwa miasta. Nasz numer 321-321-321 Alphaville. Byk in Japan, patrz! Byk in Japan,
12: byk!
0: Byk in Japan, ale się zburzyło, co?
12: Byk w Japie.

0: I get no town. Chumba Wamba, Thump Thumping w Radiu Z. 15 minut po 22 gramy w Państwa i Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu Z.
0: A dzisiaj grają z nami pani Ewelina z Tomaszowa Mazowieckiego. Cześć Ewelina.
2: Cześć wszystkim.
0: Oglądasz meczyki na Mundialu, czy nie chce ci się? Gol!
2: No niekoniecznie jestem fanką.
0: Okej, czekaj, przepraszam cię, bo gol teraz padł dla Szwajcarów, już drugi. Szwajcaria prowadzi z Kanadą 2-0, a w drugim meczu Bośnia prowadzi z Katarem 2-1. Proszę Państwa, Ewelina jest z Tomaszowa Mazowieckiego i nie uwierzysz, Ewelina, skąd jest twój rywal. To jest Mateusz z Tomaszowa Mazowieckiego. Cześć Mateusz.
2: Może się znamy.
0: Właśnie, może się znacie. Możecie teraz sobie pogadać na antenie, kto jest, na której ulicy mieszka. Może wy się naprawdę znacie i to będzie niezwykłe doświadczenie.
2: Boję się, że za dużo słuchaczy do mnie przyjdzie pod mój adres.
0: Słuchaj, Mateusz jest z Mazowieckiej, a ty?
2: O rany, z Biernackiego, to jest ulica dalej.
0: Może się znacie. Mhm. Może coś z tego będzie.
3: No, po co wy dzwonicie do radia? Nie możecie dać pograć innym, aby byście się spotkali na skrzyżowaniu?
2: Spotkajmy się pod Żabką za 10 minut.
0: Właśnie, dobra, spotkajcie się pod Żabką za 10 minut. Cinek, dawaj zasady.
3: Panie i panowie, gracie Państwa Miasta. Dzisiaj literka F. Na odpowiedź macie 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Prawidłowa to punkt, złe lub brak odpowiedzi to punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. Gracie do 3, odpowiadacie alfabetycznie. Czyli najpierw Ewelina z Tomaszowa Mazowieckiego, a potem Mateusz z Tomaszowa Mazowieckiego. Grajmy. Zaczynamy od Eweliny. Ewelino, literka F. F. Uwaga, można to rozbić.
2: Schabowy.
0: Schabowy? Mhm. Schabowy nie ma, nie zaczyna się na F.
3: Chyba, że wchabowy.
0: Wchabowy, na przykład flakon.
2: Na F.
0: Na F, tak, Cinek mówił. No wiesz co, Ewelina, punkt jest dla twojego kolegi z naprzeciwka. Tego, co widzisz go w oknie. 1-0 dla Mateusza. Dla Mateusza kategoria teraz.
3: Mateuszu, na F jak flakon są odpowiedzi. Można tym jeździć.
4: Firanką.
0: Firanką nie można jeździć. Można jeździć Fiatem 126P z LPG instalacją.
3: Nie wiem, czy nie można jeździć firanką.
0: No nie można, Cinek, znaczy, no nie.
3: Teoretycznie nie można.
0: Mati, przepraszam cię, błagam cię. 1-1. Wracamy do Eweliny.
3: Ewelina, coś, co da się wytrenować.
2: Figurę.
0: O, dobrze. To jest dobra odpowiedź. 2-1 dla Eweliny.
3: Mateusz, twoja kategoria. Coś, co może wylądować w praniu.
4: Frytka.
0: Za późno i frytka nie, teraz byłaby dobra firanka.
3: Firanka by się znała.
0: Także Ewelina wygrywa i jak będziesz chciał, to spotkasz się z nią za 10 minut pod Żabką i przedyskutujecie sobie to, dobra?
4: Widzimy się, oczywiście.
3: To przyjedź do niej na firance.
4: Albo na frytki.
0: Pamiętaj, żeby wybrać tę frytkę wcześniej.
3: Ewelina, czy ty byś wolała kubek Radia Z, czy butelkę Daffy typu bidon?
2: Poproszę butelkę
0: Daffy
2: typu bidon.
0: Typu bidon,
3: bardzo proszę, ale nie mamy ich. Żartuję, mamy. Tame Impala, Dracula, już teraz w remixie Jenny. Specjalnie dla was to jest muzyka numer 1 w Radiu Z. Właśnie nie pamiętam, który.

0: To jest numer jeden.
1: To jest numer jeden. A wam miłego wieczoru życzę, spokojnego albo niespokojnego, jak wolicie.
2: Dzięki, pozdrawiam dla Weroniki.
3: Pozdrawiam.
1: Buziaki, pa.
0: Powiedział dla Weroniki, a to była Ewelina.
1: No to kiepsko zaczął.

0: Shaggy Angel. Ta piosenka jest tak popularna i też ma już swoje lata. Ja ją zapowiadałem w radiu tak wiele razy, że ja już nie potrafię powiedzieć oddzielnie Shaggy Angel. Mówię zawsze Shaggy Angel. Jak mówię Shaggy, to zaraz potem mówię Angel, a żeby powiedzieć Angel, to muszę wcześniej powiedzieć Shaggy.
1: A ja jak mówię Shaggy, to myślę o tym dywanie, bo jest taki rodzaj dywanu Shaggy, nie? Taki włochaty, kudłaty.
0: I jeszcze jest ten z tego, Scooby-Doo. Jest ten Shaggy, to jest ten taki kudłaty.
1: Ale długo myślałeś, strasznie masz słabą dykcję.
0: Bo mi się Scooby-Doo myli ze Snoop Dogiem.
1: Aha, okej. Okay. Za chwilę Lady Punki, stacja Warszawa w Radio Z. Okej. Okay.
2: Radio Z i już. Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Magda, jak to jest, że u ciebie w weekend wszystko chodzi? Pralka, piekarnik, zmywarka.
8: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
9: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
10: Dariusz Szpakowski prosto z MediaExpert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatu w MediaExpert.
11: Multirabaty w MediaExpert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na MediaExpert.pl.
4: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka.

0: Am I Wrong w Radiu Z za 22 minuty 23. To jest wspaniały czas na bezużyteczną ciekawostkę. Dawaj dżingiel, Cinek.
1: Bezużyteczna ciekawostka w Radiu Z.
0: Bardzo fajnie. Oto ona. Kiedy pszczoła znajdzie dobre źródło nektaru, wraca do ula i wykonuje taniec, żeby pokazać innym pszczołom kierunek i odległość do pożywienia.
1: A to widzisz, to jest zabawne, bo pszczołom kierunek pożywienia pokazuje pszczoła, a nam biedronka albo żabka.
0: Oskar Cyms cały czas.
1: O Jezu, jak zepsułeś ten.
0: On nie zaśpiewa lepiej, dam ci, tak, gwarantuję.
1: Trochę lepiej zaśpiewa. No.

0: Gearbox i Graceland w Radiu Z za 7 minut, godzina 23. Tyle się dzieje, proszę Państwa. Bośnia i Hercegowina prowadzi z Katarem 3-1, a Szwajcaria z Kanadą 2-1. I kto w takiej sytuacji, Dawid, wychodzi z grupy?
1: Szwajcaria oraz Kanada.
2: Czyli jest odwrotnie. Czyli Bośnia. Czyli w takim razie Bośnia i Katar.

0: Godzina do północy, tu Radio Z, czas na ostatnie środowe wiadomości, które przedstawi Lucyna Płużyczka.
1: Po aferze w Szpitalu Południowym Naczelna Rada Lekarska ma postulaty. Konferencja w Gdańsku bez Zełenskiego, sprawę komentuje premier Tusk. Jedni się pakują, inni grają dalej. W mundialowej grupie B wszystko jest już jasne.
0: 23.
1: Mocne żądania Naczelnej Rady Lekarskiej po aferze związanej ze Stołecznym Szpitalem Południowym. Pierwszym z nich jest kategoryczny zakaz łączenia działalności partyjnej z zajmowaniem stanowisk kierowniczych w placówkach służby zdrowia. Inne dotyczą wprowadzenia maksymalnego czasu pracy lekarzy. Więcej o tym reporter Radia Z Tomasz Kubat.
2: Upolitycznienie ochrony zdrowia rodzi potężne patologie, wyjaśniał stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej jej przewodniczący Łukasz Jankowski. Podobnie jego zdaniem jest z nielimitowanym czasem pracy lekarzy na kontraktach. Stąd konkretny postulat.
3: Żądamy od pana premiera ujednolicenia maksymalnego czasu pracy niezależnie od formy zatrudnienia. To miałoby być 78 godzin tygodniowo.
2: Czyli nieco ponad 300 godzin miesięcznie. Limit miałby dotyczyć także świadczeń wykonywanych przez lekarzy poza publicznym systemem ochrony zdrowia.
1: Szef Naczelnej Rady Lekarskiej ponownie zaapelował o spotkanie z premierem. Dodał, że samorząd zwracał się o to już dwukrotnie. A Donald Tusk jutro będzie w Gdańsku na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy i zapewnia, nieobecność Wołodymyra Zełenskiego nie zmieni tego, co dobrego przyniesie to wydarzenie. Dziś szef rządu w Berlinie omawiał z przywódcami Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii działania sojusznicze i dalszą pomoc dla Kijowa. Premier podkreślał, że dużą wagę przywiązuje też do szczytu wschodniej flanki NATO, który odbędzie się przy okazji gdańskiej konferencji. A decyzję prezydenta Ukrainy o nieobecności na tej konferencji komentował tak.
4: Decyzję konsultowano ze mną, pani premier Ukrainy, pytała mnie także o opinię. Decyzję o nieobecności prezydenta Zełenskiego ja przyjmuję z takim poczuciem, że to też może przysłużyć się tej konferencji. Będzie mniej emocji, a bardziej merytoryczna.
1: Najważniejszym przedstawicielem Ukrainy na konferencji w Gdańsku będzie premier Julia Sfirydenko. Konferencja rusza jutro, potrwa dwa dni. Wojewoda lubelski odpowiada na zarzuty opozycji w sprawie afery korupcyjnej w tamtejszych urzędach. Dotąd CBA zatrzymało kilku wysoko postawionych urzędników, w tym wiceprezydent miasta. Zarzuty usłyszał też lubelski kurator oświaty. Politycy PiS chcą odwołania wojewody. Ten według nich ma przymykać oczy na kolejne nieprawidłowości. Z wojewodą na ten temat rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
5: Wojewoda Krzysztof Komorski tłumaczy mi, że po kontroli żaden pracownik lubelskiego urzędu wojewódzkiego nie został zatrzymany, nikomu nie postawiono też zarzutów. Posłowie PiS powinni zająć się więc swoimi aferami.
6: Pan poseł Skwarek był jedną z osób, które bardzo broniły programu Villa Plus, więc jak zrzeknie się mandatu, to zacznę traktować jego słowa poważnie.
5: Na tym etapie nie ma mowy też o odwołaniu kuratora. Ten został już zawieszony.
6: Ma prawo się bronić.
5: Podobnego zdania jest Ministerstwo Edukacji, które czeka na finał sprawy. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Jak podaje Prokuratura Krajowa, lubelscy urzędnicy mieli dogadywać się z konkretnymi przedsiębiorcami i ustawiać przetargi m.in. na organizację strefy Kibica 2 lata temu i stulecia lubelskiego kuratorium oświaty. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Były prezydent Andrzej Duda został właścicielem Porsche, ujawniają autorzy podcastu w związku ze śledztwem. Mariusz Gierszewski z Radia Z i Dominika Długosz z Newsweeka. To sportowe auto, którego cena waha się od kilkuset tysięcy nawet do 1,5 miliona złotych za nowy egzemplarz. Więcej o tym Mariusz już teraz.
7: Porsche, a dokładnie model 911, to ikona i jeden z najbardziej kultowych samochodów sportowych w historii motoryzacji. Andrzej Duda dołączył do grona posiadaczy tego niemieckiego sportowego auta, choć do końca nie wiadomo, jaki model wybrał i czy jest to nowy, czy używany egzemplarz. Według naszych ustaleń funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, którzy chronią Dudę, nie powinni mieć problemu z dalszym sprawowaniem ochrony byłego prezydenta, nawet gdyby poruszał się sportowym samochodem. Są bowiem szkoleni do szybkiej, dynamicznej jazdy. Natomiast za ewentualne przekroczenie prędkości były prezydent będzie już odpowiadał osobiście.
1: O tej sprawie czytajcie też na radioz.pl. Ekstremalne upały coraz bliżej. W weekend miejscami może być nawet 40 stopni. IMGW wydaje alerty najwyższego 3 stopnia. Nie wszystkich jednak ta wizja przeraża. Reporter Radia Z Michał Dzieniński rozmawiał na ten temat z mieszkańcami Warszawy.
8: A ja kocham ciepło. Ja 40 lat mieszkałem w Australii, więc ja I love hot weather.
9: Ja uwielbiam w domku sobie leżeć w klimatyzowanym pomieszczeniu.
10: No ale teraz na dworze jesteśmy.
9: No i właśnie ubolewam, bo nie lubię upałów.
1: Upał nie oszczędzi nawet polskiego bieguna zimna. W niedzielę na Suwalszczyźnie ma być 35 stopni. I jeszcze sport. Pierwsza grupa na mundialu już skończyła grać. Przed chwilą zakończył się mecz Szwajcaria-Kanada oraz spotkanie Bośni i Hercegowiny z Katarem. Wyniki zna Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
10: Potwierdzam.
1: No to jak wyglądają tabele grupy B? Kto gra dalej, jak to jedzie do domu?
10: Szwajcaria 2-1 ograła Kanadę. To znaczy, że Helweci zajmują pierwsze miejsce w grupie i oczywiście grają dalej. W 1/16 finału zmierzą się z jedną z 8 najlepszych drużyn, które zajmą trzecie miejsce w swojej grupie. Kanada też gra dalej. W fazie pucharowej zmierzy się z drugą drużyną grupy A. Na ten moment to Korea Południowa. Szansę na awans zachowuje też Bośnia i Hercegowina, która 3-1 ograła Katar i może być w gronie wspomnianych już wcześniej najlepszych drużyn z trzecich miejsc. Katar jedzie do domu.
1: To nie koniec mundialowych emocji tej nocy. Za niespełna godzinę zagra grupa C. Szkocja zmierzy się z Brazylią, a Maroko z Haiti. A u nas właśnie o północy przywita się z Wami Michał Krasucki. W jego imieniu zapraszam na kolejne wiadomości Radia Z.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Ale upały straszliwe, proszę Państwa. Jutro 34 stopnie w Zielonej Górze, 33 w Legnicy, 30 w Warszawie i w Toruniu. 25 będzie na Suwalszczyźnie, tam najchłodniej. Nigdzie nie będzie padać, także sucho. Sucho się robi, nie wiem, nawadniajcie się chyba, niecinek?
12: Nawadniajcie się. Zróbcie sobie hydration break, czyli przerwę na nawadnianie, jak na mundialu. Michał Krościel
0: i Marcin Sońca.
12: Witamy serdecznie w Radiu Z. Z nami jest Sia i jej wielki przebój Unstoppable.

0: F Child Slide Alone to Anastasia w Radiu Z, 16 minut po godzinie 23. Mam teraz wiadomość, która zainteresuje na pewno wszystkich radiosłuchaczy. Aha. Być może nawet ciebie, Michale.
1: O.
0: Powiedz mi, ty masz kostkę brukową?
1: Mam, nie, mam kostkę granitową przed
0: granitową.
1: Ale mogę mieć brukową, dla dobra tej historii mogę mieć brukową.
0: Okej, a czy masz chwasty?
1: Mam.
0: O, no to świetna wiadomość, słuchaj, dla ciebie. Jak pozbyć się chwastów z kostki brukowej?
1: Ja wyrywam.
0: Okej, koniec wiadomości w takim razie.
1: Naprawdę?
0: Nie.
1: Na pewno są eksperci.
0: Nie, są eksperci od chwastów i oni się spotkali z ekspertami od kostki brukowej. Aha. I wspólnie ustalili, że nie trzeba sięgać po radykalne środki, aha, czyli napalm. Wystarczy zwilżyć kostkę wrzącą wodą. Aha. Wtedy chwasty bardzo łatwo będą odchodzić przy wyrywaniu. Mhm. Po tym działaniu należy sodę oczyszczoną zalać te szczeliny. To skutecznie ograniczy wzrost tychże chwastów.
1: Ja, jeżeli chodzi o wrzątek, to najbardziej go lubię w śmigu z dyngus. Wiesz?
0: Trzeba czekać, aż się zagotuje.

0: United Nations Out of Touch w Radiu Z, 23:23, czyli moje ulubione imieniny godziny.
1: Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam.
0: Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje.
1: Dobra, teraz już Carla Fernandez, teraz już ktoś, kto umie śpiewać. Na przykład Carla Fernandez śpiewa piosenkę Co jeśli, a później będzie Shut up and dance, proszę ciebie.

0: Kochaj, to Marisa. W Radiu Z. Marisa, tak naprawdę na imię ma Marysia. Czyli Marysia wzięła pseudonim Marisa. No. Za 28 minut północ i będzie czwartek, a tymczasem, proszę Państwa, powoli zbliżamy się do końca procesu księdza, tego słynnego procesu, którego w kwietniu tego księdza złapano na jeździe pod wpływem alkoholu. Na ostatniej rozprawie tłumaczył, że pojechał do słynnego fast foodu, tego na M, złotego.
1: Do McDonalda.
0: Tak. Chciałem zostawić to domysłom,
2: ale... Ja myślałem, że to jest zagadka i ja mam zgadnąć. I myślałem, że dostanę punkt.
0: Dostajesz punkt karny. No i był bardzo głodny ten ksiądz i nie mógł znieść oczekiwania na dostawę. Na swoją korzyść dodał, że nie mógł nawet lekko pohamować swojego głodu, ponieważ lodówka była pusta.
1: Wiesz co, moim zdaniem kluczowe jest, że to był piątek, bo jeżeli był piątek, to się robi problem, bo...
0: A może była dyspensa?
1: Może była dyspensa, ale w piątek ksiądz nie może jeść mięsa. Jeżeli to był czwartek, to moim zdaniem nie ma o co kopii kruszyć, jak
0: to się mówi. A jeżeli to był piątek, to pójdzie siedzieć.
1: Chyba tak.

0: znaleźć ciebie tu.
1: Wilki, na zawsze i na wieczność w Radiu Z. Kochani, za 18 minut będzie północ. To jest czas na DD.
2: DD, czyli dowcip dnia w Radiu Z.
1: To jest taki format, że na koniec dnia jeden z nas dowcip opowiada, a drugi się z tego dowcipu śmieje. Nie ma wyjścia, to jest kwestia umowy, kwestia honoru. Musi się śmiać, nie ma wyjścia. Dzisiaj Cinek opowiada dowcip, a ja się śmieję.
3: Nie będzie tak trudno, jak się wydaje, zaśmiać się z tego, co powiem. Uwaga, jadę z dowcipem. 3, 2, poszło. Jak się nazywa sytuacja, w której dwóch facetów wie, o co chodzi? Obuwie.
1: Obuwie.
3: A jak będzie śmieszniej, powiem ci tak. No. Jak się nazywa sytuacja, w której dwóch facetów wie, o co chodzi?
1: Buty.
3: Dobrze.
1: Modern talking. Yo, ha, yo, masa, to jest Radio Z, kochani.

0: północ. Czwartek, 25 czerwca, Michał Krasucki. Dobry wieczór, zapraszam na pierwsze dziś wydanie wiadomości Radia Z. Służby i samorządy w pełnej gotowości przed nadchodzącą falą upałów. Odbyła się odprawa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z udziałem wojewodów, komendantów służb oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W spotkaniu uczestniczyły także resorty zdrowia, infrastruktury i klimatu. Wszystko w związku z prognozami nadchodzących rekordowych upałów. Urzędy wojewódzkie przekazały ustalenia samorządom i podległym jednostkom, mówi wicewojewoda śląski Adam Zaczkowski.
1: Wszystkie powiatowe sztaby zarządzania kryzysowego, wszystkie służby uczulając na te kwestie. Miasta też dostały takie rekomendacje, żeby wystawiać punkty z kurtynami wodnymi i również informować mieszkańców o tym, jak zachowywać się podczas tych upałów.
0: Według prognoz w najbliższy weekend można spodziewać się temperatur dochodzących nawet do 40 stopni Celsjusza. Szczególnie niebezpiecznie będzie na zachodzie i południu kraju. Zostawianie dziecka czy zwierzęcia bez opieki w nagrzanym aucie na słońcu. O takim zachowaniu służby mówią wprost. Głupota i skrajna nieodpowiedzialność. Bo gdy za oknem upał i słońce grzeje, takie rozgrzane wnętrze samochodu może się okazać śmiertelną pułapką. Więcej reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
2: We wnętrzu samochodu robi się swego rodzaju szklarnia. Temperatura może wzrosnąć nawet o dodatkowych kilkadziesiąt stopni. Jeśli wydaje nam się, że uchylone szyby pomogą, jesteśmy w błędzie, podkreśla Anna Prasnowska z łódzkiej Straży Miejskiej.
3: To jest skrajna nieodpowiedzialność rodziców i opiekunów, którzy pozostawiają dziecko w samochodzie. Nie wolno tak robić.
2: Służby apelują, by jeśli widzimy taką sytuację, nie być obojętnym i zawsze reagować. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Jeżeli życie dziecka lub zwierzęcia jest zagrożone, możemy nawet zbić szybę w takim aucie. Działamy wtedy w stanie wyższej konieczności. Do weterynarzy trafia coraz więcej psów z objawami udarów cieplnych. Ekstremalne upały są groźne także dla nich. Stały dostęp do wody to podstawa, mówi weterynarz Lidia Popiel.
4: Dlatego jeśli mamy w planach na przykład jakiś dłuższy spacer, warto zadbać o to, żeby wziąć ze sobą miskę, produkty jak maty chłodzące. One się bardzo dobrze sprawdzają, szczególnie jeśli mamy naszego pupila obdarzonego bardzo bogato sierścią. W skrajnych przypadkach nawet i kot może i ziajać.
0: Dłuższe spacery z czworonogami lepiej robić rano lub wieczorem, gdy upały nie są tak dotkliwe. Do Gdańska zaczynają zjeżdżać ludzie świata, polityki i biznesu z całej Europy, którzy wezmą udział w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Wydarzenie odbywa się w cieniu nie najlepszych relacji między naszymi krajami. Jednak Dariusz Szymczycha z Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w rozmowie z Radiem Z podkreśla, że spotkanie i tak przyniesie wiele konkretów. Jeden z nich to umowa między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Komisją Europejską dotycząca pomocy polskiego biznesu w odbudowie ukraińskich samorządów.
5: To będzie bardzo ważny projekt, który pomoże tym miastom zbudować lepszą infrastrukturę wodną, ściekową, śmieciową, energetyczną z wykorzystaniem polskiego know-how, polskiego doświadczenia, polskich technologii.
0: Na konferencji ma się pojawić m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W Gdańsku będzie premier Donald Tusk. Nie będzie Wołodymyra Zełenskiego. Mimo nakładanych sankcji rosyjska flota cieni ma się dobrze na Bałtyku. Jak informują szwedzkie media, u wybrzeży tego kraju od początku roku eksperci naliczyli ponad 250 jednostek, które transportują ropę głównie pod banderami państw afrykańskich. Wiosną władze dokonały zatrzymania 5 jednostek. Sztokholm zaapelował do Unii o wspólne ściganie podejrzanych statków. Droższe odzyskanie prawa jazdy. Kierowcy, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu lub narkotyków, zapłacą 2,5 tysiąca złotych za kurs reedukacyjny. Jest on niezbędny, by odzyskać uprawnienia. Dotychczas kosztował 500 zł. Czy było w ostatnich dniach więcej chętnych na kursy w starych cenach? Reporter Radia Z Daniel Wrzos rozmawiał z instruktorami warszawskiego WOD-u.
6: No nie było zwiększonego zainteresowania. Liczba chętnych przed podwyżką opłaty utrzymywała się na tym samym poziomie. Tygodniowo odbywają się dwa takie kursy, mówi Rafał Grodzicki z WORD-u.
7: Na kursie takim może być nie więcej niż 15 uczestników. Nie zauważyliśmy drastycznej zmiany w ilości chętnych w jedną lub w drugą stronę. Czyli nie ma ani więcej, ani mniej tych chętnych.
6: W warszawskim WORD-zie średnio trzeba czekać 2-3 tygodnie na odbycie dwudniowego kursu dla kierowców, którzy stracili prawo jazdy za jazdę po alkoholu lub narkotykach. Warszawa, Daniel Wrzos, Radio Z.
0: Opłatę podniesiono, bo zdaniem rządu była ona zbyt niska i nie zniechęcała do wsiadania za kółko na podwójnym gazie. Ceny ropy naftowej utrzymują się na fali spadkowej. Coraz więcej tankowców przepływa przez cieśninę Ormus. Ceny paliw w zasadzie bez zmian. Dziś za liter 95 zapłacimy maksymalnie 5,96, a diesla 6,11. Rywalizacja na mundialu nabiera rumieńców. Trwa trzecia kolejka fazy grupowej. To będzie noc pełna kluczowych rozstrzygnięć w grupach A i C. Emocji na pewno nie zabraknie. W wiadomościach teraz dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligęza.
8: Może być sporo przetasowań, dlatego po raz pierwszy na tym mundialu mecze w każdej grupie będą rozpoczynać się o tej samej porze. W grupie A pewni pierwszego miejsca są piłkarze Meksyku. Czesi, z którymi się zmierzą, muszą wygrać, aby pozostać w turnieju. Korea zagra z RPA, drużynie z Azji wystarczy remis, by zagrać w fazie pucharowej. Ciekawie będzie w grupie C. Brazylia kontra Szkocja. W drugim pojedynku Maroko sprawdzi siłę Haiti.
0: Tylko Haiti nie ma już szans na wyjście z grupy, nawet z trzeciego miejsca. Fani tenisa są w szoku. Iga Świątek już odpadła z turnieju WTA 500 w Bad Homburgu, który jest próbą generalną przed Wimbledonem. Polka przegrała swój pierwszy mecz 1-2 z Amerykanką Emmą Navarro. To po prostu nie był najlepszy mecz w wykonaniu trzeciej rakiety świata. Zaczęła go źle. Popełniała sporo błędów i szybko oddała gema serwisowego rywalce. Zrobiło się 3-0. Później Iga zaczęła łapać rytm, ale Amerykanka okazała się lepsza na finiszu. Przełamała ją w ostatnim gemie i wygrała 7-5. W kolejnym secie Polka uspokoiła swoją grę i w efekcie była lepsza 6-2. Ta partia dała nadzieję, kolejna ją odebrała. Znów już na starcie Navarro zyskała przewagę, przełamania i to wystarczyło. Wygrała 6-3. Iga ma nad czym myśleć. Teraz celem Igi Świątek będzie obrona tytułu na Wimbledonie. Turniej w Londynie rusza w poniedziałek.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: A dzisiaj upały, jak nie wiem, w Zielonej Górze 34 stopnie, tam będzie najcieplej, 32 w Gorzowie, też całkiem. 25 będzie w Zakopanem i w Suwałkach i tam najchłodniej, ale 25 najchłodniej to też da się żyć. Nie będzie nigdzie padało dzisiaj.

0: pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Duży pożar, który po południu wybuchł na składowisku odpadów w Chorzowie, został opanowany, przekazała późnym wieczorem Straż Pożarna. Według szacunków strażaków ogień objął powierzchnię około 6000 metrów kwadratowych. Do akcji skierowano ponad 70 strażackich zastępów. Na miejsce wysłano plutony gaśnicze, które używały m.in. mechanicznych podnośników i drabin. Na miejsce przyjechał też kontener z aparatami ochrony dróg oddechowych i mobilne laboratorium badające skład atmosfery. Z płonącego składowiska przez kilka godzin wydobywały się kłęby czarnego dymu, widoczne z kilkudziesięciu kilometrów. Przedstawiciele służb kryzysowych i lokalnych samorządów zaapelowali do mieszkańców, by do czasu zakończenia akcji mieli zamknięte okna w mieszkaniach. Podwyższone stężenia pyłków stwierdzono w odległości kilku kilometrów od płonącego składowiska. Jest postępowanie samorządu lekarskiego w sprawie Dawida Kacprzyka, który miał dopuścić się czynów zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów. Naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej zbada doniesienia o nieprawidłowościach, do których miało dojść w szpitalu południowym w Warszawie. Jednocześnie jest też analizowany wniosek o zawieszenie prawa do wykonywania zawodu młodego lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej. Wielu lekarzy szpitala na Ursynowie w anonimowych rozmowach potwierdzało nieprawidłowości, których miał się dopuszczać, mówi przewodniczący Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.
1: Nie mówię tutaj o zgonach pacjentów, ale gremialnie pojawia się informacja o niedostatecznych kompetencjach koordynatora i wykonywaniu przez niego procedur, których wykonywać nie powinien. I ten zarzut potwierdza się w kolejnych rozmowach z lekarzami, więc ten zarzut traktujemy absolutnie jako poważny i chyba w tej chwili potwierdzony.
0: Jankowski zaapelował także do prokuratury, która już zajmuje się tą sprawą, o jak najszybsze podjęcie działań o charakterze karnym. Zażądał także wprowadzenie zakazu łączenia posiadania legitymacji partyjnej z funkcjami kierowniczymi w ochronie zdrowia. 90% Ukraińców jest za konstruktywnym dialogiem z Polską w sprawie sporów historycznych. Według nich kwestia ta powinna zostać odpolityczniona i nie wpływać na relacje między państwami. Tak wynika z badania Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii. Na razie politycy doprowadzili do kryzysu dyplomatycznego między krajami. Karol Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Ukraiński prezydent zdecydował się wycofać z udziału w konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, która odbyć ma się w Gdańsku. Komentując tę sytuację, Leszek Miller mówił w Radiu Z, że nieobecność Załańskiego jeszcze bardziej obniży rangę wydarzenia. O szczegółach nasz reporter Mateusz Szkudlarek.
2: To już kolejna tego rodzaju konferencja, z których nie wiadomo, co wynika, komentował dzisiejszy gość Radia Z Leszek Miller.
3: Ja nie wiem co i zdaje się, że nikt nie wie co. Oprócz tony papierów, które zostały przerzucone i gdzieś tam spoczywają w archiwach.
2: Miller był też dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy nie boi się, że przez polsko-ukraiński konflikt stracą polscy biznesmeni, którzy przymierzają się do odbudowy Ukrainy. Zdaniem byłego szefa rządu, jakakolwiek inwestycja w, tu cytat, skorumpowanej doszczętnie Ukrainie jest ogromnym ryzykiem dla każdej firmy. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Wszystkie firmy, które będą chciały tam robić jakieś interesy, muszą się z tym liczyć, przestrzegał Miller. Przywódcy pięciu europejskich państw, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Polski i Włoch, spotkali się wczoraj w Berlinie, żeby wypracować wspólne stanowisko na lipcowy szczyt sojuszu NATO w Turcji. Politycy rozmawiali o umocnieniu europejskiego filaru sojuszu i o dalszej pomocy dla Ukrainy. O szczegółach berliński korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
4: Kanclerz Friedrich Merz, gospodarz spotkania w formacie E5 w Berlinie, oświadczył, że służyło ono przygotowaniu zbliżającego się szczytu NATO w Ankarze. Sojusz musi zademonstrować rosnącą siłę i gotowość do odnowy, także przez zwiększenie wydatków na obronność. Merz dodał, musimy wysłać wyraźny sygnał w kierunku Moskwy, że nadal wspieramy Ukrainę. Poza tym kanclerz wyraźnie poparł wysiłki na rzecz zażegnania konfliktu amerykańsko-irańskiego. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Z europejskimi politykami w Berlinie połączył się przebywający teraz w USA sekretarz generalny NATO. Incydent podczas wiecu Donalda Trumpa w Pensylwanii podczas przemówienia amerykańskiego prezydenta w fabryce ciężarówek. Jeden z widzów miał nazwać go pedofilem. O zdarzeniu informują niezależne media na portalu X. Mężczyzna został błyskawicznie usunięty przez ochronę. Donald Trump oskarżany jest o kontakty z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Z dokumentów ujawnionych pod koniec roku przez kongresmenów Partii Demokratycznej wynika, że Donald Trump spędził wiele godzin z jedną z ofiar Epsteina w jego domu. Fala ekstremalnych upałów przechodzi przez Europę. We Włoszech miejscami było wczoraj 39 stopni. Z powodu gorąca zmarły tam już 4 osoby. W 16 miastach resort zdrowia ogłosił najwyższy czerwony alert pogodowy. To m.in. Rzym, Mediolan, Wenecja, Bolonia i Turyn. We Florencji w słynnej Galerii Uffizi doszło do awarii systemu klimatyzacji. Na cały dzień zawieszono więc sprzedaż biletów. W kolejnych dniach we Włoszech ma być 40 stopni. Takie temperatury ostatnio pokazują też termometry we Francji, a w Bordeaux było wczoraj blisko 45 stopni. Najwyższy alert pogodowy na dziś ogłoszono w aż 72 departamentach Francji. Tropiki także w Wielkiej Brytanii. Środa była najgorętszym czerwcowym dniem w historii pomiarów. Miejscami było ponad 36 stopni. Zamknięto około 1000 szkół. Służby apelują, żeby w podróż wybierać się tylko, gdy jest to konieczne. Londyn się gotuje, ostrzegł sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Upały potrwają na wyspach co najmniej do końca tygodnia. Także u nas w weekend miejscami może być 40 stopni. Takie temperatury są ekstremalnie niebezpieczne dla naszego zdrowia. Kto i na co powinien uważać? O tym z medykami rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
5: To już naprawdę nie są przelewki. Medycy przyznają wprost, takie temperatury mogą być zabójcze. Żeby przetrwać, musimy pić dużo wody i unikać słońca. Uważać powinny przede wszystkim dzieci, osoby schorowane i starsze. Mówi mi Daniel Łuszczak, ratownik medyczny.
6: Osoby starsze nie kontrolują, czy przyjęły wystarczającą ilość wody, więc dla takich osób te upały są niebezpieczne. Z dziećmi jest podobnie. Wiadomo, same sobie nie wezmą tego picia.
5: Uważać powinni jednak wszyscy. Ten, kto nie musi, w ciągu dnia nie powinien wychodzić z domu. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Upały mogą utrzymać się do połowy następnego tygodnia. Teraz to wszystko. Kolejne wydanie wiadomości Radia Z punktualnie o 2:00.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Tachografy są wśród propozycji tego, jak kontrolować godziny pracy lekarzy. Naczelna Izba Lekarska przedstawiła swoje pomysły. Anonimowo może zgłosić je także każdy medyk. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Czy ten pomysł ma szansę wejść w życie? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
1: Samorząd lekarski nie mówi nie, bo w niektórych przypadkach rzeczywiście dochodzi do patologii, kiedy lekarz w tym samym czasie pracuje w dwóch szpitalach. Częściej jednak medycy pracują ciągiem, na przykład przez dwa dni z rzędu, bo brakuje lekarzy i to też trzeba zmienić, mówi mi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Jakub Kosikowski.
2: Jeden lekarz jest wysyłany na kilka oddziałów, bo takie są niestety realia i to nie tylko w Polsce powiatowej, ale i w wielu szpitalach wojewódzkich czy klinicznych.
1: W tej sprawie lekarze chcą pilnego spotkania z premierem. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Naczelna Rada Lekarska z kolei żąda od premiera